0: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

Ça. Pas de soif.

przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leży w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: Krzysiek?
1: No się zapchałem, się leży sobie teraz.
0: To dawaj, gdzieś pójdziemy może.
1: Nie, no co, ty ostatnio, jak odpaliliśmy, już mam do was trochę, nie można tak cały czas latać, też mogliśmy siedzieć w chacie trochę.
2: Stary, no ale kurczę, no dużo się rzeczy nie da, się dawaj, wyjdziemy sobie.

0: programie martwy, zróbmy sekundę ciszy.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!

0: Gramy.
1: Gramy.
2: Chcę się ciebie nauczyć.

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu. Pamiętam o tym, kiedy mijam te tablice, w codziennym zawale, w walce o lepsze życie. Plama

0: Gramy i zaczynamy.
1: Gramy i zaczynamy.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Tego
0: nie możesz przegapić.

klipach pokazywał im sceny na gości. Jakiś dobry pościg. Iż gdzie natura. My ludzie prości, niby głośnik w głębi. Wiem, że tam tłam jojo. Jaki miośki. Podnieś na pułap. Robisz moszpit od stoczni do spotka. Czekam na plop jojo. Jakiś dobry pościg. Iż gdzie natura.

dalej raczej próżno, kiedy połowa z nich powinna dać w retusz flow. 40 potraktowało przewózką, ale pusto, pusto, muszę ich prosić na słówko. O, już chwilę, biegam w branży, palę parę blantów, ale parę melanży, ale dalej każdy mi powtarza, że tańczy tylko do swojej jazdy.

0: Najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej. Na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Jakub Jamrozek. Pasażer. Jedzie z nami. Kto dziś jedzie z nami?
1: Jedzie on, Marek Hajduk, który jest pasjonatem grzybów, jest popularyzatorem wiedzy o grzybach, jest twórcą internetowym. Dzień dobry, cześć Marku.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Czy mogę powiedzieć, że jest też grzybfluencerem?
2: Jak najbardziej,
1: Bo jest takie pojęcie
2: nowe
1: chyba. To
2: jest komplement, jak mi tak mówisz.
1: Ale podoba ci się ono?
2: Oczywiście.
1: Bo dzisiaj faktycznie ludzi, którzy działają w social mediach i opowiadają o grzybach, jest wielu.
2: Tak, to prawda. Ja też nie jestem aż takim popularyzatorem nauki. Bym powiedział, że ja bardziej robię taki zabawny content, zabawne treści wstawiam do internetu.
1: Czyli content rozrywkowy w świecie grzybów. I teraz się wszystko zgadza. Ponad 70%, właściwie 77% dorosłych Polaków deklaruje, że chociaż raz w życiu było na grzybobraniu, co czyni też zbieranie grzybów jednym z najpopularniejszych zajęć rekreacyjnych w naszym kraju.
2: No i fantastycznie.
1: A ty to faktycznie widzisz tak na co dzień, że Polacy to jest kraj grzybiarzy?
2: No niestety tak, dlatego nie zbieram aż tak dużo grzybów, bo wszystko mam wyzbierane w tych lasach moich.
1: Nie, no ty mówisz niestety, ja myślałem, że powiesz fantastycznie, my kochamy
2: nie,
1: grzyby.
2: Super. Nie, super, jak najbardziej, kocham konkurencję. A tak, tak, widzę to, faktycznie bardzo dużo osób zbiera, też młodych ludzi. I zwykle właśnie jak rozmawiam z kimkolwiek, to każdy mówi, że chociaż raz na tych grzybach był, że się nie zdarza, że nigdy dziadkowie czy rodzice go nie zabrali, jak był mały, nie?
1: A ty pamiętasz jeszcze swoje pierwsze udane grzybobranie?
2: Moje pierwsze w życiu, nie?
1: Nie pamiętasz?
2: To chyba byłem mega
1: A to może inaczej, pierwsze udane, także wyniosłeś z lasu taki wiklinowy kosz.
2: O, wiesz co, to chyba jak z rodzicami i z dziadkami w Bory Tucholskie jeździliśmy, tam są świetne lasy i tam faktycznie z takimi koszami się wychodziło, to było super, ale szczerze mówiąc takiego jednego najlepszego to nie pamiętam, bo wtedy to wszystkie były udane tak naprawdę.
1: Powiedziałeś trochę z przekąsem, że no fantastycznie, nie będę miał skąd brać grzybów. Ty masz swoje sprawdzone miejscówki, w które wchodzisz i nikomu nie zdradzasz, gdzie one są?
2: No, oczywiście, znaczy zdradzam niestety moim przyjaciołom, których zabieram na grzyby, ale mamy umowę spisaną, więc...
1: Że nie można mówić.
2: Tak, oczywiście.
1: No to gdzie jest ta miejscówka? Tak mniej więcej. Nie mówię, żebyś mi teraz szerokości geograficzne pokazywał.
2: No w Polsce jest generalnie.
1: No takie ogólne pojęcie?
2: Jest na Kaszubach. Tyle ci mogę powiedzieć, więcej ci nie powiem. Ogólnie Kaszuby są świetnym regionem, jeśli chodzi o zbieranie grzybów. Tam są fantastyczne lasy i jest też w miarę daleko od dużych aglomeracji. Co nie? No bo Trójmiasto to jest godzina drogi, no to tam nie ma też aż

0: tak dużo tych grzybiarzy, co z miasta szukają odpoczynku w łonie natury.
1: I co najbardziej rodzi na Kaszubach w tym sezonie?
0: No przede wszystkim podgrzybki, borowiki. Póki co, bardzo dużo jest kurek, chociaż ten sezon już też się kończy. Też widziałem parę kani. No i póki co to tyle, nie? Ale tak naprawdę ten sezon się dopiero też zaczął, bo końcówka września, początek października to jest taki pik sezonu, nie?
1: No i idziesz do lasu, zbierasz grzyby i co potem? Kurka na maśle, jajecznica na kurkach?
0: Zwykle oddaję je znajomym albo rodzinie, bo potem je trzeba obrabiać, a mi się strasznie nie chce, ale generalnie jak zbieram podgrzybki czy borowiki, to je suszę i potem je, nie wiem, wykorzystuję czasami do tych do pierogów z kapustą i z grzybami na zimę.
1: Święta.
0: Na święta.
1: Zupy albo... grzybowej pewnie?
0: Nie, akurat tego nie lubię.
1: Nie lubisz?
0: Nie.
1: Czyli grzybiarz nie lubi zupy grzybowej.
0: No bo wiesz, o co chodzi. Ja zbieram grzyby dla samej frajdy, nie? Znalezienia grzyba, a jedzenie to jest rzecz drugorzędna dla mnie.
1: Czyli ty jesteś jak ci, którzy przygotowują jakieś dania, których nie lubią i serwują je innym ludziom, a przyjemność ewentualnie sprawia im karmienie tych
0: otóż
1: ludzi.
0: Otóż to. Właśnie mi frajdę sprawia, jak mogę oddać komuś grzyba, a ktoś się cieszy, a ja po prostu mam czyste ręce, nie muszę ich obrabiać, już nic, mam z głowy wszystko.
1: Powiedziałeś o borowiku. To jest w ogóle bardzo dobry przykład. Jak zobaczysz takiego borowika wyrośniętego w lesie, to zachowujesz się wobec niego jakoś konkretnie, bo teraz internet zalewa też takie morze filmików, gdzie ktoś podchodzi, lekko opukuje tego grzyba. Też tak zacząłeś robić, ale to przez internet właśnie, czy nie?
0: No w sumie tak, nigdy nie widziałem tej, nie wiem, w sumie, wydaje mi się, że to może być po to, że czasami jak grzyby są takie mocno wyjedzone przez robaki, to jakby się je opukało, to słyszy się bardziej taki pusty dźwięk i ten grzyb się może rozpaść. Jak tak pukasz, a on jest twardy, to znaczy, że jest zdrowy, nie?
1: Bo my robiliśmy przed kilkunastoma minutami takie małe śledztwo internetowe, po co to się robi i podobno to jest jeden z argumentów, ten, o którym wspomniałeś, a drugi jest taki, żeby te zarodniki mogły tam wylecieć i ewentualnie potem w tym miejscu, żeby pojawiły się kolejne grzyby.
0: Okej, mocne.
1: Ale rozumiem, teraz zacząłeś tak robić.
0: Tak, teraz zacząłem tak robić, sprawia mi to przyjemność, jak tak popukam tego grzyba, super to jest.
1: Masz jakiś konkretny nożyk? Jak wygląda twoje podejście do grzyba? Jak ktoś pierwszy raz idzie na grzyby, to on musi coś wiedzieć na temat tego, jak się zachować w lesie.
0: No, tak, oczywiście. Przede wszystkim zawsze mówię, nie śmiecić i być cicho. Co nie?
1: Żeby... No to wiesz, to są takie rzeczy, podstawy, które niby każdy wie.
0: No niby każdy wie, ale zawsze jakieś śmieci widzę, nie? Nawet jak jadę w jakieś dalekie Kaszuby, to zawsze jakaś puszka, chociaż dobrze, że teraz są te kaucyjne, ale albo jakaś butelka czy coś, no to tam leży, nie? Więc to przede wszystkim. Ale oprócz tego, no to koszyk. Ja nie zalecam zbierania do na przykład takich plastikowych torebek. Czasami niektórzy zbierają. I mój ulubiony nożyk, można takie kupić. Ja dostałem taki z jakiejś francuskiej wypasionej firmy od moich rodziców, co ma jakby z jednej strony takie ostrze w kształcie kosy, a z drugiej strony ma miotełkę, aby już przy zbieraniu tych grzyby oczyścić, żeby potem mieć mniej roboty w domu, nie?
1: Czyli rozumiem, że ty już zaczynasz od tego, żeby grzyba czyścić w lesie jeszcze.
0: Tak.
1: No to
0: tak.
1: Bardzo ciekawe. Ale to jest jakiś taki wynalazek, czy każdy grzybiarz tak ma?
0: Wydaje mi się, że to jest teraz bardziej popularne, nie? Że ludzie mają te takie nożyki. One są świetne moim zdaniem.
1: To o nich na pewno też porozmawiamy. Marek Hajduk, pasjonat grzybów, popularyzator wiedzy o grzybach, twórca internetowy, grzyb influencer, tak mogę powiedzieć. Chociaż dla mnie to jest nowe słowo i cały czas jakoś próbuję się do niego przekonać. Pamiętam, że kiedyś czytałem taki audiobook, zresztą mówiłem o tym po robocie w czwórce. Audiobook, który był atlasem grzybów. Tam było 850 stron, w tym 350 stron przypisów, które musiałem przypisać. Jeszcze musiałem przeczytać i musiałem jeszcze opisywać tagawista zdjęcia tych grzybów. Czy ty lubisz atlasy grzybów?
0: Lubię, mam nawet dwa w domu, są super, ale nie używam ich, w sensie nie idę do lasu i nie korzystam z nich w lesie, nie?
1: Czyli wiedza w domu, a potem praktyka w lesie.
0: Lubię sobie oglądać, nie wiem, zimą, jak nie ma grzybów tych moich ulubionych, to sobie siedzę i sobie przewijam.
1: To jest człowiek grzybów, Marek Hajduk razem z nami. Muszę wam zdradzić trochę kuchni radiowej. Marek mówi do mnie przed chwilą tak, a czy ty wiesz, że... We Francji, jak się pójdzie do apteki, to można wziąć tam kosz grzybów, podejść do pani albo pana i on nam powie, czy te grzyby są jadalne, czy nie.
0: Tak jest, tak słyszałem, słuchajcie, także nie ma żartów.
1: To by było ciekawe, jakby tak było też w Polsce.
0: Tak. No to by było super, bo mi się wydaje, że też ci, co się boją na przykład, bo też tak
1: ja jestem z tym.
0: Rozmawialiśmy, to ty

0: właśnie boisz, że zbierzesz coś niejadalnego albo trującego, no to właśnie takie osoby mogą się czuć bezpiecznie dzięki temu, co
1: no nie? I nawet jak ktoś nie dostanie się na farmację, to dalej może pracować w aptece. Tylko musi iść w kierunku grzybów wtedy, grzyboznawstwa. Ten atlas grzybów, od którego zaczęliśmy kilka minut temu, to jest takie narzędzie, od którego ty zacząłeś swoją przygodę z grzybami, żeby wyposażyć się w tę wiedzę, zanim pójdziesz do lasu, czy nie? Ty zbierałeś z kimś i potem się uczyłeś?
0: Nie, wiedza to jest wypita przysłowiowo z mlekiem matki, ojca i dziadków, więc to jest to, skąd nabyłem moją wiedzę, a atlasy tak sobie, żeby uzupełnić ją, oglądam, nie?
1: Po czym poznać prawdziwego grzybiarza?
0: O czym poznać prawdziwego grzybiarza?
1: No, trzy cechy prawdziwego grzybiarza.
0: Że no, atrybuty, tak? No to kosz, nóż i kij. Czasami, żeby pająki odgonić. A po czym go poznać? No po tym, że powinno się generalnie wstawać wcześniej, w sobotę rano. Czy się jest zmęczonym po robocie, to się wstaje zawsze i na te grzyby się jedzie. To jest taka...
1: O której wstajesz?
0: No ja raczej jestem z grzybiarzy na drugą zmianę.
1: Zmiana grzybiarzy to która? Piąta, no, tak, szósta?
0: Tak, o 10. Tej, nie?
1: A, to dla... Bo... Słuchaj, a ty potem mi mówisz, że ci wszystko wyzbierali. Widzisz?
0: No i tak jest właśnie, masz babo placek, no. No
1: bo ja się zastanawiam, czy istnieje coś takiego jak, nie wiem jak to nazwać, grzybiarska mentalność. Na przykład, jak ktoś wstaje o tej piątej albo czwartej, to nawet jak na grzyby nie idzie, to mu to zostaje na cały tydzień.
0: No, no tak. Ja na przykład w ogóle mam coś takiego, że jak wracam z grzybów i zamykam oczy, to widzę grzyby, jak jakieś gwiazdy. Jak idę po tym runie leśnym, mówię, Boże, masakra.
1: Aż się boję spytać, jakie te grzyby zbierasz w tym lesie. Ale może w ten temat nie wchodźmy. Ale faktycznie istnieje taka rywalizacja między ludźmi, którzy zbierają grzyby. Ty to widzisz, czy tak z uśmiechem jednak do tego podchodzisz?
0: No wiadomo, że z uśmiechem, bo nie ma co być taki niesympatyczny dla drugiej osoby, aczkolwiek jak czasami widzę, jak ktoś mi wyśle zdjęcie pełnego kosza albo pięknego borowika, no to piszę super, a w sercu mam takie, że no,
1: zazdrość.
0: Trochę
1: jednak,
0: tak.
1: Jednak zazdrość.
0: Jednak jest coś takiego. No.
1: A masz coś takiego, że widzisz ludzi zbierających grzyby i oni podchodzą do jakiegoś grzyba i wiesz, że no tak to się nie zbiera, że na przykład tym nożykiem nie posługują się tak jak trzeba, albo robią coś zupełnie innego. Już tam nie mówię o śmieceniu.
0: Nie, ale w ogóle jest taka kłótnia pomiędzy grzybiarzami. Czy grzyby trzeba ucinać, czy wykręcać, co nie? I ja zawsze ucinałem. I tak stwierdziłem, że muszę się doedukować w tym. No i zacząłem czytać i się okazało, że nie ma różnicy za bardzo, że faktycznie czasami jest lepiej wykręcić grzyba i po prostu tą dziurę po nim uklepać nogą, żeby ta grzybnia w tym miejscu nie wyschła, i wtedy go tam sobie tam oczyścić.
1: I ostukać być może, jak zdążyliśmy ustalić.
0: Ale że to nie ma takiego znaczenia, więc ja dementuję te kłótnie po prostu. Ja mówię stop kłótniom grzybiarzy.
1: Marku, a super grzyb według ciebie, żebyś mógł powiedzieć, że ten grzyb jest super, to jaki on musi być?
0: Jadalny.
1: No to podstawa.
0: No musi być duży. No to zależy od gatunku, co nie, grzyba. Mój ulubiony osobiście to jest siedzuń sosnowy. Odkryłem go parę lat temu. Wygląda jak taki wielki kalafior, wielki mózg.
1: Powtórzysz, ja sobie to szybko wygooglam.
0: Siedzuń sosnowy.
1: Siedzuń sosnowy.
0: Tak, tak. On jest świetny, bo jak takiego jednego grzyba się znajdzie, on jest ogromny. On potrafi wypełnić cały koszyk i pięcioosobową rodzinę bym mógł najeść tym
1: on
0: grzybem.
1: Wygląda trochę jak albo gąbka, albo trochę jak kwiat.
0: No, jak taka rafa koralowa.
1: Rafa, tak, myślę, że rafa to jest całkiem niezły trop. I on jest jadalnym grzybem?
0: Tak, a jak jest dobry. Właśnie, tak jak mówię, ja nie jestem aż takim fanem jedzenia grzybów, to ten grzyb jest pyszny. Właśnie moja przyjaciółka, która na pewno ogląda, pozdrawiam, zrobiła kiedyś, usmażyła go w panierce. Czyszczenie to była masakra, bo wiesz, tam są te takie fałdy, dziury, tam wszystko wchodzi, cały piach, ale potem opanierowany i usmażony. On ma taki lekko orzechowy smak. Przepyszny był. Z sosem czosnkowym? Super.
1: Ale wiesz, co jest najlepsze? Że ja, gdybym poszedł do lasu i zobaczył tego siedzunia sosnowego, to nawet bym po niego nie sięgnął, bo pewnie pomyślałbym, no jakaś roślina, ale no, nie grzyb.
0: No i bardzo dobrze, bo zostanie dla mnie dzięki temu.
1: A, widzisz. Ale to jest jeden z tych grzybów, który powinien przed pojawieniem się na patelni albo w jakimś garze iść pod prysznic. Ja bym tam widział jednak być może sposób na to, żeby takiego siedzenia oczyścić.
0: No ogólnie też, bo ja poluję na niego w tym roku, ale go nie mogę znaleźć. I jest taka metoda na oczyszczanie kurek,

0: żeby użyć do tego skrobi, bo ta skrobia oblepia cały brud i potem to można z łatwością spłukać.
1: To samo słyszałem o truskawkach. Wiem, że niektórzy zamiast wypłukać truskawki w wodzie, to robią to w wodzie, ale dodają tam jeszcze trochę skrobi, tak próbują ręką to jakoś zamieszać i wtedy faktycznie one są czyste, ale jakiś taki dziwny posmak na tej truskawce, więc podejrzewam, że na grzybach może nie.
0: Nie, gdzie tam. Dobrze. I właśnie bym chciał z tym siedzeniem spróbować, żeby zobaczyć, czy może łatwiej się go czyści wtedy, bo faktycznie to jest masakra.
1: A chciałbyś mieszkać w jakimś innym miejscu w Polsce pod kątem grzybów?
0: No uważam, że Podlasie jest takim regionem.
1: Tam Mekka grzybiarzy.
0: No, tam są takie lasy pierwotne, bym powiedział. Jest tam też dużo mniej ludzi tam mieszka na Podlasiu, więc też mniejsze jest ryzyko, że ktoś zbierze grzyby przed tobą. I wydaje mi się, że to jest taki region fantastyczny do zbierania grzybów.
1: Czy ktoś z was był w tym roku na grzybach? Jeśli tak, czekam na telefony 226452100. Numer znacie, a że dzwonicie, to zakładam, że to było grzybobranie udane i wzięliście tylko te jadalne. Marek Hajduk, pasjonat grzybów, popularyzator wiedzy o grzybach i twórca internetowy, ale dołączył do nas także grzybiarz Dominik. Halo, halo, cześć Dominiku.
2: Cześć, witam was serdecznie.
1: Zbierałeś ostatnio?
2: Tak, jakieś 2 tygodnie temu byłem na grzybach, pojechaliśmy z żoną. Zachęcam wszystkich nawet do takiego późnego jeżdżenia, bo my tak się zebraliśmy, żeby pojechać na grzyby w sobotę koło 15:00. I takie 2 koszyczki po truskawkach nazbieraliśmy, głównie prawdziwków. Także jeżeli ktoś z was się zastanawia, czy jechać po południu, czy nie jechać, to zawsze warto jechać na grzyby, zawsze jest dobry czas. Natomiast ja też wszystkich zachęcam do tego, żeby grzyby zbierać też z dzieciakami, całą rodziną, tak żeby to z pokolenia na pokolenie przekazywać tą wiedzę na temat zbierania grzybów. Moja żona tak wspomina swoją babcię, która miała ogromną wiedzę na temat grzybów, na temat rozpoznawania ich i tak dalej, ale też jakoś jak babcia żyła, to żona nie była w takim wieku, żeby grzyby ją interesowały, a teraz nie ma kogo zapytać. Także to na pewno fajnie, żeby to była taka umiejętność przekazywana z pokolenia na pokolenie. I też żona w ubiegłym tygodniu była sama na grzybach i znalazła właśnie siedlunia sosnowego. I to taki święty graal, można powiedzieć, jeśli chodzi o grzyby.
1: Żebyś ty zobaczył teraz minę Marka, który powiedział, no nie, zabrała mi tego siedzunia.
2: Tak, natomiast naprawdę grzyb jest przepiękny, nie da się go porównać z niczym, fantastycznie to wygląda. A ja z kolei, jeśli chodzi o moje takie doświadczenia i takie największe jakby grzybobranie, na jakie się dołapałem, to gdzieś pamiętam, zatrzymałem się jadąc autem między Krosnem, Odrzańskim a Gubinem, tam są takie duże kompleksy leśne. I naprawdę to było w ubiegłym roku, co prawda, ale pamiętam, że też 2 takie koszyczki po truskawkach chyba w 20-30 minut zebrałem. Także nigdy tego wyniku nie powtórzyłem, wcześniej mi się też nie zdarzył. Natomiast moje takie spostrzeżenia co do grzybów są takie, że tam, gdzie jest taki fajny mech, że jak chodzimy po tym mchu i aż uginają się stopy, zapadają się w tym mchu, to mam takie, że są dobre warunki do zbierania grzybów. Tamtych grzybów jest najwięcej,
1: ciekawe.
2: To są moje spostrzeżenia. Pytanie, co wy na to?
0: Totalnie, ja się zgadzam. Właśnie tam, gdzie jest mech, to nie dość, że się najlepiej chodzi, jest najwygodniej, jest przejrzyście, to jeszcze tam są właśnie grzyby. No, super.
1: Marku, miałem ci w ogóle tutaj rozwinąć taki dywan z mchu, ale bałem się, że jak wejdziesz po mchu, to zaraz grzyby się pojawią, więc już nie może być i wtedy nie pogadamy. Dominiku, a co było z tych prawdziwków, które zebraliście rodzinnie?
2: Powiem tak, część jest zamrożona i czeka na święta, no ale grzybowa to jest taka królowa, można powiedzieć, zupa grzybowa, potraw z grzybów, ale też z drugiej strony makaron tagliatelle w sosie grzybowym ze śmietaną to też taki stały punkt jesiennych posiłków po grzybobraniu. To mnie bardzo cieszy.
1: Pamiętaj, że dla strudzonego wędrowca trzeba zostawić pusty talerz. Dajcie znać, będę. O której godzinie? Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Zapraszamy serdecznie.
1: Do zobaczenia w Wigilię. To grzybiarz Dominik w czwórce.
3: Kierunek weekend. Jedziesz z nami?
1: Ciekawy jestem, czy Sebastian kiedyś znalazł siedzunia sosnowego, czy jeszcze to wszystko przed nim. Halo, halo, cześć Sebastianie.
4: Halo, halo, witam was.
1: Grzybiarz razem z nami.
4: Oczywiście.

0: od lat, od wielu, wielu lat. Ale z siedzuniem nie. Niestety siedzunia nie znalazłem. Nie wiem, czy potocznie zwana kozia broda jest...
1: Tak, tak, tak. To dokładnie to.
0: A nie, no to kozie brody u nas rosną tak, że ja zapraszam. Michał, tak?
1: Marek.
0: Marek. Marku, ja zapraszam tutaj na Pomorze.
1: No to ja właśnie z Gdyni jestem.
0: No właśnie, a ja między Słupskiem a Koszalinem mógłbym ci tych twoich siedzuniów tyle zafundować, tylko musiałbyś się tu wybrać.
1: No to jadę.
0: Prawdziwki, rydzekanie, co tylko chcesz.
1: No to jadę. Teraz nowa eska jest, to szybciutko się przyjedzie.
2: A ty mówiłeś, że na Podlasie musisz jechać po to, żeby znaleźć dobrego.
0: Nie, naprawdę nie. Tutaj są takie lasy, trzeba troszeczkę poszukać, znaleźć odpowiednie miejsca. Ja już tam wiele lat jeżdżę i w zasadzie zbieram same borowiki i takie właśnie smaczki jak rydze, jak siedzunie, jak kanie, bo kania jest przepysznym grzybem.
1: No, kocham
0: też. Ludzie się boją, ale kania to jest wyjątkowy grzyb. Ostatnio właśnie miałem możliwość zrobić sobie taką ucztę tydzień temu. Zebrałem 4 takie duże, dorodne kanie, troszkę mniejszych. Ale no, kania jest przepyszna. To no, wiadomo, rydze i... No, grzyby to grzyby. Jakie by nie były, zbierać, jeść. I do tego jeszcze kwestia bliskości natury, spaceru po lasach.
1: Tak, olejki, no, olejki eteryczne.
0: Tak.
2: No niektórzy mówią... Niektórzy mówią, że istnieje coś takiego jak lasoterapia, więc jak ktoś chodzi na grzyby, to ma to na co dzień.
0: Oczywiście, ja myślę, że i tak jak tutaj wspomnieliście też o jakiejś rywalizacji, to jest zawsze taka rywalizacja, bo ja mnie rodzice nauczyli zbierać grzyby, więc zabieram mamę. Ta to już troszeczkę mniej sprawny jest, więc odpuszcza, ale mama jeszcze daje radę. No i nawet z tą mamą, to tam jest jakaś rywalizacja, zaglądamy sobie w kosze, no bo to tak jest tam wśród grzybiarzy, no nie da się inaczej.
1: No nie da, nie da, to prawda.
0: No, kto dorodniejszy, kto prawdziwka, kto coś tam innego i to tak, ale to też stala rodziny, tak jak poprzednik mówił, zabrał rodzinę, dzieci, żona była sama, to też jest taka forma terapii i nie tylko w lesie, ale i nawet i gdzieś tam w rodzinie.
2: Można budować relacje z rodziną przy grzybach, chyba że się ktoś pokłóci, no to wtedy i grzyby się pewnie chowają. Sebastianie, to zdradź jeszcze, na którą tę zmianę chodzisz do lasu. No bo tak, Marek powiedział...
0: Ja pierwsza.
2: Ty pierwsza, czyli jesteś z tych, którzy wstają o 4-5 rano.
0: No nie, z reguły wstaję o godzinie 6. O 6. To jest taki mój czas na grzyby. Uwielbiam, kiedy jest tak 6-8 stopni, jest tak już chłodno w lesie. To jest tak właśnie tam schyłek września, październik, początek. No i czasami już trafia się tak, że lekko jeszcze szarawo, ale mówię, ja znam takie swoje miejsce, w które zawsze chodzę, nie szukam innych. I w zasadzie nawet jak ciemno, to już tam można troszeczkę poszukać.
2: No i korci mnie, żeby spytać się, jakie to dokładnie miejsce, ale tego nie zrobię. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, powodzenia na grzybach.
0: Również, tak, pozdrawiam was, chłopaki, na razie.
1: Pozdrawiam.
2: A proszę, Marku, jak się ładnie podzieliliście, to znaczy Sebastian to jest pierwsza zmiana wśród tak. grzybiarzy, potem jesteś ty, bo chodzisz koło 10, dokładnie, a Dominik tak. mówił, że chodzi po południu i też jest fajnie.
1: No i super.
2: Każdy
1: i nie wchodzimy sobie w paradę, jest świetnie.
2: A ciekawy jestem, z kim w duecie będzie Piotr, który jest razem z nami. Halo, halo, cześć Piotrze.
3: Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Twój największy grzyb, albo najlepszy grzyb, jakiego znalazłeś, o tak.
3: Koślarz czerwony w tym roku chyba, mogę powiedzieć.
2: Koślarz czerwony.
1: A one są piękne, no.
3: Tak, to piękne, z grubą nóżką, taką potężną, z grubą nóżką, coś pięknego.
2: Ale został zjedzony, czy oprawiłeś go w ramkę?
3: Został zjedzony... Na patelni, tak.
2: I sfotografowany, rozumiem, przy okazji też.
3: Fotografowany była sesja zdjęciowa w lesie, tak.
2: A powiedz jeszcze jedną rzecz, dlatego że ustaliliśmy, że Podlasie, no to dla grzybiarzy może być Mekka, ale Pomorze to też jest miejscowa, gdzie jest fantastyczna ilość, liczba grzybów. A ty skąd jesteś? Gdzie chodzisz, tak, gdzie jeździsz na grzyby?
3: Ja jestem właśnie z Pomorza i jeździmy do lasów, do Borów Tucholskich.
2: Do Borów Tucholskich.
1: No, ja tam też byłem. No.
2: Okazuje się, że Pomorze dzisiaj dominuje audycję o grzybach.
1: Dobrze, Pomorze.
2: No jak się idzie do lasu, to fajnie by było, jakby ktoś też mógł pomóc. Bardzo ci dziękuję za ten telefon i wszystkiego dobrego.
3: Dziękujemy ślicznie, do usłyszenia.
1: Dzięki, pozdrawiam.
2: Marku, to tak na koniec, masz jakieś takie grzybowe marzenie? Grzybiarskie marzenie?
1: No dziś, Boże, w tym roku no to siedzą, nie? A ogólnie to wszystkie swoje marzenia tak naprawdę spełniłem.
2: Spełniłeś.
1: Tak.
2: Czyli teraz kariera grzyb tak. influencera po prostu, no w internetach, na TikToku, Instagramie, Facebooku.
1: O, wiem co, żeby mógł zarabiać ze zbierania grzybów. O, to by było.
2: To ja wtedy też zostanę grzybiarzem. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.

0: Tak się gada w czwórce.
1: Gada, gada w czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych. W czwórce.

Hey, sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGO w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce.

0: Goście, rozmowy, ciekawostki.
1: Rozmowy, ciekawostki.
0: Czas na gościa muzycznego.
1: Gościa muzycznego.
0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
2: Jest razem ze mną w studiu Olka. Mam jakiś problem z tym, że muszę cię przedstawić po prostu tylko Olką albo twoim instagramowym nickiem Olka jestem, no ale skoro tak się umówiliśmy...
3: Możesz zdradzić imię i nazwisko, to nie,
2: no nie
3: jest wielka,
2: nie chciałaś,
3: tajemnica.
2: Tylko, czy nie obawiasz się, przepraszam, że od razu zacznę z takiego wysokiego C, czy nie obawiasz się, że sama Olka to jest jednak dość enigmatyczne, żeby odnaleźć cię w internecie, połączyć się z twoimi różnymi funkcjami, które pełnisz, bo jesteś artystką, jesteś wokalistką, jesteś kompozytorką, ale jesteś także osobą, która dość mocno działa w niezależnej części polskiej branży muzycznej. Ale możemy cię znaleźć tylko jako Olkę.
3: Można mnie znaleźć, zdradzę tajemnicę, nazywam się Aleksandra Borak-Pietrzak.
2: Ty to powiedziałaś teraz, dobrze.
3: Niech już to padnie na antenie. To prawda, bo jest kilka Olek w Polsce, które mają większe zasięgi ode mnie.
2: Jest na przykład tam... Olek, wygraj.
3: I gdzieś tam się ja pod nimi chowam, ale przedstawiam się też często jako Olka jestem i faktycznie

0: Widzę, że wtedy ludzie mnie łatwiej na tym Instagramie znajdują, gdzie akurat w ten sposób działam, a że bardzo staram się dbać o tą społeczność i ludzi, którzy mogą mnie posłuchać i zostać na dłużej gdzieś tam obok na mojej orbicie, no to tak się kieruję, no zobaczymy.
1: Potwierdzam, że Olka dba o swoją społeczność i jest pierwszą gościnią, pierwszym gościem w ogóle, z którym rozmawiam w Studiu Czwórki, który przyszedł z własnym sprzętem do ewentualnego nagrywania rolek czy fragmentów naszego wywiadu, ale na posterunku jest też Adam od nas z ekipy, więc się wycofałaś z tego, ale było to bardzo zaskakujące i pokazujące, że jesteś mocno zaangażowana w to, co robisz i to, czym dzielisz się w internecie.
0: Normalnie mam jeszcze mikrofon dla siebie i prowadzącego.
1: Natomiast... Ale też je tutaj zainstalowaliśmy.
0: No właśnie,
1: jak na radio
0: ale nie wzięłam go dzisiaj, bo po prostu jestem
1: No bo wiedziałaś, że jak w radiu są mikrofony, to się ten twój nie przyda.
0: Nie, no zawsze mam też mikrofon, ale faktycznie jesteście tutaj przygotowani, więc nie ma po co. No.
1: Olka, bo ja cię opisałem jako piosenkarkę, jako osobę zaangażowaną w biznes muzyczny. Za chwilę też pogadamy o tym, co robiłaś wczoraj przy okazji Dnia Polskiej Muzyki, ale gdybyś ty się miała tak opisać, co jest najważniejszym twoim zajęciem jako Olka Jestem? Z czego chcesz być najbardziej znana jako postać, która dzisiaj odwiedza Studio Czwórki?
0: No wiesz, takim niedoścignionym marzeniem jest dla każdego artysty bycie znanym z muzyki, którą tworzy. Mhm. No, droga do tego często jest zawiła i kręta. No więc gdzieś tam cały czas na tej trasie jestem i po prostu staram się wynajdować dla siebie rzeczy i stwarzać takie miejsce w tym internecie, żeby się też tam dobrze czuć, pokazywać coś, co może też mnie bardziej pokazać, nie tylko przez pryzmat piosenek, bo przecież te wydajemy raz na kilka miesięcy, a nie codziennie. No i po prostu robię różne rzeczy w związku z tym, żeby być obecną.
1: Ja... A kiedy odkryłaś, że ta multidyscyplinarność wśród młodych polskich artystów, nowych artystów, którzy nie mają ugruntowanej pozycji, która wynika, nie wiem, z obecności w innych zespołach kiedyś albo z jednego hitu, który po prostu dał rozpoznawalność i ona już przylgnęła do ciebie, kiedy zorientowałaś się, że potrzeba robić coś więcej, żeby przyciągać i budować fanbase, przyciągać nowych ludzi, a przy okazji co kilka miesięcy pokazywać im swoją twórczość?
0: Zorientować się to jest jedno, bo myślę, że to jest już teraz tak oczywista wiedza, tylko nikt nie wie, jak to zrobić. I mi na przykład kilka lat zajęło wpadnięcie na pomysł, że skoro ja oglądam content komediowy, to może fajnie by było zrobić coś w tym stylu, a że lubię kolory i taką estetykę chciałabym mieć na scenie, to może sobie ustawię taką scenografię w domu z materiałów z pasmanterii i gdzieś to będę próbowała łączyć, nie? Więc ta świadomość to jest jedno, każdy o tym mówi, wpisujesz w internet, każdy poradnik, na każdej konferencji, na każdym spotkaniu i konsultacji, przecież każdy ci mówi, że musisz mieć fanbase. Łatwo się zorientować, jak próbujesz sprzedać bilety na przykład na koncert, nie?
1: No to skoro każdy ci to mówi i rzeczywiście pewnie pierwsza rzecz, jaką wpisałabyś do wyszukiwarki, jak rozwinąć swoją popularność, no to zacznij robić coś więcej niż tylko muzyka, to czego, czy dlaczego artyści się tego boją? Czemu nie rozumieją, że to jest takie bardzo ważne?
0: No myślę, że tu możemy ludzi podzielić na tych, którzy tego nie lubią.
1: I bo ja nie lubią pracować z social mediami,
0: tak,
1: na przykład.
0: Ja jestem taką osobą. Ja muszę sobie wpisać w kalendarz, żeby coś wrzucić w social media.
1: No jak
0: bo...
1: na kogoś, kto tego nie lubi, to nieźle ci to wychodzi.
0: Dziękuję, ale to jest kwestia organizacji. Ja jestem osobą, jak przychodzi weekend, ja w ogóle gdzieś wkładam telefon i ja nie wiem, gdzie on leży. Nie mam takiej naturalnej, wiesz, reakcji, żeby wyciągnąć telefon i
1: szybko coś nagrać.
0: Tak, tu bądźmy spontaniczni, powiedzmy coś śmiesznego, to nie jest mój świat. Więc myślę, że ludzie dzielą się po prostu na tych, którzy tego nie lubią i część sobie znajdzie to swoje poletko, które może zagospodarować, tak jak ja próbuję, a część to po prostu ignoruje. Druga grupa ludzi to ci, co chcą zawracać kijem Wisłę i nie chcą rzucić muzyki do streamingów i chcą wydawać tylko winyle i CD, bo nie chcą przyznać, że świat już poszedł dalej.
1: Albo jest to rodzaj jakiegoś buntu, może to nie jest kwestia tego, że nie chcą przyznać, że jest postęp technologiczny.
0: No, po prostu są zbuntowani i się nie godzą na coś, co im nie pasuje.
1: Ja akurat tę postawę bardzo szanuję.
0: No, wiadomo, no, każdy ma swój wybór i może robić, co chce. Ja się przeważnie spotykam z tym, że za taką postawą przeważnie idzie to, że nie podoba mi się to i to, nie? Mhm. Dalej ludzie się dzielą na tych, którzy to rozumieją i próbują coś robić w social mediach i próbują zagospodarować tą przestrzeń, no i na tych, którzy to robią naturalnie po prostu. Więc myślę,

0: myślę, że social media są takim, no z jednej strony patrząc na pozytywy, dobrym medium, bo każdy tam może wejść, każdy może coś swojego stworzyć, każdy ma szansę, żeby się do słuchaczy przebić i w ogóle pokazać ludziom, ale z drugiej strony teraz ja pracując też z artystami czy z serwisami streamingowymi przy każdej premierze muszę wypełnić informacje, kto ilu ma obserwujących na takim kanale, na YouTubie, na innych po prostu social mediach. No i to jest smutne o tyle, że ten fanbase, ja osobiście mam wrażenie, czy może nie fanbase, ale ta działalność w social mediach przykrywa często nawet przekaz muzyczny, muzykę, jakość tej muzyki, bo przecież nie każdy musi się dobrze czuć z kamerą w ręku.
1: I to niestety stawia na pierwszym miejscu tych, którzy mają te większe zasięgi, chociaż niekoniecznie muszą mieć lepszą twórczość. Olka jest w naszym studiu, zagrajmy twój aktualny singiel Wszystko mi jedno do rozmowy i do quizu przede wszystkim, którego ja będę bohaterem. Wracamy za chwilę.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Wszystko mi jedno, nowy singiel Olki, która jest gościnią w Poranku Czwórki. Lubisz słuchać swojej muzyki w radiu?
2: Tak.
1: Tak?
2: Nie, w radiu?
1: Nic cię nie razi? Nie denerwuje cię twój głos? Nie myślisz sobie, że coś tutaj źle napisałaś? Że mogłaś inaczej rozłożyć frazowanie na przykład?
2: Nie. W domu nie słucham swojej muzyki, ale jak coś leci w radiu, to się cieszę, że leci w radiu.
1: To

0: to cieszę się, próbuję odciągnąć uwagę od tego, co teraz nastąpi, czyli od quizu, którego będę bohaterem. Olka, może ja ci oddam głos, żebyś ty powiedziała, na czym będzie polegało zadanie, które przygotowałaś dla mnie na dzisiejszy poranek.
1: Tak, robimy trudny konkurs, polegający na tym, że będę czytać przetłumaczone na język polski fragmenty angielskich, amerykańskich piosenek. No i Bartek będzie zgadywał, co to za utwór. Mamy...
0: Są dwie skale trudności, piosenki średnio trudne i piosenki trudne. Próbowałem zyskać przynajmniej jakąś podpowiedź, jeśli chodzi, że to jest w ogóle, no, w tych latach powstało milion piosenek, jeśli nie więcej.
1: To są największe hity.
0: Nie da się tego wyłuskać, no, ale jesteśmy od 2007 do czasów aktualnych, tak? Taki jest przedział tych 10 utworów. Wszystkich pewnie nie uda się odgadnąć, no ale spróbujmy. Maszyna losująca jest...
1: Od 1 do 10.
0: Jest pusta, wybieram. No to niech będzie na początek szczęśliwa siódemka. A ile jest wersów do przetłumaczenia, do przeczytania przez ciebie? Bo ty nie będziesz śpiewała.
1: Nie martw się, siódemka jest poziom basic.
0: Basic, no to zobaczymy, czy się mam nie martwić, czy się mam ośmieszać. Czytaj.
1: Romans.
0: Lady Gaga.
1: No, a tytuł?
0: Bad Romance.
1: Tak, no widzisz, no to była opcja basic.
0: To wiedziałem, że to będzie szczęśliwa siódemka. Dobra, to proszę, jak to jest tak proste, to lecimy dalej. Jedynka.
1: Kiedyś dzwoniłeś na komórkę, późną nocą, gdy chciałeś mnie. Dzwoniłeś na komórkę, gdy potrzebowałeś mnie. Gorąca linia świeci się. To oznacza jedno, wiem. Gorąca linia świeci się. To oznacza jedno.
0: Hotline Bling. Ale poczekaj, kto to... kto to jest? Katy Perry, nie?
1: Drake.
0: Drake. A kurczę, Drake to jest Hotline Bling. Jasne. No dobra. To, ale poczekaj, liczy się, tak? Bo tytuł.
1: No liczy
0: bo
1: się, liczy
0: tytuł.
1: Się. Dobra. Zaliczamy, prawda?
0: Dobra, dobra. No.
1: Numerek poproszę.
0: A, numerek. Była jedynka, siódemka. Dobra, dziesiątka. Szybko idzie.
1: Szybko idzie.
0: Myślałem, że trzy tutaj walniemy, a chyba jeszcze się uda dwa. Co? Trudne, tak?
1: No. Czerwoną suknię dzisiaj mam. Tańczę nocą w blasku bladego księżyca. Uczesałam się jak na konkurs Miss. Zdjęłam szpilki i czuję, że żyję. O mój Boże, wisi to w powietrzu. Telefoniczne kable skwierczą jak werbel. Kotku, płonę i ogień ogarnia mnie. Niczego już się nie boję. Nim odejdziesz, całuj mnie, letni smutek. Musisz tylko wiedzieć, że kochanie, jesteś najlepsze. Dopadł mnie letni smutek. Letni smutek.
0: No, to Summertime Sadness, tak. Lana Del Rey. Tłumaczyłem sobie przez chwilę ten tekst ze zwrotki, ale już jak wjechałaś w refren, to było banalne, tak.
1: Po pierwszych
0: wersach bym nie rozpoznał.
1: No, Lana...
0: banalny jest ten tekst?
1: Słuchaj, ona w każdej piosence pisze, że jest w czerwonej sukni.
0: No nie, bo jeszcze jest piosenka zatytułowana White Dress, w której pisze i śpiewa, że jest w białej sukni. Zresztą to jest jeden
1: sukni,
0: z moich,
1: tak?
0: To jest jeden z moich ulubionych utworów
1: Lany Del Rey. Ja tłumaczyłam dwa czy trzy i jeden, drugi, trzeci, ona w czerwonej sukni.
0: Dobra.
1: Zdejmuje ją.
0: Podoba, no taka jest Lana. Podoba mi się ten konkurs.
1: Wygrywasz.
0: Czwórka.
1: Numer
0: czwórka
1: 4.
0: Polskie Radio.
1: To jest też fajny przykład.
0: Aha. Trudny czy łatwy?
1: Łatwy.
0: Łatwy.
1: Kiedy słońce świeci, świecimy razem. Mhm. Obiecałam ci, że będę na zawsze. Że będę twoją przyjaciółką. Dałam słowo i go nie złamię. A teraz, kiedy pada mocniej niż zawsze, pamiętaj, że my trzymamy się razem. Możesz stanąć pod moją parasolką.
0: Umbrella Rihanna.
1: Tak.
0: No, dobra, to bo chciałbym czegoś w końcu nie zgadnąć. Piątka.
1: To też zgadniesz. A ja wciąż krążę i nie mogę przestać. W głowie gra muzyka, która mówi mi, wszystko będzie na pewno git. Chłopcy będą bajerować dalej.
0: Jak jest git po angielsku? Git.
1: A hejterzy będą hejtowali. I to wszystko po mnie spłynie, strzepnę to. Serca będą łamać się, a ściemniacze będą ściemniamniamniać. I to wszystko po mnie sobie spłynie, strzepnę to.
0: Nie wiem.
1: Strzepnę to.
0: Taylor Swift. Dobra. Shake it off, Taylor Swift. Nie skojarzyłem tego, ale rzeczywiście znowu zbanalizowane. Ze mną w studiu cały czas Olka. Jestem Olka na Instagramie.

0: Instagramie i tam takie quizy pojawiają się jak często? Co drugi dzień, co tydzień? Jak działasz ze swoją społecznością internetową?
1: Wrzucam mniej więcej 3 w tygodniu. Tylko to nie są quizy, po prostu tłumaczenia wrzucam. Może kiedyś będę mieć więcej czasu, też porobię właśnie quizy, ankiety.
0: Jak to zrobić, żeby twoi słuchacze mogli się w to, twoi obserwatorzy mogli się w to zaangażować? Musiałabyś to na live'ach chyba robić, żeby to miało sens, ale
1: wiesz,
0: mi się to
1: robię,
0: zabawa
1: na przykład
0: bardzo
1: głosowania,
0: podoba.
1: Kto by chciał też jakie tłumaczenie, albo robię jakieś konkursy i grupa, która wygrywa, wybiera, co tłumaczę.
0: A ja co wygrywam właściwie za to, że 4,5 tekstu rozpoznałem bez problemu.
1: Musimy to ustalić po zejściu z anteny.
0: To lecimy z drugą częścią, bo tak nam się to spodobało i na razie okazało się to jednak nie aż tak ośmieszające osobę prowadzącego, że próbujemy z drugą piątką. Nie pamiętam już numerów. Chyba dwójki nie było, trójki nie było. No to zacznijmy od tych dwóch pierwszych.
1: Dwójka. Pocałowałam dziewczynę i polubiłam smaki wiśniowej pomadki.
0: To trójka, lecimy.
1: Tłukę talerze tutaj całą noc i nie przestanę, póki nie przyjedzie policja. Walczę z mężczyzną dzisiaj. I nadal czekam. Wracaj do domu. Zabijam czas, wybielam ci ubrania. Piekę marshmallows na dużym ogniu, a to, co płonie, to twoja garderoba.
0: Nie wiem, obstawiałbym jakąś...
1: Podpowiedź dźwiękowa?
0: No.
1: Tłukę talerze tutaj całą noc, aj, nie przestanę, póki nie przyjedzie policja. Walczę z mężczyzną tutaj.
0: Ale nie powtarzamy artystek, tak?
1: Dzisiaj. Powtarzamy.
0: Czyli to też jest jakaś Lady Gaga?
1: Nie. Nie. Rihanna, Breaking Dishes.
0: Okej, to nie znam chyba tego utworu w ogóle.
1: Okej.
0: Pierwszy...
1: Zapisujemy minusi. Tak,
0: pierwszy minus na moim koncie. To był pod trójką, potem zrobiliśmy czwórkę, zrobiliśmy piątkę, to mamy szóstkę teraz.
1: Kochanie, kiedy mówisz tak, do szaleństwa doprowadzasz. Bądź mądry, odczytuj sygnały z mojego ciała.
0: Jestem, you drive me crazy, Britney Spears.
1: Nie, czytam dalej. Jestem na tak, moje biodra nie kłamią. Czuję, że mi to pasuje. To pożądanie... Napięcie.
0: Olka,
1: nie widzisz,
0: jest,
1: że to
0: 9:36. Zbastuj.
1: Koniec.
0: Nie wiem, nie wsłuchałem się tak bardzo w ten tekst, bo już chciałem być żartobliwy. Strzelaj, będzie drugi minus na moim koncie.
1: Hips don't lie.
0: Shakira. To Shakira kompletnie nie jest... Nawet jeśli chodzi o przeboje, to w ogóle się w niej nie wsłuchuję. Tu jestem bezbronny. Siódemka była. Nie wiem, czy mieliśmy ósemkę.
1: Nie mieliśmy
0: ósemki. Trzeba było nie robić tej drugiej części.
1: Czekaj.
0: Panie Czarkowski.
1: Akurat trudniejsze wybierasz teraz.
0: Nie, to ty trudniejsze przygotowałaś. Czytamy, ósemka.
1: Dozujemy zabawę. Na lewo. Wszystkie twoje graty są w tym pudle obok. W szafie wiszą moje ciuchy. Ja płaciłam, więc łapy precz. Gadaj swoje bzdury, ma to gdzieś. Możesz jednocześnie mówić, jak chodzisz. To moje imię na tym Porsche jest. Zabieraj manele i zawijaj się. Chodzisz
0: czemu
1: po podwórku.
0: Czemu wszystkie te teksty są o zabieraniu się i o tym, żeby facet spadał?
1: A wszystkie artystki mają przynajmniej jedną piosenkę o toksycznej miłości.
0: Czekaj, był tylko jeden artysta na razie. Będzie jeszcze pod dziewiątką artysta, czy nie? Bo
1: nie.
0: To też jest znowu dziewczęcy nie. Tekst, tak?
1: Tak.
0: No, to tam coś o Porsche było jeszcze, tak? Zabieraj swoje Porsche.
1: No, zabieraj Porsche, zabieraj manele i zawijaj się. Chodzisz po podwórku, mówisz, że głupia ze mnie gęś. Jak to nigdy już nie znajdę drugiego ciebie. Rozbawiłeś mnie.
0: Ta, Hannah Montana, czyli jak ona się nazywa.
1: Zaśpiewam, co?
0: Ale to i tak, znaczy coś śpiewaj, ale nie pomoże. Nic
1: na
0: już
1: lewo,
0: nie pomoże.
1: Na lewo, wszystkie twoje graty są w tym pudle obok. W szafie wiszą moje ciuchy. Ja płaciłam, więc łapy precz. Gadaj swoje wzory, mam to gdzieś. Nie?
0: Adam, wiesz? Pomóż. Beyoncé.
1: No,
0: tak?
1: Irreplaceable, tak.
0: To też bym nie strzelił, niestety.
1: Następnym razem mogę jakąś rundę przygotować we wskazanych przez ciebie rocznikach.
0: Albo wskazanych przeze mnie artystów i utworów.
1: Tak.
0: Wtedy będzie łatwiej. To zamykamy całość dziewiątką, bo tego chyba
1: no,
0: jeszcze nie mieliśmy.
1: No i to jest chyba najtrudniejsze.
0: Najtrudniejsze, dobra.
1: I to nie wiem, czy to facet, jest w ogóle do zgadnięcia.
0: Ale facet czy to jest znowu kobieta?
1: Kobieta i młodsza.
0: Ale młodsza niż kto?
1: Niż wszystkie inne. Wymienione w stawce.
0: A rocznik utworu?
1: Boże, nie wiem, ale to sprzed kilku lat.
0: Ale to jest ten 2014 czy 2014?
1: Nie, bardziej 2020.
0: I ona wtedy była młodsza?

0: Tęsknię tak.
1: Billie Eilish.
0: Nie da się tak.
1: I to jest Birds of the Feather.
0: Tak.
1: No to super. I to jest muzyka, którą znam, i to jest muzyka, którą kocham, ale bym chyba nie trafił, gdybyś czytała, więc dobrze, że ustaliliśmy, że dziewiątkę będziesz śpiewała. Poszło badanie,
0: no
1: czyli to jest utwór z 2024. No to rzeczywiście chyba najświeższa propozycja w twoim konkursie. 8, no taki 7,5. 7,5 na pełne dwa minusy i ten jeden utwór, gdzie musiałaś mi podpowiedzieć artystkę, ale zgadłem tytuł.
0: Słuchaj, no zaliczamy, tak?
1: Zaliczamy. Olka, bardzo ci dziękuję za ten quiz. Olka, jestem Olka cały czas jeszcze w naszym studio. Wykorzystujemy twoją obecność do tego, żeby jeszcze chwilę pogadać o tej polskiej muzyce. Wczoraj było Święto Polskiej Muzyki, 8. edycja czegoś, co chyba się jeszcze tak mocno w społeczeństwie nie przyjęło, ale w branży, tu gdzie jesteśmy, czyli w stacjach radiowych, w organizacjach, które zarządzają prawami do tekstów, do muzyki, pomagają artystom, no to jest chyba taki ważny dzień. Jak oceniasz wczorajsze obchody Święta Polskiej Muzyki, te scentralizowane w Warszawie, gdzie rozdawano medale Gloria Artist, gdzie była konferencja, gdzie spotkali się ludzie branży, dyskutowali o tym, co nas czeka?
0: Myślę, że to wydarzenie z roku na rok coraz bardziej osadza się w świadomości ludzi, bo faktycznie, tak jak mówisz, w świadomości branżowej już jakiś czas istnieje i było bardzo dużo fajnych ludzi. Spotkałam się z wieloma osobami, z którymi się nie widziałam kilka lat, więc myślę, że naprawdę skala jest z roku na rok coraz większa. Wydarzenie jest bogate zarówno w panele, warsztaty, konsultacje, więc i specjaliści mają okazję się spotkać, gdzie na co dzień się po prostu mijamy albo po prostu nie widzimy. No a artyści mogą przyjść, czy wydawcy, i zadawać pytania. To też jest rzadka okazja, żeby móc się tak po prostu w takiej konwencji trochę może bardziej na luźno spotkać, umówić, a nie jakoś tak oficjalnie na jakieś, wiesz, warsztaty czy spotkania, nie?
1: A nie brakuje ci tego, że przy tym święcie, oczywiście nie twierdzę, że tak nie jest, ale na pewno nie jest to masowa skala, że ten październik nie jest wsparty jakoś tak odgórnie, chociażby, nie wiem, z poziomu ministerstwa, czy z poziomu ZAIKS-u, z PAW-u, no tych organizacji, które mają też możliwości finansowe, żeby na przykład tworzyć w październiku artystom przestrzeń do koncertowania w różnych miejscach, małych, dużych, wielkich miastach, średnich ośrodkach, ośrodkach akademickich, ale żeby ta polska muzyka tam brzmiała, żeby tych spotkań, paneli, takich warsztatów było więcej, nie tylko w Warszawie, nie tylko 1 października, ale żeby cały ten miesiąc był miesiącem takiej polskiej muzyki rozszytej na cały kraj.
0: Wiesz, ja to bym sobie w ogóle życzyła, żeby cały rok był rokiem polskiej muzyki, i to każdy rok. Ale wiem, wczoraj akurat byłam też przy okazji wręczenia medali Gloria Artis, wręczano wyróżnienie Miasto Muzyki miastu Opole. I wiem, że co roku jest też jakieś miasto wyróżniane, wybierane w konkursie, które właśnie prowadzi takie inicjatywy. No więc rozszerzenie tego na większą skalę, na więcej miast, myślę, że to są po prostu kolejne kroki. No ja jako artystka oczywiście, żebym sobie tego życzyła. I też życzę wszystkim artystom, żeby mieli jak najwięcej okazji do prezentowania się.
1: No myślę, że akurat my z perspektywy czwórki to możemy być zadowoleni. Byliśmy i wczoraj na samej konferencji, ale też dużo polskiej muzyki gramy i chyba jak żadna inna stacja naprawdę poświęcamy dużo miejsca polskim artystom, zwłaszcza tym, którzy debiutują, zaczynają, dopiero są na początku tej trudnej artystycznej drogi. A jaki twój kolejny plan muzyczny jako Olka?
0: 6 listopada wychodzi singiel Boję się.
1: Czyli pewnie zobaczymy się, jeśli nie u mnie w audycji, to u któregoś z moich kolegów, u którejś z moich koleżanek już teraz.
0: Fajnie by
1: zaproszenie,
0: było.
1: Zaproszenie zostawiamy otwarte. Olka, jestem Olka na Instagramie, była gościnią Poranka Czwórki. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I również za świetną zabawę w quizie na rozpoznawanie tekstów przetłumaczonych z angielskiego na polski. Nie było wcale tak źle. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki.
2: Czwórka. Rozmowy na poziomie.

0: Zacznijmy. Czas na rozgrzewkę.
1: Cześć, dzień dobry, z tej strony Piotrek Galus. Witajcie w sobotniej rozgrzewce w czwórce. Dzisiaj, pomimo soboty, ja podkręcam tempo, bo przed nami nowy sezon Hyrox w Polsce. 8 kilometrów biegu, 8 stacji treningowych i tysiące zawodników i zawodniczek, którzy będą chcieli sprawdzić się podczas tych zawodów hybrydowych. Przyznam wam, że mam do tych zawodów ogromny sentyment. Od kilku sezonów obserwuję tę dyscyplinę z bliska i za każdym razem jestem pod wrażeniem energii, jaka towarzyszy zawodnikom. Nieważne, czy ktoś walczy o podium, czy po raz pierwszy przekracza linię mety. Dzisiaj sprawdzimy, jak przygotować się do startu, jak połączyć bieganie z treningiem siłowym i co zmienia się w regulaminie zawodów. Moimi gośćmi będą zawodnik Witek Hus oraz Jakub Jandura i Ula Zywer z Hyrox Polska. Nieważne, czy jesteście debiutantami, czy walczycie o swoje PB, dziś każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy rozgrzewkę w czwórce.
0: Budzimy was na sportowo. House.

0: czwórce. Zaprasza Piotr Galus.
1: W rozgrzewce w czwórce rozpoczynamy dzień aktywnie. Nowy sezon Hyrox zacznie się już w najbliższą sobotę, a my sprawdzimy dziś, jak przygotować się do startu. Bieganie, siła, wytrzymałość, czyli to wszystko, co trzeba połączyć w jednym.

0: innym treningu. Jak to zrobić, żeby na zawodach nie zabrakło nam energii? Moim gościem jest Witek Hus, zawodnik Hyrox, trener, także model. O tym też pogadamy. Cześć Witek, dzień dobry.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Słuchaj, tak jadąc na spotkanie z tobą, próbowałem sobie w głowie ułożyć, co u ciebie jest na szczycie tej piramidy, bo często wyświetlasz mi się na treningach, gdzie naprawdę dajesz z siebie wszystko, ale z drugiej strony również widzę cię w przeróżnych sesjach foto.
1: Ogólnie jakby moja przygoda z jakimkolwiek, wiesz, profesjonalnym zajęciem zaczęła się od branży fitness. Ja bardzo długo byłem trenerem, prowadziłem najpierw gdzieś tam na siłowni jako instruktor, wiadomo, potem prowadziłem długo treningi personalne, potem dopiero gdzieś branża modelingowa się upomniała o mnie i też w sumie dość długo tam pracowałem, ale jakby ja nigdy o to nie zabiegałem. To wyszło do mnie i mówię, czemu nie? Czemu
0: taka hybryda trochę jak sport, o którym dziś będziemy rozmawiali. Ja mam wrażenie, że generalnie aktualnie na świecie wszystko musi być hybrydowe, od samochodów po sport.
1: Wiesz co, no jest trendujące pojęcie hybrydowe jak najbardziej. Czy dobrze? Treningowo wygląda na to, że tak, bo ludzie się rozwijają w wielu kierunkach, w wielu płaszczyznach, więc super.
0: Wiem, że media społecznościowe trochę kłamią, trochę kolorują to, co się dzieje w rzeczywistości. Gdybym miał powiedzieć, co robisz, to powiedziałbym, że ciągle trenujesz. Jak wygląda ten trening przed pierwszym startem sezonu 2026-2027?
1: Wiesz co, no w moim wypadku praktycznie tak. Ja mogę oczywiście powiedzieć o swoim treningu, tylko to też nie chciałbym, żeby na przykład wielu słuchaczy to odebrało tak jeden do jednego, bo faktycznie trochę moje życie się kręci wokół treningu. Ja też mam pracę, swoją pracę, która się gdzieś tam kręci wokół treningu, bo prowadzę i zajęcia grupowe i trenuję też z ludźmi indywidualnie, więc poniekąd też mój trening się wpisuje w to, co robię, w moje zajęcia. Ja nie mam pracy takiej, że siedzę w biurze powiedzmy od 9 do 17.
2: Hybrydowo żyjesz.
1: Tak, dokładnie, więc ja mam powiedzmy na to odpowiednią przestrzeń czasową, więc faktycznie trenuję dużo, bo mogę sobie na to pozwolić. Ktoś, kto ma mniej czasu, no ten trening będzie musiał sobie ułożyć zupełnie inaczej, niezależnie czy się przygotowuje właśnie pod Hyrox czy pod cokolwiek innego. Więc jeżeli już mowa o mnie, tak jak powiedziałeś, ja też swoje social media opieram głównie o content treningowy, więc faktycznie jest tego tam dużo, raczej nie dzielę się zbytnio jakąś tam większą prywatą, więc jeżeli ktoś obserwuje i wchodzi codziennie na te relacje, to faktycznie głównie to, co tam można znaleźć, to są jakieś urywki, wycinki z moich treningów, w czym lubię się dzielić, bo sam też bardzo się inspiruję jakimiś treningami różnych osób ze świata sportu, które obserwuję, więc sam też wrzucam swoje i to też pewnie jest inspiracja dla wielu moich obserwatorów. Natomiast wracając jakby do twojego pytania, jak wyglądają te przygotowania, wszystko zależy od tego, ile tak naprawdę masz czasu, bo u mnie to było tak, że ja swój sezon zeszły skończyłem w Warszawie, czyli w kwietniu i tak naprawdę od kwietnia do startu tego sezonu w Polsce mamy, no powiedzmy, niecałe pół roku. No więc to jest bardzo dużo czasu. Ja sobie tą pracę podzieliłem na takie segmenty, gdzie na początku 3 miesiące skupiłem się na takich troszkę lżejszych treningach, na podciągnięciu tej bazy tlenowej.
0: Co to były dokładnie za treningi? Bieganie, rower, coś lżejszego?
1: Głównie treningi właśnie o takim charakterze wytrzymałościowym, czyli rower, bieganie, praca na tych ergometrach też, które mamy w Hyroxie, czyli narciarz, wioślarz.
0: Może też powiedzmy, po co ta baza tlenowa podczas zawodów hybrydowych, które łączą i dźwiganie, i bieganie?
1: Tak jest, bo generalnie Hyrox, jak jest odbierany głównie poprzez social media, to jako taki wysiłek, który jesteśmy w stanie zamknąć na przestrzeni jakiejś jednej rolki, która trwa na przykład minutę, tak, na Instagramie. No i ludzie to oglądają i widzą tu jakiś przeskok, worek, rzucam piłkę, trochę biegnę i jakby im się wydaje, że to jest taki turbodynamiczny, szybki wysiłek. Natomiast no, realia są takie, że średni czas, powiedzmy tam ukończenia Hyroxa, załóżmy, nie wiem, w formule single, tak, solo, no to jest przynajmniej 1,5 godziny. No czyli mamy...
0: Potwierdzam, to jest mój czas.
1: Dokładnie. Czyli mamy tak naprawdę wysiłek, tak jak bieganie półmaratonu, też 1,5-2 godziny nawet czasem. No i na taki wysiłek się trzeba przygotować. Więc jeżeli nie masz odpowiednio rozwiniętej tej bazy tlenowej, czyli organizm nie jest przygotowany do takiego długotrwałego wysiłku, do generowania odpowiedniej ilości energii przez dłuższy czas, tylko przez, nie wiem, 30 minut, no to po tych 30 minutach wyłącza ci silnik i już wyścig się zamienia w walkę o przetrwanie. Więc Hyrox tak naprawdę to jest, nazwijmy to, ten sport hybrydowy, tak jak to się teraz modnie określa, ale tak naprawdę, jakby się miało to określić, to ma w większości komponenta sportu o charakterze wytrzymałościowym. I tak to trzeba traktować.
0: I też muszę zwrócić wam uwagę na to, że Witek jest zawodnikiem pro, tak? Bo startujesz jako pro, zawodnik, wybierasz te dywizje. Wy, chcąc wystartować w takich zawodach, po prostu możecie spróbować i zobaczyć, jak wam pójdzie i później sobie

0: ułożyć te treningi. Co było dalej po tych trzech lżejszych miesiącach, kiedy budowałeś bazę tlenową po to, aby twoje serducho mogło po prostu w określonym czasie przepompować więcej krwi Dokładnie. Przy jednym uderzeniu Dokładnie. I dostarczyć tych składników odżywczych do mięśni.
1: Dokładnie tak. Tylko od razu zwrócę uwagę, one były lżejsze pod kątem intensywności pracy.
0: Czyli, ale nie krótsze.
1: Ale wręcz były dłuższe. No bo przy budowaniu tej bazy tlenowej, przez to, że trenujemy na trochę niższej intensywności, no jesteśmy w stanie zrobić tej objętości treningowej nieco więcej. No i też na tym nam zależy, czyli powiedzmy w tym okresie bazowym ta intensywność jest utrzymana na takim średnio niskim poziomie, ale staramy się powiedzmy przez jakiś tam okres zbudować sobie tę objętość treningową, co też nas przygotowuje potem do dalszej pracy na wyższej intensywności. Czyli wyrabiamy sobie te adaptacje na cięższy trening, gdzie z objętością trochę schodzimy. No i w tej fazie właśnie jestem teraz.
0: Ale poczekaj, przez te 3 miesiące tam pojawiały się również ćwiczenia siłowe, tam nie było tylko rowerowo i biegowo.
1: Oczywiście, jakby okres bazowy ma to do siebie, tylko widzisz, te ćwiczenia siłowe też się będą różnić, przynajmniej u mnie, w różnych okresach. Czyli jak mam ten okres bazowy, to ta siła jest, ale to jest powiedzmy ten moment, gdzie mogę się skupić trochę bardziej na budowie, utrzymaniu, w zależności od tego, na jakim jest poziomie tej siły maksymalnej, bo ona jest istotna w aeroksie, ale nie jest z drugiej strony turbo istotna, jak się ludziom wydaje, że trzeba dźwigać nie wiadomo jak duże ciężary, żeby w aeroksie być coraz lepszym. Bardziej bym to tak zobrazował, że ta siła maksymalna jakby wyznacza trochę nasz sufit pod kątem tej pracy siłowej w aeroksie. Jeżeli on jest na odpowiednio wysokim poziomie, to potem to już nie zmieni za dużo, im on będzie wyżej. Potem trzeba się skupić raczej na innych, na innej charakterystyce, czyli właśnie bardziej wytrzymałość siłowa, trochę dłuższe pracy z ciężarem, bardziej tolerancja zakwaszenia, buforowanie tego kwasu mlekowego w mięśniach, niż żeby dźwigać coraz więcej. Jakby...
0: A nie mówiłem, że on jest pro, nie bójcie się, to nie wszyscy tak muszą do tego podchodzić.
1: Nie, oczywiście, oczywiście, tylko wiesz, no jeżeli już ci zależy, żeby powiedzmy nie cierpieć na tym wyścigu, nie wiadomo jak, to fajnie popracować sobie w specyfice, która dotyczy danego wysiłku, tak? Więc Hyrox to jednak nie są zawody, gdzie podnosisz na przysiad jedno maksymalne powtórzenie, tylko no musisz zrobić na przykład 100 wykroków. Tak? Albo 100 razy zrobić przysiad i rzucić piłką. Więc no tutaj oczywiście, jeżeli będę silny, no to odpowiednio ta piłka będzie dla mnie lżejsza, ale sama siła no nie przełoży się aż na taką długą pracę z małym ciężarem. Więc o to trzeba dbać. No i na przykład w tej fazie, w której jestem teraz, już bezpośredniego przygotowania do zawodów, no to mam dużo takiej pracy specyficznej, gdzie pracuję sobie na siłowni z ciężarami, ale dużo mniejszymi. Ten czas pracy jest dłuższy. Łączę sobie ćwiczenia, na przykład ćwiczenie siłowe z jakimś ćwiczeniem, które generuje moc, czyli na przykład biorę sobie sztangę na zakroki, robię sobie zakroki ze sztangą, ale zdejmuję sztangę i jeszcze do tego dokładam przeskoki wykroczne już bez ciężaru. Więc to jest tego typu...
0: Czyli trochę siły eksplozywnej.
1: Dokładnie tak. Mm-hmm. Którą jakby chcę generować, ale już na zmęczeniu. Już ten mięsień jest zmęczony odpowiednio. Nie? Więc to jest gdzieś taka specyfika pracy. Natomiast no tak jak mówię, to są takie treningi już faktycznie, które zajmują trochę więcej czasu, są bardziej dostosowane pode mnie. To też nie jest tak, że ktoś, kto zaczyna się przygotowywać do Hyroxa, no to od razu wchodzi na takie rzeczy. Zwłaszcza, że dużo ludzi na samym początku ma jednak ten deficyt tej siły maksymalnej. I ta praca wtedy jak najbardziej będzie miała sens, ten rozwój siły maksymalnej. Po prostu ona jest do pewnego momentu, do pewnego stopnia. Potem już tak naprawdę trochę szkoda przeznaczać dalej czas na rozwój tej siły maksymalnej. Lepiej go przeznaczyć po prostu na trochę inne komponenta pracy dostosowane do wyścigu. I
0: czy przed zawodami symulujesz zawody? Starasz się zrobić jeden do jednego cały bieg i wszystkie ćwiczenia po kolei, czy niekoniecznie?
1: Mam takie wrażenie, że ogólnie są trochę dwie szkoły przygotowań pod Hyroxa. Jedna zakłada dość częste symulacje, może nie jeden do jednego, bo to też nam nie chodzi o to, żeby co tydzień robić wyścig, bo ten wyścig jest już na tyle dużej intensywności, że częste symulacje nic nam nie dadzą, bo organizm będzie już jakby zbyt zmęczony powtarzaniem ciągłym tej wysokiej intensywności pracy, więc to nie ma sensu. No my chcemy się przygotować do wyścigu, a nie ścigać się co tydzień na treningu, bo to nie o to chodzi. Popularne są symulacje takie powiedzmy, jakieś połówki, połowa stacji, połowa biegania albo połowa tego, kto gdzieś tam ma pewien większy sens, natomiast ja osobiście podczas tych przygotowań nie zrobiłem ani jednej symulacji, nawet połowy.
0: Okej, okay, a co do samych stacji, to masz takie, które bardzo lubisz i z przyjemnością do nich podchodzisz, a takie, które po prostu trzeba wykonać?
1: Ja mam generalnie, jeżeli chodzi o ten mój background, czyli jakieś doświadczenie, z którym przyszedłem do tego całego Hyroxa, to był głównie siłowy. bo ja ćwiczyłem trójbój, ćwiczyłem dwubój, także raczej to była praca z ciężarami, mniej tego sportu o charakterystyce wytrzymałościowej, chociaż tuż przed samym Hyroxem, zanim zacząłem go trenować, to miałem dwa takie lata, gdzie byłem bardzo zafascynowany i wkręcony w kolarstwo i trening kolarski i zacząłem się w to bawić.

0: iść tak na poważnie, bo oczywiście jak już się wkręcam w coś, to, to niestety tam nie ma miejsca na
1: zabawę. Nie, nie słychać tego w ogóle, nie, no po łebkach.
0: Także akurat to był duży plus, bo już przez te 2 lata, przerabiając sporo tej pracy na rowerze, już gdzieś tą bazę tlenową, wiadomo, to się robi latami, ale nawet te 2 lata już mi bardzo w tym pomogły, więc z racji tego, że jednak zawsze ten background siłowy był bardziej wyrazisty, no to wszystkie stacje typu, nie wiem, pchanie sań i na przykład tego typu rzeczy, tak, wykroki, to są mocne stacje, ale też się tutaj zderzyłem z rzeczywistością właśnie w poprzednim sezonie, że ta moja siła, zwłaszcza na przykład na tych wykrokach, już nie miała takiego przełożenia. Ja wchodząc na zmęczeniu na przedostatnią stację, no czułem, okej, ten worek nie jest ciężki, ale przy 30, 40 kroku już ten mięsień tak palił, że ciężko było to po prostu robić szybko, a chcemy to jednak zrobić jak najszybciej.
1: A czy jako zawodnik odczułeś w międzyczasie te unifikacje dywanów, które zostały, wykładzin, które zostały zmienione przy sankach, bo był taki moment, w którym nagle sanki pchało się dużo lżej, a później ta wykładzina stała się trochę gęstsza. Wielu zawodników zwróciło na to uwagę.
0: Pamiętam, że to się zaczęło tam od mistrzostw świata w Chicago bodajże, tam była taka aferka z tym związana, że jedne sledy szły szybciej, drugie trochę wolniej i wtedy zaczęli zwracać na to uwagę. Ja osobiście, wiesz, no ja nie mam też nie wiadomo jak wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o same wyścigi, więc nie miałem wielu okazji, żeby to sprawdzić.
1: Ale... Mam wrażenie, że na każdym Hyroxie spotykam cię na scenie, jak tam już kładziesz się, bo musicie wiedzieć, że końcówka i wbiegnięcie na scenę to jest przeważnie turlanie się w nogach prowadzących.
0: Dokładnie, wiesz co, no nie no, od zeszłego sezonu tak, ja startuję tak naprawdę od zeszłego roku.
1: A powiedz mi, wiele osób narzeka na burpeesy i to jest taki moment, w którym to ciało pion, poziom i tam nas zaczyna się umieralnia. Przechodzisz to lekką ręką, nogą, głową?
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o burpeesy, to była moja pięta achillesowa, bo ja na przykład startując, tak jak startowałem w Warszawie w singlu, no to potem mamy dostęp do tych danych po wyścigu. Możemy sobie zobaczyć średni czas biegu, czas na każdej stacji, jaki nam zajął pokonanie danej stacji, więc to sobie zawsze po wyścigu analizuję, no chcąc prowadzić jakieś korekty, żeby zobaczyć, gdzie było gorzej, gdzie było lepiej i nad czym pracować. No i faktycznie jak spojrzałem na burpeesy, to tam ta różnica do tych, powiedzmy, lepszych czasów była dość spora u mnie, więc wiedziałem, że ta stacja będzie wymagała poprawy i tu nie chodzi o technikę, chodzi po prostu o, znaczy inaczej, o technikę poniekąd też, bo odpowiednia technika daje ci właśnie...
1: Technika nie zabija tak naprawdę na burpeesach.
0: Nie, ale technika na burpeesach wydaje się, że to jest proste, no padnij, powstań, nic trudnego, ale dostosowanie techniki i odpowiedniej jakby intensywności pracy no pomaga utrzymać właśnie taki rytm na tej stacji. To jest bardzo ważne, żeby nie gubić tego rytmu. No i nad burpeesami na przykład bardzo długo pracowałem i bardzo dużo teraz podczas tych przygotowań. No nie wiem, jak będzie na wyścigu, ale treningowo mierzę sobie te czasy, no i widzę, że jest dużo lepiej niż było. No ale zobaczymy, jak będzie na wyścigu, nie?
1: Jeżeli zastanawiacie się, jak pokonać każdą ze stacji, to po prostu warto chyba na takie zawody przyjść, zobaczyć, jak robią to najlepsi, bo rzeczywiście przy samych burpeesach są sposoby na to, aby oszczędzać energię, bo ja mam też wrażenie, że zawody hybrydowe są o tym, jak najmniej się zmęczyć i jak oszczędzać energię. Zgodzisz się ze mną?
0: Po angielsku jest takie słowo efficiency i to właśnie chcesz być wydajny, tak, na tym wyścigu, czyli chcesz zrobić go jak najszybciej, jak najlepiej, przy no jak najmniejszym wydatku, znaczy ten wydatek energetyczny będzie zawsze, tak, ale nie chcesz się wystrzelić z tej energii za szybko. To trzeba trenować i dlatego na tych wszystkich stacjach, oprócz tego, że musisz mieć odpowiednio przygotowany ten swój silnik, tą bazę tlenową i tak dalej, technikę, no to też odpowiedni rytm pracy. To wszystko ma potem wpływ na jakość pokonania danej stacji.
1: 7 dni zostało do twojego startu. To będzie odpoczynek, czy jeszcze będziesz trenował? Czy już też taki trening, ale bardzo leciutki na podtrzymanie tego, co wypracowałeś?
0: Ten start w Gdańsku to się ważył do ostatniej chwili u mnie, bo było ryzyko, że ja nie wystartuję, bo się trochę spóźniłem z kupnem biletu i koniec końców wyszło tak, że ja w Gdańsku startuję, ale nie w Formule Pro, tylko w Open, ale solo dalej. Więc trochę traktuję ten start jako, powiedzmy, takie wejście w sezon bardziej treningowo, niż że wszystkie przygotowania pod ten termin, wiesz, skupiłem. Bardziej jako taki start o tym priorytecie A, nazwijmy to, traktuję Poznań, który będzie w listopadzie. Jakby tam będzie ten szczyt formy, tak planuję oczywiście, jak wyjdzie, to zobaczymy. Więc tutaj akurat takiego to się nazywa ten tapering tak zwany, czyli ten tydzień, gdzie schodzimy trochę z objętości, robimy takie szlifowanie tej formy pod ten jeden konkretny dzień wyścigowy. Nie będę tego robił jakoś specjalnie. Akurat mi wypadło, że ten dzień

0: startowy mam w tygodniu, kiedy mam deload, więc zrobię sobie po prostu lżejszy tydzień, wykorzystam to i to start to będzie zwieńczenie, że tak powiem, tego lżejszego tygodnia i tyle. Ale nie mam tak, że akurat pod Gdańsk się przygotowywałem na ten jeden konkretny termin.
1: Dla tych, którzy nie za bardzo wiedzą, o co chodzi w Formule Pro i w Formule po prostu nie pro, czyli tak zwanej normalnej, różnica w ciężarach jest, które trzeba podczas zawodów przerzucić. Opowiadasz o tym z wielkim zaangażowaniem. Co jest tym celem, który powoduje, że tak bardzo ci się chce?
0: Generalnie wydaje mi się, że w kontekście przynajmniej sportowym raczej podchodzę dość ambitnie do takich różnych właśnie zabaw, nazwijmy to. I jak wiedziałem, że zrobiłem ten pierwszy wyścig w zeszłym roku, akurat debiutowałem w formule Open Doubles, bardzo fajna formuła na debiut, bo tak jak wspomniałeś, są trochę mniejsze ciężary niż pro, jeszcze możesz sobie to podzielić w parze, więc super przystępna formuła. Jak się wkręcam, no to już gdzieś tam jakiś cel na horyzoncie jest, no bo ja bez celu, ciężko, tak jak mówisz, ciężko mi się aż zaangażować w takim poziomie, jeżeli robiłbym to tak, żeby sobie po prostu startować, więc mój cel był taki, żeby zrobić sobie tą formułę pro, no i taki cel na razie jeszcze, do którego będę na pewno dążył przez jakiś czas, no to chciałbym złamać godzinę, tak, w tej formule solo pro, co wydaje mi się jest już naprawdę takim bardzo fajnym wynikiem i też nawet jak patrzę na polskich zawodników, to no to taka czołówka faktycznie łamie już tą godzinę, ale to jest bardzo mało jeszcze zawodników, chociaż to jest młody sport i to się bardzo szybko rozwija, na pewno te czasy będą coraz lepsze i to będzie szło tylko w tę stronę. No w tym roku wątpię, żeby mi się to udało, chociaż przygotowania miałem mocne, ale tu jednak mnie ogranicza to bieganie. Jak mocno bym nie zrobił stacji, po prostu w pewnym momencie no musisz być na odpowiednio szybkim poziomie biegowym, żeby jednak w tym czasie się zmęczyć. Ale słuchaj, zobaczymy. No tak jak mówię, symulacji nie zrobiłem żadnej, bo nie uważam, żeby to było potrzebne w procesie przygotowań, chyba że faktycznie gdzieś coś, jakąś strategię chcesz sprawdzić. Jak robisz w parze, to może mieć większy sens, bo sobie ćwiczysz wtedy też te przejścia, te transitions, tranzycje na stacjach, tak? Jak robisz solo, no to masz troszeczkę inną strategię. Więc tak naprawdę ten start w Gdańsku, no to będzie taka pierwsza symulacja, nie? Bo oczywiście te ciężary będą niższe, no ale bieganie jest to samo, czas pracy będzie minimalnie krótszy, tak?
1: A ja będę obserwował, będę czekał na scenie. Dzięki Witek za tę solidną dawkę treningowej wiedzy. Mam nadzieję, że zachęciliśmy naszych słuchaczy do aktywnego rozpoczęcia dnia, a może nawet do przygotowań do pierwszych zawodów. Naszym gościem był Witek Hus, zawodnik Hyrox. Dzięki i powodzenia w Gdańsku.
0: Bardzo dziękuję i również powodzenia wszystkim.

0: to jest rozgrzewka w czwórce. O sportową formę dba Piotr Galus.
1: I tak jak wam obiecałem, już teraz ze mną Kuba Jandura, country manager Hyrox Poland. Kubo, gdzie się spotykamy w sezonie 2026-2027?
2: W tym sezonie spotykamy się w 5 miastach, czyli rozpoczynamy naszą zabawę w Gdańsku, później jedziemy do Poznania, potem do Katowic, potem czeka nas Warszawa, oczywiście na PGE Narodowym, a kończymy sezon 2026-2027 w tym roku w Krakowie i to jest nowa lokalizacja, która się pojawiła na mapie Hyroxa w Polsce.
1: Wiele miast chciałoby gościć waszą imprezę. Czy to wy decydujecie, gdzie będzie ta impreza? Czy miasto się zgłasza? Jak to wygląda? Bo nie ukrywam, miasto musi mieć specjalną arenę, aby do tej areny ściągnąć zawodników z Polski i z całego świata. Ta selekcja tych miast, na czym ona polega?
2: To rzeczywiście jest miks. Miasta się do nas zgłaszają. Na koniec dnia oczywiście wybór jest po naszej stronie. Jest parę kryterii, które my po prostu musimy z naszej strony spełnić lub miasto, lub dany obiekt. I niestety nie ma aż tak wiele obiektów w całej Polsce, które by umożliwiły nam, żeby zorganizować Hyroxa w danym mieście.
1: Taki obiekt musi być duży, przestronny, dobrze napowietrzony, aby zmieściły się w nim te wszystkie stacje i możliwość biegania. Czy masz swoją ulubioną polską arenę?
2: Oj, oczywiście Warszawa. Obiekt, na którym tam startujemy, no to jest oczywiście obiekt PGE Narodowym, gdzie też reprezentacja Polski startuje. Ale nie o to chodzi. Chodzi o po prostu wielkość i wymiar całego obiektu. Też już możemy potwierdzić z zeszłych lat, że po prostu wszyscy zawodnicy kochają tam startować, bo tam jest świeże powietrze, jest duża przestrzeń, trybuny, no i kto by nie chciał startować tam, gdzie nasi reprezentacji Polski też co dzień działają.
1: Ale z drugiej strony są też zawodnicy, którzy właśnie w Hyroxie doceniają to, że jesteśmy w hali zamknięci, na nas nie pada i nie wieje i mamy w miarę stałą temperaturę. Tak to wygląda podczas zawodów. Spoglądałem w kalendarz Hyroxa, mówisz 5 imprez, ale z tego co wiedziałem, one też są wydłużone. Nie 2 dni, są po 3 dni, a nawet 5.
2: Tak, dokładnie. Czyli nasza najkrótsza impreza to będzie 2-dniowa impreza, a najdłuższa 5-dniowa w Warszawie. Docelowo będą to 3 dni w każdym z tych miejsc, tak aby się nam udało wszystkie osoby zmieścić na naszych zawodach.
1: Bardzo popularne przed różnymi maratonami czy też biegami ulicznymi w Polsce są tak zwane shakeout runy, czyli imprezy tuż przed biegiem, gdzie biegacze i biegaczki spotykają się, aby wspólnie spotkać, pobawić, rozgrzać i pobiegać przed głównym startem. Z tego co się orientuję, również w Hyroxie nastąpi pewna zmiana, która będzie trochę imprezowa, ale jednocześnie będą to dalej zawody. Co to takiego będzie?
2: Tak, dokładnie. Już na całym świecie są organizowane Friday Night Relays i my w Polsce także z tym rozpoczynamy, czyli nowy format pozostający trochę w starym formacie. Rozpoczynamy w Dafi Hyrox Katowice, gdzie organizujemy pierwszy raz

0: Raz Friday Night Relays, czyli piątkową nocną sztafetę, która się odbędzie pod specjalną koncepcją świetlną, czyli
1: ciemno, dużo świateł dyskotekowych, głośniejsza muzyka i dobra zabawa, ale cały czas sztafeta.
0: Dokładnie tak jest.
1: Generalnie coś, czego chyba wszyscy oczekiwaliśmy, aby przed tymi głównymi startami trochę się rozluźnić. Kuba, ja już nie mogę się doczekać nowego sezonu, trzymam kciuki za was i do zobaczenia.
0: Wspaniale, dzięki i do zobaczenia na kolejnym Hyroxie.
2: Rozgrzewka. Rozgrzewka w czwórce.
1: A już teraz razem ze mną Ula Zywer, regionalny dyrektor sportowy Hyrox. Cześć Ula.
3: Cześć, miło mi.
1: Ula, zmiany. Ma być lepiej, bezpieczniej i szybciej, bo chyba o to chodzi w tych wszystkich zmianach, które pojawiają się w zasadach Hyroxa. Czy coś nas szczególnie zaskoczy w nowym sezonie?
3: Czy zaskoczy, to nie wiem. Natomiast tak jak mówisz, stawiamy tutaj na dynamikę tego wyścigu, ale też na bezpieczeństwo i dobrostan tych naszych zawodników. Z takich rzeczy, które najbardziej mogłyby zainteresować naszych słuchaczy i też zawodników, którzy już wcześniej startowali w Hyroxie, to uważajcie, kochani, musicie wszystkie stacje kończyć od A do Z, bo za nieukończoną stację grozi wam w tej chwili dyskwalifikacja. To myślę, że taka największa zmiana. Weźmy na przykład stację numer 2 i 3, pchanie i przeciąganie sań. Tutaj mamy 4 odległości do pokonania. Jeżeli jedna z nich, przynajmniej jedna z nich nie zostanie pokonana, to już tutaj wpada nam automatyczna dyskwalifikacja.
1: Czyli nie tyle kara za nieukończenie stacji, dodatkowy czas?
3: To, co dotychczas było rzeczywiście karą czasową, jakąś tam doliczaną, to w tej chwili już jest traktowane trochę bardziej surowo.
1: Co jeszcze możemy, a czego nie możemy robić na torze?
3: No tutaj też warto zajrzeć do tej kategorii rulebooka, która opisuje sprzęt zakazany. Ja wiem, że wy bardzo chcecie się pochwalić tym, co robicie i na torze, i poza nim, ale pamiętajcie, że na tor nie możecie ze sobą zabierać żadnego sprzętu nagrywającego, telefonów komórkowych, kamer, które zakładacie na swoje ciała i niestety okularów Meta też nie. To już też mamy na tapecie.
1: Czyli po prostu na trasie jesteśmy zawodnikiem, a nie operatorem kamery. A co do samej trasy, to bardzo często zdarzały się takie sytuacje, zwłaszcza w momencie, kiedy odbywały się starty parami, czyli doubles, że w momencie, kiedy jeden zawodnik pracował, drugi odpoczywał. Tutaj chyba też będą jakieś zmiany.
3: Tak jest, tutaj też jest bardzo duża zmiana, mianowicie taka, że oficjalnie teraz odpoczywać można tylko mając kontakt stopami z podłożem. Nie można już siadać, klękać, no nie można w żaden sposób się wspierać inny niż tylko na własnych stopach.
1: A nie obawiasz się, że wszyscy nagle zaczną wiązać buty?
3: No cóż, jest takie ryzyko, ale będziemy patrzeć na te sznurówki.
1: Słyszałem również, że w miejscu, gdzie odbywa się start, nastąpi delikatna zmiana, bo zdarzały się sytuacje, że zawodnicy czekali, aż pozostali zawodnicy biorący udział w biegu wybiegną, aby móc sobie po nich wybiec i mieć czystą trasę.
3: Zgadza się, tutaj też będziemy pilnować tego, żeby ten przebieg rywalizacji był od A do Z jak najbardziej sprawiedliwy, więc wszyscy ruszają płynnie.
1: Mówi się, że w Hyroxie ubranie jest zbędne. Tak przynajmniej wyglądają materiały, które ogląda się po wyścigu, ale jednak gro zawodników zaczyna swój start w koszulkach i kończy bez. Tutaj też jest jakaś kwestia, o której warto powiedzieć.
3: Pamiętajcie, kochani, że tutaj musicie rozważnie wybierać to, w co się ubieracie, żeby było wam wygodnie, żebyście czuli się komfortowo przede wszystkim. Jeżeli gdzieś tam na trasie zdarzy wam się, że będziecie chcieli tę koszulkę jednak pozbyć się jej, to pilnujcie tego, żeby powędrowała ona do rąk osób, które rzeczywiście później tę koszulkę wam oddadzą.
1: Czyli chodzi ci o to, że jeżeli biegnę w koszulce i chcę ją zdjąć, nie mogę wyrzucić jej w publiczność tak po prostu, tylko legalne będzie to, aby przekazać swoim ludziom czekającym w publiczności taką koszulkę i to jest okej.
3: Tak, to wolno zrobić.
1: No dobra, a co z innymi rzeczami? Jeżeli zdecyduję się wystartować z bukłakiem, czy taki bukłak również mogę przekazać? Lub też, czy ktoś z rodziny w drugą stronę może mi coś przekazać na tor?
3: Absolutnie nie. Generalnie pomoc zewnętrzna w bardzo ogólnym znaczeniu tego słowa jest niedozwolona. Od razu mówię, pomoc zewnętrzna fizyczna, to znaczy nie można odebrać fizycznie żadnego przedmiotu od publiczności, natomiast jak najbardziej kibiców zachęcamy do tego, żeby krzyczeli, dopingowali. To jest pomoc dozwolona, a wręcz wskazana.
1: Czyli im głośniej, im większe transparenty, tym lepiej, ale nie przekazujemy nic na tor. Tak się zastanawiam, czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy powiedzieć.
3: Ja myślę, że warto, żeby zawodnicy, którzy przygotowują się do tych startów, a pierwszy z nich już za tydzień w Gdańsku, jednak zajrzeli do tego rulebooka, przyjrzeli się temu, jakie niuanse zostały wprowadzone też co do samych zasad wykonywania poszczególnych ćwiczeń, bo tutaj też kilka rzeczy może Was zaskoczyć.
1: Tak, rzeczywiście, przecież na rowingu jest zasada, o której warto powiedzieć.
3: Tu już wchodzimy w takie duże szczegóły, niuanse, ale rzeczywiście warto o tym wspomnieć, że to miejsce,

0: które posadziliście na siedzeniu, zostaje na nim, dopóki nie ukończycie całego dystansu. Nie można przedwcześnie gdzieś tam szykować się już do tego biegu, bo przypominam, za nieukończona stacja grozi dyskwalifikacja.
1: Tak, i to jest ta chyba największa zmiana, dlatego zachęcamy Was do tego, abyście zajrzeli głębiej w zasady, nie wykuli ich na pamięć, ale po prostu przygotowali się mentalnie, aby ten start w Gdańsku i w innych miastach w Polsce po prostu należał do przyjemnych. Naszą gościnią była Urszula Zywer, regionalny dyrektor sportowy HYROX. Dzięki, Ula.
0: Dziękuję.
2: Czwórka rozrusza cię od rana.

Furka. Furka. Rap gra. Gra, rap, gra. Rap gra.

0: sportowo.
1: Słuchacie Czwórki. Powoli kończymy naszą sobotnią rozgrzewkę, w której przyjrzeliśmy się nowemu sezonowi Hyrux w Polsce. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do aktywności, a może nawet do podjęcia nowego sportowego wyzwania. A jeśli wciąż mam mało sportu, to już w najbliższą niedzielę o 15 w Czwórce czekają na Was aż 3 godziny sportu i rekreacji. Ja nazywam się Piotrek Galus, dzięki, że byliście ze mną. Życzę Wam aktywnego weekendu i do zobaczenia dziś wieczorem we Wrocławiu na Nightwave i do usłyszenia w kolejnej rozgrzewce w Czwórce.
0: To była rozgrzewka w Czwórce.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj mamy prawdziwe babie lato. W całej Polsce słonecznie i bardzo ciepła aura. I szczerze mówiąc, to jest ta pogoda, kiedy ja absolutnie nie wiem, jak się ubrać, bo mamy jesień, a temperatury zapowiadają się naprawdę wysokie. A powiem wam, że ja wychodziłam z samego rana i wcale tak ciepło nie było. A przed nami, no sami posłuchajcie, na północy od 18 do 20 stopni, na południu 20-23, na wschodzie i na zachodzie również bardzo ciepło, 22-23 stopnie Celsjusza. Nie wiem, czy to jest pogoda na kurtkę, raczej na lekki sweter, ale w powietrzu czuć jednak jesień. Decydujcie, ale koniecznie spędzajcie dzisiaj mnóstwo czasu na zewnątrz. Dodam tylko, że w województwie pomorskim może lekko opadać, ale będzie to tylko przyjemny deszczek.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: 99 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: 10 minut po godzinie 8 rozpoczynamy poranek w czwórce. Przed mikrofonem Weronika Puszkar, a to oznacza, że Marta Hoppe wyskoczyła na urlop. Szczerze mówiąc, bardzo jej zazdroszczę, bo mamy naprawdę piękny początek jesieni.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Chociaż trzeba przyznać, że już ten wcześnie zapadający zmrok jest odczuwalny i ja jeszcze nie tak dawno wychodziłam sobie na przykład na basen około godziny 18. Było jasno, a teraz powiem wam, że jest już tak szaro, dużo szybciej robi się ciemno, a więc też trudniej wychodzi się z domu. Ale przynajmniej pogoda nam dopisuje, mamy piękne słońce. Ja w ogóle w radiu w swoim pokoju mam za oknem przepiękne drzewo czereśniowe i po tym jak to drzewo się zmienia. Też obserwuję zmiany pór roku, ale też to, jak szybko czas leci. Dzisiaj to drzewo ma już przepiękne liście. Część jest zielonych, część żółto-pomarańczowych. Dlatego zachęcam was dzisiaj, żebyście wychodzili na zewnątrz, na dwór, na pole, czy gdzie tam się u was wychodzi. Łapcie kubek z kawą, no i cieszcie się tym słońcem i oczywiście napawajcie piękną przyrodą. A do tego słuchawki i czwórka. A ja zapraszam do godziny 10.

0: Ja wiem, że wielu z nas tęskni już za latem, ale przyznajcie, że za jedną rzeczą nie tęsknicie, za muchami.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
0: Muchy, które wpadają do mieszkania i zazwyczaj odzywają się dopiero wieczorem, kiedy już leżycie sobie spokojnie w łóżku, chcecie zasnąć i nagle słyszycie jakieś bzyczenie i znowu trzeba wstawać i trzeba gonić za taką muchą. No i teoretycznie teraz z muchami powinniśmy mieć spokój, no chociaż mnie się jeszcze zdarza czasami jakąś widzieć, no ale rzeczywiście okazuje się, że z muchami raczej tak, raczej teraz nie powinno być problemu. Ale mamy problem z inwazją innych owadów. Chodzi o wtyki amerykańskie. Coraz częściej szukają one ciepła wewnątrz budynków. A czy są niebezpieczne, to sprawdzał reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Mimo, że są one owadami inwazyjnymi, nie są niebezpieczne dla człowieka. To duży, charakterystycznie wyglądający pluskwiak. Żeruje głównie na sosnach, w tym również na drzewach sadzonych w parkach i ogrodach. I to właśnie dla nich jest zagrożeniem. Szkodnik może powodować wysuszanie drzew. Wtyki wysysają bowiem soki z zielonych szyszek i igieł. Jesienią dorosłe osobniki szukają miejsc do przezimowania, często w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka. Samo spotkanie z owadem może być dla nas nieprzyjemne. Gdy ten czuje się zagrożony, wydziela nieprzyjemny, intensywny zapach.
0: No to ja jeszcze tylko dodam, że wtyki amerykańskie mierzą około 1,5 cm, mają brązowe ubarwienie, często z czerwonymi i żółtymi wstawkami. Łatwo je też rozpoznać dzięki długim czułkom. No to już będziecie wiedzieć, jak taki owad wygląda. Teraz gramy w czwórce utwór Jak Matt Lane na naszej playliście.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: 25 minut już, po godzinie 8 mamy piękny weekend. No właściwie on się dopiero rozpoczyna. Ja uwielbiam jesienne spacery i to jest jedna z tych rzeczy, która zawsze znajduje się na mojej liście do zrobienia o tej porze roku. A gdzie na ten spacer? No na przykład możecie wybrać się do Parku Narodowego i jeżeli będziecie w górach, to na przykład idźcie do Tatrzańskiego Parku. Uważajcie tylko na zwierzęta, bo okazuje się, że w okresie godowym samce są pobudzone i mogą być niebezpieczne. Dlaczego? No bo rywalizują one o samice, także na ulicach Zakopanego. Do sieci trafiło nagranie dwóch byków walczących na ulicy. W takich sytuacjach, wiadomo, nie podchodzimy bliżej, żeby zrobić jakieś zdjęcie czy nagrać film. Zostawmy zwierzętom miejsce i spokojnie się oddalmy. Przypomina o tym Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Te sytuacje będą się powtarzać. Mamy dzikie zwierzęta, które żyły i wychowały się w mieście, więc to jest dla nich naturalne środowisko, więc te walki to jest element ich życia. Walka zawsze jest na śmierć i życie, więc tutaj jakby takie zagrożenie nawet śmiertelności wśród jeleni jest jak najbardziej wygra lepszy. Nie ma co się oszukiwać. Mówimy tutaj o prawach natury, które są brutalne.
2: I okazuje się, że ryki jeleni można usłyszeć nawet z kilku kilometrów. I no i oczywiście lepiej na to wszystko nie odpowiadać, nawet dla żartu. I tutaj też Tatrzański Park Narodowy podpowiada nam, że samiec może potraktować taki odgłos jak wyzwanie do walki i ruszyć w naszą stronę. Także zrobiło się niebezpiecznie. 27 minut mamy po godzinie 8.

0: De Gusto, ten utwór za nami, a my doczekaliśmy się soboty. No i ja jestem ciekawa bardzo, w jakim teamie jesteście, jeżeli chodzi o to, jak spędzić ten dzień. Czy w sobotę odpoczywacie, lenicie się, oglądacie seriale, czy może sprzątacie na błysk cały dom, robicie pranie, odkurzacie, zmywacie naczynia. No wiecie, żeby ten dzień wykorzystać absolutnie, całkowicie i jak najbardziej tak produktywnie. I ja szczerze mówiąc, częściej należy do tej drugiej grupy zdecydowanie, chociaż no bywa różnie, ale zdecydowanie częściej jestem w tym teamie, który sprząta. Dlatego przychodzę do Was z informacją o tym, kiedy najlepiej dzisiaj wziąć się za porządki.
1: Zielone godziny.
0: No i tak patrzę na ten zielony zegar. Od 12 do 15 to jest czas, kiedy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych, czyli samo południe. No ale tak sobie myślę, że można na przykład załadować pralkę i wyjść na spacer. Poza tym przez większość dnia prąd produkowany będzie głównie z węgla, co powoduje emisję pyłów i CO2. No ale najgorzej dzisiaj będzie między 18 a 20. Tutaj mamy taką informację, że sieć może być przeciążona i zaleca się ograniczenie zużycia prądu o tej porze. Także jeżeli odkurzacie, jeżeli macie zamiar dzisiaj odkurzać, to najlepiej między 12 a 15, tak żeby już być w zgodzie całkowicie z hasłem naszego spotkania. Wtedy też możecie sobie włączyć czwórkę. Od razu Was zaproszę w imieniu Ali Michalskiej. Na pewno mnóstwo ciekawych tematów przygotowała. A teraz XX w czwórce utwór Tok Tok.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: To Eldo i utwór Steci. Pamiętajcie, że Eldo w nowej ramówce usłyszycie w piątki od 20 w audycji Miejski Folklor.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Trzeci dzień października w kalendarzu. Za kilka tygodni, słuchajcie, Halloween. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście na takiej przebieranej imprezie, czy to na Halloween, czy później z okazji karnawału, ale mówię o tym dlatego, że jest ciekawa okazja, żeby zdobyć niesamowity kostium i to w wersji takiej ekologicznej, bo to będzie kostium zdecydowanie z drugiej ręki, nawet mam wrażenie, że z wielu rąk. Teatr Muzyczny w Łodzi organizuje dogrywkę sprzedaży swojej garderoby i dzisiaj przy ulicy Wierzbowej będzie można kupić kolejne kilkaset strojów ze spektakli. Magazyn będzie otwarty od 10 do 16, a to wszystko to jest efekt dużego zainteresowania pierwszą akcją. Przez 3 dni po kostiumy przyszły setki osób, a zakupy zrobiło ponad 300 z nich. Teraz na wieszakach pojawią się m.in. suknie, garnitury, mundury czy stroje historyczne, o czym więcej Anna Korzon-Wnukowska z Teatru Muzycznego w Łodzi.
3: Do sprzedaży w najbliższą sobotę trafią kolejne kostiumy i elementy scenicznych stylizacji, które przez lata współtworzyły nasze spektakle. Tym razem również obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Liczba dostępnych rzeczy jest ograniczona.
0: No trochę jak w Cichlandzie, tylko takim bardziej ekskluzywnym. Większość kostiumów będzie sprzedawana na wagę za 25 lub 45 zł za kilogram. Wybrane stroje będą już trochę droższe, bo od 150 do 350 zł za sztukę.

0: To Gorillaz w czwórce, 12 minut pozostało do godziny 9. To u nas teraz tradycyjnie nowość Yuna Ara i Sabur Rakab, utwór Cadillac. Pierwszy singiel zapowiadający debiutancki album tej artystki. No słuchajcie, mamy jesień, nie da się ukryć, ale ten utwór ma taki klimat, że poczujecie się, jakbyście jechali samochodem w słoneczny dzień.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: And I swear I won't quit. I know it's on top, but one day I'll get over it. And if I can't get over it, then I'll learn to cope with it. They say you gotta go with the flow, so just go with it. And that's all I've been doing, pure heart, I showed them it. Always did my best, even if no one noticed it. Pen the dopest lyrics when I'm over with the coldest sets. When it's said and over, tell them bro, I did it, no regrets.
1: No regrets. I już minęła godzina 9.
2: Pogoda.
1: Mamy tak piękny dzień, że myślę, że wielu z Was obudziło po prostu słońce i to jest ten czas w roku, z którego trzeba korzystać, bo to jest właśnie, powiedziałabym, nawet ta piękna jesień z Instagrama. Termometry wskazują dzisiaj na północy od 18 do 20 stopni, na południu 20-23, na wschodzie i na zachodzie też podobnie 22-23 stopnie Celsjusza. Delikatny deszcz pojawi się jedynie w województwie pomorskim.
2: Autopromocja.
3: Już w tę sobotę w pierwszym odcinku audycji U Chłopaków. 10 lat liczy sobie oficyna Opus Elephantum. Tuż przed jej urodzinami Studio Czwórki odwiedzą artyści, którzy wystąpią na jubileuszowej imprezie w warszawskich chmurach. Punkowy zespół Lochy i Smoki przedpremierowo zaprezentuje swój najnowszy singiel, którym zapowiada nadchodzący album. Premier nie zabraknie, bo może i nazwa audycji jest nowa, ale polska scena alternatywna wciąż tak samo ciekawa. Zaprasza jeden chłopak, czyli Adam Smolarek. W tę sobotę między 18 a 20.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję.

0: Się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Tak, patrzę na zegarek, 6 minut po godzinie 9. Myślę, że wielu z Was dopiero się przeciąga. No przede wszystkim mnóstwo ludzi jeszcze po prostu śpi, w końcu mamy sobotę, ale szczerze wydaje mi się, że będą Wam zazdrościć ci wszyscy ludzie, którzy teraz śpią, tego, że Wy jednak nie przesypiacie naszych poranków, nawet sobotnich, dlatego że fantastyczny gość za chwilę pojawi się w czwórce, Julia Wizowska, autorka wielu książek, między innymi Zielsko na jesień, powidełka, soki, syropy, nalewki i trochę sobie porozmawiamy o tym, co rośnie dookoła nas, co możemy zebrać, z czego zrobić najlepszy syrop, taki syrop, który uleczy każdą przeziębioną i zasmarkaną osobę, bo ja szczerze mówiąc non-stop słyszę, że ktoś ma chrypkę, że kogoś coś łapie i że w ogóle sezon na przeziębienia, czas start. No to zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty przyjdę, ja zmamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
2: A w naszym studiu już Julia Wizowska, autorka wielu książek, m.in. Zielsko na jesień, powidełka, soki, syropy i nalewki. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Myślę sobie o takim produkcie, który kiedyś

0: był w każdym polskim domu i dzisiaj, kiedy wyświetlają mi się takie memy świadczące o tym, czy jesteś dzieckiem lat 90., no to jeżeli nimi jesteś, to oznacza, że piłeś kiedyś syrop z cebuli i z cukru.
1: Tak, też byłam tym dzieckiem.
0: Czy tam coś jeszcze było poza syropem, poza cebulą i cukrem?
1: Wiesz co, to zależy od domu, w którym się robiło, bo pamiętam, że czasem się dodawało tymianek jeszcze, jak był w domu, czasem jakaś tam inna przyprawa, jakiś majeranek, coś tam. Faktycznie tymianek wspierał zdrowie dróg oddechowych, górnych. Cebula też wspierała naturalne procesy obronne organizmu, więc w takim tandemie działały bardzo dobrze.
0: Ale jakie to proste. Dwa składniki. No. Cebula i cukier.
1: W każdym domu są.
0: Tak. Powinny teraz być, chociaż nie wiem, czy teraz są, bo właśnie, przygotowując się do tego programu, od razu gdzieś mi się wyświetliło na jakimś blogu pytanie, czy można jakoś zastąpić ten cukier, no bo przecież my dzisiaj odstawiamy cukier i najlepiej, żeby to był jakiś syrop w wersji light i zero.
1: Wiesz co, no ze wszystkimi syropami jest taki problem, że w środku jest cukier i ja też dostaję bardzo dużo pytań w związku z przepisami, czy da się w syropach zastąpić cukier czymś innym. No i wiesz, pierwsza myśl to, że miodem, ale też nie każdy je miód, część osób ze względów wegańskich, część osób ze względu na to, że to też jest jakaś forma cukru. No i pytanie, czy da się zastąpić? Teoretycznie da się. Ale to będzie coś bardzo nietrwałego, bo cukier działa jako konserwant. W związku z tym, jeżeli chcemy zrobić syrop, wiesz, jesienią na przykład, i żeby on przetrwał przez całą zimę i przez całą zimę sięgać po ten syrop, to musi tam być cukier. I też w odpowiednich proporcjach. Musi być dużo tego cukru. Jeżeli eliminujemy ten cukier, no to robimy coś z dnia na dzień. Mhm. Dzisiaj robimy jakiś napar, odwar, pijemy, może jutro jeszcze, ale potem już nie.
0: Czyli to jest kwestia wygody, a tak naprawdę jeżeli zrobimy syrop bez cukru, to on dalej będzie wzmacniał naszą odporność, tylko po prostu no musimy się więcej napracować przy takim syropie, bo będziemy musieli go pewnie robić codziennie?
1: Tak, tak, dokładnie tak. On po prostu się nie zachowa w dłuższej perspektywie. Mhm. Bo nie będzie tam żadnego konserwantu.
0: To nie jest wcale taki zły wariant. Mhm. Tylko no, trzeba mieć czas i trzeba mieć chęci. Powiedziałaś o tych proporcjach, to ja jednak zapytam o ten taki standardowy syrop z cukrem, bo my dzisiaj trochę wracamy do tych starych przepisów i coraz częściej sami chcemy jakoś wykorzystywać to, co wokół nas rośnie, żeby wzmacniać naszą odporność. Mówiłaś, że dużo musi być tego cukru. Mhm.
1: Tak, zazwyczaj takie klasyczne proporcje to 2/3 cukru, 1/3 surowca, no właśnie jakiegoś zielarskiego, ziołowego, owocowego.
0: Mhm. To nas nie uleczy, tylko wzmocni odporność, tak?
1: Tak, to wesprze nasz organizm do naturalnych procesów obronnych, czyli to działa w taki sposób, że nie leczy, natomiast aktywuje nasze ciało, nasz organizm, nasze reakcje obronne w odpowiedzi na jakiś atak patogenów, więc nasza własna armia w środku naszego organizmu mobilizuje się, żeby ten organizm posprzątać z patogenów, obronić się.
0: W takim razie możemy ten syrop pić po prostu profilaktycznie?
1: Też, jak najbardziej, tak.
0: No to za chwilę jeszcze o innych przepisach, o ziołach, które możemy zebrać sami i o tym, co możemy z nich zrobić. Dzisiaj w czwórce jest Julia Wizowska, autorka książki Zielsko na jesień, powidełka, soki, syropy, nalewki.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Julia Wizowska dzisiaj w naszym studiu, autorka książki Zielsko na jesień, powidełka, soki, syropy i nalewki. I tak sobie z Julią poza anteną też przypominamy, co zawsze znajdowało się w naszym domu, kiedy chciało nam się słodkiego, zjeść coś słodkiego, no i wtedy otwierało się taką szafkę. I co tam było? Tam był właśnie ten syrop, który,
3: z cebuli,
2: który właściwie stał chyba przez cały rok i już tak trochę dziwnie wyglądał, ale zawsze można było go jeść i nic tam się złego nie działo. Była herbata granulowana, którą się jadło łyżkami, wibowit oczywiście, no i sople jeszcze, te takie cukierki z choinki, które też już tam leżały kilka lat, ale ostatecznie można było je zjeść.
3: A pamiętasz takie rozpuszczalne soczki?
2: Nie.
3: Nie?
2: Dla dzieci?
3: Znaczy dla dzieci, no teraz to chyba nikomu już by tego nie polecano, ale były w takich saszetkach takie lemoniatki,
2: tak?
3: Nie, okay. Takie lemoniatki, że dodawało się do wody, ale najlepiej smakowało, jak się zwilżyło palec, wsadziło się do tej saszetki i włożyło palec jakby na język.
2: Do buzi.
3: Tak, i to tak pykało na języku.
2: Okej, to może ja tego konkretnie nie kojarzę, ale z tym właśnie tak samo jadłam wibowic. I takie mam wspomnienia. No ale odnośnie tego syropu z cebuli, o którym my tutaj rozmawiałyśmy, że trochę taką traumę mamy do tego syropu, ale masz na pewno mnóstwo innych przepisów na takie domowe syropy.
3: No tak, najbardziej polecam syrop z owoców bzu czarnego, zwłaszcza, że no to już teraz końcóweczka jest tak naprawdę na zbiory, jeżeli mamy krzewy w ogrodzie albo gdzieś w okolicy.
2: Taki syrop się robi?
3: Wiesz co, najprościej jak się da. Tak naprawdę. Ja robię to w taki sposób, że zasypuję najpierw cukrem i to znowuż w tych wspomnianych proporcjach, czyli jedna część owocu, dwie części cukru i zasypuję tak na kilka godzin, żeby owoce puściły sok. Potem zaczynam podgrzewać, dodaję trochę wody, tak mniej więcej szklankę na kilogram. Podgrzewam, owoce puszczają sok, to się gotuje przez, no nie wiem, z godzinkę, 40 minut. A potem dodaję na koniec już, jak wyłączę, dodaję cytryny, jeszcze sok z cytryny, żeby też taki konserwant trochę tam był i też przełamanie smaku, a potem wyciskam przez gazę, żeby nie było tych skórek.
2: I nawet jak opowiadasz, to mam wrażenie, że to smakuje dużo lepiej niż ten syrop z cebuli.
3: No zdecydowanie, tak.
2: On ostatecznie też nie był taki zły, albo może dzisiaj po prostu mówię tak, bo mam sentyment do tego smaku.
3: Ja mam traumę po nim.
2: Ale jest jeszcze jeden syrop, którego co naprawdę u mnie w domu się nie robiło, ale ty mi o nim wspomniałaś. Syrop z pędów sosny.
3: Tak. Podobnie się robi syrop z pędów sosny. To jest też super syrop na zimę, bo wspiera przy kaszlu, wspiera przy chrypce, przy jakichś zakażeniach dróg oddechowych. O ile sok z owoców bzu czarnego, to raczej działa na system odpornościowy i wspiera ten system, jakby sprawia, że możemy pić jakoś, wiesz, zapobiegawczo, profilaktycznie, bo on naprawdę jest takim przeciwutleniaczem i zapobiega. Wspiera przy tym, żeby zapobiegać.
2: I znowu możemy to bez cukru zrobić, ale no ta sama historia, że wtedy, no właściwie każdego dnia?
3: Tak, to już będzie bardziej jakiś taki odwar z

0: suszonych owoców bzu czarnego niż syrop, ale tak, możemy to zrobić jak najbardziej. Zresztą, słuchaj, jeżeli chodzi o ten syrop z pędów sosny, możemy tak samo bez cukru zrobić odwar, ale tutaj bardzo polecam, żeby ten odwar zrobić w jakimś mleku. A jeżeli używamy...
1: I to też się nie zepsuje? Jak znaczy, dodajemy mleko, to już mam wrażenie, że za długo to nie postoi.
0: Tak, długo to nie postoi, to robimy na bieżąco i pijemy, póki jest ciepłe. Ale dlaczego robimy w mleku, a nie w gorącej wodzie? Bo chodzi o to, żeby był tłuszcz. W pędach sosny jest dużo żywicy i właśnie ta żywica sprawia, że nasz stan zdrowia się poprawia. I żywica musi się rozpuścić albo w alkoholach, albo w tłuszczach. Więc to mleko bierzemy jak najbardziej tłuste. I w tym mleku gotujemy przez jakieś 25-30 minutek i potem pijemy.
1: No to jeżeli właśnie obudziliście się i czujecie, że coś was bierze, że macie jakąś chrypkę, to macie gotowe przepisy na to, na taki syrop i wydaje mi się, że już w poniedziałek będziecie jak nowonarodzeni. Julia Wizowska dzisiaj jest razem z nami.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: 9.30 prawie na zegarze, a my z Julią Wizowską, no właściwie przygotowujemy się na to, co nadchodzi. Mamy początek jesieni, to jest taki czas, że każdy prycha, każdy czuje, że coś go bierze. No i właściwie chcemy też coś z tym wszystkim zrobić i profilaktycznie temu wszystkiemu zapobiec. No i okazuje się, że można to zrobić, wykorzystując jedynie to, co rośnie dookoła nas, nawet jeżeli mieszkamy w mieście. Ale ja jeszcze chciałam wrócić na chwilę do tematu tych syropów i zapytać cię o to, jak bardzo różnią się te wszystkie syropy, o

0: których mówiłyśmy wcześniej, czyli te domowe syropy od tych, które możemy kupić w aptece.
1: Wiesz, no to, że kupujemy w aptece, to jest, ma ten plus, że to jest łatwe i szybkie i gdzieś po drodze do domu możemy wstąpić i kupić. To jest ten plus.
0: Oczywiście mówimy o takich najprostszych lekach.
1: Tak, tak, tak, tak. A minusem jest to, że nie wiemy tak naprawdę, co jest w tych syropach. A jak zerkniemy sobie na skład, to też często się okazuje, że poza owocem i cukrem tam są różne składniki, które niekoniecznie muszą to być. Jakieś polepszacze smaku, barwniki, konserwanty dodatkowe. Plusem własnoręcznie robionych syropów jest to, że wiemy, co tam jest, wiemy, skąd to jest, wiemy, w jaki sposób powstało, w jaki sposób zostało zamknięte w tej butelce. No i
0: też to jest darmowe.
1: No i darmowe, tak, dokładnie.
0: To jest duży plus, bo leki są coraz droższe, nawet te takie najprostsze na ból gardła. Co możemy zebrać? Czy jesień to jest taki szczególny moment, że naprawdę tych ziół mamy najwięcej dookoła nas?
1: Zależy, o jakiej porze jesieni mówimy, o jakim momencie i gdzie, w którym miejscu. I
0: masz na myśli, w której części Polski?
1: Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Jaki jest mikroklimat w danej okolicy i też zależy od tego, jaka była w tym roku, jakie było lato w tym roku, jaki był sezon wegetacyjny. Bo czasem jest tak, że wszystkie zbiory zrobimy we wrześniu, a w październiku już tak naprawdę żadnych owoców nie ma, bo mówię teraz właśnie o owocach. A czasem jest tak, że ten sezon się wydłuża i w październiku jeszcze nawet do początku listopada możemy owoce zbierać. Chociażby właśnie te owoce z bzu czarnego, o których też wcześniej wspominałam, że możemy zrobić z tego syrop. Teraz jeszcze jest końcóweczka, można gdzieś tam uzbierać, póki nadejdą mrozy. Jarzębina też jest do zebrania. To jest bardzo jaskrawa, rzucająca się w oczy. Myślę, że niewiele osób rozpoznaje tą jarzębinę.
0: No ja jarzębinę też kojarzę z dzieciństwem, ale już w żadnym syropie się ta jarzębina u mnie ani w żadnych powidłach, w dżemach się nie pojawiała.
1: Ona ma dosyć specyficzne właściwości fitoterapeutyczne, bo jest moczopędna, więc trochę oczywiście wspiera odporność z racji antocyanów, które zawiera, ale nie jest aż tak popularna w przypadku, wiesz, przeziębień czy jakiegoś takiego osłabienia, więc rzadziej się z tego robi. Raczej się mrozi, robi się dżemy.
0: No właśnie, ale to jak się ją wykorzystuje? No bo co, idziemy, zbieramy jarzębinę i następnie suszymy ją?
1: Należy ją poddać obróbce termicznej, więc albo przemrozić, albo wysuszyć z użyciem wysokiej temperatury. Wtedy ona się pozbywa związków, które mogą być potencjalnie toksyczne. U mnie też w domu się na przykład mówiło, że należy pozostawić jarzębinę na drzewie do pierwszych mrozów. Jak pierwsze przymrozki uderzą, to dopiero wtedy zbieramy. Tu jest takie ryzyko, że konkurujemy z ptakami wtedy i że do tych pierwszych mrozów, zanim dojdzie, no to
0: może
1: już niewiele zostanie. Dokładnie. A więc zbieramy wcześniej, wrzucamy do zamrażarki. Ona też pozbywa się wtedy takiej swojej charakterystycznej cierpkości.
0: Ale też dodajemy coś do niej?
1: No, tradycyjnie. Cukier. Dokładnie, tradycyjnie cukier. Ale no to jest konserwant, no to nic już z tym nie zrobimy.
0: Julia Wizowska dzisiaj jest gościem Czwórki.

0: Ale refleksyjny mamy poranek. Teraz jeszcze ten utwór Smak słów Goya. A my o smakach jesieni rozmawiamy.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Julia Wizowska razem z nami dzisiaj. Chciałam jeszcze porozmawiać z tobą o takich produktach, których nie ma w sklepach, ale być może można je wykorzystać w naszej kuchni. Mam tu na myśli chociażby szyszki.
3: Tak, rozmawiałyśmy o szyszkach.
0: Owoce. Chyba takie można nazwać. Szyszki to owoce?
3: No tak. Sosny. Tak, rozmawiałyśmy o szyszkach, ale o takich szyszkach, wiesz, zielonych, nie? Takich, co są jeszcze mięciutkie. Nie te brązowe, które już są zdrewniałe, tylko właśnie są jeszcze, dopiero zaczynają swoje życie. I możemy je oczywiście zbierać. One też są jadalne. One zawierają w sobie dużo, dużo różnych mikroelementów i witamin, które wspierają nasz organizm. Zawierają też żywice, więc smak mają absolutnie żywiczny i wspaniały, taki terpentynowy. I polecam zrobić z tych szyszek dżem, tudzież konfiturę.
0: I my traktujemy je tak samo jak truskawki, z których robimy dżem?
3: Dokładnie, dokładnie tak. Wrzucić do blendera z dobrym ostrzem, posiekać na drobne kawałki i potem z tego zrobić właśnie taką konfiturę.
0: Jak to smakuje? No to już jest taki smak lasu.
3: Tak, to jest smak lasu. Tak, dobrze to nazwałaś. To jest smak lasu. Jest taki żywiczny, terpentynowy. To jest, wyobraź sobie, że zamykasz oczy, wchodzisz do lasu sosnowego, do takiego boru, w którym czujesz... Jest gorący dzień i czujesz taki zapach żywicy. To jest właśnie to.
0: I później można taki dżem sobie wykorzystać do ciasta na przykład.
3: Do ciasta, do mięsa, do...
0: Do mięsa nawet.
3: Pewnie, do sera.
0: Okej, okay. No zobaczcie, ile tutaj mamy sposobów na to, jak wykorzystać szyszki, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi po tym, jak skończyliśmy szkołę podstawową i przestaliśmy robić zielniki. A jeszcze korzenie mi przychodzą do głowy.
3: Tak, bo jesień to jest super pora na korzenie, to znaczy jak już zbierzemy owoce i owoce odejdą, jakby sezon na owoce się skończy, to zaczyna się pora na zbiory korzeni.
0: Tylko jakie korzenie masz na myśli?
3: No na przykład teraz mamy październik, to jest dobry moment na zbiór żywokostu. Jak mamy
0: Żywokostu, czyli?
3: A no właśnie, zobacz, czasem jest tak, że w nazwie rośliny kryje się już odpowiedź na co jest. Żywokost, czyli na żywe kości. Mhm. To jest roślina, która odżywia kości i faktycznie ma udowodnione działanie.
0: A jak ona wygląda? Ja w ogóle nie kojarzę.
3: To jest dosyć wysoka roślina, która rośnie przy zbiornikach wodnych, ma fioletowe kwiatki, ale zbieramy korzeń i ten korzeń jest czarny, ale po przekrojeniu jest biały w środku i właśnie ten korzeń wykorzystujemy. Czasem jeszcze liście się bierze, ale w tych liściach jest dużo mniej składników.
0: Ale co z tym korzeniem robimy?
3: Kroimy na kawałki, wyciągamy za pomocą na przykład gliceryny, substancje właśnie te czynne z korzenia i potem robimy jakieś mazidło i to mazidło wykorzystujemy przy złamaniach, przy zwichnięciach, przy jakichś takich urazach, w których są poszkodowane kości.
0: Niesamowite. Ale powiedziałeś, że to się znajduje przy zbiornikach z wodą. To znaczy, że my właściwie mamy wiele rzeczy, nawet jeżeli nie mamy własnego ogródka, nie mamy działki, sadu, tylko możemy przejść się właśnie gdzieś nad rzekę, czy

0: do lasu i możemy zebrać różnego rodzaju korzenie, czy właśnie te szyszki.
1: Dokładnie tak. Nawet w mieście jesteśmy w stanie to zrobić, bo ja często spotykam taki mit, że jak mieszkam w mieście, no to nie mogę zbierać żadnych ziół, żadnych roślin. Mhm.
0: To może tu postawmy kropkę i za chwilę jeszcze do tego wątku wrócimy, bo wydaje mi się, że to jest jeszcze kolejne kilka minut rozmowy o tym, co można zebrać, jeżeli mieszkamy w mieście. Empire State of Mind, teraz Alicia Keys i Jay-Z w czwórce.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: 19 minut pozostało do godziny 10. Razem z nami Julia Wizowska, autorka książek, m.in. Zielsko na jesień, powidełka, soki, syropy i nalewki. Mam nadzieję, że nie macie jeszcze zaplanowanego całego weekendu, bo my mamy taki plan dla was. Możecie pójść i zbierać to wszystko, co rośnie dookoła. Nawet jeżeli mieszkacie w mieście, to okazuje się, że tych ziół jest całkiem sporo.
2: Tak, zdecydowanie. Tylko warto wiedzieć, co szukać, gdzie szukać. No tak, przede wszystkim co szukać, bo ja się śmieję, że nawet na trawniku mamy kilkanaście do kilkudziesięciu różnych roślin, które można w jakiś sposób wykorzystać w kuchni. Ale no dla niewprawnego oka to wszystko jest po prostu zielone i no, niczym się nie wyróżnia.
1: Albo jest chwastem.
2: Albo jest chwastem, tak.
1: Albo jest jarzębiną, która po prostu zdobi, ale tyle.
2: Tak. Niewiele też osób wie, że można jeść rośliny, które znamy od dawna, które kojarzymy, wiesz, no choćby tak jak tą jarzębinę, nie? Albo jak tą szyszki sosny. One się gdzieś kojarzą jako rośliny, które rosną obok, ale niekoniecznie jako te, które nadają się do jedzenia.

0: A w mieście jak najbardziej można zbierać. Tylko tak, no wiadomo, nie centralnie na chodnikach, nie centralnie przy drogach, choćby dlatego, że będą zakurzone, będą brudne. Natomiast no, w większości miast mamy jakieś zielone tereny i nie mówię tutaj o takich parkach przystrzyżonych, tylko bardziej dzikich miejscach, gdzie można sobie wybrać się nad rzekę, do jakichś takich zupełnie zapuszczonych, zakrzewionych, zachwaszczonych miejsc, takich wiesz, miejsc ruderalnych czasem.
1: I co tam możemy znaleźć?
0: Ojejku, tam można znaleźć wiele rzeczy. Nie mówiąc już o tym, że no właśnie te jarzębiny, te krzewy. Ja w Warszawie notorycznie zbierałam owoce, kwiaty dzikiego bzu.
1: No to skoro mówisz, że ty w stolicy zbierałaś tyle rzeczy, no to jestem przekonana, że jeżeli ktoś mieszka w mniejszym mieście, to jest tego jeszcze więcej.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Czyli bez? Co jeszcze?
0: No nie mówiąc już o takich roślinach jak, nie wiem, bylica pospolita, bylica piołun, którą się wykorzystuje do piołunówki albo do jakiejś mieszanki ziołowej na trawienie. Wrotycz, który się wykorzystuje kosmetycznie.
1: Jak to wygląda?
0: Wrotycz to jest taka roślinka z małymi, żółtymi kuleczkami, takimi kwiatkami. One wyglądają trochę jak takie monetki i są w skupisku takich żółtych monetek.
1: Mnie się wydaje, że jak ktoś pierwszy raz wybiera się na takie zbiory, to powinien mieć ze sobą jakiś atlas.
0: Tak,
1: albo aplikację.
0: Aha, zdecydowanie. Chociaż te aplikacje są takie trochę zdradzieckie.
1: No bo teraz każdy używa tylko aplikacji do grzybów, więc wiesz, no. Pewnie tamto jakoś tak nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić dobrą aplikację do ziół.
0: To jest pole do popisu, nie? Jak ktoś nas słucha, to niech zrobi. Ale tak, z lasem jak najbardziej i to dobrym, bo ja też zachęcam do tego, że jeżeli naprawdę mamy wątpliwości, czy to jest ta roślina, o którą nam chodzi, to żeby to zostawić, bo niektóre rośliny są dosyć do siebie podobne, a mają zupełnie odwrotne właściwości.
1: Julio, jeszcze chciałam cię na koniec zapytać, jakie zioła wykorzystać na sen? Bo mamy teraz taki czas, że znowu się musimy zrywać z samego rana do pracy, do szkoły, na uczelnię. No i chcielibyśmy przespać spokojnie te 7-8 godzin. Nie zawsze jest to możliwe.
0: To w skrócie powiem, że tak. Wieczorem przed snem napar z lawendy, rano po obudzeniu napar z rozmarynu.
1: Ten napar z rozmarynu to już, żeby się tak przebudzić, tak. Rozbudzić?
0: Tak, tak, tak, tak. Sprawić, że nasz mózg zacznie lepiej funkcjonować.
1: I na pewno coś na gorąco. To zdecydowanie sprawia, że lepiej nam się funkcjonuje w ciągu dnia. Julia Widzowska była razem z nami. Autorka książki Zielsko na jesień, powidełka, soki, syropy, nalewki. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

12 minut pozostało tylko do godziny 10. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy poranek. Już za chwilę w czwórce, w studiu czwórki pojawi się Alicja Michalska, a to oznacza, że czas na audycję Przerwa Weekendowa. Na pewno będzie miała dla Was mnóstwo propozycji na to, jak ten czas spędzi. Nawet już widzę, że Alicja do nas się zbliża. Jeżeli jeszcze nie macie pomysłu na to, jak wykorzystać tę słoneczną sobotę i słoneczną niedzielę, bo też taka się zapowiada, to zachęcam Was do tego, żebyście wychodzili na spacer, zbierali zioła i być może jeszcze dzisiaj wieczorem przygotujecie sobie jakiś niezwykły napar, który sprawi, że zupełnie lepiej będzie Wam się spało również w ciągu tygodnia. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Słyszymy się jutro już w nowej audycji. Weronika Puszkar, trzymajcie się, cześć!

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów.

0: fenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życz sobie

0: Odcień. Prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Kastopio, Kastopio,
9: Siemano, z tej strony BRK.

0: Tu czwórka Polskie Radio, minęła 10:00.
1: Pogoda.
0: A początek weekendu zapowiada się ciepły i słoneczny. Sobotnie popołudnie przyniesie nam przeważnie słoneczną i ciepłą aurę w całej Polsce, z wyjątkiem północy i północnego zachodu. Tam może pojawić się trochę więcej chmur i lokalne, ale słabe opady deszczu. Nie będziemy natomiast marznąć, bo termometry pokażą 18 stopni na północnym zachodzie i północy i nawet do 23 stopni w centralnej i południowej Polsce. Zachód słońca dzisiaj o 18:10. Długość dnia wyniesie 11 godzin i 28 minut.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13:00. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: 10 minut po godzinie 10, a my zaczynamy weekend.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: No wszystko się zgadza i z uśmiechem w czwórce witamy weekend, no bo sami przyznacie, że jak jest tyle słońca, to od razu milej się wstaje i korzysta z tego wolnego dnia, no a nawet dwóch. No właśnie, przed nami cały weekend, ciepły i słoneczny, więc dziś będziemy was troszkę z tych domów wyciągać, no ale oczywiście na bardzo ciekawe wydarzenia, które na pewno umilą wam ten jesienny czas. No a skoro mamy dobrze zacząć weekend, no to wiadomo, że musi się zacząć od dobrego śniadania, albo przynajmniej skończyć na jakiejś dobrej kolacji. Dlatego my dzisiaj od tej kuchni zaczniemy, ale będzie to retro kuchnia, bo zajrzymy do starych przepisów sprzed dziesiątek, a nawet ponad 100 lat, żeby sprawdzić, jak stare receptury mogą inspirować nas w tej kuchni do dziś. No i przede wszystkim porozmawiamy też o tym, czym różni się gotowanie z takiej, wiecie, prawdziwej książki kucharskiej zamiast z kolejnego przepisu w internecie. Także będzie dzisiaj na pewno bardzo smacznie, ale też całkiem aktywnie. No i jak zwykle inspirująco, tak aby po prostu dobrze zacząć ten weekend. Także zachęcam do pozostania z nami. Przerwa weekendowa w czwórce do godziny 13. I wanna,

0: Is Loving Really Bad? To za nami w czwórce, a to jest...
1: Weekend w czwórce.
0: A jak weekend, to oczywiście czas na jakieś dobre śniadanie albo przynajmniej dobrą kolację. Dlatego my teraz robimy sobie przerwę na trochę kuchennych inspiracji, ale takich retro, bo będziemy zaglądać do starych ksiąg kucharskich i sprawdzać, czym możemy zainspirować się dziś w tych starych przepisach, bo to właśnie nimi inspiruje się na co dzień Ania Włodarczyk, twórczyni profilu Strawberries from Poland i autorka książki Retro Kuchnia. Halo, halo Aniu.
2: Cześć, witam.
0: Mam do ciebie na samym początku takie pytanie weekendowe, można powiedzieć. Czy miałaś czas na odrobinę przerwy? Czy jesteś fanką takich powolnych, sobotnich poranków, czy raczej od rana na nogach?
2: Ja łączę dwa w jednym, bo lubię wolne poranki, ale zaczynam je bardzo wcześnie, bo wcześnie wstaję, od 7 jestem na nogach i tym razem zaczęłam dzień kawką na Kaszubach poranną, bez zasięgu jeszcze wtedy, więc to był mój taki powolny poranek.
0: Kawka na Kaszubach bez zasięgu, to brzmi jak idealna przerwa weekendowa.
2: Totalnie, ale tutaj już teraz specjalnie przyjechałam do sąsiedniej wsi, żeby zasięg złapać, bo musicie wiedzieć,

0: że Gdańsk z reguły weekend wyjeżdża, bo jestem z Gdańska, na Kaszuby, wtedy kiedy Warszawa przyjeżdża do Gdańska. Najczęściej tak to wygląda. To my jesteśmy na Kaszubach, tak więc dzisiaj też łapię słońce na Kaszubach.
1: No ale my się cieszymy, że z nami jesteś, bo rozmawiamy dzisiaj o starych przepisach, ale też o tym, czy możemy tak naprawdę zainspirować się w tych księgach kucharskich, bo stare książki kucharskie to dzisiaj dla wielu osób nie tylko źródło przepisów, ale też takie malutkie kapsuły czasu. I jestem ciekawa, czy ty pamiętasz moment, w którym zaczęłaś się kolekcjonować i co takiego jest w tych pożółkłych, starych stronach, że chce ci się do nich wracać?
0: Ja zawsze interesowałam się, miałam takie zapędy socjologiczne, więc lubiłam czytać między wierszami i widzieć, jak ludzie żyli kiedyś, jak wyglądała codzienność kobiet. Właśnie lubiłam poznawać świat od tej kobiecej strony i w starych książkach kucharskich, a mówiąc o starych książkach kucharskich, mam na myśli najczęściej te przedwojenne, czyli sprzed II wojny światowej, książki z przełomu wieków. Wtedy było ich najwięcej w zasadzie w Polsce, najwięcej zaczęto wydawać. To badając te książki, bardzo dużo można wyczytać między wierszami o tym, jak wyglądała codzienność, jak kobiety radziły sobie w tamtych czasach bez sprzętów typu lodówka, mikser, oczywiście kitchen i inne takie sprzęty, więc to jest bardzo ciekawe od tej strony, a jeśli chodzi o początek mojej takiej pasji związanej z gromadzeniem starych receptur, to był w zasadzie, to już chyba była podstawówka, kiedy ja lubiłam szperać w takich starych zeszytach mojej mamy, która z kolei wklejała stare przepisy z pani z lat 80. To były takie czarno-białe, najczęściej przedruki z niemieckich pism, z tego co już teraz wiem, ale bardzo lubiłam to czytać i podglądać. Miała też tam wyklejanki na przykład z Claudii, tak się chyba nazywało kiedyś, takie pismo z przepisami. Tak. I to były takie bardziej kolorowe, niedostępne dla nas jeszcze wtedy zdjęcia, przepisy, bo były tam takie składniki, o których można było sobie wtedy zamarzyć. Jakieś parmezany, rukole, coś, czego wtedy nie znaliśmy. Ja to oglądałam, nie za bardzo jeszcze wszystko rozumiałam, ale już mnie to jakoś tak pociągało i ekscytowało. Więc teraz jest to już jakaś archeologia kulinarna, bo to były lata 80., 90., ale to mi się tak z czasem bardzo mocno rozwinęło, rozwiązało i coraz dalej, coraz głębiej sięgałam. Później sięgnęłam do PRL-owskich książek, a później skończyłam na tych przedwojennych, a nawet mam książkę, to jest taki moja perełka, mam książkę z 1870 roku, więc to jest w ogóle zabytek w zasadzie.
1: To zaraz zapytamy cię, co w tej starej księdze możemy odnaleźć i jak zainspirować się kuchnią starą, nawet w tych dzisiejszych czasach. Ja tylko muszę podzielić się krótką anegdotą. Powiedziałaś o tych starych gazetach. Ja pamiętam taki moment z dzieciństwa, jak z moją mamą przygotowywałyśmy lasagne i pamiętam, że próbowałyśmy z internetu znaleźć taki idealny przepis, no i nie wychodziło. No i moja mama znalazła wtedy jakiś przepis w takiej naprawdę starej gazecie i wyszła dopiero wtedy lasagna idealna. I ja mam ten świstek z przepisem na lasagne do dzisiaj. Także jak się okazuje, sporo jest przepisów, ale czasem jednak klasyka i takie właśnie stare, dobre, sprawdzone receptury okazują się, że są najlepsze. Dzisiaj zaglądamy do starych książek kucharskich i sprawdzamy, co z nich można wyczytać. Z nami jest cały czas Ania Włodarczyk, a my za moment wrócimy do tych pysznych rozmów.
2: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nim.

0: czas na przerwę.
1: A my dzisiaj przy weekendzie zaglądamy do starych książek kucharskich i sprawdzamy, co można z nich wyczytać poza samymi przepisami. Z nami jest cały czas Ania Włodarczyk, twórczyni profilu Strawberries from Poland i autorka książki Retro Kuchnia. No bo Aniu, te opowieści o codziennym życiu, domowych zwyczajach i o tym, jak rodzono sobie w kuchni przed laty, to też jest całkiem ciekawy temat, który możemy wyczytać z tych książek. Bo kiedy otwierasz taką książkę kucharską sprzed 100 lat, no to tak naprawdę zaglądasz właściwie do czyjejś codzienności, tak jak o tym powiedziałaś. I czy podczas czytania dawnych przepisów rzeczywiście można dowiedzieć się więcej o tym, jak ludzie żyli i co jedli, na przykład jak w ogóle wyglądało ich życie?
2: Oczywiście można się tego dowiedzieć. Wiadomo, że to nie na podstawie lektury jednej książki, ale jak już przeczytasz książek kilkanaście albo kilkadziesiąt, to jakiś ogólny zarys sytuacji masz. I jeśli chodzi o ten zarys sytuacji od strony kobiet, no to sprawa nie jest lekka, bo nie mamy dostępu do elektryczności, dopiero pojawiają się pierwsze kuchenki gazowe, a jak pojawiają się kuchenki gazowe, to jest na przykład mnóstwo wypadków z gazem, ponieważ ludzie jeszcze nie umieją obsługiwać się tym sprzętem, więc to są takie niuanse, które fajnie jest śledzić i wyobrażać sobie, jak to było. Trzeba mieć przy tym dosyć bujną wyobraźnię chyba po prostu, żeby widzieć całokształt tego losu kobiet z tamtych czasów. Ale oczywiście książki kucharskie to jest taki bogaty świat przepisów kulinarnych, który dotyczy tylko jakiejś grupy osób, bo wiadomo, że dla powiedzmy grupy wiejskiej przepisów nie było, bo tam jedzono kaszę i skwarki w najlepszym wypadku. Ale kuchnia, która wyłania się ze starych książek kucharskich, czyli z tych przedwojennych, to co rzuca się na pierwszy, co jest takie najbardziej wyraźne dla mnie było, to, że to była bardzo bogata kuchnia, bo myśląc o starych książkach kucharskich, wyobrażamy sobie golonki, kiełbasy i faceta z wąsem grubego, który gotuje, a to zupełnie inaczej wyglądało. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to, że to był bardzo bogaty w składniki, krajina. Było bardzo, bardzo duży dostęp do jakichś przypraw, do egzotycznych składników. Zawsze podaję jako przykład na przykład taką sytuację, kiedy mam przepis na tapiokę. Myślałam, że tapioka to jest zupełnie świeży wymysł współczesny, natomiast już 100 lat temu w książkach kucharskich były przepisy na pudding z tapioki, co jest, wydaje się, zupełnie współczesnym tematem i niespodziewanie okazuje się, że to ma już ze 100 lat i można kupić było tapiokę, czyli maniok w sklepach kolonialnych kiedyś. Można było znaleźć dużo przypraw, kardamon, cynamon, wanilia, jakieś, na przykład to, co bardzo mi się podobało, były przepisy na orszady, czyli mleko migdałowe, czyli znów myślimy, że to jest coś bardzo współczesnego i nowoczesnego, teraz do nas dotarło, a orszady robiono już kiedyś i to w zasadzie ciekawsze orszady nawet niż teraz, bo mam przepis na przykład na orszady z mlekiem, z wodą różaną, czyli takie fajne, niecodzienne smaki. Ja myślę, że nasze przeświadczenie, że ta kuchnia przedwojenna była pusta, uboga i smutna wynika z tego, że troszeczkę w PRL-u brakowało składników i rzeczywiście ta kuchnia była bardzo zubożała, stała groszkiem konserwowym i serem żółtym. Natomiast przed wojną w tych zasobniejszych domach był dostęp do wielu fajnych składników i zaskakujące jest to, że tak naprawdę wiele rzeczy już było. Przerabialiśmy już boom na kuchnię jarską, tak jak teraz mamy boom na kuchnię wegańską, no to wszystko było już przed wojną. Była na przykład, były całe książki poświęcone bezmięsnym potrawom. Była taka znana książka Kuchnia jarska państwa Tarnawskich. Oni w ogóle prowadzili taki ośrodek dietetyczny, to co teraz też troszeczkę się odbywa. Jakieś takie były turnusy odchudzające dla bogatych ludzi, gdzie

0: Wprowadzali diety diarskie, wyciskali świeże soki, robili sokoterapię, więc to, co brzmi bardzo nowocześnie, było 100 lat temu. I to było dla mnie chyba największe zaskoczenie, jeśli chodzi o takie hobbystyczne badanie kuchni przedwojennej. Że myślimy, że odkryliśmy wiele rzeczy teraz, natomiast to już kiedyś, dawno temu było. Pasztety jarskie, kotlety wegańskie w zasadzie, bo warzywne, bardzo dużo ciekawych rzeczy.
1: To jest rzeczywiście niesamowite, że zaglądając do starych zeszytów, czy w ogóle starych, do tego starego, starszego świata, ale w tym przypadku do starych ksiąg kucharskich, no to okazuje się, że te wszystkie współczesne kulinarne trendy były tak naprawdę ważne i znane w kuchni od pokoleń. Dzisiaj właśnie w przerwie weekendowej zaglądamy do tych dawnych receptur i sprawdzamy, czego możemy się z nich nauczyć dzisiaj, a w tym podpowiada nam Ania Włodarczyk, autorka książki Retro Kuchnia. Za moment jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Zostańcie koniecznie z czwórką.

0: Michalska.
1: A dzisiaj z Anią Włodarczyk zaglądamy do starych ksiąg kucharskich, które są jak takie malutkie kapsuły czasu, bo oprócz przepisów i receptur możemy naprawdę wyczytać, jak wyglądało kiedyś czyjeś życie, ale też przekonać się, że większość kulinarnych trendów, które znamy dzisiaj, było tak naprawdę znanych od pokoleń, a my czasem jedynie je powtarzamy.

0: wdrażamy. Oczywiście w nieco bardziej współczesnej formie. Aniu, te współczesne przepisy zwykle mają dokładną listę składników, czas przygotowania i temperaturę pieczenia, no a tymczasem dawne autorki takich książek kucharskich potrafiły napisać po prostu coś tam na marginesie, żeby coś piec do rumianości. I jestem ciekawa, jak gotuje się według takich wskazówek i skąd wiadomo, że potrawa jest gotowa?
1: Na pewno jeśli chodzi o gotowanie z takich starych książek, to trzeba mieć już doświadczenie nabrane we współczesności. Trzeba wiedzieć, kiedy coś jest w miarę gotowe, dobre. Ja pamiętam, jak mama mi mówiła, żeby dosypywać mąki, aż ciasto będzie miało konsystencję kwaśnej śmietany. Ja tego nie cierpiałam, bo ja chciałam wiedzieć dokładnie, ile potrzebuję mąki, a nie sugerować się konsystencją. Więc ta dawna kuchnia od zawsze była taka bardziej intuicyjna i trzeba było po prostu mieć wyczucie i trochę więcej rozeznania. Na pewno nie mierzyliśmy składników na szczypty łyżeczki, tylko miary były mniej precyzyjne, bo nie było też takich wag. Więc raczej tu wchodziły miary typu garniec, kwarta, pinta. Też, co ciekawe, w tych książkach były różne systemy miar i wag, bo one były pisane pod różnymi zaborami, więc to jest też rzecz, którą odkryłam dopiero w trakcie czytania iluś książek. I pierwsze co, to trzeba było sobie zrobić dobry przelicznik, czyli teraz w internecie po prostu szperałam, ile to jest garnic, ile kwarta i tak dalej.
0: Czyli ale dzisiaj w kuchni trudność. Tak naprawdę mamy luksus dzisiaj, porównując ten taki sposób pieczenia, gotowania do dawnych czasów, to dzisiaj naprawdę mamy luksus.
1: Na pewno nie musimy tak się znać na gotowaniu jak kiedyś, bo jakby jak myślę o gotowaniu sprzed 100 lat, to była wycieczka przez pole minowe. Już począwszy od oceny składników, kiedy szłaś na targ, można było zaufaną służącą oczywiście wysłać, ale jeżeli gospodyni szła na targ sama, to musiała uważać, czy na przykład sprzedawca nie oszukuje, nie sprzedaje nieświeżego mięsa, czy ryba jest świeża. Teraz powiedzmy sklepy o to za nas dbają, natomiast kiedyś ten ciężar spoczywał na gospodyni. Ja na przykład czytałam, że można było kupić herbatę, w której były opiłki żelaza, metalu, żeby ona była cięższa. Więc pułapek było mnóstwo, oszustów wielu, można było kupić starej, śmierdzące jajka. No w najprostszy sposób się zatruć po prostu. A już z nieświeżych jajek, nawet nie ze starych takich, ale z nieświeżych, nie wyjdzie na przykład taka dobra beza, bo one będą wodniste i się to tak nie ubije. Więc już na poziomie zakupów było trudno, a później było jeszcze trudniej, bo trzeba było te składniki poodmierzać w miarę dobrze. A później trzeba było piec to na przykład w średnio nagrzanym piecu. To jest w ogóle jakiś kosmos. Trzeba nagrzać piec i wiedzieć, jak on będzie tam, jaką na oko ma temperaturę, na oko czas. Więc nie dość, że inwestowałaś dużo w składniki, bo na przykład jak chciałaś upiec babę na Wielkanoc, to 24 żółtka szły do tej baby. I jak sobie wyobrażę, że to miało się nie udać, to aż się boję. Po prostu słabo mi się robi.
0: Ale gdybyśmy jednak zajrzeli do dawnych książek kucharskich i spróbowali wyłowić z nich kilka zasad, które naprawdę warto stosować się w kuchni, to co to by było?
1: Nie jestem w stanie wskazać takich zasad, bo te przepisy co do zasady były bardzo takie enigmatyczne. One były bardzo ogólnikowo pisane. W zasadzie tam były, jeżeli chodzi o szczegóły, konkrety, to tam podane były tylko składniki. Natomiast dalej to już to przepisy, które teraz zajmują całą stronę, bo my musimy mieć wszystko super dokładnie rozpisane, tam zajmowały 4 wersy i do tego musiałaś sobie całą resztę dopisać. Czyli trzeba było mieć dużą wiedzę taką teoretyczną. Trzeba wziąć pod uwagę to, że te gospodynie chodziły często na kursy gotowania, więc one uczyły się gotowania w specjalnych szkołach, więc te książki były często takimi podręcznikami, którymi wspomagały się panie podczas gotowania. To nie jest tak, że się uczono gotowania z samej książki, tylko ktoś pokazywał, jak to ma wyglądać, jak to ma się piec, jak gorący ma być piec, jak mają wyglądać jajka, czyli nabierałyśmy tej, mówię nabierałyśmy, bo to z reguły kobiety gotowały po prostu w domach, nabierałyśmy tej wiedzy w praktyce, a później książki były teorią, która jakoś to uzupełniała. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie gotować na bazie tych takich najstarszych, mówię, stuletnich przepisów bezpośrednio. Mi na całą książkę, nie wiem ile w mojej książce Retrokuchnia jest przepisów, ale kilkadziesiąt receptur albo kilkaset jest na pewno, koło setki, udało się jeden do jednego odtworzyć tylko jeden przepis na zupę soczewicową. Tylko dlatego, że to jest łatwa rzecz po prostu. Woda, soczewica, konsystencja nie jest tu taka ważna, nie ma tu czasu pieczenia, gotowania, a reszta była ciężka, trzeba było się wspomagać innymi książkami, własną wiedzą, czasem pytać mamy, babci i tak to jakoś budowałam te receptury. One ogólnie są trudne i one mogą zrazić wiele osób, tylko że ja też nie podchodziłam do gotowania z nich tak zadaniowo. Ja najpierw je czytałam jako ciekawostki, a dopiero później zaczęłam się interesować odtwarzaniem tego. Dopiero później, jak weszłam mocniej w kulinarię,

0: Maria. Kiedyś czytałam je bardziej, to tak zabrzmi śmiesznie, ale czytałam je jak poezję, bo one mi się strasznie podobały same z siebie, jak to brzmi, jak to wygląda, jak sobie wyobrażam w tle. Ale
1: Aniu,
0: jest to trudna,
1: musimy
0: trudna
1: tutaj
0: sprawa.
1: Postawić przecinek, bo wiem, że z tobą można o tej retro kuchni gadać godzinami, ale za chwilę jeszcze do tej rozmowy wrócimy, bo te dawne przepisy naprawdę potrafią być nie lada wyzwaniem, ale ja jeszcze obiecałam, że damy troszkę przepisów z twojej kuchni, także do tego wrócimy już za moment. Ania Włodarczyk jest cały czas razem z nami.

0: W weekend robimy sobie przerwę.
1: A dzisiaj robimy sobie przerwę na gotowanie, no bo w weekend mamy wreszcie czas, żeby przygotować sobie jakiś posiłek samemu, no bo wtedy bardziej cieszy niż taki zamówiony albo na przykład kupiony gdzieś w restauracji. I dzisiaj zaglądamy do retro kuchni, a w tym pomaga nam Ania Włodarczyk, twórczyni profilu Strawberries from Poland. I Aniu, chciałam cię jeszcze bardzo zapytać o taki paradoks. Otóż współczesna kuchnia często oznacza właśnie szybkie zakupy, gotowe produkty i przepisy wyszukiwane w telefonie, a co daje nam gotowanie ze starej książki, czego nie daje właśnie to korzystanie z internetu? Może masz jakieś takie swoje własne przemyślenia? Powiedziałaś się wcześniej o tej poezji, która wypływa z tych książek kucharskich. Czy w ogóle sam kontakt z papierową książką zmienia trochę sposób, w jaki podchodzimy do gotowania?
2: Jestem przekonana, że także zmienia sposób, w jaki podchodzimy do gotowania. W ogóle wydaje mi się, że kontakt z papierem zmienia nasz sposób myślenia, zarówno jeśli chodzi o pisanie, jak i czytanie książek, więc jeśli chodzi o gotowanie, też tak jest. Bardziej wycisza, zamienia się to w kontemplację. Zresztą niejednokrotnie miałam tak, że mam tak, że kiedy mam doła albo jakiś gorszy czas, to zaszywam się w kuchni wieczorem i oddaję się siekaniu, duszeniu, takim powtarzalnym czynnościom, kiedy można odciąć się od złych myśli i wejść po prostu w taki kontemplacyjny tryb gotowania. A książka w tym pomaga, bo odcinamy się siłą rzeczy od zasięgów, od sieci, od telefonu, więc wertujemy tylko książkę i możemy tak analogowo sobie odpocząć. Myślę, że to jest bardzo odprężające i dużo fajniejsze dla nas, dla głowy

0: niż grzebanie w internecie. A jest jeszcze inna sprawa. Przepisy z internetu często bywają pułapkami. Trzeba dobrze znać twórcę, dobrze znać osobę i ufać jej umiejętnościom, smakom, żeby wiedzieć, mieć pewność, że ten przepis wyjdzie, że to nie po naszej stronie jest jakiś błąd w gotowaniu, tylko w przepisie. Natomiast jeśli chodzi o te książki kucharskie, one były najczęściej były sprawdzone, były tak sensownie robione, bo to było niejednokrotnie dzieło życia danej osoby, która to pisała, więc ona te receptury znała, testowała i to są sprawdzone przepisy. Po prostu jeśli umiemy, mamy jakąś wiedzę, to na podstawie gotowania z książki kucharskiej nie powinno być żadnej wtopy.
1: Obiecałam, że jeszcze powiemy o niektórych potrawach, które widnieją tutaj na twoim blogu albo w książce. Ja wyczytałam o owsiance, bo na twoim blogu też możemy przeczytać właśnie o takich fajnych, dawnych przepisach, ale które możemy na przykład wykorzystać teraz, jesienią, żeby troszkę się rozgrzać.
0: Tak, owsianka to był ostatni temat, bo pisałam tak trochę dłużej o niej, ale ja też się zastanawiałam nad przepisami, o których tak na szybko wspomnieć i mogę z całą pewnością stwierdzić, że jestem ambasadorką forszmaka. Forszmak to jest takie fajne, bardzo proste, bardzo tanie danie, które serwowałam i na warsztatach kulinarnych, gotowałam w telewizji śniadaniowej, pojawiło się w menu restauracji, w menu stołówki szkolnej i zaraz mówię, co to jest. A to jest super rzecz. To akurat na bazie przepisu z 1929 roku. To jest coś takiego, że gotujemy, robimy pire ziemniaczane i to pire ziemniaczane, to brzmi bardzo dziwnie, ale jest pyszne i na tym polega niesamowity sekret tego dania. Pire ziemniaczane mieszamy ze śledziem, z takim słonym, solonym śledziem. Nie solimy już całości. Śledź jest bardzo umamiczny i po wymieszaniu jego z pire, dodaniu pietruszki albo koperku i zapieczeniu tego, tworzy się taki fajny comfort food, bardzo, bardzo rozgrzewające, dobre danie, które jakoś tak fajnie działa, zwłaszcza jeśli poda się to z ogórkiem kiszonym, to mamy w ogóle 100% polskiej kuchni w bardzo budżetowym wydaniu, bo to są chyba najtańsze składniki, jakimi dysponujemy, ziemniaki, śledź, ogórek kiszony. Jest to zarazem mega zdrowe danie i bardzo zaskakujące, bo gdzie o tym nie mówiłam, to była wielka niespodzianka i ludzie raczej podchodzili do tego sceptycznie, trochę się krzywili, trochę nie dowierzali, że to będzie pyszne. A naprawdę każdemu smakowało. Nie znam osoby, której by nie smakowało to danie, więc forszmak. Polecam forszmak. Podawałam przepis na to danie na blogu i w książce i w ogóle można je znaleźć w różnych miejscach już teraz.
1: A więc słuchajcie, jak sami słyszycie, warto czasem zajrzeć do księgi kucharskiej starszej albo nowej i zainspirować się czymś, a że w weekend mamy więcej czasu, to można trochę zaszaleć w kuchni, czemu nie? Ania Włodarczyk zachęcała nas dzisiaj do kuchennych eksperymentów, a po więcej odsyłamy do książki Retro Kuchnia albo na profil Ani Strawberries from Poland. Aniu, bardzo ci dziękuję za rozmowę w czwórce.
0: Bardzo dziękuję, fajnie było powiedzieć o forszmaku w sobotni poranek.

0: chłopak aprendas.
1: 12 minut pozostało do godziny 11. Przerwa weekendowa trwa. My wracamy do Was z kolejnymi tematami po godzinie 11. A ja Was zostawiam teraz z nowością na naszej playliście i z dobrze znanym Wam głosem z czwórki, bo przed nami Dominika Płonka i DJ Blik w utworze Dzięki Tobie.
2: To jest nowość czwórki. Nowość czwórki.
3: Powiedz mi to jeszcze raz.

0: Autopromocja.
1: Luboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i dwie godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt

0: 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Tak jak

0: Jajka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła 11.
1: Pogoda.
0: A początek weekendu zapowiada się ciepły i słoneczny, tak samo zresztą jak sobotnie popołudnie, które przyniesie nam przeważnie słoneczną i ciepłą aurę w całej Polsce. Wyjątkiem będzie północ i północny zachód. Tam trochę więcej chmur i lokalne, ale słabe opady deszczu. Nie będziemy natomiast marznąć, bo termometry pokażą 18 stopni na północnym zachodzie i na północy i nawet do 23 stopni w centralnej i południowej Polsce. Długość dnia wyniesie dzisiaj 11 godzin i 28 minut. Zachód słońca o godzinie 18.10.
1: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. Każdą niedzielę w Czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkara. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Trójka. To słychać.
1: I said I'm a late, always DJ

0: Rihanna i Friend of Mine to za nami w czwórce, a my rozkręcamy weekend.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: 10 minut po godzinie 11 i sobota powoli nam się rozkręca, ale powoli, naprawdę. I mam nadzieję, że weekend zaczynacie też spokojnie, z kawą w ręku i bez wielkiej listy rzeczy do zrobienia. A nawet jeśli wasz harmonogram dnia jest wypełniony po brzegi, no to mam nadzieję, że uda wam się zatrzymać chociaż na chwilę i skorzystać z tego pięknego, słonecznego dnia. My w najbliższej godzinie będziemy was trochę zachęcać do wychodzenia z domu, no bo w taką pogodę aż się prosi. W najbliższej godzinie wybierzemy się na spacer, porozmawiamy o budowaniu wspólnoty przez zorganizowane spacery i będzie też trochę o teorii tak zwanego trzeciego miejsca, czyli co dzieje się w naszym życiu pomiędzy pracą a domem. No, wtedy dzieje się na pewno weekend, a ten dopiero się rozkręca, dlatego zachęcam do pozostania z czwórką, bo jeszcze do godziny 13 będziemy dawać wam naprawdę dużo powodów, żeby dobrze go spędzić. A już teraz w czwórce Jan Marczewski w utworze Domówki.

0: Beck i Loser to za nami w czwórce, a to jest...
1: Weekend w czwórce.
0: A jak weekend, to robimy sobie przerwę. Tym razem robimy sobie przerwę na spacer, bo weekend jest idealnym czasem na spacerowanie. No i wiecie, na spacer można pójść samemu, można po kogoś zadzwonić, albo można wybrać się na spacer zorganizowany. I właśnie o takim opowiedzą nam już teraz nasi goście. Zuzanna Milczarska i Michał Jaczewski, twórcy Warszawskiego Klubu Spacerowego. Cześć, witajcie w czwórce.
2: Cześć, dziękujemy bardzo za zaproszenie.
0: No i co, przyszliście tutaj na piechotę? Spacerkiem?
3: No, wiadomo, ja już tam parę kroków zrobiłem.
0: Ile zrobiłeś? O, masz nawet zegarek taki.
3: Tak, tak. Znaczy tutaj akurat mało, bo się śpieszyłem, za późno wstałem, a chciałem się nie spóźnić, więc na razie się nie ma czym chwalić, aczkolwiek moje...
0: Ale dzień się dopiero zaczyna.
3: Dokładnie, więc jeszcze zdążę nadrobić te kroki.
0: A jak u ciebie, Zuzia, przyszłaś na piechotę?
2: No muszę się przyznać, że nie, ale to dlatego, że za późno się wyklułam po porannych
0: obowiązkach. Wybaczamy, po prostu wiecie, tutaj sobota, no można powiedzieć, no dobra, w weekend rzeczywiście można się wyspać, także wybaczamy. No ale dobra, mówimy dzisiaj o spacerach, o tym, że warto spacerować i warto spacerować w grupie. I jestem bardzo ciekawa, jaki motyw przyświecał wam w stworzeniu właśnie takiego warszawskiego klubu spacerowego. Czy właśnie to była ta współpraca?

0: wspólnota, czy właśnie motywy zdrowotne, czy w ogóle wszystko naraz?
1: Znaczy, że tak naprawdę powody są dwa. I trochę one są też, odbijają też nasze motywacje życiowe z Michałem. Michał jest trenerem i pewnie za chwilę opowie, jakie ma motywacje przy założeniu tego klubu wspólnie ze mną. Natomiast ja zwracam głównie uwagę na te aspekty społecznościowe, bo dla mnie inspiracja przyszła na otwarcie tego klubu tak naprawdę z otoczenia. Obserwujemy siebie, obserwujemy swoich znajomych, bliskich, rodzinę. Wszyscy żyjemy w koszmarnym pędzie, często kończymy dzień z średnim humorem, przebodźcowani, zmęczeni. Unikamy kontaktów z bliskimi, a zamykamy się w domu, oglądamy, binge'ujemy streamingi, scrollujemy social media. No i gdzieś wyłonił się dla mnie z tego taki dosyć smutny obraz, który chcemy po prostu zmienić. Chcemy zainspirować, zmotywować ludzi, żeby jednak w tym czasie wolnym wysiedli z tego fotela w chacie i po prostu poszli przed siebie, bez celu, bo każda jednostka spacerowa to jest dobroczynny wpływ i na głowę, i na ciało. I to jest główny powód. Chcemy się częściej spotykać z ludźmi, chcemy poznawać nowych ludzi. Widzimy też problem duży samotności, który wynika z tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałam, że jednak zamykamy się w domu i unikamy tych kontaktów, mimo że tak naprawdę powinniśmy do nich dążyć.
0: Czyli ja widzę taki dwugłos u was, bo ty tutaj, Zuzia, mówisz o tych aspektach wspólnotowych, a jak sądzę, Michał, u ciebie motywacją jest też taki zdrowotny cel.
2: Oczywiście, bo nasze chodzenie jest to, szczerze mówiąc, w mojej opinii najbardziej niedoceniana aktywność fizyczna przez ludzkość obecnie. Tak jak Zuzia powiedziała, żyjemy w tych szybkich czasach, wszystko szybko, nie ma czasu i wygodnych przede wszystkim. Więc wybierzemy samochód, podjedziemy sobie autobusem, nawet jeden przystanek, czy nawet do sklepu pojedziemy samochodem, nawet jeśli ten sklep mamy pod domem.
0: No i tak, też to zauważyłam u niektórych, rzeczywiście.
2: A naprawdę jest szereg korzyści płynących z maszerowania, bo to jest tak naprawdę najbardziej dla nas naturalna forma aktywności. A im mniej jest mniej, to te nasze ustawienia fabryczne trochę
1: się degradują. To chodzenie jest wpisane w naszą naturę, tak? Łazimy, chodziliśmy, odkrywaliśmy przez ostatnie kilka tysięcy lat.
2: Element, na pewno było więcej.
1: Tak, element naszej ewolucji.
0: I gdzieś to po drodze zatraciliśmy rzeczywiście, ale właśnie takie osoby jak Zuzanna Milczarska i Michał Jaczewski sugerują, żeby wrócić do tych aktywności. Można oczywiście spacerować samemu, ale można zrobić to też w grupie i do tego zachęca was najnowsza inicjatywa Warszawski Klub Spacerowy. Ale czym w ogóle to jest i co się dzieje na takich spacerach, to o tym porozmawiamy już za moment.

0: Czas na przerwę.
1: A my dzisiaj robimy sobie przerwę na spacer i do tego zachęcają was Zuzanna Mielczarska i Michał Jaczewski, twórcy warszawskiego klubu spacerowego, czyli inicjatywy, która przekonuje, że warto pójść na spacer i właśnie zorganizować się w taką grupę, bo mogą wtedy stworzyć się naprawdę ciekawe znajomości chociażby. I rzeczywiście powiem wam, że takie spacery tematyczne i spotkania zorganizowane są ostatnimi czasy bardzo popularne, czy chociażby kluby biegowe, prawda? To też jest bardzo popularne, ale to one mogą rzeczywiście kojarzyć się z tempem, z wynikami, z jakąś tam kondycją. No wy jednak przekonujecie do czegoś innego, zachęcacie nas do czegoś innego.
2: Tak, no my chcemy po prostu się skupić na budowaniu społeczności, na tym, żeby wspólnie, bez presji żadnej, wyniku, efektu, KPI-u, jakkolwiek by to nazwać, żeby wspólnie wyjść, poznać się, pogadać o wszystkim i o niczym. Nie trzeba też gadać, możemy też pomilczeć. Chodzi po prostu o to, żeby kolektywnie spędzić czas, iść we wspólnym kierunku po ruch, po zdrowie, po emocje, po coś nowego, po jakiś nowy bodziec. Wszyscy działamy według jakichś schematów na co dzień. A takie wyjście na spacer z grupą nieznajomych, to moim zdaniem jest coś bardzo ekscytującego. Przynajmniej ja się ekscytuję na samą myśl o tym, jakie osoby się pojawią na naszych spacerach i będę mogła z nimi porozmawiać, poznać. Będą to osoby z różnych innych baniek warszawskich. No jestem tego bardzo ciekawa i dla mnie samej to będzie niesamowity zastrzyk jakiejś energii i motywacji.
1: Spacerować można oczywiście wszędzie, nie tylko w Warszawie. My akurat spotykamy się tutaj w Warszawie, ale spacer można uskuteczniać wszędzie, czy samotnie, czy właśnie w takiej zorganizowanej grupie. No wy proponujecie chodzenie w grupie i jestem ciekawa, co daje nam wspólny ruch, czego nie dostaniemy podczas takiego samotnego spaceru. Michale. Jako znawca tutaj po prostu sportowych aktywności.
3: Tak, znaczy ja jeszcze jakbym mógł wrócić do tego, bo powiedzieliśmy o tych klubach biegowych. Generalnie bieg jest mocno obciążający, jeśli chodzi o nasz układ nerwowy. Nie każdy może tak naprawdę zarzucić buty i sobie pobiec i robić to, że tak powiem, długookresowo, no bo jednak aparat ruchu musi być do tego przygotowany również. A w odróżnieniu właśnie od biegu marsz ma to do siebie, że to jest jednak aktywność regeneracyjna, aerobowa. Tu tworzymy bazę tlenową. Nie potrzebujemy tak naprawdę takiego przygotowania fizycznego, siłowego pod kątem biegu, gdzie musi tam jakby być ten element, żeby robić to po prostu zdrowo. A co daje nam spotkanie w grupie? No jakby to wyzwala
1: motywację.
3: Jest to spotykamy ludzi gdzieś tam szukając wymiany energii, gdzie nie ma presji, nie ma odgórnie narzuconego, że muszę być taki albo ubrany w to. Jakby totalnie na pełnym luzie możesz przyjść, po prostu pomaszerować z jakimiś ciekawymi ludźmi nowymi.

0: I tak, przede wszystkim wymieniaj się pozytywną energią, bo tu chodzi o to, żeby po prostu...
1: Tak, no tempo sprzyja rozmowie, ta rozmowa jest najważniejsza. Nie chcemy oczywiście wchodzić w konflikty z klubami biegowymi i ultrasami klubów biegowych, natomiast... No,
2: każdy może wybrać, słuchajcie, tak, ten kto lubi pobiegać, wybrać. To może pójść na kluby biegowe, a ten kto lubi pospacerować, nie śpieszyć się i też poznać się przy okazji nowe osoby, ten może wybrać taki klub spacerowy albo nawet możemy sami stworzyć sobie klub spacerowy, zrzeszyć tak. Na przykład naszą społeczność w bloku, czy na osiedlu, no gdziekolwiek,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, gorąco do tego zachęcamy, bo tak naprawdę no to, że nie znamy swoich sąsiadów, to jest w zasadzie też miejski problem dużego miasta.
2: Spacerujmy, róbmy to jak najczęściej, czy właśnie w celach zdrowotnych, o których opowiedział nam Michał Jaczewski, czy właśnie w celach budowania wspólnoty, o których wspomniała tutaj Zuzanna Mielczarska, a byli z nami dzisiaj właśnie w kontekście Warszawskiego Klubu Spacerowego, do którego też zachęcamy, jeśli jesteście z Warszawy, to spotykamy się jutro gdzie?
1: Na bulwarach Wiślanych pod pomnikiem Syreny, godzina 12. Serdecznie zapraszamy Was. Każdy następny spacer też będzie odbywał się w niedzielę o 12, tylko lokalizacja będzie się zmieniać. No a wszystkie szczegóły możecie śledzić na naszym profilu na Instagramie Warszawski Klub Spacerowy, w skrócie WKS.
2: Ja myślę, że niedziela to jest bardzo dobry dzień na spacer. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę w czwórce.
1: Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję.

0: 36 minut po godzinie 11, a my w czwórce spacerujemy dalej.
1: Przerwa weekendowa.
0: I do tych spacerów zachęcamy Was. Czy takich w grupie, czy tych samotnych, umówmy się, każdy spacer jest dobry i potrzebny. Szczególnie, że słoneczna pogoda i temperatura w okolicach 20 stopni naprawdę zachęcają nas do tych pięknych jesiennych spacerów i chętnie korzystają z tego także turyści, którzy tłumnie odwiedzają województwo podlaskie, bo piękną jesienną aurę możemy zobaczyć między innymi w Białowieskim Parku Narodowym, a Białowieże chętnie odwiedzają na przykład mieszkańcy Krakowa.
2: Jest przepięknie i właśnie wybieramy się dzisiaj na Arkowisko. Mamy już miejsce zaplanowane koło Narewki. Mamy już przewodniczkę, która z nami pójdzie. Teraz jeszcze chwila na zwiedzanie.
3: To jest piękne miejsce. Wracamy tu po jakimś czasie i jak zwykle jest przecudownie. Fantastyczni ludzie, fantastyczna przyroda, fantastyczne miejsce, jedzenie. Wszystko się zgadza.
4: Drugi raz w Białowieży. Tutaj jest pięknie.
5: Przyjechaliśmy zobaczyć żubry w naturze, Białowieża. No wiadomo, no dużo przyrody.
6: Jesień mamy przepiękną. Pogoda jest fantastyczna, ale w ogóle puszcza o każdej porze roku jest fantastyczna.
7: Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Olimpia Pabian.
6: Zapraszamy. Jak jest fajna pogoda, no w tej chwili mamy rykowisko, więc tym bardziej. Grzybów jest w bród. Szlaki są przygotowane nie tylko na terenie Białowieskiego Parku, ale również nad leśnic puszczańskich, więc jest gdzie chodzić, jest co zwiedzać i jest naprawdę pięknie.
0: No ja jak tylko słyszę te liście, które po prostu skrzypią pod nogami, pod butami, no to po prostu aż sama chce się wybrać na taki jesienny spacer. Szczególnie też dzisiaj w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego rozpoczyna się dwudniowa 30. wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej, także coś dla fanów grzybobrania. A od 12 do 15 będzie można odwiedzać stanowiska edukacyjne. Natomiast o 13.30 rozpocznie się uroczyste otwarcie wydarzenia. No i wiadomo, nie zabraknie wykładów i różnych quizów z nagrodami, a wstęp jest wolny, także jeśli spędzacie weekend na Podlasiu, no to możecie zahaczyć także o Białowieski Park Narodowy. To jest przerwa weekendowa w czwórce, a my oczywiście gramy i gadamy dalej, no i nastrajamy się pozytywnie na weekend, który powoli, powoli nam się już coraz bardziej rozkręca.

15 minut pozostało do godziny 12, a my w czwórce rozkręcamy weekend, no i zachęcamy też Was, żeby jednak nieco zwolnić i zrobić w ciągu tych dwóch wolnych dni coś tylko dla przyjemności. No i w tym może pomóc nam teoria trzeciego miejsca. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, no bo mamy tak, mamy dom, mamy pracę, no ale co dzieje się tak naprawdę pomiędzy? No i właśnie tę przestrzeń opisuje nam teoria trzeciego miejsca, według której tym pierwszym miejscem jest nasz dom, drugim praca albo szkoła, a trzecim te wszystkie miejsca, w których możemy spotkać innych ludzi, porozmawiać, pobyć razem, ale niekoniecznie w jakimś konkretnym celu. To może być osiedlowa kawiarnia, park, lokalny klub, a może też biblioteka. Ważne, żeby takie miejsce było dostępne, sprzyjało spotkaniom, no i pozwalało czuć się częścią jakiejś większej społeczności. I jestem bardzo ciekawa, czy Wy macie takie swoje trzecie miejsce? Jeśli tak, to pochwalcie się, może zainspirujemy się tutaj nawzajem. 226452100 to numer do studia. Zachęcam, sama jestem ciekawa Waszych trzecich miejsc. To jest przerwa weekendowa w czwórce, 15 minut pozostało do godziny 12, a my gramy dalej. Sunshine tymczasem na naszej antenie.

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD.

0: żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: I mamy już 12.
1: Pogoda.
0: Piękna, słoneczna, złota jesień, no taką lubimy najbardziej, a początek weekendu zapowiada się bardzo słoneczny. Sobotnie popołudnie przyniesie nam też dużo słońca praktycznie w całej Polsce, z wyjątkiem północnego zachodu. Tam troszkę więcej chmur i lokalne, ale za to słabe opady deszczu. Termometry pokażą nam 18 stopni na północnym zachodzie i na północy i nawet 23 stopnie w centralnej i południowej Polsce. Zachód słońca dzisiaj o godzinie 18:10, a więc cała piękna, słoneczna sobota potrwa 11 godzin i 28 minut.
1: Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my,

0: and it's Titans, and these here rains water like the ocean.
1: Siedem minut po godzinie 12, a my w czwórce cały czas robimy sobie przerwę.
2: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
1: No i powoli wchodzimy w sobotnie popołudnie, ale my w czwórce zachęcamy Was, żeby zrobić to na spokojnie i z uśmiechem i może jakąś dobrą kawą wypitą, no dzisiaj to nawet na balkonie. Mówiłam już Wam wcześniej, że dzisiaj będziemy Was trochę z tych domów wyciągać, bo naprawdę październik oprócz pięknej, słonecznej jesieni przynosi nam też bardzo dużo wydarzeń kulturalnych i takim naszym trzecim miejscem, o którym przed chwilą Wam mówiłam, zgodnie z teorią trzeciego miejsca, czyli takiej przestrzeni pomiędzy pracą a domem, mogą być na przykład biblioteki albo księgarnie, które coraz częściej nie są jedynie miejscem z książkami, ale tętniącymi kulturą i muzyką miejscami. My w najbliższej godzinie będziemy Was zapraszać do odwiedzania bibliotek i księgarni, ale będziemy też dużo grać, no i nastrajać się pozytywnie na cały weekend, który dopiero przed nami.
3: Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet.

0: How High, to za nami w czwórce, a my teraz idziemy do biblioteki.
1: Weekend w czwórce.
0: Ale nie po to, żeby wypożyczyć jakąś książkę, tylko po to, żeby spędzić super czas, bo właśnie taki czeka nas w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, gdzie od wczoraj do 24 października trwa wyjątkowy festiwal Przestrzeń Słowa, czyli wydarzenie łączące literaturę z muzyką i innymi dziedzinami sztuki. A o czym to jest, opowie nam już teraz Bartosz Majzel, koordynator festiwalu Przestrzeń Słowa. Halo, halo, cześć Bartku.
2: Cześć Alicjo, witam wszystkich serdecznie. Tak, dokładnie tak jak wspomniałaś, wczoraj rozpoczął się festiwal Przestrzeń Słowa. Na inaugurację zagrał dr Misio i to, jak łatwo sobie wyobrazić, to było absolutnie mocne, rebelianckie rozpoczęcie tego festiwalu.
0: Cały festiwal odbywa się w Bibliotece Śląskiej, czyli miejscu, które no, tradycyjnie kojarzymy z książkami, ciszą i taką intymną lekturą. Tymczasem wy zapraszacie tam na koncerty, na rozmowy, performanse i wydarzenia na styku różnych dziedzin sztuki. Czy biblioteka może, a może nawet powinna pełnić funkcję takiego żywego centrum kultury według ciebie?
2: Zdecydowanie. Ja myślę, że status bibliotek bardzo się zmienia. Jeżeli spojrzymy na zachodnią Europę i na te czołowe biblioteki europejskie, to tam właściwie biblioteka nie jest już tylko domem książek. To jest miejsce, które animuje, które przyciąga, które jakby działa na wielu poziomach, a książki oczywiście zostają fundamentem biblioteki. Tego mam nadzieję nic nigdy nie zmieni. Natomiast tak, ta cała sfera działań około kulturalnych, artystycznych jest bardzo, bardzo istotna. I my dokładnie idziemy w tym samym kierunku. Biblioteka Śląska, organizując festiwal Przestrzeń Słowa, chce opowiadać o współczesnym świecie, o XXI wieku, bardzo dynamicznym i właśnie takim językiem XXI wieku. U nas wszystkie te imprezy są takie wydarzenia interdyscyplinarne, kiedy słowo zostaje zderzone z muzyką, z obrazem i tak jak właśnie powiedziałem, to jest wszystko dynamiczne, tak aby młody człowiek XXI wieku chciał do nas przychodzić, chciał uczestniczyć w tych wydarzeniach.
0: No nawet sama nazwa Przestrzeń Słowa sugeruje, że to słowo może wykraczać poza kartkę i samą literaturę. W waszym programie też słowo spotyka się z muzyką, obrazem. Co zyskujemy, kiedy tekst przestaje być wyłącznie czymś, co czytamy po cichu, a zaczyna działać na nas również przez dźwięk, no i obecność innych ludzi, czy spotkania z pisarzami?
2: Ja myślę, że to jest też taki właśnie gest w stronę obecnych czasów, kiedy to słowo i takiemu słowu chcemy się przyglądać. Słowo nie jest już tylko pisane, czytane, ale jest również wyśpiewywane, jest wizualizowane, więc słowo, które pozostaje fundamentem spotkania, fundamentem takich bliskich relacji, które są przecież kluczowe dla każdego z nas, to słowo nas najbardziej interesuje i z tego słowa właśnie wychodzi ta nasza opowieść, którą toczymy.
0: To jest bardzo ciekawe, bo w bibliotece jest bardzo dużo książek, a więc bardzo dużo słów, a więc wy macie też z czego czerpać podczas całego festiwalu, który trwa prawie do końca października.
2: Tak, ponad 3 tygodnie, to jest 15 festiwalowych wydarzeń, ponad 70 artystów, z tym, że tutaj jeszcze raz zaznaczę, u nas nie ma klasycznych spotkań autorskich, klasycznych spotkań literackich. Tutaj jest właśnie happening, performance, zderzenia różnych właśnie gatunków artystycznych.
0: Co może się wydarzyć w jednej Bibliotece Śląskiej przez praktycznie cały miesiąc? No, warto sprawdzić to w Bibliotece Śląskiej, gdzie od wczoraj do 24 października trwa festiwal Przestrzeń Słowa. Ale my jeszcze z Bartkiem Majzelem, koordynatorem, wrócimy do rozmowy, no i porozmawiamy chociaż o tym, co dzieje się ze słowem, kiedy wychodzi poza te kartki i kiedy możemy się z nim spotkać, no, na przykład za pomocą muzyki. Ciekawe, co?

0: Czas na przerwę.
1: A my dzisiaj zaglądamy do Katowic, gdzie trwa festiwal Przestrzeń Słowa, czyli spotkania z pisarzami, koncerty i wydarzenia łączące literaturę z muzyką i z innymi dziedzinami sztuki. A to wszystko w ramach festiwalu Przestrzeń Słowa. Z nami cały czas na łączach Bartosz Majzel, koordynator tego wszystkiego, co będzie się działo w Bibliotece Śląskiej, bo naprawdę będzie się sporo działo i to aż do 24 października. A tegorocznym hasłem festiwalu jest ucieczka. Bartku, przed czym będziemy uciekać w bibliotece?
2: Tak, bo każdy festiwal posiada swój motyw, wokół którego budujemy tę festiwalową opowieść. W tym roku, tak jak wspomniałaś, jest to ucieczka. Myślę, że ucieczka to jest jedno z kluczowych słów dla człowieka XXI wieku, bo przecież żyjemy w dynamicznym czasie migracji, wszystko jest zmienne, wszystko przyspiesza. Lecz my się przyglądamy temu pojęciu z różnych perspektyw, dlatego rozmawiamy także o ucieczce od rzeczywistości, ucieczki od Boga do Boga, ucieczki jako konieczność i tak dalej, i tak dalej. Ta cała opowieść festiwalowa jest bardzo spójna, myślę. No i może przejdźmy trochę do konkretu, bo tak na razie mówimy, rozmawiamy o ogólnych założeniach. Natomiast Festiwal Przestrzeń Słowa jest festiwalem międzynarodowym, więc w programie festiwalu pojawią się, no myślę, że prawdziwe literackie gwiazdy. Laureat Nagrody Bookera, myślę, że jeden z najwybitniejszych pisarzy świata, Richard Flanagan. Laureat Nagrody Pulitzera, Jericho Brown, któremu Biblioteka Śląska jednocześnie wydała tę nagrodzoną książkę, która właśnie podczas festiwalu będzie miała swoją premierę. Szkocki pisarz Graham McCree Barnett, będzie też irlandzki songwriter Adrian Crowley, którego ostatnie płyty produkował sam wielki John Parish. To jeżeli chodzi o te nazwiska zagraniczne, natomiast jeżeli chodzi na przykład o koncerty, które nas jeszcze czekają, to powiedzmy koncert Tomasza Buzyńskiego, koncert nowego projektu Doroty Masłowskiej, który stworzyła z Wacławem Zim My i Ja, będą nagrobki, będzie proszek, także będzie wiele się działo i myślę, że każdy w tym programie znajdzie coś dla siebie.

0: Ja bym bardzo chętnie chciała przyjść po to, żeby zobaczyć Tomka Stawiszyńskiego za konsoletą, bo widziałam, że wystąpi w roli DJ-a.
1: No właśnie, bo właśnie przed momentem słyszałem, zabrzmiał utwór Move Your Body, Shake Your Body, więc tak, kto będzie chciał potańczyć i poruszać swoim ciałem, również będzie taka możliwość podczas festiwalu. Depesza literacka, czyli impreza taneczna. I proszę sobie wyobrazić, że DJ-ami podczas tego wydarzenia będzie właśnie przywołany przez ciebie Tomek Stawiszyński, przecież wybitny filozof, teolog. Będzie Piotr Metz, będzie również Jerzy Jarniewicz, laureat Nagrody Nike. I ponieważ skupimy się tutaj podczas tej imprezy tanecznej na muzyce subkultur, bo subkultury to przecież również swego rodzaju ucieczka, więc idealnie nam to wpasowało się w program festiwalu. A my lubimy łamać schematy, więc właśnie taka impreza taneczna w knajpie, w klubie jest czymś, co nam bardzo przypadło do gustu.
0: No i kiedy myślimy o ucieczce, często wyobrażamy sobie podróż, zmianę jakiegoś miejsca albo odcięcie się od codzienności. No a tutaj okazuje się, że literatura i wydarzenia kulturalne mogą być taką ucieczką i właśnie oderwaniem się od tej rutyny.
1: Oczywiście literatura jest idealną ucieczką, ponieważ jest to jakby przeniesienie się w inny wymiar, budowanie swojego świata, poszukiwanie w nim ukrycia, więc tak, sama literatura, myślę, sama w sobie, jej natura jest taka, że jest to rodzaj bardzo pięknej i fascynującej ucieczki, jak myślę.
0: Co tam będzie się działo w tej Bibliotece Śląskiej, warto naprawdę sprawdzić. Dodajmy, że wszystkie wydarzenia oczywiście można sprawdzić na stronie internetowej, a warto, jest bardzo całkiem spora rozpiska, bo wszystkie wydarzenia trwają do 24 października. Także jeśli będziecie na przykład na weekend w Katowicach albo po prostu gdzieś w okolicach, no to koniecznie odwiedźcie Bibliotekę Śląską, bo tam będzie się naprawdę sporo działo, a będzie się działo przede wszystkim festiwal Przestrzeń Słowa, o którym opowiadał nam dzisiaj Bartosz Majzel, koordynator festiwalu. Dzięki bardzo, Bartku.
1: Dzięki wielkie. Jeszcze na koniec tylko dodam, że wszystkie wydarzenia bezpłatnie, na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, nawet na te spektakularne koncerty, więc zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie. Czekamy na was, bo to dla was jest ten festiwal.
0: A to też całkiem ważna informacja. Sami słyszycie.

Przed chwilą zapraszaliśmy Was do Biblioteki Śląskiej, gdzie trwa festiwal Przestrzeń Słowa, ale ja Wam powiem, że cały październik zapowiada się jako prawdziwe święto czytania, bo już 9 października odbędzie się Noc Księgarni, a tydzień później, 16 października, Noc Bibliotek i będą to tak naprawdę dwie okazje, żeby spojrzeć się na książki trochę inaczej niż na co dzień. Podczas Nocy Księgarni niezależne kameralne księgarnie w całej Polsce zaproszą nas na spotkania autorskie, warsztaty, debaty i specjalne promocje. Warto zajrzeć do swojej ulubionej księgarni, ale też może odkryć się taką, w której jeszcze nigdy nie byliśmy. No a z kolei Nocy Bibliotek odbędzie się w tym roku pod hasłem Biblioteka się sprawdza. To ogólnopolska akcja, która pokazuje, że biblioteka to nie tylko regały i wypożyczalnia książek, no ale też przede wszystkim może miejsce spotkań, rozmów i wspólnego odkrywania kultury. W wydarzeniu biorą udział biblioteki z różnych części kraju, a każda przygotowuje własny wyjątkowy program.

Szczegóły warto sprawdzić na stronach obu akcji. No bo może tej jesieni zamiast kolejnego wieczoru przed ekranem wybierzemy się między półki, te księgarskie albo biblioteczne.

0: 20 minut pozostało do godziny 13, a teraz będzie literacka ciekawostka prosto z Czech, bo tam ukazała się komiksowa biografia Marii Skłodowskiej-Curie, ponieważ no o jej badaniach nad promieniotwórczością i dwóch Noblach słyszał niemal każdy. A czeska ilustratorka Krystyna Krausowa postanowiła opowiedzieć o polskiej naukowczyni również przez pryzmat codziennego życia.
1: Ostatni raz słyszałam o Marii Skłodowskiej-Curie w szkole podstawowej. Wiedziałam, że była wielką naukowczynią i dwukrotną laureatką Nagrody Nobla, ale to tyle. Tymczasem mnie interesowało tło tego wszystkiego. Powiedziała mi autorka komiksu Krystyna Krausowa. Przygotowując książkę, szukała inspiracji w Polsce. Pojechałam do warszawskiego muzeum, gdzie sfotografowałam wszystko, od ubrań do sprzętu laboratoryjnego. Chciałam przybliżyć czytelnikom nie tylko to, co znają już z podręczników, ale też życiorys Skłodowskiej-Curie, który sam w sobie jest bardzo ciekawy. Jednym z wyzwań było przedstawienie procesów chemicznych i fizycznych. Przyznaję, że było to bardzo trudne. Sama musiałam najpierw zrozumieć niektóre procesy. Tymczasem fizyka i chemia są mi zupełnie obce. Powieść graficzna Krystyny Krausowej wiosną ukazała się w Polsce, a teraz wychodzi także w czeskim tłumaczeniu. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Tak wygląda sytuacja komiksowa o Marii Curie Skłodowskiej, a my tymczasem czekamy na wizerunek naukowczyni na banknocie euro.

Nie patrzy się, jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni, wieczór sobotni ten. Esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolęda, kolęda, lubisz to się bawisz.

0: 11 minut pozostało do godziny 13. No, w przerwie weekendowej rozkręciliśmy trochę ten weekend, ale wy koniecznie zostańcie z czwórką, bo teraz będzie coraz ciekawiej. Jacek Paśnik już z nami w studiu.
1: Tak jest, cześć. Co prawda kalendarzowo nastała nam jesień, ale u mnie jeszcze jedną nogą w lecie będziemy, dlatego że poopowiadam dziś w audycji Dzieci Neo po godzinie 13 o wyjazdach po zakończeniu sezonu, ale takich, które pamiętamy i wspominamy wszyscy. Zielonych szkołach, wyjazdach integracyjnych,
0: takie
1: różnych tego rodzaju historiach. Tak jest. Zaciekawiła mnie historia komiksu o Marii Skłodowskiej-Curie, o której wspominałaś, i u mnie też dzisiaj taki komiks o pewnej nadmorskiej miejscowości w jesiennych miesiącach się pojawi. Także komiksowo kontynuujemy w czwórce dzisiaj po 13.
0: No to wszystko tutaj się w takim razie pięknie łączy. Pamiętajcie, że jak słuchacie

0: Macie Jacka Paśnika w czwórce, to trzymajcie telefon blisko, bo jak rozumiem, można do ciebie zadzwonić.
1: Oczywiście, zapraszam. Będzie można powspominać, jak to zwykle w audycji Dzieci Neo po 13 w soboty.
0: No to ja was zostawiam w dobrych rękach i bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny. Justyna Majchrzak, Iga Kamińska i ja, Alicja Michalska, życzymy wam pięknej soboty.

0: Autopromocja.
1: Już w tę sobotę w pierwszym odcinku audycji U Chłopaków. 10 lat liczy sobie oficyna Opus Elephantum. Tuż przed jej urodzinami studio czwórki odwiedzą artyści, którzy wystąpią na jubileuszowej imprezie w warszawskich chmurach. Punkowy zespół Lochy i Smoki przedpremierowo zaprezentuje swój najnowszy singiel, którym zapowiada nadchodzący album. Premier nie zabraknie, bo może i nazwa audycji jest nowa, ale polska scena alternatywna wciąż tak samo ciekawa. Zaprasza jeden chłopak, czyli Adam Smolarek. W tę sobotę między 18 a 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%. RRSO 0%.

0: tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Lublinie po 23 stopnie w Krakowie. A niedziela, choć nieco mniej słoneczna, dalej będzie jesiennie ciepła, od 17 na północnym wschodzie po 23 na południu kraju. Słońce towarzyszyć nam będzie także sporą część nadchodzącego tygodnia. Pogorszenie się pogody czeka nas dopiero w czwartek. Na wtedy szykujmy parasole.
1: Autopromocja.
2: Kluboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i dwie godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Cześć i czołem, a to jest czwórka, w której to zagraliśmy dla was przed chwilą brytyjski duet Disclosure oraz rapera również z Wysp, czyli Pascal Ye, numer z słyszalnymi grajmowymi wpływami. I dzisiaj będziemy grać w czwórce dla was muzykę przez najbliższe dwie godziny oraz będę wam opowiadał trochę o tym, jak to jest w różnych kurortach po zakończeniu sezonu. 23 września nastała jesień i co prawda skończyły się wakacje i dla osób, które studiują, i dla tych, które uczą się w szkołach, ale wcale nie musi to oznaczać końca różnego rodzaju ciekawych wyjazdów, na przykład zielonych szkół, wyjazdów integracyjnych, a i nawet o sanatoriach trochę dzisiaj wam poopowiadam. Ostatnio sporo naczytałem się na temat między innymi właśnie sanatoriów czy innych wyjazdów po zakończeniu sezonu. Klimat powakacyjny dzisiaj w audycji Dzieci Neo będzie trochę o tym, jak rodziły się różne tradycje jesiennych wyjazdów. Sporo powspominamy, no i możecie powspominać razem ze mną, jeżeli jeździliście jesienią, no niekoniecznie na sanatoria, ale na przykład, jeżeli jeździliście, czy jeździłyście do sanatoriów, to oczywiście też zapraszam, ale na przykład, jeżeli zdarzało wam się być na zielonych szkołach, czy wyjazdach integracyjnych przed laty, możecie do mnie zadzwonić i w czwórce poopowiadać tutaj właśnie o tych jesiennych wyjazdach. Dzwońcie pod numer 22 640.

22 65 21 00, 22 645 21 00, to jest numer do czwórki, pod którym możecie powspominać razem ze mną różne wyjazdy sprzed lat, w szczególności zielone szkoły czy wyjazdy integracyjne, takie jesienne, no bo jesień nam nastała, ale nie jesiennie tak do końca dzisiaj w audycji Dzieci Neo przez najbliższe 2 godziny.

To jest czwórka i zagraliśmy dla was przed chwilą Benny Blanco i Bibi Tricks, czyli raperka z Barcelony, a wcześniej graliśmy wam brytyjski klasyk, czyli EMF i Unbelievable z roku 1990. To jest audycja Dzieci Neo, w której wspominamy czasy sprzed lat. Nastała jesień i to jest taki moment, w którym co prawda zaprzestaje się tych tradycyjnych wakacyjnych wyjazdów, ale na przykład pojawiają się na horyzoncie zielone szkoły, różnego rodzaju wyjazdy integracyjne. No i jeżeli macie swoje wspomnienia z takimi wyjazdami sprzed lat, na przykład z zielonych szkół, możecie do mnie zadzwonić i poopowiadać o nich na antenie pod numerem 22 645 21 00 22 645 21 00. A tymczasem ja poopowiadam wam o tym, jak to było przed laty. Na przykład, jeżeli chodzi o zielone szkoły w PRL-u, to wiele z nich ze względu na ówczesny rozwijający się przemysł w latach 60. czy szczególnie 70. miały charakter taki uzdrowiskowy, to znaczy wysyłano dzieci na zielone szkoły po to, żeby trochę odpoczęły od spalin na przykład, które zawisały nad miastami, i często te kilkudniowe, tak jak dzisiaj, wycieczki, które kojarzymy z zielonymi szkołami współcześnie, trwały trochę dłużej. Zdarzało się, że nawet na kilka dni. Te zielone szkoły były w tamtym czasie trochę inne od tych współczesnych, dlatego że często zajęcia szkolne odbywały się w miarę regularnie, tylko że w terenie. One trochę różniły się od tych współczesnych. No i dzisiaj o zielonych szkołach i tym klimacie wyjazdów integracyjnych, takich jesiennych, na których to czasami rozpala się ognisko, piecze kiełbaski, no i prowadzi długie, piesze wycieczki. No i o tym, jak to z nimi było na przestrzeni lat, opowiadam wam w audycji Dzieci Neo. A jeżeli wy chcecie powspominać zielone szkoły czy wyjazdy integracyjne na antenie, dzwońcie 22 645 2100. A za chwilę w czwórce o tym, dokąd na zielone szkoły i różnego rodzaju wyjazdy jesienne jeżdżono w PRL-u.

0: Neo. Dzieci Neo.
1: To jest Czwórka i to jest audycja, w której rozmawiamy o tym, jak to było przed laty. Przed chwilą zagraliśmy dla Was dwa utwory mocno związane właśnie z klimatami retro, no bo kamp i reinterpretacja utworów, wiedziałem, że tak będzie, z historycznego albumu Skandal Molesty oraz Dilated Peoples i Worst Comes to Worst. Z teledyskiem do tego utworu Dilated Peoples wiąże się bardzo ciekawa historia, taka popkulturowa, no i w sumie nie do końca wesoła, dlatego że teledysk do Worst Comes to Worst powstawał pod wieżami World Trade Center konkretnie 7 września 2001 roku, czyli na 4 dni przed atakami terrorystycznymi, które zniszczyły charakterystyczne bliźniacze wieże w Nowym Jorku. I to jest jedno z takich ostatnich właściwie popkulturowych przedstawień tego obiektu właśnie w teledysku Dilated Peoples.

z września roku 2001. We wrześniowych klimatach, no i tych październikowych pozostajemy w audycji Dzieci Neo, dlatego że rozmawiamy o tym, jak to było z różnego rodzaju posezonowymi wyjazdami w Polsce przed laty. Wspominałem wam przed chwilą o różnych zielonych szkołach, na które jeżdżono w PRL-u. Jeżdżono między innymi na przykład do Szklarskiej Poręby i Karpacza. To były takie najpopularniejsze bazy, zresztą do dzisiaj bardzo popularne, jeżeli chodzi o ośrodki wypoczynkowe, jak i te właśnie, na które można było pojechać na zielone szkoły. Jeżeli słuchają nas osoby będące fanatyczkami czy fanatykami miejskiej eksploracji, w Karkonoszach jest mnóstwo, uwaga, opuszczonych ośrodków czasowych. No i o takich ośrodkach czasowych w kontekście właśnie zielonych szkół też wam dzisiaj poopowiadam. Dokąd na zielone szkoły jeżdżono jeszcze w PRL-u, a na przykład do ośrodków funduszów czasów pracowniczych, czy do schronisk PTTK, między innymi na przykład w Tatry, czyli w Zakopane chociażby, czy do Bukowiny Tatrzańskiej. Różnego rodzaju zielone szkoły w PRL-u, a szerzej też kolonie, odbywały się w Rabce Zdrój, mieście nazywanym miastem dzieci świata. Taki też tytuł nosi książka Beaty Chomontowskiej, która o Rabce Zdrój opowiada w dość nietypowy sposób, dlatego że kiedy słyszymy o Rabce Zdrój, myślimy przede wszystkim w kontekście tego charakteru uzdrowiskowo-letniskowego tej miejscowości. Beata Chomontowska w książce Miasto Dzieci Świata rozwija tę historię. Jak mówi okładka książki, za górami, za lasami leży Rabka, gdzie leczą się i odpoczywają dzieci. Tak głosi mit o kurorcie przyjaznym dla najmłodszych, ale historia Rabki Zdroju kryje znacznie więcej. Historia Rabki to jest też tak, że no, kojarzy nam się przede wszystkim z tymi czasami przedwojennymi, właśnie sanatoryjnymi, takimi uzdrowiskowymi i wyjazdach dzieci właśnie w charakterze takim wypoczynkowym od tego miejskiego zgiełku, co później również w PRL-u miało miejsce, jak wam już wspominałem, bo na zielone szkoły także i we wrześniu i październiku jeżdżono właśnie po to, żeby dzieci mogły odpocząć od miasta i ich ówczesnego, dość uporczywego przemysłu. Natomiast w książce Miasto Dzieci Świata Beata Chomontowska rozwija tę historię, dlatego że pojawia się całe tło tej miejscowości oraz tych rzeczy, które działy się w Rabce, między innymi w czasie wojny, no i później w Polsce Ludowej, kiedy to oczywiście mieliśmy charakterystyczny taki kombinat sanatoryjny dla dzieci, ale również no, działy się różne inne rzeczy w ramach życia tej miejscowości. Są tam wspomnienia młodych kuracjuszy, które no, nie zawsze są najszczęśliwsze, jeżeli chodzi o te różne kierunki właśnie sanatoryjne. No i co prawda Rabka no, nie jest w tej książce odmalowana jako najwspanialsze miejsce, ale również no jest też książka ta pełna różnych takich bardziej pozytywnych wspomnień dotyczących różnych wyjazdów. Na wasze wspomnienia czekam w kontekście zielonych szkół czy wyjazdów integracyjnych jesienią. Jeżeli jeździliście bądź jeździłyście na takie, możecie do mnie zadzwonić pod numerem 22 645 2100. To jest numer do czwórki.

0: A to była nowość czwórki, czyli Live Good od The Neighborhood Kids i Rakiego G. Jest to utwór z debiutanckiej płyty grupy Voice of the Revolution, która to ukazała się wiosną 22 kwietnia tego roku i liczy 18 numerów, a Live Good, czyli utwór właśnie z tej płyty, który mogliście usłyszeć przed chwilą, to numer klasycznie hip-hopowy, mocno oldschoolowy, w którym to gościnnie znalazł się właśnie Rocky G, czyli raper i, uwaga, saksofonista.
1: Na audycję Dzieci Neo zaprasza Jacek Paśnik.
0: A dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o tym, jak to było z jesiennymi wyjazdami przed laty. Przed chwilą na mojej stronie facebookowej Dzieci Neo odezwał się do mnie Jakub, który wspomina swoje wyjazdy do miejscowości Bobry oraz Topisz w ramach Zielonych Szkół właśnie przed laty. Rzecz działa się pod Radomskiem, no i można było właśnie pojechać do tych miejscowości i spędzać czas nad rzeką z klasą, między innymi właśnie w latach 90. A ja, przyglądając się Zielonym Szkołom, różnym wyjazdom integracyjnym na przełomie września i października właśnie w latach 90. i kolejnej dekadzie, natknąłem się na ciekawy artykuł prasowy właśnie na temat Zielonych Szkół z roku 2005. Jak pisano wtedy, Zielone Szkoły organizowane są od lat i pomysł na nie był prosty. Wspominałem o nim zresztą już w mojej dzisiejszej audycji. Oto dzieci żyjące w zanieczyszczonych przemysłowych rejonach Polski, na przykład na Śląsku, mogły wyjechać na jakiś czas nad morze, by tam mogły poddychać świeżym powietrzem. No i rekreacja łączona jest na takich zielonych szkołach z lekcjami. Jak pisano w 2005 roku, za pobyt dzieci płaciły w dużej mierze dzięki państwowym pieniądzom zakładów pracy, jak kopalni czy Funduszu Ochrony Środowiska. No i w artykule tym poruszano istotny w tamtym czasie, czyli w 2005 roku, społeczny problem, dlatego że brakowało często pieniędzy na tego rodzaju wyjazdy. Jak mówiła mama jednego z trzecioklasistów, dowiedziano się o tym wyjeździe właściwie na ostatnią chwilę w październiku. Nikt nie pytał, czy stać nas na taki wyjazd, jak mówili śląscy rodzice właśnie w tym artykule prasowym z roku 2005. Jak pisano w tamtym czasie, za 2 tygodnie pobytu dziecka na takiej zielonej szkole trzeba było zapłacić w okolicach 730-800 zł. No i pojawiały się już w tamtym czasie wspomnienia o wyjazdach za granicę. Pojawiła się na przykład informacja już w roku 2005 o wyjeździe szkolnym na Lazurowe Wybrzeże. No i jak podkreślano, na taki wyjazd decydowały się w tamtym czasie zwykle szkoły niepubliczne. Ja przyjrzałem się też kilku dawnym już wiekowym, można powiedzieć, ogłoszeniom ośrodków wyjazdowych właśnie na zielone szkoły. I oto na przykład na taki jesienny, już posezonowy czas można było w 2008 roku pojechać do ośrodka w okolicy Szczytna w roku 2008 za 38 zł za osobę z wyżywieniem. Tak więc no była to cena pewnie jak na tamte zarobki mogła być wymagająca, wbrew pozorom, jak pisano również w roku 2005.

te wyjazdy na zielone szkoły, czy różnego rodzaju wyjazdy szkolne, wyjazdy integracyjne wcale nie bywały tanie, a jeżeli wy macie jakieś wspomnienia z zielonych szkół sprzed lat, właśnie z czasu późnoletniego czy jesiennego, możecie do mnie zadzwonić i powspominać razem ze mną na antenie pod numerem 22 645 2100 22 645 2100 to numer do czwórki.

To jest czwórka i audycja Dzieci Neo, a przed chwilą zagraliśmy dla Was Confidence Man, czyli elektroniczny duet z Brisbane, a my z Australii przenosimy się jeszcze na moment do Polski i to do Polski sprzed lat, dlatego że opowiadam Wam dzisiaj o wczasach i wyjazdach po sezonie. Przed chwilą trochę było o zielonych szkołach przed laty, zaglądałem do różnych dawnych ośrodków, no i przyglądałem się temu, ile kosztowały między innymi w latach zerowych, kilkanaście, czy nawet 20, czy 30 lat temu, a tymczasem zajrzyjmy do różnych dawnych ośrodków i tego, jak one wyglądają dzisiaj. Można się przyjrzeć im na przykład w książce Ostatni turnus autorstwa Marcina Wojdaka z różnymi fotografiami właśnie takich obiektów. Tak o książce pisze Olga Drenda, którą to jutro usłyszycie oczywiście jak zwykle w czwórce o godzinie 13. Nie ma to jak ośrodek wypoczynkowy po sezonie. Ściany opowiadają tu historie przesiąknięte aromatem mokrej dykty, a gdy się dobrze wsłuchać, można poznać niejedną opowieść z mchu i paproci. Prawdziwe czy nie, to już mniej istotne. Już nie ma dzikich plaż, są za to bardzo dobre zdjęcia. I te zdjęcia możecie oglądać w książce Ostatni turnus Marcina Wojdaka, a ja tymczasem przyglądam się kolejnej książce autora, trochę takiej kontynuacji Ostatniego turnusu, czyli książce Goodbye Gierek. No i stamtąd wykopałem dla Was trzy charakterystyczne ośrodki, które myślę, że mogą kojarzyć się właśnie z takim klimatem wypoczynkowym, wyjazdowym po sezonie przed laty, czyli na przykład właśnie z zielonymi szkołami, wyjazdami integracyjnymi i różnymi tego rodzaju wyjazdami po sezonie. Na przykład jest to ośrodek wypoczynkowy Siedem Wysp w Łupawsku, w województwie pomorskim. No i przyglądając się fotografią autorstwa Marcina Wojdaka, widzimy takie grube firany w oknach, drewno, no i pomost, który znajdując się nad jeziorem, nad taką drabinką, no widać, że najlepsze lata ma już dawno za sobą. Kolejny z tych ośrodków to jest ośrodek wypoczynkowy Posejnele w województwie podlaskim, no i tam mamy taką makietomapę tego ośrodka w holu i takie miękkie światło, które wsuwa nam się do środka tego obiektu, więc klimat tych miejsc, no jest bardzo taki charakterystyczny, nieco nostalgiczny właśnie dla, typowy dla wyjazdów po sezonie. Pojawia się też ośrodek, dawny ośrodek Jawor, czyli wojskowy zespół wypoczynkowy. Co prawda, no jeżeli były tam zielone szkoły, no to musiały być one naprawdę luksusowe jak na tamte czasy. Ośrodek obecnie nazywa się Revita Solina. Znajduje w województwie podkarpackim i przyglądając się właśnie fotografiom autora książki Goodbye Gierek widzimy na przykład salę kinową, takie malowidła naścienne ze smerfami czy budkę telefoniczną, czyli wszystkie takie symbole, które możemy skojarzyć właśnie z wyjazdem na zieloną szkołę lub wyjazd integracyjny właśnie po sezonie, na przykład w październiku z klasą. Ja dzisiaj po godzinie 14 poopowiadam Wam trochę jeszcze o atmosferze w czasie po sezonie. Będzie o zjazdach integracyjnych, no i jak już wspominałem, przyjrzę się też sanatoriom czy temu jesiennemu klimatowi. No i będą też w tym kontekście dalsze rekomendacje książkowe. Tak więc słyszymy się po godzinie 14 w audycji Dzieci Neo.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. W każdą niedzielę w czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkar. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
7: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: To jest czwórka, minęła 14.
1: Pogoda.
0: A dziś w przeważającej części kraju czeka nas słoneczny i pogodny dzień.

a zachmurzenie może wystąpić nad zachodnią częścią wybrzeża w Szczecinie czy Kołobrzegu. Tam będzie też najchłodniej, termometry na północy kraju wskażą około 16 stopni, a w innych miejscach 20 w Warszawie, 21 w Lublinie czy 23 w Zakopanem. A jutro będzie nieco mniej słonecznie, ale wciąż dość ciepło. W okolicach 19

0: Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Po reklamie.
10: Tak jak

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A to jest audycja, w której wspominamy, no i mamy właśnie październik, jesień, no i jest to idealny czas, żeby wbrew pozorom wybrać się gdzieś, gdzie obecnie jest pusto i o miejscach po sezonie, tych, do których można wyjechać na przykład na Zieloną Szkołę, zjazd integracyjny. Dzisiaj opowiadam wam na przestrzeni lat, będzie trochę w drugiej godzinie mojej audycji rzeczy z archiwów Polskiego Radia, no i wy możecie powspominać razem ze mną, jeżeli chcieliby

mogliście opowiedzieć mi, dokąd jeździliście na zielone szkoły czy na różne jesienne wyjazdy, możecie zadzwonić do czwórki pod numer 22 645 21 00. Jeżeli macie jakieś wspomnienia z zielonych szkół czy zjazdów integracyjnych sprzed lat, dzwońcie 22 645 21 00. To jest czwórka i zagramy Wam teraz trochę muzyki.

0: To jest czwórka i audycja Dzieci Neo, a to był Saint-Germain, czyli francuski DJ wprowadzający nas trochę w jesienny klimat, w którym to pozostajemy w mojej dzisiejszej audycji, bo dziś opowiadam wam o wyjazdach po sezonie, a tymczasem z archiwów Polskiego Radia Justyna Majchrzak wybrała dla was najciekawsze archiwalne nagrania opowiadające o tym, jak to kiedyś wyjeżdżano po sezonie, między innymi właśnie we wrześniu i październiku. Najpierw nagranie z roku 1977, czyli prawie już 50-letnie.
1: Choć opustoszały już knieje, puszcze i jeziora, nad tymi ostatnimi nie brakuje chętnych, co prawda niewielu, chcących w ciszy spędzić urlopowy wypoczynek i chyba mają rację.
2: Opustoszały już jeziora, kemping nad Neckiem, przy domu wycieczkowym PTTK w Augustowie również świeci pustkami. Widać tylko kilka namiotów i jedną przyczepę kempingową. Pan mieszka w namiocie?
3: Tak.
2: No a te ranki i wieczory? Mają państwo ciepłe śpiwory, tak. Koce?
4: Oczywiście. Najpotrzebniejszy sprzęt na taką turystykę.
2: No a dlaczego państwo we wrześniu się wybrali na urlop?
3: No właściwie mi się wydaje, że najlepsza pora jest właśnie teraz taka. Pustki wszędzie widać, zresztą spokój, nawet cisza. Po polu namiotowym. Świetna rekreacja.
4: Nie zabraliśmy najpotrzebniejszej rzeczy, to znaczy karty pływackiej, tylko się przyglądamy, jak inni pływają. Ale jest w sumie bardzo fajnie, cieszymy się, że jesteśmy właśnie tu. No tylko właśnie, niestety kończymy, wyjeżdżamy.
0: A to klimat wyjazdów po sezonie z archiwów Polskiego Radia z roku 1977. No cóż, trochę zazdroszczę, a trochę nie tych namiotów we wrześniu. No jest to ciekawa propozycja na pewno, jeżeli chodzi o wyjazdy, a tymczasem kontynuując archiwa Polskiego Radia, to przed nami wyjazd po sezonie w roku 1974, czyli jeszcze starszy niż ten przed chwilą.
5: Powróciły już do miast kolonijne pociągi, ale dorośli mają jeszcze urlopy. Są nawet szczęściarze, którzy mogą pochwalić się taką rybą.
6: No nie wiem, trzeba by zmierzyć.
7: Nie, tak na palce to nie będzie dokładna miara. Może jednak centymetr przynieść.
8: Państwo właśnie wrócili z połowów i zastanawiają się, ile ta ryba może ważyć i mierzyć.
9: Trudno

0: określić, ile wynosi połów dzisiejszy, ale Okoń jeden na pewno się liczy, bo zbliżony jest, jeśli nie do rekordu, to do brązowego medalu.
1: Ryby biorą pod koniec wakacji, ale z grzybami są kłopoty i to nie tylko dlatego, że czasem trują.
2: Susza nadal istnieje i w tym roku nie możemy się już spodziewać zupełnie grzyba. Może późno jesienne, może. Żółta trawa, gdzie niegdzie tylko zielenie się troszkę jagodziny, paproć już też żółknie, brak wilgoci, życie to roślinne całkowicie zamiera.
3: Prawie rekordowego okonia można było złowić po sezonie w roku 1974. Grzybów nie było, no ale w tym sezonie na różnych wyjazdach właśnie po szczycie sezonu można się jeszcze wybrać i grzybów poszukać, a tymczasem jeszcze jedna rzecz z archiwów Polskiego Radia, czyli zakończenie turnusów czasowego z roku 1984.
4: Przywitali nas jak najbardziej też z orkiestrą, jak to mówią, nie? W kawiarence. Kierownictwo funduje herbatkę.
5: Dobrze tu leczą, jeść dobrze dają, ciepło nam. My nie idziemy na rozrywki, bo my już starsze, to chcemy odpoczywać po zabiegach. Jeszcze by my tu chciały zostać. Pewnie, bo dobrze.
6: Pożegnaliśmy się, koniec.
3: Pani chciałaby zostać po turnusie w roku 1984. Cóż, być może w przyszłym roku, a być może w ramach różnych turnusów, które można odbywać po sezonie, czyli wyjazdach integracyjnych, zielonych szkołach, o których wam opowiadałem w pierwszej godzinie mojej audycji, czy różnego rodzaju sanatoriach, którym też przyjrzymy się w dalszym ciągu mojej audycji w czwórce, ale najpierw zagramy wam trochę muzyki.

Neo. Deti Neo. Beastie Boys i Sabotage zagraliśmy dla Was przed chwilą, a tymczasem w mojej audycji opowiadam Wam o tym, jak to było z różnymi wyjazdami po sezonie. W pierwszej godzinie mojej audycji mogliśmy posłuchać o różnych koloniach, wyjazdach, zielonych szkołach i wyjazdach integracyjnych przed laty, a teraz kontynuując nieco wątek wyjazdów, który mogliście usłyszeć w kontekście archiwów Polskiego Radia, zwracam uwagę na wyjazdy, szczególnie te grzybobrania, o których mówiono w trakcie jednego z nagrań z archiwów Polskiego Radia. Warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o różne wyjazdy zakładowe, to najczęściej te wyjazdy zakładowe w PRL-u nie odbywały się w ramach normalnego tygodnia pracy, a podczas weekendów, jak wspominał jeden z panów o grzybobraniu właśnie w latach 70. Prawdopodobnie miało to miejsce podczas jednej z sobót, kiedy to odbywały się właśnie takie integracje.

w ramach wyjazdów zakładowych czy takich narad i sympozjów branżowych. No i wrzesień i październik to był właśnie idealny czas na tego rodzaju wyjazdy, no bo kończył się sezon urlopowy. Te państwowe zakłady pracy czy zrzeszenia zawodowe miały jeszcze w tamtych czasach na pewno mikre, ale wciąż budżety, które trzeba było wykorzystać przed końcem roku. Stąd mnóstwo tych wspomnień, o których opowiadano właśnie w nagraniach z archiwów Polskiego Radia. Dopiero po 1989 roku, w latach 90. czy latach zerowych, zaczęły dziać się prawdziwe, takie korporacyjne niemalże wydarzenia właśnie polegające na różnego rodzaju wyjazdach integracyjnych. Tych tradycyjnych grzybobrań pewnie było mniej, a trochę więcej zaczęło się dziać w kontekście takich wspólnych aktywności, które można było robić na wyjazdach integracyjnych. W latach 90. na przykład popularne stały się różne takie aktywności terenowe, jak chociażby paintball, który to jest znakomicie opisany w książce Ogród Rozpaczy Ziemskich Gabrieli Serrano, o której opowiadałem wam ostatnio w mojej audycji. No i te lata 90. to też był czas, kiedy rzeczywiście działy się zielone szkoły, trochę takie, o jakich opowiadałem wam w pierwszej godzinie mojej audycji, czyli no nie wydłużone ponad tydzień, tylko właśnie kilkudniowe wycieczki do na przykład parków krajobrazowych czy różnego rodzaju parków rozrywki, które pojawiały się w Polsce, na przykład parków dinozaurów. Ja zielone szkoły z września i października czy takie szkolne wyjazdy integracyjne kojarzę przede wszystkim właśnie z długą jazdą autokarem, takimi wycieczkami autokarowymi, no i różnego rodzaju aktywnościami, na przykład właśnie odwiedzaniem takich milenijnych parków rozrywki. Jeżeli wy macie jakieś wspomnienia z zielonych szkół czy zjazdów integracyjnych sprzed lat i chcielibyście podzielić się nimi na antenie, możecie do mnie zadzwonić pod numerem 22 645 2100 22 45 2100. To jest numer do czwórki.

To jest audycja Dzieci Neo w czwórce i dzisiaj opowiadam Wam o różnych wyjazdach po sezonie do różnych ciekawych miejsc w kontekście wyjazdów integracyjnych. Przed chwilą wspominałem Wam o książce Ogród Rozpaczy Ziemskich autorstwa Beatrice Serrano. Jest to książka, w której jedna z sekwencji dzieje się podczas takiego wyjazdu integracyjnego. Mamy tam grę w paintballa, bardzo taką współczesną scenerię i inkarnację tych wyjazdów po sezonie właśnie. Akcja książki dzieje się w Hiszpanii, a my przenosimy się do Polski, bo niedawno wydana została również bardzo ciekawa książka w kontekście wyjazdów i posezonowych, i tych w sezonie, między innymi do sanatoriów, książka Remontownia Ciał i Dusz autorstwa Błażeja Ciarkowskiego. Jest to opowieść o PRL-u i w czasach w PRL-u, w takim

takim szerszym kontekście, takich jakich opowiadałem wam i dzisiaj, no bo też te miejsca po sezonie również w PRL-u funkcjonowały jako chociażby właśnie miejsca zielonych szkół. Miejscowości takie jak Krynica, Ustka, Kudowa, Szczawnica pojawiają się na kartach książki Remontownia Ciał i Dusz. To jest też taka opowieść o tym, dokąd jeżdżono i kto jeździł w konkretne miejsca, bo przenikają się tutaj i charakterystyczne ośrodki sanatoryjne, ośrodki nadmorskie, kurorty w górach, no czy chociażby takie leśne enklawy zarezerwowane dla konkretnych przedstawicieli ówczesnego systemu i tego życia właśnie w PRL-u. To w książce Remontownia Ciał i Dusz Błażeja Ciarkowskiego. To jest też tak, że jeżeli chodzi o dekadę PRL-u i wyjazdy w tamtym czasie po sezonie, można opowiadać o nich również z dzisiejszej perspektywy, bo wspominałem wam między innymi o książce Ostatni turnus Marcina Wojdaka, który przygląda się dawnym ośrodkom wczasowym właśnie w pewnym sensie po sezonie, czy takim sezonie, który zakończył się wiele, wiele lat temu i te ośrodki stoją teraz przed nami i są takimi tajemniczymi miejscami, do których można zaglądać właśnie w charakterze takiego miejskiego czy podmiejskiego eksplorowania. No i jeżeli opowiadamy o wyjazdach po sezonie, no to nie sposób nie wspomnieć również o sanatoriach, o których też w książce Remontownia Ciał i Dusz pisze Błażej Ciarkowski. No i na takie sanatoria, przyznam szczerze, napatrzyłem się w ostatnich tygodniach, dlatego że wybrałem się na moment dosłownie do Świeradowa Zdroju, no i tam spacerując wieczorem po mieście mogłem obserwować przez okno, no cóż, bardzo, bardzo huczną imprezę. Tak więc po sezonie odbywają się również sanatoria, w trakcie których to dzieje się naprawdę mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy i te sanatoria mają bardzo, bardzo długą tradycję, no i o tym już za chwilę jeszcze w mojej audycji.

Vince Staples w czwórce, a to jest audycja Dzieci Neo, w której opowiadałem wam przez ostatnie dwie godziny o tym, co można robić po sezonie w miejscach typowo wakacyjnych, a no na przykład jeździć do sanatoriów. Nie zawsze było to takie łatwe w PRL-u, jak pisze m.in. w książce Remontownia Ciał i Dusz Błażej Ciarkowski. Żeby dostać się do sanatoriów, trzeba było otrzymać skierowanie. To jeżeli chodzi o moje polecenia książkowe, zerknijcie sobie w książkę Remontownia Ciał i Dusz autorstwa Błażeja Ciarkowskiego. Obiecywałem też, że wspomnę o komiksie. No i to jest komiks zatytułowany Morze po kolana Marcina Kołodziejczyka i Marcina Podolca. To jest opowieść o życiu w miasteczku właśnie poza sezonie, nad morzem, ale z perspektywy osób, które żyją tam na co dzień, a nie są tylko osobami przyjezdnymi. Komiks właściwie kultowy już skończył 10 lat przed chwilą i zachęcam was do sięgnięcia po ten komiks. Ja właśnie w takim sezonie październikowym często sobie do tej publikacji powracam. To jest chyba najciekawsza, taka nieoczywista opowieść o tym, co dzieje się w kurortach, które znamy na co dzień właśnie z sezonu wakacyjnego, a o tym, co dzieje się w nich po tym, kiedy wszyscy wyjadą.

0: To jest czwórka i audycja Dzieci Neo, która to powoli dobiega końca, ale nie rozstajemy się z czwórką, bo ze mną w studiu jest już teraz Marta Zinkiewicz, która rusza ze swoją audycją nową pod tytułem Dokąd teraz? I to jest też pytanie, które chciałbym ci zadać.
1: Wiesz co, ja myślę, że to rusza ze swoją audycją, to jest w ogóle świetne określenie, bardzo pasuje do tego, o czym będziemy rozmawiać przez najbliższe miesiące, w soboty, od 15 do 18, ale też i dziś, bo ja myślę, że to pytanie dokąd teraz częściej padnie, aniżeli odpowiedź na nie, bo my będziemy sprawdzać, jak to jest podróżować przeróżnymi środkami transportu, z jakimś motywem przewodnim tych podróży. Będziemy szukać smaku, lokalnych historii, ale też po prostu architektury, zabytków, wszystkiego, co jest najciekawsze i najpiękniejsze w podróżach. I tak też będzie dziś, czyli najpierw sprawdzimy, jak to jest przejechać całą Europę pociągami, ale tu naprawdę jest mowa o 100 pociągach. Odwiedzi nas osoba, która ma za sobą taką przygodę. Ja jestem ciekawa, jak to wygląda w praktyce, czy to jest bardziej męczące czy ekscytujące i dlaczego pociągi? Dużo pytań mam wokół tej historii. Też przyjrzymy się trendom podróżniczym najnowszym. Myślę, że tego wątku nie będę zdradzać. To w drugiej godzinie naszej audycji, a na koniec porozmawiamy też o tym, jak to jest, kiedy w mediach społecznościowych dzieli Dzielimy się naszymi podróżami, czyli jak to jest być takim influencerem podróżniczym, czy to zmienia samo podróżowanie? Czy my jedziemy do jakiegoś miejsca tylko po to, żeby zrobić zdjęcie, czy jednak jest tam miejsce na te nasze prawdziwe odczucia i zachwyty? Więc dzisiaj wokół podróży dużo będzie się działo.
0: Między innymi dzisiaj Dokąd teraz, czyli audycja od godziny 15 Marty Zinkiewicz będzie audycją mikolską dla miłośniczek i miłośników kolei. Ja będę na pewno słuchał. A tymczasem wielkie dzięki, żegnam się z wami w mojej audycji. Jak zwykle mnie możecie słuchać od godziny 13 i zostawiam was w dobrych rękach, czyli u Marty Zinkiewicz i jej audycji Dokąd teraz. Odpowiedzi, chociaż nie do końca na to pytanie, po godzinie 15. Słuchajcie. Do usłyszenia. Tymczasem Jacek Paśnik oraz Justyna Majchrzak, Iga Kamińska i Grzesiek Maciąg. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15.

0: Szukasz nowej muzyki? Znudziły Cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 22, tylko w czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
9: Życz

0: ocen zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Info Mumbai.
1: Minęła 15. Pogoda. Pogoda. No i mamy ten krótki, trochę dziwny okres w roku, kiedy 20 stopni dla każdego oznacza co innego. Idąc do pracy, jadąc do radia, widziałam ludzi zarówno i w kurtkach, płaszczach, w swetrach, ale i w krótkim rękawku. I słuchajcie, ja należę do tej ostatniej grupy i niczego nie żałuję, jest naprawdę bardzo przyjemnie, tym bardziej, że niebo prawie że bezchmurne, słońce świeci, pogoda idealna na taki sobotni popołudnie.

tygodniowy spacer. Oczywiście z czwórką na słuchawkach. Tutaj nie ma żadnego wytłumaczenia na inny scenariusz na dzisiejsze popołudnie. Jeśli chodzi o temperaturę, to właśnie te 20-21 stopni maksymalnie, nawet uwaga, 24 na południu. To jest ta średnia. Najchłodniej nad morzem. Tam 17 stopni Celsjusza, ale raczej bez

0: Naprawdę bardzo przyjemne popołudnie.
1: Autopromocja.
2: Już w tę sobotę w pierwszym odcinku audycji U Chłopaków. 10 lat liczy sobie oficyna Opus Elephantum. Tuż przed jej urodzinami Studio Czwórki odwiedzą artyści, którzy wystąpią na jubileuszowej imprezie w warszawskich chmurach. Punkowy zespół Lochy i Smoki przedpremierowo zaprezentuje swój najnowszy singiel, którym zapowiada nadchodzący album. Premier nie zabraknie, bo może i nazwa audycji jest nowa, ale polska scena alternatywna wciąż tak samo ciekawa. Zaprasza jeden chłopak, czyli Adam Smolarek. W tę sobotę między 18 a 20.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Sobota, 8 minut po godzinie 15, to w czwórce czas na podróż.
1: Na audycję Dokąd Teraz? Dokąd Teraz? Zaprasza Marta Zinkiewicz. Marta Zinkiewicz.
0: No i słuchajcie, jest mi bardzo przyjemnie, że mogę się przywitać w pierwszej audycji w nowej ramówce czwórki Dokąd Teraz? W każdą sobotę od godziny 15 do 18 to będzie czas na podróże, na te spontaniczne, na te dokładnie zaplanowane, na te szalone, na te, które mają nam pomóc odpocząć, poznać kogoś, czy doświadczyć nowych, niesamowitych rzeczy. I właśnie te trzy najbliższe godziny będą wypełnione i przewodnikami, ale też i wrażeniami z przeróżnych podróży. To będzie czas na to, żeby zamknąć oczy i sobie wyobrazić, że my właśnie jesteśmy tam, na drugim końcu świata, ale albo też w jakiejś nieodkrytej jeszcze małej polskiej miejscowości. W ciągu najbliższej godziny podróże pociągiem. To nas, słuchajcie, czeka. Mamy rok polskiej kolei, więc nie bez powodu. Właśnie 100 lat temu powstało PKP. Coraz więcej pojawia się połączeń zagranicznych, ale też i tych polskich, więc dlatego porozmawiamy o tym sposobie podróżowania i o tym, jakich może dostarczyć nam wrażeń, gdzie te pociągi mogą nas zabrać, jaka to jest przyjemność, czasem jakie to jest wyzwanie i nie wiem jak wy, ale ja czasami jak wsiadam do pociągu, to jakoś tak czuję, że zaczyna się właśnie prawdziwa przygoda i mam nadzieję, że najbliższa godzina upłynie nam właśnie z takim klimatem, pod znakiem tych spontanicznych i dających przede wszystkim dużą radość podróży. Zapraszam na audycję Dokąd Teraz? Marta Zinkiewicz.

0: Słuchasz audycji
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz? W czwórce.
1: W czwórce.
2: po godzinie 15:00 i my już na całego wybieramy się w podróż, tak jak chwilę temu zapowiedziałam. Tym razem wsiadamy do pociągu i to nie jednego, i nie dwóch, i nawet nie 20.

0: 109. Ze mną w studiu czwórki jest już Kasia Zera, a moja dzisiejsza gościni wybrała się w samotną podróż pociągami po Europie. Pokonała niemal 16 tysięcy kilometrów, korzystając ze 101 składów pociągów. Od tych super szybkich po te zwykłe, lokalne. Było bardzo różnorodnie, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Cześć Kasiu.
1: Cześć.
0: Słuchaj, ja tak czytając w ogóle o twojej podróży, pierwsze, o czym pomyślałam, to czy ty jesteś jakąś miłośniczką pociągów i ty chciałaś zobaczyć te wszystkie składy i usiąść na tym każdym fotelu i położyć się na tych sypialnianych łóżkach, czy może to, że to były pociągi, jakoś tak wyszło w międzyczasie? Jaka jest w ogóle geneza tego, że ty sprawdziłaś te ponad 100 pociągów w całej Europie?
1: Wiesz co, chyba jestem miłośniczką podróżowania i to mnie bardzo mocno kręci, jak mogę gdzieś pojechać, coś zobaczyć. Natomiast bardzo byłam zaciekawiona, jak te pociągi mogą w środku wyglądać. To chyba po prostu był taki plus całej tej podróży. Na pewno mnie interesowały te szybkie składy, jak te żywe i wnętrza, które są w tych pociągach, bo miałam tą przyjemność jeździć pierwszą klasą, więc miałam rozkładane fotele i piękne lampy, cudowne obicia, więc rzeczywiście niektóre składy są wyjątkowe, a niektóre nieco mniej.
0: Ja już tutaj przytoczyłam kilka liczb, czyli 16 tysięcy kilometrów, 101 składów. Tak. Wiesz co, ja całkiem lubię te liczby, jeśli chodzi o podróże, bo one nam jakoś tak potrafią zobrazować to, jak to jest dużo. I od razu pomyślałam tak, czy ty liczyłaś, ile godzin spędziłaś w tych pociągach, ile nocy i jak w ogóle długo ta podróż trwała i ile odwiedziłaś krajów?
1: Dobra, byłam w 69 miejscach. To tak samo jest bardzo duża liczba. Byłam w prawie, nawet nie, byłam w 16 krajach bądź 17, ponieważ masz taką fajną aplikację, z której korzystasz i to jest aplikacja Interrail. Ona ci trakuje twoją podróż, pokazuje ci, ile kilometrów przejechałaś, gdzie byłaś, ile pociągami jechałaś, gdzie się zatrzymywałaś, więc jakby wszystkie te godziny, ile to łącznie było godzin? Ja chyba łącznie spędziłam 7 dni w pociągu. Mhm. 7 albo 8. Natomiast byłam w podróży 2 miesiące.
0: No to pięknie. A powiedz, jak ty planowałaś taką podróż? Czy tam można było sobie pozwolić na jakiś element spontaniczności? Bo wiesz, ja myślę o tym, że czasem kiedy z Warszawy chcemy pojechać do Gdańska i wiesz, kupić bilet dzień przed, to okazuje się, że albo na stojące, albo i w ogóle.
1: Tak.
0: Więc
1: tak.
0: Czy to ty musiałaś sobie te 2 miesiące gdzieś wymyślić w tydzień czy dwa i kupić wszystkie bilety naraz? Jak to wyglądało?
1: Nie. Bardziej planujesz to trochę w swojej głowie i co chciałabyś zobaczyć. Ja bardzo kocham design, lubię ładne wzory, lubię ładne przedmioty, więc doszłam do wniosku, że ta podróż będzie w oparciu o te miejsca, które zawsze chciałam zobaczyć w Europie. Ale bardziej mówię o galeriach, o jakichś fajnych wystawach i miejscach, gdzie mogę napić się dobrej kawy, na przykład. Więc wtedy patrzyłam sobie na mapę i myślałam, okej, stąd pochodzi mój ulubiony ilustrator, bardzo chciałabym pojechać do Nantes we Francji. I sprawdzałam po kolei, jak mogę tymi pociągami się połączyć i gdzie mogę dojechać. W międzyczasie odwiedzałam też kilku znajomych. Podczas jak mieszkałam przez kilka lat w Londynie, tam poznałam się z różnymi osobami z różnych miejsc w Europie. Więc dodatkowo gdzieś w tym punkcie miałam po prostu odwiedzenie tych znajomych. Ale to było wszystko bardzo spontaniczne. Ciężko jest zaplanować tą podróż na 2 miesiące do przodu. Bo tak jak mówisz, czasami któryś pociąg ci odjedzie, czasami ktoś dojdzie do wniosku, że trzeba nareperować trakcję i na przykład przez weekend są wyłączone pociągi. I taką przygodę miałam, jak byłam w Rotterdamie i chciałam dalej jechać przez Brukselkę do Londynu. Więc musiałam przedłużyć ten czas. To jest bardzo chyba indywidualne podejście. Ja lubiłam planować do 2 dni naprzód, ponieważ pracowałam też zdalnie podczas tej podróży, więc to nie było tylko 2 miesiące leżakowania i odwiedzania rzeczy i miejsc, to tak samo była dla mnie praca.
0: Słuchaj, to brzmi trochę jak podróż marzeniem, bo wsiadasz do pociągu, więc ty się w ogóle nie musisz martwić, że tam źle skręci, że tam trzeba przerwę zrobić. Nie, po prostu otwierasz laptopa, pracujesz i tylko wybierasz swoje wymarzone miejsca na trasie. O tych wymarzonych miejscach i o tym, jak przyjemnie podróżuje się po niektórych krajach, a po innych może trudniej? Jestem ciekawa. Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz?
2: A razem ze mną w czwórce jest Kasia Zera, która opowiada o swojej podróży pociągami po Europie. Ponad 60 miejsc, prawda?
3: Tak, tak.
2: Jestem ciekawa, czy któreś kraje są wyjątkowo przyjemne, jeśli chodzi o podróżowanie pociągiem, a inne są trudne i na przykład może nie są dobrym pomysłem na pierwszą taką podróż. I właśnie, gdzie było przyjemnie, gdzie było trochę trudniej, i jestem też ciekawa tej kultury podróżowania. Czy gdzieś ona jest taka szczególnie zauważalna?
3: Dobra, to zaczynam.
2: Czas dla ciebie.
3: Zaczynam od tego, gdzie było super przyjemnie. To jest jednak tutaj północna część Europy.
2: Widoki?
3: Widoki, ludzie, wygodne pociągi, niespóźniające się pociągi.
2: No właśnie.
3: Przyjemni podróżujący. To było bardzo fajne. Natomiast tą mniej przyjemną część to jest niestety południe, gdzie jest tak super cieplutko i przyjemnie i są bardzo też mili ludzie. Ale te trakcje i pociągi, ponieważ jest ich mniej, a jest bardzo dużo ludzi chętnych, no bywało, że miałam trochę taki znak zapytania, okej, co dalej, chyba utknęłam. I miałam taką przygodę w Bilbao, gdzie rzeczywiście utknęłam i nie byłam w stanie jakby wyjechać, pojechać na północ. Musiałabym wrócić do Madrytu. Nie miałam takiej możliwości, bo wszystkie pociągi były zabukowane kilka dni jeszcze wcześniej, niż ja miałam bukować. Ale tam poznałam taką fajną panią tenisistkę, która mi powiedziała, słuchaj, jest takie metro, które jeździ z Bilbao do Francji. I ono jedzie przez te 2 godziny.
2: Metro?
3: Się za metro.
2: Ciekawe.
3: Do San Sebastian i dojeżdża do jednego miasteczka, które łączy po prostu Hiszpanię z Francją.
2: Mhm.
3: I to było bardzo ciekawe i ona mnie wtedy uratowała i powiedziałam, Boże, dzięki Bogu i tej pani, że po prostu dojeżdżam do tej Francji, tam skakuję w Tarzewę. I akurat wtedy musiałam być na nocny pociąg w Berlinie. Więc były też takie przygody, że...
2: Czyli gdyby nie te przygody, to byś w ogóle nie odkryła tego, że możesz się metrem przemieścić taką odległość.
3: To w ogóle było kosmiczne rozwiązanie. Myślisz sobie, że wsiadasz do metra, którym jedziesz 2 godziny i naprawdę co 3-4 minuty masz przystanek.
2: Wspaniałe.
3: Tak.
2: A jeśli chodzi o kulturę podróżowania, to jest jakieś, mam wrażenie, coś, co trudno może jakoś opisać, zdefiniować, ale czy w którymś kraju jakoś tak poczułaś, że te pociągi są może pełnią inną rolę niż w innych, że są związane z tymi ludźmi, z ich codziennym życiem? I od razu może wyjaśnię, o co mi chodzi, bo

0: Bo ja pociągami miałam okazję jeździć po Holandii i ja byłam w ogóle zachwycona. Ja jeżdżąc po tym kraju się czułam, jakbym się przemieszczała tramwajem po Warszawie. Pociągi nadjeżdżały co 3 minuty. W zasadzie ma się takie poczucie, jakby się jeździło po jednym bardzo dobrze skomunikowanym mieście, a nie całym państwie. Mhm.
1: Ale ja trochę czuję, że tak jest w Europie. Mhm. Że ciężko jest mi wybrać, w którym konkretnie byłoby to państwo, jakby miałaś określić. Oczywiście bardzo dużo pociągów jeździ w Wielkiej Brytanii. Ludzie podróżują, nawet nie podróżują, pracują, wyjeżdżają z tego Londynu, jadą sobie gdzieś dalej i to jest dla nich takie codzienne, więc te pociągi są dość często. Podobnie było w Holandii, podobnie było w Danii, bo jednak tam też bardzo dużo osób podróżuje. W Niemczech było bardzo podobnie. Myślę, że Francja też ma podobnie, więc w sumie mogłabym gdzieś tak po kolei przechodzić. Szwecja jest bardzo dobrze tak samo skomunikowana, jeżeli chodzi o te pociągi. Ale bardziej chyba jest taka ciekawa kultura w środku w tym pociągu, jak już jedziesz, że chyba ciężko byłoby mi znaleźć takie państwo, gdzie te osoby nie byłyby pomocne w jakiś sposób. Że są uśmiechnięte, ciepłe, że jak zadasz pytanie, to one ci bardzo chętnie odpowiadają. Że nie ma takiego zamknięcia, że dla podróżnych z tymi dużymi plecakami, jak mówisz, że tak, ja podróżuję po Europie i tutaj jeżdżę, to każdy nagle jest taki super otwarty i hej, siadaj tutaj z nami,
0: opowiadaj. No bo to brzmi jak wspaniała przygoda.
1: Tak.
0: I nagle chcemy być elementem.
1: Wspaniała przygoda.
0: Tak myślę sobie, że bardzo często wracając z podróży, gdziekolwiek by ona się nie odbyła, wracamy i mówimy, no pyszne jedzenie, wspaniałe widoki i ci ludzie, tacy gościnni, tacy mili. Więc ciekawe jest to, że ty masz perspektywę podróżowania po wielu krajach i wracasz w zasadzie z takiej podróży, która łączy te wszystkie kultury, narodowości i możesz też zbiorowo powiedzieć, czyli co ludzie po prostu ogólnie chyba są dobrzy.
1: Tak, ja naprawdę nie, podczas całej tej podróży, ja też pojechałam w tą podróż, bo chciałam chyba trochę siebie challenge'ować i sobie zadawałam pytanie, czy ja naprawdę jestem taka odważna. Tak zawsze mówię, a super, to zrobię i to zrobię. I bardzo chciałam zobaczyć, czy jestem odważna w podróży solo.
0: O, i tutaj, słuchaj, stawiamy na razie przecinek. Wrócimy właśnie do tego wątku za moment, bo myślę, że to też jest bardzo ciekawa część tej całej historii. Kasia Zera dzisiaj jest razem z nami w czwórce.

0: 29 minut zostało do godziny 16. Kasia Zera, niezmiennie w studiu Czwórki. Rozmawiamy o podróżowaniu pociągiem po Europie. I tak jak wspomniałaś w poprzedniej części naszej rozmowy, była to twoja podróż w pojedynkę. Czy pierwsza?
1: Tak, długa pierwsza.
0: Jakie miałaś wyobrażenia? Czy były jakieś obawy, czy to miał być sprawdzian własnej osoby, bo to też tak jak mówiłaś na początku, to był trochę prezent dla siebie na 40 urodziny.
1: Tak, tak. Ja bardzo chciałam to zrobić. Jak miałam 30 lat, to chciałam to zrobić. Chciałam po prostu ruszyć w podróż. To miało być na początku dookoła świata, ale doszłam do wniosku, okej, zacznę z małymi kroczkami, czyli zaczynam od Europy.
0: No nie takie małe, słuchaj.
1: Myślałam, że to będzie mały krok, ale rzeczywiście był duży. Zrobiłam to sama dla siebie, trochę jako sprawdzian, ponieważ wiemy, że my kobiety...
0: Zdałaś ten sprawdzian?
1: Zdałam. Zdałam go na piątkę z plusem, nawet bym powiedziała, więc świetnie siebie oceniłam. Ale też przez to, że miałam różne przygody i takie nieoczywiste perypetie, z których też sama wybrnęłam. Ale był to dla mnie na pewno sprawdzian i chciałam po prostu zobaczyć, czy ja jestem w stanie sama podróżować i czy ten czas spędzony ze mną samą to będzie dla mnie fajny czas. I był cudowny. To był cudowny czas i cudowne poznanie siebie samej.
0: A jak myślisz, jak to wspominasz, jaka to była proporcja faktycznie do tego czasu spędzanego w pojedynkę? Do tego, że jednak mówi się, że kiedy podróżujemy solo, no to ciągle poznajemy ludzi. Tak naprawdę, jak widać, że człowiek idzie sam, to jakoś łatwiej do niego zagadać i temu człowiekowi jest łatwiej zagadać. Ile było tych ludzi innych jednak w twojej podróży?
1: Myślę, że w każdym kraju ktoś był. Albo kogoś poznawałam w pociągu. Mam kilka osób, które poznałam podczas tej podróży.
0: A to ty byłaś tą zagadującą osobą, czy do ciebie zagadywano?
1: Raczej zagadywano do mnie, więc mam nadzieję, że wyglądałam na sympatyczną i taką ułożoną osobę. Ale też się zdarzyło, że ja do kogoś zagadałam, jeżeli miałam jakieś wątpliwości. Na przykład drzewo stanęło nam w polu i absolutnie nie wiedziałam, nie wiedzieliśmy w ogóle wszyscy, co się dzieje. Ale zagadałam do Francuzów i Francuzi doszli do wniosku, że nie będą mi odpowiadać po angielsku, więc i tak nie dostałam tej odpowiedzi. Natomiast myślę, że gdyby tak zrobić procentowo, to jednak dużo czasu spędzałam sama ze sobą. I to był dla mnie bardzo przyjemny czas. A te osoby, które poznawałam, to były osoby, które gdzieś po prostu podczas tej podróży one mi trochę wyskakiwały w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu.
0: Super.
1: Więc były takie w punkt.
0: A czy jeżeli chodzi o bycie samej ze sobą tak długo w takiej podróży, to czy tego trzeba się trochę nauczyć? Czy to jakoś tak intuicyjnie do ciebie przyszło i w zasadzie od razu to była jakaś taka fajna przygoda?
1: Wiesz co, ja jestem po terapii, więc ja się tego też musiałam nauczyć i myślę, że pewnie dużo osób z nas tak ma, że lubimy być z ludźmi, bo wtedy mamy kogoś obok. Czasami jak jesteśmy ze sobą, to tak nie do końca wiemy, jak się z tym czujemy, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. Ale ja poczułam, że to jest czas, że po prostu chcę zobaczyć, jak będę się czuła sama ze sobą.
0: I podróż to też jest takie miejsce, kiedy te bycie samej, mam wrażenie, jeszcze bardziej czujemy, bo niektórzy mówią, że och nie, ja nigdy bym w ogóle nie poszła do kina sama, czy nie poszła do restauracji, a co dopiero, kiedy jesteśmy w innym kraju, zachwycamy się czymś. No i właśnie to się może pojawić takie coś, że no fajnie byłoby może z kimś dzielić ten zachwyt.
1: Oczywiście mój partner to ze mną dzielił, on był spamowany codziennie.
0: Nie mogło
1: być inaczej. Ilością zdjęć, wideo i również moi przyjaciele, jakby zdzwanialiśmy się tak samo poprzez WhatsApp z kamerką, żeby siebie zobaczyć, albo jak miałam jakieś fajne miejsce i po prostu myślałam, o w tym miejscu super, po prostu pojeździłabym z moją przyjaciółką Martą rowerem, a tutaj Michałowi by się na pewno to spodobało i tu jest pyszna kawka i świetna trasa rowerowa, więc ja miałam ich wszystkich w głowie, oni ze mną byli i pewnie czasami mogli poczuć się, że byli ze mną po prostu w tej podróży cały czas, no ale to jednak była podróż solo, bo wiedziałam, że jestem tutaj, a oni są te 2000 kilometrów w domu, więc jestem na pewno zdana sama na siebie.
0: Czyli słuchaj, ty byłaś po prostu taką wysłanniczką, pojechałaś na zwiady,
1: tak,
0: zapisałaś
1: ja
0: sobie,
1: szlaki.
0: Przecierałaś szlaki, gdzie, z kim musisz jeszcze wrócić.
1: Dokładnie
0: za moment
1: tak.
0: Do naszej rozmowy wrócimy.

Będę chciała cię zapytać o taką praktyczną część tej całej wyprawy, jeśli ktoś chciałby powtórzyć twoją podróż. Jak się do tego przygotować? Dla kogo to jest doświadczenie? O tym wszystkim już za moment.

0: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz?
2: Podróżujemy pociągiem po Europie razem z Kasią Zerą, która jest razem z nami w czwórce. No i teraz ta obiecana praktyczna część tej podróży. Ogrom tras, pociągów. Jak to wszystko ogarnąć, jak się za to zabrać?
3: Dobra. Najpierw można kupić sobie bilet. Jest do tego dedykowana strona Interrail Pass, ale myślę, że na stronie rozkładu pociągów PKP też na pewno będziemy mogli znaleźć ten bilet. Jest dużo w sumie różnych opcji, bo możesz kupić bilety czasowe, może to być tydzień, dwa tygodnie, kilka dni, miesiąc, dwa miesiące i można kupić ten bilet na całą Europę, ale możesz wybrać sobie konkretny kraj. I wtedy ty też decydujesz, czy to jest taki otwarty bilet, że możesz non-stop jeździć tym pociągiem, czy na przykład wybierasz opcję, że w ciągu 7 dni możesz być w pociągu 3 dni, a pozostałe 4 dni to już są gdzieś na miejscu. Czyli wtedy nie jeździsz tym pociągiem. W zależności od tego, kto jakie ma potrzeby, myślę, że to jest bardzo fajne, bo łatwo można sobie to wybrać. Oczywiście, jeżeli wybierzesz taki bilet, to też jest możliwość przedłużenia tego biletu. Więc to jest bardzo wygodne.

0: I to brzmi o tyle wygodnie, że będąc w tych wszystkich krajach Europy nie musimy zapoznawać się z lokalnym systemem, stroną internetową.
1: Nie musimy. Chociaż to jest tak, że korzystasz z aplikacji. W aplikacji widzisz rozpiskę pociągów i sama sobie planujesz tą trasę. Sprawdzasz co i jak, masz dane godziny, możesz zabukować. Ten bilet, ten cały pas, który kupujesz, to jest jeden wielki bilet na Europę. Natomiast jeżeli chcesz jechać jakimś szybszym pociągiem, typu na przykład TGV, albo chciałabyś się przenieść z Europy, z kontynentu do Wielkiej Brytanii, to wtedy możesz pojechać sobie Eurostarem i na to już musisz wykupić miejscówkę. Czyli to twoje miejsce, tą rezerwację. Trochę tak jak u nas się jeździ, musisz zarezerwować po prostu bilet. Ale też na tego pasa można jeździć oczywiście za darmo. Jest wiele fajnych pociągów, takich lokalnych, które są na liście z pociągami w tej aplikacji i wiesz, że one są dla ciebie dostępne. I na przykład jest przepiękna trasa, która jest na liście UNESCO. Ona łączy Austrię, Szwajcarię i Włochy. I tam nie trzeba brać drugiego pociągu właśnie z rezerwacją, z panoramicznymi szybami, żeby super wszystko widzieć. Ja wzięłam taki zwykły, tam lokalny, czerwony pociąg, gdzie otwierasz szyby i jedziesz przepiękną trasą, po prostu podziwiając góry i lodowce i wspaniałe jeziora polodowcowe. Więc to jest naprawdę wspaniałe. Myślę, że można do tego podejść bardzo low-costowo.
0: Budżetowo.
1: Ale wciąż można poczuć, że to jest świetna podróż.
0: Przypomnij jeszcze raz nazwę tego zbiorczego biletu.
1: To jest Interrail Pass.
0: No to warto sobie zapisać, wyszukać, tak. bo to jest naprawdę wygodne rozwiązanie. Jaka mniej więcej jest to kwota? Tu mówisz, że jest bardzo dużo czynników, tak? Czy na całą Europę, czy na część, czy na tydzień, czy na miesiąc.
1: Tak.
0: Ale jakieś widełki, żebyśmy sobie mogli wyobrazić?
1: Są widełki i też zachęcam sprawdzanie tej strony, bo oni bardzo często mają fajne promocje. Mi udało się kupić bilet w cenie promocyjnej, to chyba było minus 15% i to była super oferta. Ja za 2 miesiące na pierwszą klasę zapłaciłam niecałe 900 euro. Więc myślę, że naprawdę bardzo fajna kwota, biorąc pod uwagę 16 krajów i naprawdę te prawie 16 tysięcy kilometrów.
0: A powiedz, jak wyglądała kwestia noclegów podczas twojej podróży? Czy ty też szukałaś takich pociągów, żeby w nich spać, żeby właśnie też w tej kwocie się zmieścić? No właśnie, jak to wyglądało?
1: Jechałam dwoma nocnymi. W sumie moją podróż zaczęłam nocnym pociągiem z Polski. Wyjeżdżałam z Warszawy i jechałam do Budapesztu.
0: Ach, to trudne na początek takiej w ogóle długiej ekspedycji podróży od razu zasnąć.
1: Dokładnie. Natomiast miałam wspaniały pociąg, jeden, który łączy Francję z Berlinem, Paryż z Berlinem. I to są tylko i wyłącznie nocne pociągi, które się nazywają Nightjet. No i to już jest takie super doświadczenie, gdzie przychodzi pan konduktor i rozkłada ci łóżko, pyta się o której godzinie, na którą godzinę śniadanie. Jest prysznic, dostajesz kapciuszki i to jest naprawdę cudowne doświadczenie. Możesz oczywiście zabukować sobie taki pociąg, gdzie będziesz sama spała w kabinie, ale możesz go współdzielić. I to, co jest bardzo fajne, żeby poczuć się też bezpiecznie jako kobieta, jeżeli jesteś kobietą w pojedynkę podróżującą, to jesteś jakby w wagonie z kobietami.
0: Super.
1: I to jest super fajne, że jakby nie ma miksu, absolutnie tutaj sobie zaznaczysz, że jesteś solo osobą i chciałabyś na przykład mieć dwie jakieś koleżanki w kabinie. Ja miałam super fajne i poznałam bardzo miłe dziewczyny, z którymi mam kontakt do dziś. To jest takie przyjemne bardzo.
0: A jak myślisz na podstawie twojego doświadczenia, ile minimalnie powinna trwać taka podróż pociągiem? No już wtedy chyba nie po całej Europie, ale żeby poczuć, że jest to wycieczka co najmniej może przez 3-4 kraje, tydzień?
1: Myślę, że tydzień, 2 tygodnie pewnie. Chociaż w tydzień myślę, że 3-4 kraje.
0: Na północ Europy. Myślę,
1: że tak, aczkolwiek ja zawsze mam taki niedosyt i to jest takie super fajne, bo bardzo mocno wchodzisz w całą tą podróż. I nawet jak wracasz po 2 miesiącach, to i tak czujesz, że mogłabyś uprać wszystkie te rzeczy i się spakować na nowo i po tygodniu ruszyć dalej.
0: No ale słuchaj, to jest właśnie w tym wszystkim najpiękniejsze, że można później wracać i ciągle mieć ten niedosyt i ciągle być ciekawym świata. Dzisiaj o podróżowaniu pociągami po Europie opowiadała nam Kasia Zera. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: A teraz coś absolutnie nowego na czwórkowej playliście. Wokalistka pochodząca ze Słowacji, Adela, i utwór Nicole Kidman, jak się można domyślać. Piosenka powstała pod wpływem fascynacji aktorką oraz doświadczeniami wokalistki Adeli, które są związane z hollywoodzkimi wydarzeniami.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Kluboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i dwie godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my,

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Patrzę właśnie na mapę pogodową Polski i widzę dużo słońca, mało chmur. Te, jeśli się dziś pojawią, to raczej na zachodzie, to skrajnej granicy naszego kraju. Centralna część Polski, wschód, tam tych chmur nie będzie praktycznie w ogóle. Temperatura 20 stopni Celsjusza i wyżej. No, wyjątkiem jest chociażby Świnoujście. Tam w tym momencie najchłodniej 14,1 stopnia na plus. A najcieplej w Raciborzu, tam niemal 23 stopnie. Oczywiście z końcem dnia będzie coraz chłodniej, ale te 20 stopni utrzyma się w wielu miejscach do końca dnia, do zachodu słońca. Oprócz tego wiatr słaby, miejscami umiarkowany, ale na północnej części naszego kraju i północno-zachodniej tam może pojawić się gęsta mgła i właśnie ten obszar Polski został objęty ostrzeżeniem meteorologicznym pierwszego stopnia. Tam może pojawić się szczególnie wieczorem, także jeśli planujecie jakąś dłuższą podróż samochodem, to weźcie to pod uwagę.
2: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W Brytyjskiej

rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. Każdą niedzielę w czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliżej.

0: płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: 9 minut po godzinie 16. Słuchacie czwórki, a my rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji o podróżach.
1: Na audycję Dokąd teraz? Dokąd teraz? Zaprasza Marta Zinkiewicz. Marta Zinkiewicz.
0: W sierpniu tego roku miało miejsce niesamowite zjawisko, które dotyczyło absolutnie wszystkich mieszkańców naszej planety. Wiele osób naprawdę się tym ekscytowało. Media społecznościowe były zalane zdjęciami związanymi właśnie z tym dniem. I ja nie wiem, czy wy już wiecie, o co mi chodzi. Czy wy sobie przypominacie, co takiego mogło się wydarzyć? Uwaga, zdradzam. Chodzi oczywiście o całkowite zaćmienie słońca. 12 sierpnia 2026 roku mogliśmy oglądać to niesamowite zjawisko. Było to też pierwsze widoczne w Europie kontynentalnej całkowite zaćmienie od 1999 roku. Specjalne okularki, w których można było oglądać to widowisko, zostały wykupione. Trudno było je dostać, jeśli ktoś się spóźnił i na ostatnią chwilę chciał właśnie je nabyć. Te całkowite zaćmienie było widoczne z Hiszpanii i Islandii i te miejsca przeżyły oblężenie turystyczne. Efektu, jaki można zobaczyć, czy też efekt, który można poczuć, nie są w stanie oddać żadne zdjęcia, czy też nagrania i dlatego wiele osób, które raz miało okazję zobaczyć to zjawisko, jeździ obserwować kolejne zaćmienia. I słuchajcie, ja też się nasłuchałam, jakie to jest niesamowite, że to się pamięta do końca życia i byłam jedną z tych osób, poleciałam na Minorkę specjalnie, żeby właśnie zobaczyć tam całkowite zaćmienie i chętnie wam opowiem o tych wrażeniach. Nie tylko zaćmienia jednak wzbudzają takie zainteresowanie, bo wszystko to, co dzieje się na niebie i nie jest codzienną atrakcją, szczególnie dla mieszkańców miast, powoduje, że ludzie jeżdżą, szukają i chcą doświadczać. A ten ruch zyskał nazwę astroturystyki. Podobno jeden z największych trendów podróżniczych tego roku i o nim za chwilę jeszcze więcej w czwórce. Słuchajcie, Marta Zinkiewicz, Dokąd teraz? Zapraszam.

0: budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz?
2: Mam wrażenie, że w ostatnim czasie jak nigdy dotąd rozmawia się o powodach naszych podróży. Coraz częściej to nie jest już tylko chęć zobaczenia, czy oj, co gorsza, odhaczenia nowego miejsca. Często towarzyszy nam cel, który nie jest stricte podróżniczy. Czasami jest to chęć odwiedzenia miejsca, w którym rozgrywa się akcja naszego ulubionego filmu. Czasami jest to coś związanego z książką, czasem jest to kuchnia, architektura. Ale ostatnio coraz częściej mówi się o powodach, które możemy obserwować dosłownie na niebie. A takim powodem, dla którego coraz częściej i coraz głośniej mówi się o astroturystyce, było sierpniowe, całkowite zaćmienie Słońca. Coraz chętniej jeździmy tam, gdzie możemy zobaczyć zorzę polarną, meteory, zaćmienie lub po prostu rozgwieżdżone niebo nocą.
3: W dzisiejszym świecie mamy za dużo światła i jest to globalny problem, tak zwane zanieczyszczenie światłem.
2: Prosto z Bieszczad. Paweł Duris, pomysłodawca parku Gwiezdnego Nieba w Bieszczadach.
3: No i tak się składa, że te gwiazdy są widoczne głównie na miejscach określanych parkami Gwiezdnego lub Ciemnego Nieba. Czyli jest to taki troszeczkę odpowiednik rezerwatu przyrody, dlatego jeżeli ktoś się urodził

0: Dužimiešte i stále žite spendil Dužimiešte. Iná vec sú tego typu statistiky, to často pierší raz do šviača, výdoku drogy mlečnej, dorostlým veku, tiež návši, na podstavie takého atlasu zanečištenia šviata, zostala zrobená statistika, ktorá vyniká, že 1/3 ľudskosti nemá dostępu do výdoku drogy mlečnej.
1: Dlatego na przykład w polskich Bieszczadach organizowane są specjalne pokazy gwiezdnego nieba. A jak to wygląda?
0: Mam duże teleskopy, przez które można podziwiać galaktyki, gromady gwiazd. I to są takie widoki, wow, bym powiedział, zapierające dych piersza. Do tego oglądanie z już przygotowanych leżaków gwiezdnego nieba i wędrowanie po gwiazdze zbiora jest troszkę podobne do tego, co możemy doświadczyć w tym sztucznym planetarium, tylko że w Bieszczadach mamy to prawdziwe niebo na słowo, czyli jest to takie planetarium pod prawdziwym niebem.
1: Trzeba pamiętać, że pokazy nieba są najbardziej atrakcyjne, kiedy nie ma księżyca na niebie i ten jest w Nowiu.

0: Całkowite zaćmienie słońca, które można było obserwować w Europie, w Hiszpanii i na Islandii, było bardzo popularnym zjawiskiem. Przyciągnęło ono 6 milionów obserwatorów w pasie całkowitego zaćmienia, które biegnie przez północną część Hiszpanii i Baleary. No i nic dziwnego, bo to zjawisko pamięta się naprawdę na długo. O swoich wrażeniach mówi Paweł Duris, pomysłodawca Parku Gwiezdnego Nieba w Bieszczadach.
1: Ja pierwszy raz obserwowałem zaćmienie słońca. To jest coś niebywałego. I wtedy się zatrzymuje czas, przyroda na to.

0: która zaczyna troszkę wariować. Ptaki cichną i jest całkowita cisza i widać na słońcu takie wybuchy nawet przez teleskop. No jest to niesamowite zjawisko, aż takie mistyczne.
1: No ja właśnie też słyszałam mnóstwo takich opinii przed tegorocznym całkowitym zaćmieniem Słońca i uznałam, że chcę tego doświadczyć, tego właśnie majestatycznego, ale trochę i mistycznego momentu, kiedy nagle w ciągu dnia staje się całkowicie ciemno i ta przyroda zamiera. Ja miałam możliwość obserwowania całkowitego zaćmienia Słońca z Minorki i właśnie trochę na taką mistyczną atmosferę liczyłam, ale wydaje mi się, że taką można osiągnąć w momencie, kiedy jesteśmy sami, może gdzieś na odludziu, może w kurach, czy nad wodą. W Hiszpanii, jak to w Hiszpanii, było mnóstwo ludzi, było bardzo głośno i nie było to akurat mistyczne doświadczenie, ale naprawdę takie bardzo społeczne. W momencie, kiedy słońce już nie było go w ogóle widać na niebie, wszyscy zaczęli bić brawo i w ogóle to była jakaś taka niesamowita energia. Wszyscy mieli te okularki, wszyscy byli zainteresowani, nawet policja, która patrolowała ten teren, widziałam, że nawet policjanci co jakiś czas wyciągali te okularki i sprawdzali, jak wygląda niebo, słońce na niebie było, więc to na pewno bardzo ciekawe. Słuchajcie, pewnym minusem było to, że gdy tylko zrobiło się ciemno, przez to, że słońce oczywiście zniknęło, zapaliły się latarnie, ponieważ niedaleko był deptak, więc to był jakiś taki lekki minus, nie było synchronizacji, więc nie można było poczuć takiej ciemności w 100%, ale warto. I słuchajcie, jeśli ktoś się spóźnił, czy ktoś nie widział zaćmienia, które miało miejsce w sierpniu, no to równo za rok, bo właśnie w sierpniu w 2027 zaćmienie Słońca będzie można obserwować w Egipcie. Będzie to wspaniałe widowisko. A dlaczego warto zainteresować się tym już teraz? No to słuchajcie, otóż jeśli chodzi o rezerwację noclegów w tych miejscach, w których doskonale było widać tegoroczne zaćmienie, to jeśli chodzi o Islandię, to tam jedna z organizacji turystycznych przyznaje, że pierwszą taką rezerwację na czas zaćmienia przyjęli już we wrześniu 2024 roku, czyli 2 lata przed faktycznym wydarzeniem, a od marca, czyli na kilka miesięcy przed, no niestety trzeba już było odmawiać, bo nie było już absolutnie nigdzie miejsc. Z jednej strony dostępność, z drugiej ceny. Jeśli chodzi o ceny noclegów w Reykjaviku, to te osiągnęły średnio ponad $1000 za noc więcej w czasie tego zjawiska, a to wzrost o przeszło 140%. Także im wcześniej się tym zainteresujecie, tym większa szansa, że będzie to i tańsze, i po prostu bardziej dostępne. A warto, bo to jednak coś, co naprawdę można zapamiętać na długo.

0: Słuchasz audycji
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz? W czwórce.
1: W czwórce.
2: 29 minut pozostało do godziny 17. My w czwórce oczywiście, że podróżujemy w sobotnie popołudnia. A gdzie kochamy podróżować? Gdzie Polacy udają się na wakacje? Na majówkę i kiedy jest u nas już ciemno i zimno, no to jak sobie

0: osłodzić ten czas. No Włochy, oczywiście, że tak. No a jak Włochy, to jedzenie, to te długie wieczory, krótki rękawek albo jakaś sukienka na ramionczkach. No i co? Pizza, makarony. No i tak nam mija tam czas. Kto tego nie lubi? Ale słuchajcie, uwaga, bo w całych Włoszech ubywa kultowych barów, a jest to część kultury tego miejsca. W ciągu ostatnich 3 lat zniknęło prawie 3000 takich lokali.
1: O problemie napisał portal Roma Today, powołując się na dane Confesercenti, organizacji reprezentującej interesy małych i średnich firm. Możemy wyczytać, że z mapy stolicy zniknęła już co trzecia osiedlowa kawiarnia. Problem dotyka całego kraju. Od 2019 zlikwidowano ponad 24 tysiące barów, co przyniosło straty rzędu 7 miliardów euro. Jak zauważa portal, kilka lat temu przetrwanie uniemożliwiała pandemia. Dziś to rosnące koszty prądu, czynszów i surowców, ale też zmiana nawyków Włochów, w tym popularność pracy zdalnej. W mniejszych miejscowościach powodem jest wyludnienie, a w dużych miastach ogromna konkurencja i sieciówki. Znikające bary to nie tylko straty finansowe, ale też powolne wymieranie lokalnego życia społecznego. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Jeśli więc to, że zamówimy sobie jakąś kawkę czy jakiś wieczorny napój w którymś z włoskich barów może kogoś uratować, no to słuchajcie, nic, tylko latać i spędzać te przyjemne wieczory. Warto właśnie wybierać te stare, tradycyjne lokale i nie tylko we Włoszech, ale wszędzie tam, gdzie jesteśmy, żeby jednak to one stanowiło o kulturze tego miejsca i żeby nie tylko sieciówki opanowały każde z takich urokliwych, wspaniałych miast. A teraz w czwórce utwór Get By i Talib Kweli. Ha ha ha!

0: w czwórce to był właśnie Jungle i Someday, Somewhere, piosenka, która pięknie pasuje do jakichś marzeń podróżniczych. Może któregoś dnia, może gdzieś, może się uda, gdzieś pojadę do miejsca, o którym zawsze marzyłam. Tak to jest właśnie z tymi podróżami. Nie ma co tego odkładać, tylko po prostu realizować i planować. A teraz uwaga, pewien konkurs, ale taki nietypowy, bo żaden człowiek w nim nie wygrywa. W tym konkursie mogą wygrać zamki i pałace. Te najpiękniejsze i te, które robią największe wrażenie i te, które, uwaga, znajdują się w naszym kraju. Bo stworzenie takiego rankingu to jest wyzwanie. Podjęła się tego Polska Organizacja Turystyczna i magazyn Travelist. Właśnie eksperci organizacji zebrali blisko 60 obiektów w czterech kategoriach tematycznych. Tam są i zamki, i pałace, i ruiny. Znalazły się miejsca, które są bardzo rozpoznawalne, ale też i te mniej oczywiste, ale przede wszystkim takie, które mogą stać się inspiracją do kolejnej podróży po Polsce. W tym tworzeniu tego rankingu można wziąć udział. O szczegółach Eugeniusz Triasun z magazynu Travelist.
1: W rankingu znalazły się obiekty aż z 14 województw. Są wśród nich miejsca, które zna właściwie każdy, takie jak Wawel, Zamek w Malborku, Książ, Wilanów czy Łańcut, ale również zabytki mniej oczywiste, które dla wielu osób mogą stać się inspiracją do kolejnego weekendowego czy wakacyjnego wyjazdu po Polsce. Chcemy pokazać, że zamki i pałace nie muszą być tylko punktami na mapie albo miejscami, które odwiedzamy przy okazji. Natomiast często mają te obiekty wokół siebie naprawdę bardzo ciekawą ofertę turystyczną, są położone w przepięknych regionach i mogą być dobrym pretekstem, żeby zaplanować całą podróż śladami historii. Internauci wybierają najpiękniejszy zamek, najpiękniejszy pałac, najbardziej klimatyczne ruiny i najlepsze.

0: najlepszy hotel zamkowo-pałacowy. Jest też kategoria otwarta, w której każdy może sam wskazać swój ulubiony zamek lub pałac w Polsce. Głosowanie trwa do 14 października i bardzo liczymy na to, że poza samym wyłonieniem zwycięzców, ranking będzie źródłem inspiracji, miejsc dobrze znanych, ale również tych, które dzięki niemu ktoś dopiero odkryje i wpisze na swoją kolejną listę podróży.
1: Czyli można oddać głos na jeden z zaproponowanych zamków, pałaców, ale jako, że jest kategoria otwarta, ulubiony zamek lub pałac Polaków, no to jeżeli takiego ulubieńca macie, no to śmiało można wpisywać, podawać, no chyba, że nie chcecie, żeby ktoś również poznał waszą może jakąś fajną, tajną miejscówkę.

0: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz?
2: 12 minut pozostało do godziny 17. Jeśli spędzacie z czwórką swoje sobotnie popołudnie i jeśli byliście z nami od godziny 15, to wiecie, że w naszym studiu była Kasia Zera i opowiadała o tym, jak to jest zwiedzać Europę, 16 państw konkretnie w jej przypadku, jeżdżąc pociągami. 101 składów, mnóstwo przygód po drodze, wspaniałe wspomnienia. Także jeśli poczuliście się zainspirowani i macie między 18 a 27 lat, to mam dla was dobrą wiadomość, ponieważ jest coś takiego jak polsko-niemiecki bilet przyjaźni i właśnie w ramach tej inicjatywy oba kraje udostępniają po, uwaga, 30 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych. One są właśnie dedykowane osobom, które mają od 18 do 27 lat. Łącznie 60 tysięcy biletów. Można zwiedzać, odkrywać kraj sąsiada, podróżować koleją. Wszystko w ramach obchodu w 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Więc nawet jeżeli wyjazd do Niemiec mógłby być fajną przygodą, a z drugiej strony on może być początkiem waszej podróży po całej Europie, warto szukać takich informacji, bo podobnych akcji jest dużo więcej. Szczegóły na stronie intercity.pl.

0: cykle.
1: Halo, słucham.
2: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
0: A nic.
2: A to świetnie, jest impreza na bezrzeczu.
0: Ani?
2: No jasne, słuchaj, będę wozem.
0: A co to ma wspólnego z impro?
2: O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
0: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robię wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapominając o butach. O kurczę, do domu nie wrócę, by nie budzić matki. Dojdę w tym, co mam na nogach, a na nogach miałem klapki. Ale i tak mi to nie napędzało pietra. Wszak to miejsca ostawki, miałem mniej niż ćwierć kilometra. Wierząc, że nic tam się beze mnie nie

0: Szedłem na skraju lasu i nagle dzięki Bogu zatrzymałem mijający mnie autobus.
1: A co się pan tak nocą w lesie wleczesz?
0: Panie kierowco, idę pochulać na bezrzecze.
1: Na bezrzecze? W klapkach, chłopie, zwariowałeś. Jadę na zajezdnię, to podwiozę cię kawałek.
0: Ten dobry człowiek jak przez

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Bardzo przyjemny pod względem pogody dzień jeszcze trwa. Godzina do zachodu, 18.10, dokładnie o tej godzinie zajdzie już słońce, także 21 stopni 20 powinno utrzymać się jeszcze chociażby przez najbliższą godzinę. I w zasadzie ta temperatura wokół 20 stopni oscyluje w całej Polsce. Chłodniej jest jedynie na północnym wschodzie, tam 19 stopni, więc też nie jest źle. I na północnym zachodzie, tam nieco chłodniej, 17-18, chociaż rekordowe jest Świnoujście, jeśli chodzi o najniższą temperaturę, tam 14,3 stopnia Celsjusza na plusie. Najcieplej dla odmiany jest w Krakowie, tam 23 stopnie. Jeśli chodzi o opady, to dzisiaj niebo niemal bezchmurne nad całą Polską. Wyjątek stanowi północna część kraju. Tam mogą pojawić się do końca dnia słabe, przelotne opady deszczu, więc też nie jest źle. Żadnej ulewy, żadnej burzy na pewno do końca dnia nie będzie nad Polską. Jeśli chodzi też o północ, a konkretnie północny zachód, to tam wieczorem może pojawić się mgła i to właśnie na tym obszarze kraju wydano nawet ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. Mgła będzie ograniczała widzialność do 500 metrów, także uważajcie. No i jeszcze został nam wiatr, a ten do końca dnia będzie słaby.
1: Autopromocja.
2: Już w tę sobotę w pierwszym odcinku audycji U Chłopaków. 10 lat liczy sobie oficyna Opus Elephantum. Tuż przed jej urodzinami Studio Czwórki odwiedzą artyści, którzy wystąpią na jubileuszowej imprezie w warszawskich chmurach.

punkowy zespół Lochy i Smoki przedpremierowo zaprezentuje swój najnowszy singiel, którym zapowiada nadchodzący album. Premier nie zabraknie, bo może i nazwa audycji jest nowa, ale polska scena alternatywna wciąż tak samo ciekawa. Zaprasza jeden chłopak, czyli Adam Smolarek, w tę sobotę między 18 a 20.

0: by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Tak jak

0: teraz?
1: Dokąd teraz?
0: Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: Marta Zinkiewicz.
2: 11 minut po godzinie 17, przed nami ostatnia, trzecia wspólna godzina podróżowania i tym razem zastanowimy się, jak to być twórcą internetowym, no i publikować swoje podróże. Mnóstwo osób teraz zaczyna robić takie rzeczy, ale jak to wpływa na samą podróż? Czy to w zasadzie już sprowadza się często do takiego poczucia, że musimy tam być, żeby zrobić zdjęcie i to miejsce pokazać? Czy tam jest nadal miejsce na te swoje własne, prywatne emocje, przeżywanie, zachwycanie się? Mam nadzieję, że ta druga opcja, oczywiście, że tak. A nasza gościni, która już za moment pojawi się na antenie czwórki, pisze o sobie w ten sposób. Odkrywam świat poza pocztówką, pokazuję miejsca i ich prawdziwe historie, tworzę po drodze po swojemu. Czym są takie prawdziwe historie? Gdzie ich szukać? Jak odkrywać właśnie to, co jest piękne, autentyczne podczas pojawiania się po raz pierwszy w nowych miejscach? O tym wszystkim do godziny 18. Zapraszam, Marta Zinkiewicz.

0: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz?
2: To pytanie, dokąd teraz, zadam na pewno naszej gościni, ale nie będzie to pierwsze pytanie, ani drugie. Zacznijmy od innych wątków naszą rozmowę. Z nami już na łączach jest Kasandra Koziorowicz-Pawłowska, która dzieli się swoimi podróżami na blogu i na Instagramie Kasanderka. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Kasandro, ja chwilę temu zapowiedziałam naszym słuchaczom, że będę chciała, żeby to była poniekąd rozmowa o tym, jak to jest być twórcą treści podróżniczych. Wydaje mi się, że tacy twórcy to jest na pewno jedna z popularniejszych grup. Mnóstwo osób chce wiedzieć, czego możemy spodziewać się po naszych podróżach, jak taniej kupić bilety lotnicze, czy czego warto spróbować na drugim końcu świata. I jak to jest właśnie z twojej perspektywy, osoba, która dzieli się właśnie swoimi podróżami? Zastanawiam się, czy to, że to też staje się poniekąd i twoim hobby, ale pewnie też pracą, zmienia sposób, w jaki ty patrzysz na te podróże, w jaki ty odbywasz te podróże. Czy to trochę traktujesz jako taką treść, którą musisz zdobyć i umieścić? Czy tam jest nadal bardzo dużo miejsca na takie twoje prawdziwe, autentyczne emocje i przeżycia?
3: Myślę, że z czasem nauczyłam się, że tworzenie treści o podróżach trochę zmienia jednak sposób, w jakim jestem w danym miejscu. No bo z jednej strony patrzę na to jak podróżniczka, która po prostu chce tego doświadczać i to jest mój główny cel wyjazdów, ale no też z drugiej strony mam z tyłu głowy ten aparat, telefon i pytania, czy coś z tego wyjdzie, czy powstanie z tego jakaś historia, ale staram się jednak, żeby ta druga część nie wygrywała z tą pierwszą. Bo nie jeżdżę gdzieś po to, aby zrobić zdjęcie. Po prostu najpierw chcę czegoś doświadczyć, a dopiero później decyduję tak naprawdę, czy będę się tym dzielić, czy nie, bo wbrew pozorom bardzo dużo rzeczy z tych wyjazdów nie jest nigdzie publikowane, bo po prostu zostaje to w mojej głowie.
2: Mhm. A co sprawia, że decydujesz się na odwiedzenie jakiegoś nowego dla ciebie miejsca?
3: Tak naprawdę jest wiele takich powodów. Część to są oczywiście marzenia, te marzenia też się zmieniają z latami, ale generalnie moim zamysłem podróżowania i też tym, czym staram się dzielić, jest to, że chcę poznawać po prostu inne kultury, inne rzeczy. I celem właśnie publikacji tych wszystkich artykułów jest też to, że często patrzymy na wiele rzeczy stereotypowo i często ludzie nie widzą czegoś, co, jak wygląda naprawdę, więc tak naprawdę chcę poznawać jak najwięcej świata i jak najwięcej kultur, jak najwięcej ludzi, bo po prostu dzięki temu też ja się rozwijam. A przy okazji, jeśli mogę sprawić, że ktoś się czymś zainspiruje albo dowie się czegoś więcej, no to uważam, że jest warto po prostu tworzyć.
2: Jesteś twórczynią internetową, ale też na pewno siłą rzeczy odbiorczynią wielu treści i zastanawiam się, jak ty do tego podchodzisz z perspektywy właśnie użytkowniczki. Czy jeśli wybierasz się do nowego miejsca, to najpierw sprawdzasz zestawienie tych najciekawszych tam atrakcji, lokali, czy też wpisy na blogach, czy oglądasz różne filmy w mediach społecznościowych, czy zupełnie nie i tutaj liczysz na pełne zaskoczenie?
3: To zależy. Oczywiście też mam twórców, których śledzę. Omijam raczej przewodniki i takie typowe strony, które wyskakują nam od razu, jakie wpiszemy, bo uważam, że wiele z tych miejsc po prostu ma pokazane główne atrakcje, co należy zrobić, co jest fajne i to jest okej, ale uważam, że podróże bardzo często są tak programowane, że są od A do Z i często nie ma czasu, żeby odkrywać w nich własnych rzeczy. A jednak bardziej chodzi mi o tę autentyczność.
2: No właśnie powiem ci, że ja kiedy odkryłam, jak wspaniale jest poznawać super polecajki podróżnicze, chociażby na TikToku, to pierwszy z moich podróży, kiedy już miałam taką możliwość, to oczywiście masa zapisanych miejsc, ale jakoś rok temu zorientowałam się, że jeśli my wszyscy zapisujemy sobie te same lokale, te same punkty widokowe i te same tajemne miejscówki, które każdy chce odwiedzić, to w zasadzie każdy z nas nagle ma takie samo doświadczenie bycia w tym miejscu i właśnie brakuje tego, o czym ty też mówisz, czyli jakiejś takiej prawdziwej historii, która jest tylko nasza. Czasami właśnie takie chyba zgubienie się, czasami nawet jak nam coś nie wyjdzie i trafimy do miejsca, w którym po prostu będzie, nie wiem, drogo i niesmacznie.

ale zawsze mam jakąś taką historię do opowiedzenia, czy coś, z czym możemy się, czym możemy się podzielić również z innymi. I właśnie o te takie prawdziwe nasze historie chciałabym ciebie też zapytać, ponieważ ty dużo mówisz właśnie na ten temat, jak podróżować w zgodzie ze sobą. I o tym porozmawiam już za chwilę. Kasandra Koziorowicz-Pawłowska jest dzisiaj razem z nami.

0: Wracamy do rozmowy z Kasandrą Koziorowicz-Pawłowską w mediach społecznościowych Kasanderka. Dziewczyną, która dzieli się swoimi podróżami w mediach społecznościowych, czy też na swoim blogu. Kasandro, jak rozumiesz właśnie takie pojęcie mojej własnej podróży, która nie jest tylko jakimś odtworzeniem zbioru polecajek z internetu?
1: Myślę, że ogólnie jeszcze wrócę do poprzedniego tematu o tej autentyczności, bo wydaje mi się, że słowo samo autentyczne jest trochę problemem, bo bardzo łatwo zmienić je w kolejną turystyczną kategorię, bo bardzo często można przeczytać albo można pojechać do autentycznej dzielnicy, wioski, miasta, kawiarni i nadal patrzeć na to wszystko wyłącznie z perspektywy turysty. Dlatego dla mnie autentyczność polega głównie na tym, żeby znajdować miejsca trochę poza tym, co jest polecane. I to tak naprawdę nie jest konkretne miejsce na mapie, tylko bardziej sposób patrzenia na to wszystko. Bo wydaje mi się, że o wiele lepiej jest znaleźć miejsce, gdzie po prostu

0: ludzie żyją swoim życiem, nie odgrywają żadnych ról dla turysty i nie mają też w tym interesu, więc po prostu wydaje mi się, że rozmowa z osobą na zwykłej ulicy, w autobusie, w sklepie, w kolejce, to po prostu jest często o wiele bardziej taka prawdziwa rozmowa i można dowiedzieć się czegoś zupełnie innego.
1: Nawet warto takich osób pytać o miejsce, w którym warto dzisiaj zjeść na przykład kolację albo jakiś punkt widokowy, do którego warto udać się na zachód słońca. A czy właśnie jeśli chodzi o wybór miejsc celu twojej podróży, to czy są takie rzeczy, które właśnie bierzesz pod uwagę? Bo tutaj z jednej strony myślę, że już na podstawie tego, co mówiłaś, możemy pomyśleć, że jest to miejsce, które po prostu nie jest bardzo turystyczne?
0: I tak, i nie. Lubię miejsca, które są mniej popularne. Na przykład byłam w Kazachstanie i uważam, że to nie jest taki popularny kierunek. Mhm. Ale lubię też na przykład odwiedzić kierunek, który pozornie jest turystyczny, ale zwiedzić go w nieturystyczny sposób i zupełnie od drugiej strony. Więc tak naprawdę ja po prostu uwielbiam podróżować i staram się z tych podróży wyciągać jak najwięcej i widzieć, jak wygląda to życie w wielu miejscach. Lubię też prowadzić social media i tworzyć, ale no oprócz tych zdjęć przede wszystkim lubię przywozić z tych moich podróży historię.
1: No o to chyba też właśnie chodzi w tym podróżowaniu. To lubimy najbardziej, kiedy możemy się tak trochę zanurzyć w ten lokalny klimat i te historie, o których ty też mówisz, takie wnioski z podróży, często nam to zmienia w ogóle perspektywę patrzenia na świat. Jak w praktyce twoim zdaniem może wyglądać takie szukanie autentyczności? Bo tak jak mówiłaś, dużo jest też takich atrakcji, na które po prostu możemy się nadziać, bo jest to autentyczna miejscówka, autentyczna dzielnica, czy też autentyczna kuchnia. A w zasadzie to może być tylko slogan turystyczny.
0: Mi się wydaje, że autentyczność nie jest zawsze spektakularna i czasami jest wręcz nudna, ale wydaje mi się, że w zasadzie o to w tym chodzi, bo dopiero jak usiądziemy gdzieś na dłużej albo porozmawiamy z kimś i zaczniemy dostrzegać tą codzienność, tę codzienność, która jest bardzo często inna od naszej, możemy uznać ją za dziwną. Ale wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy po prostu człowiek zaczyna zauważać więcej. Bo tak jak już wspomniałam, często na wycieczkach, kiedy wszystko jest zaplanowane, bardzo często nie ma przestrzeni, żeby po prostu zobaczyć coś samemu albo coś spoza tego utartego szlaku. Więc uważam, że należy zwolnić i po prostu dać sobie chwilę na taką obserwację, żeby zanurzyć się w tym głębiej.
1: I o tym dziś rozmawiamy z Kasanderką, czyli Kasandrą Koziorowicz-Pawłowską i do naszej rozmowy wracamy za chwilę.
2: Ascolta cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia. Io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

0: Słuchasz audycji
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz? W czwórce.
1: W czwórce.
2: O tym, gdzie szukać autentyczności, prawdziwych historii danego miejsca i jego mieszkańców, rozmawiamy z Kasandrą Kozierowicz-Pawłowską, w mediach społecznościowych Kasanderką. Tak jak wspomniałaś, lubisz dzielić się wspomnieniami ze swoich podróży, ale też historiami, które tam się przydarzają i myślami, które masz w głowie, gdy już wrócisz. I piszesz o tym, że im mniej planujesz, tym więcej przeżywasz. Nie szukaj luksusu, szukaj doświadczeń. Jestem ciekawa, czy masz jeszcze jakieś takie zasady, które bardzo często po powrocie pojawiają się w twojej głowie i się utwierdzasz w tym przekonaniu, że to jest właśnie ten sposób podróżowania, który kochasz.
3: W zasadzie to mam taką jeszcze jedną zasadę i jest to zasada, że jeśli coś pozwoli mi lepiej zrozumieć miejsce, a nie je tylko zobaczyć, to najprawdopodobniej chcę tego spróbować. Więc jeśli pojawia się jakaś możliwość uczestniczenia w czymś lokalnym albo właśnie w poznawaniu czyjejś historii, zobaczeniu jakiegoś miejsca, no to staram się to wykorzystać.
2: A jak to właśnie wygląda w praktyce? Bo rozmawiamy o właśnie twoim podejściu do podróżowania. Mówiłaś, że byłaś ostatnio w Kazachstanie, czy tam może zrobiłaś coś takiego, co pozwoliło ci bardziej zrozumieć tamtejszą codzienność?
3: W Kazachstanie w zasadzie byłam rok temu. Mhm. Ale to jest też dobry przykład, bo właśnie w Kazachstanie miałam okazję spać w górach, w jurtach, w lokalnych jurtach właśnie u lokalnych ludzi. I tam też w zasadzie to był taki autobus przypadkowych ludzi i my też się w ogóle nie znaliśmy. I też właśnie chodząc po tych miasteczkach i po tych górach, na przykład trafiłam na taką parę, która po prostu miała swój dom i zaprosili nas, czyli tych po prostu osoby, które przyjeżdżały obok do swojego domu na obiad. Więc to jest w sumie taka jedna z tych historii, gdzie to nie było w ogóle w planach, a człowiek zostaje zaproszony na obiad, a później przy okazji jeszcze może zostać na noc. Więc to są właśnie takie historie, których się człowiek nie spodziewa podróżując.
2: Zastanawiam się, czy właśnie takie historie, czy jest to dla ciebie pewnego rodzaju wyjście ze strefy komfortu, czy może coś, na co tylko czekasz, aż się wydarzy podczas twojej podróży?
3: Teraz myślę, że coś, co się tylko wydarzy, ale kiedyś na pewno było to duże wychodzenie ze strefy komfortu, no bo jednak jadąc w zupełnie inne, obce miejsce, no musisz liczyć się z tym, że jesteś tam gościem i nie do końca zawsze znasz nowe zasady, język i to, co się dzieje na miejscu, więc po przeżyciu kilku takich po prostu sytuacji, raz, że człowiek wychodzi ze strefy komfortu, robi się bardziej otwarty i też więcej inicjuje jakiś rozmów, czy chce wiedzieć więcej, więc tak naprawdę te dwie rzeczy łączą się w całość.
2: Tak myślę, że mogą nas też nieźle zmienić w zasadzie takie podróże i sprawić, że będziemy bardziej ekstrawertyczni, być może odważniejsi. I na pewno każdy ma jakiś taki zbiór swój własny, prywatny tego, co mu dała każda kolejna podróż. I w momencie, kiedy rozmawiamy o tej autentyczności i o tych prawdziwych odczuciach i doświadczeniach, to zastanawiam się, czy jest coś, co czujesz, że musisz zawsze zrobić,

0: czegoś spróbować albo czegoś doświadczyć, kiedy jesteś w nowym miejscu, żeby tak, wiesz, pełną sobą poczuć to miejsce?
1: Myślę, że znajdzie się kilka takich rzeczy. Tak jak już wspominałam wcześniej, zawsze staram się jednak poczuć jak lokalna osoba, więc zazwyczaj zaczynam od tych mniej turystycznych rzeczy i właśnie na przykład chodzę do dzielnic, w których nie ma tych turystycznych atrakcji, zjeść coś, czego wcześniej nie znałam. No i myślę, że tutaj najważniejsze są rozmowy, bo czasami nawet krótka rozmowa z kierowcą taksówki, czy sprzedawcą, czy po prostu osobą siedzącą obok mnie może powiedzieć więcej o danym kraju niż kilka stron w książce czy w przewodniku.
0: Tobie też zdarza się podróżować w pojedynkę i to jest coś, o co lubię pytać, bo mam wrażenie, że wtedy ma się tyle czasu na różne myśli i na dochodzenie do różnych wniosków, więc o tym porozmawiamy już za chwilę. Kasandra Koziorowicz-Pawłowska jest dzisiaj razem z nami w czwórce.

0: 19 minut pozostało do godziny 18, a my dalej podróżujemy razem z Kasandrą Koziorowicz-Pawłowską w mediach społecznościowych Kasanderka. Kasandro, jak to więc jest z tym podróżowaniem solo? Jakie ty masz podejście do takiego typu podróży?
1: Ja uważam, że podróżowanie solo jest cudowne i przede wszystkim daje ogromną niezależność. I no, ludzie różnie na to reagują. Ja jestem tym typem osoby, który uwielbia robić coś samemu i nie ma z tym problemu. I uważam, że podróżowanie solo bardzo dużo uczy o samym sobie, bo samemu trzeba podejmować wszystkie decyzje. I na początku może być to stresujące, ale później uważam, że daje ogromne poczucie takiej sprawczości. I uważam, że to też jest ułatwiające w życiu, no bo kiedy w obcym kraju potrafimy wszystko sobie ogarnąć i poradzić sobie, to tak naprawdę czemu później u siebie, będąc w domu, mielibyśmy nie dać rady? Ale uważam, że też w podróżowaniu solo coś innego jest najważniejsze, bo kiedy podróżuje się samemu, jest się bardziej otwartym na innych ludzi, bo nie masz obok siebie osoby, z którą możesz cały czas rozmawiać, więc siłą rzeczy częściej nawiązuje się kontakty po prostu z otoczeniem.
0: Czyli trochę jest tak, że te historie, które się przeżywa, będąc w podróży w pojedynkę, nigdy by się nie wydarzyły, gdyby się było z grupą znajomych, no bo do grupy wiadomo,

0: Bo aż tak łatwo nie jest zagadać co do pojedynczej podróżniczki i pewnie odwrotnie, jak jest się samemu, to czasami nawet nie wiesz, jak to się dzieje, ale już do kogoś zagadałaś i już razem idziecie coś robić. Ale w podróży każdej, czy tej wspaniałej, udanej, czy tej, która być może została zaliczona do jednej z tych trudniejszych, zdarzają się różnego rodzaju błędy. Można gdzieś zaspać, można gdzieś sprawdzić źle miejsce, no i wtedy się nie można złościć na drugą osobę, ani też pokazać swoich emocji. I jak ty właśnie reagujesz, kiedy jesteś w pojedynkę na te trudniejsze sytuacje?
1: Tak naprawdę, tak jak już wspomniałaś, nie można się na nikogo złościć, więc można tylko na siebie, ale wydaje mi się, że ja też do podróżowania mam dosyć takie luźne podejście, więc po prostu uznaję to za przygodę, jak coś się nie uda i szukam innego rozwiązania, albo znajduję coś ciekawszego, więc to akurat nie zawsze jest problem.
0: No i tak myślę, że czasami jak się właśnie coś nie uda, tak jak mówisz, to w zasadzie to są te najlepsze historie, które później można opowiadać. Ostatnio właśnie moi znajomi wrócili z takiej podróży i kiedy się zapyta ich, jak było, to w zasadzie pierwszą historią, którą opowiadają i opowiadają ją z największym zaangażowaniem, jest to, że wylądowali nie na tym lotnisku, na którym myśleli, że wylądują, mieli 500 kilometrów do hotelu, musieli szybko się tam dostać, wynająć samochód i to wszystko było jakoś szybko i trochę na wariata. No i na koniec mają wspaniałą historię do opowiadania i do wspominania. No i teraz słuchaj, uwaga, to kluczowe pytanie, które zadaję w tej audycji, czyli dokąd teraz?
1: No tak naprawdę to nie wiem jeszcze, ale chciałabym na pewno jeszcze, może w październiku albo w listopadzie, dać sobie właśnie przestrzeń na taką solo podróż. Ale myślałam trochę o bardziej centralnej Azji. Ale tak jak mówię, często moje kierunki są bardzo spontaniczne i nagłe, więc na ten moment mogę tylko powiedzieć, że bliżej Azji.
0: No to ja trzymam kciuki za twoją podróż, żeby była niezapomniana w pozytywnym sensie i znaczeniu tego słowa, ale jeżeli mówisz, że akceptujesz każdy scenariusz, to niech po prostu będzie ciekawie. Dzisiaj razem z nami była Kasandra Koziorowicz-Pawłowska, Kasanderka na Instagramie. Bardzo za tą rozmowę ci dziękuję.
1: Też bardzo dziękuję i na koniec chciałam tylko jeszcze pozdrowić całą moją rodzinę, rodziców i moich znajomych, którzy mnie słuchają. Dziękuję ci bardzo.

0: jakąś inspirację, czy to do sposobu podróżowania, czy to też do konkretnego miejsca. A już za chwilę, bo po godzinie 18 antenę przejmuje Adam Smolarek. Audycja u chłopaków. I słuchajcie, bo ja czytam o tej audycji i tam ogólnie gra się to, czego nie można zagrać przy drugim współprowadzącym, przy Delamie w tym przypadku. Co więcej, mówi się to, czego nie chce się powiedzieć tej drugiej osobie, więc taki kącik plotkarski.
1: Troszkę może. Nie no, tu przede wszystkim wychodzimy z tego, że gdy ja i Delem prowadzimy razem audycję, to musimy się jakoś dogadać. Ja czasem mówię, stary, daj spokój, po co będziemy to grać? On też mi mówi, musisz te gitary z przesterem wciskać? No to dobrze, no to dlatego mamy program dzielony, robiony na zmianę, żebyśmy mogli się troszkę wyżyć i sobie pograć to, co chcemy. Także u mnie dzisiaj goście, a goście z Opus Elephantum, którzy będą opowiadali o zbliżającym się wydarzeniu w warszawskich chmurach. To będą koncerty, dwa dni koncertowe. Przyjdą dwie osoby na żywo, a przyjdzie też, będzie też gość zdalnie. To jest, jeśli chodzi o pierwszą godzinę, a po godzinie 19 zespół Lochy i Smoki, to jest zespół punkowy. Możecie go znać, bo go na przykład Jakub Żulczyk bardzo lubi. Zagra przedpremierowo kawałek, który nadchodzi, który się ukaże za parę dni.
0: Czyli już za moment dwie godziny z Adamem Smolarkiem, czyli chyba jakaś taka esencja gustu muzycznego?
1: Troszkę, ale troszkę, bo będziemy troszkę ze strefy komfortu też wychodzić, dlatego że, no cóż, no, wybrałem interesujących do rozmowy na pewno wykonawców z urodzin Opusa. Ja nie wiem, czy ja osobiście najbardziej na przykład wszystkich lubię z nich, ale też z częścią z nich już po prostu rozmawiałem, więc chciałem wybrać, dobra, inaczej, zróbmy coś innego. I tak właśnie będzie, będziemy rozmawiali też o rapie tym samym dzisiaj.
0: No i bardzo dobrze, także szaleństwo sobotniego wieczoru, a ja wam bardzo dziękuję za to popołudnie i wspólne trzy godziny. Marta Zienkiewicz, do usłyszenia. It's the real hustle. It's the real flow. It's the real hustle. It's the

0: Autopromocja.
1: Szukasz nowej muzyki? Znudziły cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 22, tylko w czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce

0: Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te 200.
1: A to akurat bardzo proste.
2: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
5: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Siemano, tutaj Jarecki.

Słuchasz Czwórki. Nice town.

0: Metronomy i Pan Amsterdam w radiowej czwórce. Nice Town, tego właśnie słuchaliśmy. Tak, można powiedzieć, że gdy wyjdzie się dzisiaj na zewnątrz, to zdecydowanie miasto jest całkiem miłe. 18 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Ja trochę w to nie wierzę, że patrzę na prognozę na IMGW i widzę, że połowa kraju ma ostrzeżenie przed gęstą mgłą. Co to jest? Szedłem tutaj w pełnym słońcu i tak samo było wczoraj, tak samo było przedwczoraj, tak samo było... W ogóle super jest teraz, szczerze mówiąc, na tym przełomie jesieni i lata, czy też lata i jesieni. Dlatego, że no już przez chwilę było brzydko, prawda? Już przez chwilę było deszczowo, było zimno, a teraz, no co prawda, lekko zdradliwe są te noce i wieczory, dlatego, że w ciągu dnia takie 20, 23, 24 stopnie, a potem jednak przychodzi noc, a w nocy nie za dobrze. W nocy około, nie wiem, 6 stopni, tutaj 7, no nie, no to tutaj akurat nie. W centrum kraju 10-13, ale w górach za to, moi drodzy, miejscami minus 3. Natomiast to już jest naprawdę ekstremum, to się zazwyczaj w naszym kraju jeszcze nie zdarza. Na to przyjdzie czas. To dopiero za jakiś pewnie miesiąc, dwa, tak regularnie będzie się działo. W najbliższych dniach jednak cały czas około 20 stopni, to w centrum kraju, a na północy 15, tam zdecydowanie chłodniej. Jak zwykle najcieplej na zachodzie, 22.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: No co, no fajne to nowe Depeche Mode, nie?
1: Na audycję u chłopaków zaprasza Adam Smolarek.
0: Jesteśmy z wami w składzie Zuza Zielińska, która wydaje, Grzegorz Maciąg, który realizuje, no i też właśnie ja. Nie mogliśmy zacząć pierwszego wydania tej audycji od innego zespołu, prawda? No nie było nawet opcji. Natomiast skoro to pierwsze wydanie, no to też trzeba powiedzieć, na czym w ogóle stoimy. U chłopaków to jest taki program, w którym ja i Delem będziemy się wymieniać, będziemy prowadzić raz on, raz ja, chyba że ułoży się troszkę inaczej. Zazwyczaj słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 19 a 21 razem w audycji i chłopaki z sąsiedztwa, no a tutaj będziemy dzielić się już wyłącznie muzyką i no tak, no tutaj już nie będziemy razem prowadzić. Także jesteśmy cały czas w jednej rodzinie, można powiedzieć, ale tym razem no nie w jednym studiu. O, no i tak oto, pierwszy odcinek będzie połączeniem z polskim Niezalem i to całkiem na grubo, chociaż co prawda, no zaczęliśmy Fontaine's DC, płyta Dopamine Chamber ukaże się za mniej niż 2 tygodnie, więc wtedy też na pewno będę nieznośny, tak sądzę. Ale najwięcej muzy będzie dzisiaj od naszych rodzimych artystów. Tong to jest taki, powiedzmy, wyjątek. Rozmawiamy dzisiaj o zbliżających się 10. urodzinach Opus Elephantum, wydawnictwa, które no od paru już dobrych lat, będzie już właśnie dekada, no 10. urodziny, prawda? Wydaje i ambient, i elektronikę, i muzykę eksperymentalną, i no w sumie można by, zastanawiam się, czy chcę powiedzieć, że rocka, ale troszkę się tego też zdarzało. Także będziemy rozmawiać właśnie o obchodach tych urodzin, ale będziemy też rozmawiać po godzinie 19 o lochach i smokach. Ale nie chodzi tutaj o tabletopy, chociaż być może, będziemy trochę pogadać o tym, jak się gra w D&D. Nieważne, będziemy rozmawiali przede wszystkim o muzyce, o nowym singlu Lochu.

i smoków, który ukaże się za parę dni. No i tak, gramy troszkę przedpremierowej muzyki dzisiaj, ale wszystko w swoim czasie, dobra? Najpierw ważna informacja, bo uwaga, na urodzinach Opus Elephantum wystąpi grupa Wysokie Cello. Ich przez jakiś czas nie było, było cicho, a tu proszę, jednak na 10 urodziny warto się zreaktywować. Erdo 2 przed nami, a ja zapraszam was do 20.

0: Wysokie cello zagrało nam w radiowej czwórce. Wydawałoby się, że to już skład wspominany w czasie przeszłym, ale nie, otóż nie. Okazuje się, że absolutnie nieprawda. Na łączach jest ze mną część tego zespołu, reprezentujący też dzisiaj Opus Elephantum, ale występujący pod własnym nazwiskiem. Janusz Jurga, dzień dobry w blokach startowych.
1: Dzień dobry, bardzo, bardzo mi miło. Witam wszystkich.
0: To, mój drogi, ty mi wyjaśnij, o co chodzi z Wysokim Czelem. Gdzie byliście, gdy was nie było? Czemu teraz wracacie? Czy to jest jednorazowa akcja? Teraz jest moment, żeby rozlać całą herbatę.
1: Powiem tak. Nie chcę może składać to jakichś daleko idących deklaracji, ponieważ wiadomo, jak z takimi deklaracjami jest. W kontekście chociażby mojej solowej twórczości, gdy już na przykład, nie wiem, zapowiadałem od długiego czasu wydanie nowej płyty, ta płyta nie nadeszła. Jestem bardzo powściągliwy w słowach, więc czy to jest jednorazowa akcja, czy nie, to tutaj uchylę się od odpowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o samą reaktywację, chociaż tutaj można by dyskutować pojęciowo, czy reaktywacja to jest dobre słowo, ponieważ Wysokie Czelo formalnie nigdy nie było zawieszone. Wysokie Czelo po prostu przeszło w próżnię z uwagi na to, że każdy z nas poszedł gdzieś w swoją stronę.

0: stronę. Maciej na stałe przeprowadził się do Warszawy. Z kolei pozostała dwójka osób dopełniających skład również gdzieś zajęła się jakby innymi aspektami, innymi rzeczami. No i tak jakoś nie po drodze nam było, żeby kontynuować ten projekt. Ostatni koncert miał miejsce 5 lat temu na Festiwalu Kultury Żydowskiej. Przez ten czas snuliśmy pomysły, że a może fajnie byłoby wrócić, a może fajnie byłoby tutaj z jakimś nowym materiałem pokazać się publiczności, fajnie byłoby pograć. No, nie udało się przez ten czas, no ale jak to się mówi, nigdy nie jest za późno. Jak się okazuje, po tych 5 latach można wrócić. Motywacja myślę, że była całkiem dobra, bo jest to nie byle jaki event, czyli 10-lecie Opus Elephantum, do czego pewnie zaraz przejdziemy. Natomiast, no tak, summa summarum, udało nam się zebrać, udało nam się zreaktywować tutaj nasz składzik, no i jesteśmy z powrotem.
1: A widzisz, no właśnie ja jestem po pierwsze troszkę zaskoczony, ale zachwycony tym faktem, bo jak wiesz, darzę Wysokie Czelo od dawna z bardzo dużą sympatią. Zastanawia mnie za to, co planujecie brzmieniowo? Czy będzie miksa typu Wziom, czy będzie jednak to, czego właśnie słuchaliśmy, czyli bardziej ta, nie wiem, dylogia Urku Tatasz, Uru Tazasz?
0: No, powiem w ten sposób, Adam. Pytanie jest oczywiście dobre. Ja się domyślam, że dla wszystkich Wysokie Czelonatorów, czyli fanów naszej formacji, tutaj taka odpowiedź mogłaby być łakomym kąskiem. Natomiast wydaje mi się, że magik nie powinien zdradzać swoich sztuczek. A też myślę, że w związku z tym, iż po 5 latach wracamy na deski teatru, a tych odsłon Wysokie Czelo, bo jakby nie patrzeć, Wysokie Czelo w sumie z tego zasłynęło, że tak naprawdę każda płyta była w nieco innej stylistyce. Tych odsłon było na tyle dużo, że mamy z czego wybierać. Z kolei myślę, że gdybym teraz tutaj powiedział, co szykujemy dla widowni opusowej, zabrałoby cały smaczek takowej niespodzianki, więc ja tutaj ponownie od odpowiedzi się uchylę i nie rzucę na nic światła, natomiast mogę tylko zapewnić, że każda osoba, która jest zapoznana z naszą twórczością, będzie usatysfakcjonowana i myślę, że też ci, którzy czekają na jakieś nowe Wysokie Czelo, również odnajdą coś dla siebie, ale nic więcej nie mówię.
1: O, wow, no wydaje mi się, że w tym momencie jednak już coś powiedziałeś, mój drogi. Jednak udało się coś wyciągnąć z tej rozmowy pod tym względem. No dobrze, jeszcze nie kończymy absolutnie tej rozmowy, natomiast przejdziemy do muzyki, ale muzyki już proponowanej przez samego Janusza Jurgę. Dogasające światło teraz w radiowej czwórce. Możemy zagrać? Zgadzasz się?
0: Zgadzam jak najbardziej.
1: To zagrajmy. Dogasające światło to Janusz Jurga.

0: I tak oto przygrywa nam Janusz Jurga z kawałkiem Dogasające Światło. To jest pierwsza od dłuższego czasu nowość od mojego gościa, który jest ze mną na łączach. Janusz, jesteś cały czas tam?
1: Jestem cały czas, pozdrawiam.
0: Wybornie. No to teraz powinniśmy porozmawiać o wydarzeniu, przy której okazji którego wystąpisz w Warszawie w najbliższym czasie. 10 lat Opus Elefantum. Kawał historii, co?
1: Powiem tak, minęło jak jeden dzień. Nie wiem, kiedy to zleciało.
0: No proszę. No i przez ten czas udało wam się... No, nawet nie wiem, nie liczyłem w sumie ile, ale mam wrażenie, że Opus Elefantum przez jakiś czas wydawało całkiem sporo projektów, że troszkę to być może w pewnym momencie zwolniło, ale no właśnie nie wiem, jak ty na to patrzysz jako wydawca za to.
1: To znaczy, jeżeli chodzi tutaj o kwestię tego, jaka jest częstotliwość wydawanej przez nas muzyki, to masz tutaj, Adam, pełną rację, że nie ma już takiego impetu. Opus Elefantum nie wydaje już tak dużej liczby płyt, ale to jest generalnie celowo zamierzona strategia. Mhm. Tak na dobrą sprawę był taki okres, gdzie no, mam takie wrażenie, że to był w ogóle ten złoty czas muzyki niezalowej, że wtedy też jakby powstawało bardzo dużo projektów. Mam wrażenie, że scena była bardzo ciekawie skomasowana. Łatwiej było też promować, wydawać muzykę. Od pewnego czasu mam wrażenie, że no, zmieniła się trochę koniunktura. Też zmieniły się paradygmaty, chociażby w marketingu, tak, prawda? Szybko z marketingu 3.0 przeskoczyliśmy do 4.0, a później do 5.0. Filip Kotler, pozdrawiam. I jakby nie patrzeć, to też w duży sposób determinuje właściwie kwestię takiej działalności wydawniczo-promocyjnej. Celowo zdecydowaliśmy o tym, żeby skupić się na troszeczkę jakby innej sferze, przede wszystkim właśnie na wydarzeniach, na tym, żeby gdzieś tam, powiedzmy w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, pompować te projekty, te płyty, które już mamy wydane,

0: niż troszeczkę na siłę, prawda, poszerzać ten katalog naszych wydawnictw.
1: No dobrze, ale patrząc na to, kto wystąpi na obchodach urodzin, przypomnijmy, że to jest 16 i 17 października w Warszawie, no to tutaj mamy projekty troszkę starsze, ale jednak tych, które można by wiązać z wami od niedawna, też trochę jest.
0: No powiem tak, od sasa do lasa, prawda? W sensie mamy Wysokie Cello, które zaczynało tak na dobrą sprawę w początek Opus Elephantum, bo to szło właściwie, prawda, w jednym momencie, tak, kiedy powstawało Wysokie Cello, powstawało też Opus Elephantum, więc to jest ten rdzenny projekt. Mamy tutaj także z Popielonego, czyli tak, to też jest jakby jeden z tych pierwszych twórców, który tutaj gdzieś się pojawił w naszym katalogu. Chcieliśmy też w ogóle tutaj, myślę, że już mogę zdradzić, kiedy ten line-up jest znany, chcieliśmy też na naszym Opus Feście Fogorna i Zgubę, czyli tutaj też jakby dwa projekty dwóch współzałożycieli, współojców Opus Elephantum. No niestety Michał ze Zguby aktualnie w ogóle nie koncertuje i tutaj na etapie preliminariów już wiedzieliśmy, że coś takiego nie będzie możliwe. Natomiast no, z Fogornem miałem cały czas nadzieję, trzymałem kciuki, no ale też nie porozumieliśmy się z Tomaszem. Ale mam taką nadzieję, że kiedyś ten Fogorn Live w końcu zafunkcjonuje, wystąpi. Natomiast jakby taki był też zamysł, żebyśmy mogli przejść w sumie tutaj tym naszym line-upem przez całą historię Opus Elephantum, czego też przykładem jest chociażby koncert Aleksa Klowa, tak? Czyli to jest jakby jedna w sumie z ostatnich płyt wydanych w Opus Elephantum. Także tak, mamy tutaj cały przekrój, projekty zarówno rdzenne, najstarsze, nieaktualny już na swój sposób, bo mówimy o Wysokie Cello, prawda, które w ontologiach słuchaczy funkcjonowało jako projekt wymarły, o czym zresztą jakby egzemplifikuje Adam to, że ty sam jakby tak w sumie zapytałeś, co to Wysokie Cello w sumie robi, czy ten projekt jeszcze żyje. Także ten przekrój cały jest i mi się wydaje, że to się bardzo fajnie uzupełnia z koncepcją takiego wydarzenia, które jest właśnie obchodami dziesięciolecia.
1: To jeszcze będziemy dzisiaj...
0: Zatem jakby tą naszą historię, prawda, żeby przybliżyć w ogóle nam tę istotę słoniowego kolektywu.
1: To będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać z artystami, którzy wystąpią na miejscu. Będzie Kacper z Blokowiska, będzie młody Mateusz się pojawi również, także Janusz, tobie dziękuję i teraz już będziemy przechodzić powoli do chłopaków zatem i no dzięki, do zobaczenia zatem za dwa tygodnie.
0: Przy okazji skorzystam jeszcze z tych kilku sekund. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich na nasze obchody dziesięciolecia. Zapewniam każdego, że będzie to gratka dla fanów muzyki niezależnej. Wpadajcie 16-17 października, klub Chmury.
1: Dobrze, zatem do zobaczenia, a my gramy teraz Blokowisko.

się ku końcowi, a ja wzlatuję nad taflą jeziora. Patrzę w dół i widzę swe piękne odbicie. To ostatni obraz, który zobaczę, zanim pochłonie mnie tak.

0: Blokowisko i motyl, a do studia czwórki przyfrunął już Kacper Zieliński.
1: Dobry wieczór, z tej strony ciepła podstawa zespołu Blokowisko, basista Kacper Zieliński.
0: O, jak ładnie to ujął, jak to jest zimną podstawą?
1: Zimną podstawą, cóż, myślę, że najbardziej widziałbym tutaj instrumenty syntetyczne, syntezatory Cezarego Zielińskiego, który obecnie jest na urlopie.
0: Rozumiem, że zbieżność nazwisk przypadkowa.
1: Akurat nieprzypadkowa, gdyby na sali sądowej spytano nas, czy jesteśmy spokrewniani, spowinowaceni, to trzeba byłoby powiedzieć tak.
0: Czyli miałbyś prawo do odmowy składania zeznań. No dobrze, mam nadzieję, że teraz nie będziesz z niego korzystał. No dobra, powiedzmy to od razu. Wydacie coś nowego?
1: Oczywiście, oczywiście wydamy coś nowego. Zespół Blokowisko, jak raz da słowo, to zrobi to. No może z lekkim opóźnieniem, ale no nie trzeba nam co rok przypominać, żeby coś wydać. No myślę, że w przyszłym roku już to ostatecznie dojedzie.
0: No widzisz, zaczęliśmy od kawałka z 2017-18 roku, tu jeszcze ciebie wtedy w składzie nie było, ale no, musiałem aż się przez chwilkę zastanowić, co łączy Blokowisko z Opus Elefantum poza osobami. Dlatego, że no, gdy wydaliście płytę, no to była płyta wydana nie przez Opus Elefantum, a jednak na 10 urodzinach zagracie.
1: Zgadza się, zgadza się. Ani epka, ani płyta nie były wydane przez Opus Elefantum, ale no, występujemy tutaj w roli gości, gości zaprzyjaźnionych z Opus Elefantum. Oczywiście no, jeden z dwóch założycieli naszego zespołu, Maciej Jurga, z Opusem no, definitywnie powiązany jest. Dlatego no, występujemy tutaj w ramach jednego z jego projektów.
0: Okej, okay, no dobrze, ale

0: Słuchaliśmy Motyla, zaraz posłuchamy Po zarazie. Te dwa utwory łączy oczywiście całkiem sporo, ale też równie wiele je dzieli jako stylistycznie. I gdy patrzę na blokowisko właśnie z epki, z albumu, z wydanych później dwóch singli, to są troszkę trzy różne zespoły mimo wszystko brzmieniowo, tak sądzę. Tym bardziej, że odkąd wydaliście te kawałki, to już dołączył do was jeszcze Maciek, prawda?
1: Tak jest,
0: tak, na perkusji. Jak teraz gra blokowisko?
1: Teraz jesteśmy składem takim, przede wszystkim dobrze grającym na żywo i też w kolejnych nagraniach, w kolejnych naszych tworach, które też planujemy wydać w przyszłym roku, stawiamy na to brzmienie takie już bardziej organiczne z tą żywą perkusją, większy nacisk kładziemy na gitary, także to brzmienie zdecydowanie zmieniło się. No i myślę, że tutaj ta formuła koncertowa, którą zaprezentujemy też za 2 tygodnie, jest spójna z tym, czego będzie się można spodziewać po naszych przyszłych wydaniach. Utwór Motyl, który poleciał tutaj jako pierwszy, nie jest wyjątkiem. Sporo zmodyfikowaliśmy tę strukturę, żeby ona była atrakcyjna dla słuchacza również na żywo.
0: Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie brzmiało, dlatego że tutaj jednak choćby ta syntetyczna perkusja, to już jest taki część klimatu trochę, nie? Tak już przynajmniej ja się do tego przyzwyczaiłem. Ale ile będzie wokali? Dalej dzielicie się wokalem?
1: Tak. Dalej zostajemy tutaj przy formule dwóch wokali. Oczywiście główny wokal jest Maćka. Rapowany, melorecytowany, a ja tutaj, odkąd dołączyłem do składu, wspomagam. Mamy różne śpiewane chórki, mamy refreny, które już nie są tylko właśnie mówione, tylko już jakąś konkretną melodię mają, także przeplatamy tutaj nasze głosy. Znajdą się też i takie utwory, gdzie Macieja usłyszeć nie będzie można, tylko mnie. A też i takie dalej w klasycznej strukturze, gdzie tylko Maciek występuje.
0: To tu mi powiedz, bo chyba nie zapytałem cię o to żadnym razem, gdy się widzieliśmy. Maciek, wiem, że zresztą będziemy zaraz rozmawiać jeszcze z młodym Matołem, który z Grubim Grubem wystąpi. Tutaj jest bardzo dużo pseudonimów, bardzo dużo imion, ale Grubi Grub to jest jedno z kolejnych alter ego Macieja Jurgi. Wiem, że Maciej wychodzi z rapowania. A ty? Skąd się wziął twój wokal?
1: Tutaj u mnie takie wokalne poczynania to mam już od bardzo dawna, od podstawówki. Jestem z muzykalnej rodziny, u nas zawsze dużo się śpiewało. Na początku to były takie klimaty scholkowe, schola, którą prowadził mój tata, gra na gitarze. Także tam to się zaczęło i później już jakoś tak przez wszystkie stopnie edukacji aż do studiów. Na studiach trochę zarzuciłem temat, skupiłem się na edukacji, ale jednak po skończeniu studiów stwierdziłem, że brakuje mi tego i zacząłem sobie też chodzić z powrotem na lekcje śpiewu i doprowadzę ten śpiew do jakiegoś takiego rzetelnego poziomu.
0: To pozostaje nam tylko czekać na koncert zatem, aby się przekonać, jak Maciej rapuje, jak Kacper śpiewa. Kacper Zieliński, bas i wokal blokowiska z nami w Radiowej Czwórce. Zagrajmy teraz Po zarazie. Jeden z ostatnich singli.
1: Zróbmy to.

jakby po pożarze. Popiałem wyścielone, ale po porażce już kolejnej nic z niego nie powstanie. Niczego już nie upchnę w harmonogramie. Zaprzepaszczone perspektywy oraz szanse, ale o tym już opowiadałem. Na ulicy tak jak Kazik.

świecie jest, że choć z tej samej parafii mamy różnice w biografii, bo po zarazie chcąc pogodzić się z przyszłością, od której chciałem uciec kiedyś, zdążyłem się potknąć, dlatego teraz leżę.

0: Na audycję u chłopaków zaprasza Adam Smolarek.
1: Patrzę na to, czym się karmię, wracam do mieszkania.

Poszedłbym na saunę lub rozkminił darmę, ale nie mam siły, dni są parne. Pod szapką znów się darł łeb, moje serce też rozdarte, bo znam osoby, co grały w masce jak Kraftwerk i o

zapewne wyciągniętych wniosków, nie zapewnię, czy ktoś zagra za mnie w zastępstwie. Nie, sacre bleu, mogło wyjść lepiej. Zapewne wyciągniętych wniosków, nie zapewnię, czy ktoś zagra za mnie w zastępstwie. Nie, sacre bleu. Pytasz mnie, czy wierzę w karmę. Wierzę w to, że los rozdaje hantle. Zupełnie przypadkiem, jakby rzucał kością w latwie. Nie poznasz motyla, jeśli zmiażdżą.

nic. Zagryble, mogło wyjść lepiej, zapewne. Wyciągniętych wniosków nie zapewnię. Czy ktoś zagra za mnie w zastępstwie? Nie, zagryble, zagryble.

0: Santanger w radiowej czwórce i to młody Mateusz.
1: Cześć.
0: Cześć. Mateusz, myślę, że mogę zdradzić, że występujesz pod pseudonimem, twarzy nie chowasz.
1: Tak, nie
0: chowam. Był taki zespół, w którym chowałeś twarz.
1: Był. I na początku Mateusza też chowałem twarz, ale później przestałem to robić.
0: To bardzo dobrze, dla mnie przynajmniej, bo już nie trzeba się tutaj jakoś miotać i zastanawiać, jak przedstawiać.
1: Była odwrócona chronologia. W tamtym zespole najpierw nie chowałem, potem chowałem, a w Matole najpierw chowałem, teraz już nie chowałem.
0: To jak problem kiedyś, nie? Ale
1: tak, tak.
0: Gdy rozmawialiśmy w tym studiu poprzednim razem, rozmawialiśmy o Hanako.
1: Nie.
0: W ogóle, chyba.
1: O ich.
0: A, faktycznie, tak, no okej, okay, sorry, faktycznie.
1: Ale
0: to było jednorazowo.
1: Również.
0: Natomiast z zespołów, w których udzielasz się wokalnie,
1: tak.
0: To jednak Hanako.
1: Tak.
0: No właśnie, no to spójrzmy na to, na przestrzeni lat, tak? Spalci, Brooks Was Here, Hanako,
1: tak.
0: Niekoniecznie w tej chronologii.
1: Tak.
0: Ich, okej. Okay. Kiedy pojawił się rap zatem? Co się stało? Jak dotarłeś do młodego Matoła?
1: Ojej, bo w takim moim muzycznym DNA on był od dawna. To nie jest tak, że wpadłem na niego... jakoś niedawno, albo nie wiem, na przykład w momencie, kiedy zacząłem, tylko to była jakaś też wewnętrzna moja praca, żeby się ośmielić, zmierzyć z tym rodzajem ekspresji wokalnej, też z tym rodzajem pisania. I to, co mnie jakoś przed tym hamowało, no to fakt, że jestem mniej więcej z takich roczników, gdzie ten temat, powiedzmy, subkulturowy poszczególnych gatunków był dosyć ważny i ja musiałem wcześniej jakoś sam stanąć przed lustrem i odpowiedzieć sam przed sobą, czy jestem gotów wejść w coś, co jest dla mnie nowego i narazić się na jakąś ekspozycję i czy jestem w stanie być w tym spójnym jakoś ze sobą, nie?
0: Okej, czyli dlatego trzeba było pójść bardziej w stronę punk screamo? Nie można było łączyć tego z rapem wtedy jeszcze?
1: Nie, to bo ja wydałem dwie epki Matoła jeszcze grając w Hanako, więc to nie było tak, że...
0: A to już względnie niedawno.
1: To nie było tak, że pierwszy... Nie, dwie epki Hanako... dwie epki Matoła były jeszcze przed śluzą. Więc to jest tak, że nie mam takiego poczucia, że nie mogę robić tego i tego jednocześnie, tylko to było o tym, na ile ja się czuję spójny ze sobą, robiąc te rzeczy. I myślę też, że jakoś osoby rapujące mają z tym trochę inaczej niż na przykład producenci, bo często jest tak, że jakieś osoby produkujące rap ze świata spoza rapu są takie wow, a jak ktoś spoza rapu zaczyna rapować, to jest takie... Myślę, że może być to jakoś oceniane, ale to może ja sam siebie po prostu oceniałem w ten sposób, nie wiem.
0: No może, chociaż ja wiem, że to nie zawsze jest

0: to łatwe wejście. Zawsze może się pojawić coś takiego, że o, no i co, teraz wszyscy rapują, to on też będzie rapował, nie? Na przykład teraz w przypadku ludzi trochę bardziej popularnych też często tak jest, nie? Że o, influencer zaczął rapować.
1: Tak, tylko wydaje mi się, że tutaj no, pewną odpowiedzią będzie to, jakiego rodzaju to jest rapowanie, po co, o czym i dlaczego. I myślę, że jeśli ktoś słucha, jakby w ogóle dociera do tej, powiedzmy, mojej niszy, no to tam raczej ma jasno z tym, że to nie jest o tym, nie?
0: To prawda. I o tej niszy jeszcze za moment porozmawiamy, ale graliśmy kawałek, który już został opublikowany,
1: tak jest,
0: a teraz mamy czas na przedpremierę.
1: Tak.
0: Kawałek Hope.
1: Tak, tak. Poprzedni track był z epki z Get Round in the Season. Pozdrawiam Mateusz, a następny będzie z nadchodzącej epki i przedpremierowo z Solo Gemini, wydanej przez Gangsta Free Records, poprzednia przez Square. Serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby poangażowane na różnych etapach produkcji.
0: A posłuchajmy. Hope, Młody Mateusz i Solo Gemini.
1: Yo. Bit jak Manu Chao, z B

0: Koniec?
1: Koniec.
0: Ostatnie słowo do mikrofonu. Dziękuję.
2: To ja dziękuję za przedpremierę w Radiowej Czwórce. Młody Matą z kawałkiem Hope. No tak, no... Zastanawiam się, z którą stronę pójść. Może zacznijmy od tego właśnie, bo wspomniałeś o Skwerze wcześniej.
3: Tak.
2: To nie jest audycja rapowa. Co to jest Skwer?
3: Tak, Skwer to jest działający od... O Jezu, to już chyba będzie z 25 lat, ale 20 to minimum. Wydaje mi się, że 25. Niezależny net label rapowy, powiązany z postacią Wojtka Cichonia, Kida, Faczyńskiego, Antonego Hobbitsa i nie wiem, Gapłana, Kecaja i mnóstwem innych ciekawych postaci, również Susk. Także jeśli, a dzisiaj swoją drogą miałem taką rozmowę z kolegą, który się mnie pytał, kto w ogóle pisze dobre teksty, więc ja na przykład defaultowo podsyłam

0: takim osobom po prostu te osoby nie będące mną z tego katalogu, bo dla mnie to jest bardzo ciekawe pisanie, ciekawa forma wyrazu i też no, takie miejsce, które jakoś ideowo mi było bliskie, no i też było dla mnie ważne, no bo też ta twórczość to była twórczość jakby, która w pewnym momencie też dla mnie była ważna, więc dla mnie to było takie spełnienie jakiegoś kawałka licealnego, powiedzmy, marzenia, nie?
1: No i się udało, natomiast tak, tak. Nowy materiał zostanie wydany gdzie indziej. Właśnie, może powiedzmy w ogóle, jak się nowy materiał będzie nazywał.
0: Tak, nowy materiał będzie się nazywał Jeden Ból, będzie wydany z Solo Geminajem, czyli Michałem Ratajczakiem, producentem. I będzie wydany w Gangsta Free Records. Jest to label powiązany właśnie z takimi osobami jak wspomniany Solo, jak M100, Persil 183 i M185.
1: Super.
0: Wszystko 400, jasne. 400 brutto jest tam dużo, dużo po prostu ciekawego nawijania, bardzo też abstrakcyjnego, bardzo też jakiegoś przyciągającego językowo, storytellersko i wydaje mi się, że też miło mi, że mogę w tym jakoś też partycypować.
1: To osadźmy w kontekście też naszą rozmowę, dlatego że to nie padło ani razu. Wystąpisz tak. Na 10 urodzinach Opus Elephantum.
0: Tak, tak, tak.
1: Po pierwsze, skąd się tam wziąłeś?
0: Wziąłem się dlatego, że koncept na te urodziny jest taki, żeby występowały nie tylko osoby, nie tylko składy, projekty wydające w Opus Elephantum, ale również inne projekty / składy osób wydających z innymi projektami w Opus Elephantum. No i dostałem taką propozycję. Zgodziłem się z dużą chęcią z racji tego, że to po prostu super label i super, super osoby. Też miejsce, w którym miło, w ogóle, jakie jestem dzisiaj optymistyczny, w ogóle wszystko mi się podoba. Ten label mi się podoba, tamten label mi się podoba, tutaj super mordki. Także tak, no dostałem zaproszenie i przyjąłem je, a to, że udało się to jeszcze połączyć z premierą mojego nowego wydawnictwa z Solo Geminaj, więc będą też nowe kasetki, będą też koszuleczki zarówno związane z nowym wydawnictwem, jak i poprzednim, no to super się też to zgrało czasowo po prostu.
1: Okej, ale patrzę na line-up i widzę, że jest tak, jest Młody Mato, jest Get Around in Season, jest Solo Geminaj, jest Grubi Grub.
0: A to i tak nie wszystkie osoby, które znajdą się na scenie.
1: Czy osoby z fitów pojawią się na scenie?
0: Tak.
1: Okej, okay, jeszcze tych fitów nie znamy.
0: Najprawdopodobniej zapowiedziały się jeden fit mogą osoby słuchające poznać, wchodząc dziś na Instagram, bo już został zapowiedziany. Drugi fit ujawni się za jakiś czas. Osoby fitujące, które fitują też w ogóle do bicików i super, że się dograły, będą też, zapowiedziały się, że będą na scenie i mamy nadzieję, że to się wydarzy, więc tych osób będzie nawet więcej niż wymienione. I tak, i to może być konsternujące, bo dużo, dużo ksyw, a nie wiadomo kto z kim i jak to będzie wyglądało.
1: Dobrze, no to pozostaje nam się przekonać. Przypomnijmy, 16 października w Warszawie, 10 urodziny Opus Elephantum, 17 października również, drugi dzień. Mateusz, jestem Młody Mateusz.
0: 17 października jest drugi dzień, a ja pierwszego jestem z
1: tak.
0: Grubsem.
1: Okej, okay. Tak.
0: Zamyśliłem się i
1: to tak dodajmy dla świętego spokoju, żeby wszyscy wiedzieli. Raz jeszcze, dziękuję, że wpadłeś. Dzięki, że możemy zagrać kolejny przedpremierowy numer.
0: Tak, tym razem Drożdże.
1: Drożdże, posłuchajmy zatem.
2: Im teraz ja nie miał ręki. Niebo równa się mleko, beton. Koks po teściu wrzucił żeton. Atakuje bokser, wynik to rekord. Kiedy inny sportsmen okupuje drążek. Patrzy na nich. Ugniata drożdże na pizzę. Wysyła dziewczynie ich fotę z dopiskiem. Dobrze, że nie wyszedłem, dostałbym we zibę. Leżał jak placek po uraczeniu liściem. Oni priorytety mają inne. Typek się nie dowie, siedząc w domu z winkiem. A w ten szary dzień świat za winklem jest dla niego odleglejszy niż lodowskie kible. Kto ci zrobił?

0: Nie, raczej trener i siłka. Odezwał się kolega pisma, grzecze. Ten juch to miasta trucizna. Jej chłop z Los Bilba i aparycja Rejka. Wysłał SMS, że stygnie im pizza. Pyta to trucizna, jego przewinień lista. Była tak rozległa, że mina jej skisła. Miły chłop, co z miastem zrobił, to co z ryjem w ringu. Kliczka na bliźnie blizna. Odpowiada typ pomału. Była się częścią tych bandyckich załóg. Kliknęło jej w głowie, że żyje w mieszkaniu, w którym chłop robił z ludzi twaróg. Kto ci zrobi krzywdę? Nigdy nie wiesz. Kto ci zrobi krzywdę? Kto ci zrobi krzywdę? Nigdy nie wiesz. Kto ci zrobi krzywdę? Kto ci zrobi krzywdę? Nigdy nie wiesz. Kto ci zrobi krzywdę? Kto ci zrobi krzywdę? Ktoś ci zrobi krzywdę.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Czwórka. To słychać.
1: Nawet udało mi się być na Gorillaz w tym roku na koncercie. No dobrze, 19 na zegarze.
2: Pogoda.
1: No i tak, im dalej na północ, tym gorzej w tym momencie, dlatego że coraz większe zachmurzenie, na północy też mogą wystąpić opady deszczu, natomiast w stronę południa, szczerze mówiąc, ładnie i słonecznie. Zachmurzenie lekkie, tutaj w centrum również nie powinno się chmurzyć. Do tego całkiem ciepło cały czas, w tym momencie w Raciborzu 20 stopni na plusie, w Białymstoku natomiast 12, to jest już wstrętna liczba, to mi się nie podoba akurat, ale wygląda na to, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się dokładnie tego samego, co w ostatnich, mianowicie tak od 17 stopni tam, gdzie chłodniej, czyli na północy, do 23 na południowym wschodzie, czyli tam, gdzie jak zwykle najcieplej. Tak zauważyłem, że albo południowy wschód, albo taki środkowy zachód naszego kraju, to są takie najcieplejsze punkty zazwyczaj, co oznacza, że jeszcze ten początek października powinien być naprawdę przyjemny. Liczę na to, że to się utrzyma, liczę na to, że gdy za parę dni zajrzę do pogody, to nie okaże się, że wszędzie leje. I z tą taką afirmacją mogę was zostawić.
2: Autopromocja.
0: Kluboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i 2 godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
2: Autopromocja.
0: Tak jak

0: No trzyma się ten nasz Szczecin, trzyma się nas bardzo. Hiacynt z epki Bezkres wydanej we wrześniu.
1: Na audycję u chłopaków zaprasza Adam Smolarek.
0: Bardzo mi się podoba to, że ten Jędrzej mówi tak to powoli na ostatnią chwilę. Tak, żebyście nie zapomnieli. Adam Smolarek przy mikrofonie, Zuza Zielińska wydaje, Grzegorz Maciąg realizuje. W tym składzie z wami do godziny 20, kiedy przyjdzie DJ Bert z Klubotaką oczywiście. A to jest druga godzina audycji z muzyką niezależną, tym wczesnym, sobotnim wieczorem. Czas na parę świeżynek chyba, bo tak, no już graliśmy rzeczy nowe, graliśmy rzeczy przedpremierowe nawet, ale zawartość tego worka się nigdy nie kończy. Kto wie, jakie są wspaniałe statystyki, ile muzyki jest publikowanej każdego dnia, ten wie, że no nie da się przewinąć do końca. No po prostu zawsze będzie coś jeszcze. Także zaczniemy od polskiej muzyki, zaczniemy od Mopa, od piosenki wydanej wczoraj i powiem tak, ma gość talent, moim zdaniem, do pisania takich kawałków, które są, nie wiem jak to nazwać, nienachalne? O, no tak. No bo niby to jest indie rock, czasami może z jakimiś garażowymi wpływami, jakimiś surfowymi wpływami. No ale na pewno jest to po prostu Mop. Myślę, że przy tym możemy zostać. Także kiedyś była piosenka Monika, dziewczyna ratownika, a to jest po prostu Pani Ratowniczko od Mopa, od Dawida Kaletki.

I zakładam, że w czwórce z pewnością lepiej znany jest cover piosenki, której właśnie słuchaliśmy, znaczy cover, oryginał właśnie, czyli house'owy Gabriel, autorstwa Roya Davisa Jr. i Pivena Everetta. Natomiast tutaj Marquez Dave i Ryan z zespołu Yard Act w wersji indie rockowej. No i tak, Marquez Dave grał supporty przed Yard Act na ich europejskiej trasie w ostatnim czasie. Zresztą, no kurde, Yard Act wydali w tym roku płytę i zarejestrowałem, że to się stało, to było bodajże w lipcu, ale zorientowałem się, że nie mam jej przesłuchanej, że tak tyle o ile sprawdzałem single, także trzeba to nadrobić, a za nami taka bardzo sympatyczna jednak piosenka, no bo ten utwór to jest w ogóle jedna z fajniejszych, moim zdaniem, house'owo-garażowych, UK-garażowych rzeczy, które wyszły, bo no znowu, tak jak powiedziałem chwilę temu przy mopie, muzyka, która jest nienachalna, też ma swoje miejsce i właśnie to jest... To jest to. Ten rodzaj house'u, który nie udaje, że jest bardziej bouncy niż jest, tylko jest po prostu lekki i przyjemny. Ale złożyło się tak, że za nami cover, a przed nami no, zdecydowanie nie cover, ale rozwinięcie, nawiązanie, bo posłuchamy zespołu, który też po paru dobrych latach teasowania, zapowiadania, rozwijania się jest tuż przed premierą debiutu. I nareszcie, bo to trochę zajęło, ja już nie wiem jak długo, naprawdę. Zdaje się, że rok temu na OFF-ie pytałem zespół Metro, kiedy wyjdzie płyta, a oni tak może w tym roku, może w przyszłym. No właśnie, no więc zbliża się teraz już 365 widoków na przyszłość. To będzie jej tytuł. Ona ukaże się za 2 tygodnie i przed nami ostatnia zapowiedź tego albumu przed jego premierą. Odwołanie do Roxanne The Police, chociaż ja chyba wolałbym Tango du Roxanne z Moulin Rouge. To było chyba ciekawsze nawiązanie. Posłuchamy kawałka Spacer po szkle od zespołu Metro.

0: Co prawda nie w roku 98, ale w roku 2026 Polska wygrała 6-0 z Rumunią. Moi drodzy, nie wiem, czy wy kibicujecie, ja nie, ale w przypadku kawałka FIFA 98 można było do tego nawiązać. Lochy i smoki za nami, a z nami teraz na łączach ponownie chyba Szczecin, zdaje się, prawda? Arek i Paweł są z nami, cześć.
1: Zgadza się, cześć.
2: Cześć.
0: Udało wam się podpiąć dwa mikrofony, ale was dobrze słychać.
1: O, to super. Udało nam się podpiąć dwie słuchawki, to jest w zasadzie ważniejsze, dwie pary, tak.
0: Okej, to nawet lepiej, to prawda. No dobrze, powinienem przedstawić chyba razem z instrumentami, prawda? Bo dwa wokale to jedno, ale bas, gitara.
1: Tak jest, ja Arek, bas i tutaj kolega.
2: Po prostu gitara.
0: No dobrze, to panowie, najpierw zanim do muzie, to proste pytanie. Jaka klasa postaci? Bo ja gdy grałem w D&D, to byłem paladynką tieflingiem z Przysięgą Zemsty.
1: O kurde, dobrze, dobry wybór. Wiesz co, to byś się dogadał z Krzysiem akurat tutaj w tym. Ja byłem praktycznie zawsze rogiem, a tu kolega, albo barbarzyńcą, o.
2: Ciężko mi powiedzieć, bo zawsze byłem mistrzem gry. Natomiast jak już bym miał wybierać, to no, chyba coś z czarnym.

0: Mującego.
1: No dlatego ja wybrałem paladynkę, nie? No bo można trochę poczarować. Co prawda nie jest to, wiadomo, główna klasa czarująca, ale jednak troszkę można było.
2: Walnąć młotkiem, poczarować, wszystko się zgadza, wszystko na miejscu.
1: Ja wybierałem topór akurat, to prawda, ale wiecie, jak można było smajta potem zużyć, no takie rzeczy. Najważniejsza rozmowa w przypadku muzyki, a oczywiście w radiowej czwórce, w audycji u chłopaków, przypomnijmy Lochy i Smoki, to nie tylko zespół, bo z tego wszyscy znamy tę nazwę, ale też gra Tabletop przecież. Także wiadomo, wiadomo do czego myśli najpierw zmierzają. Przybywacie do nas z nowym singlem, przedpremierowo.
2: Tak jest. Premiera już w tą środę. Single się nazywa Mistyka. No, jesteśmy bardzo ciekawi odbioru tego singla, bo jest troszeczkę inny niż to, co zazwyczaj prezentowaliśmy, więc no, jest adrenalinka.
1: Okej, co jest, zanim posłuchamy, co jest w nim innego?
2: Jak sam nam zwróciłeś uwagę, trochę tam nie ma pazura, prawda? Chwilę przed rozmową. Ale wiesz co, to jest taki moment, że my wcześniej już mieliśmy takie próby, podchodziliśmy do grania może nie tyle ballad, co spokojniejszych numerów. One nam nie do końca chyba zawsze wychodziły.
0: Tak, myślę, że tak nabraliśmy w końcu pewności siebie, jeżeli chodzi o to, żeby grać w innym spektrum niż dotychczas. Zawsze chcieliśmy grać szybko i z pazurem, a teraz chcielibyśmy zagrać miło, kojąco,
2: trochę lżej,
0: trochę lżej, ale też z takim naładowaniem emocji jak do tej pory.
1: No dobrze, to myślę, że powinniśmy sprawdzić, jak brzmią Lochy i Smoki w tym momencie. Zaraz podpytam was więcej, podpytam was też o nadchodzące koncerty, ale w tym momencie posłuchajmy Lochy i Smoki i Mistyka w radiowej czwórce.

Mistyka, premiera 7 października, czyli w środę, a to Lochy i Smoki przedpremierowo w Radiowej Czwórce. Na łączach są z nami Paweł oraz Arek. No dobrze, wy zawsze tacy smutni.

0: ostatni. Kiedy będziecie weseli, co?
1: Chyba nigdy, pozdrawiam. Nie, wiesz co, no tak, ale zawsze ja sobie lubię myśleć o nas, że my gramy wesołe piosenki ze smutnymi tekstami i to chyba się raczej nie zmieni na tej płycie też, co się właśnie gotuje u nas.
0: Coś do dodania jeszcze? Halo? Co to za odpowiedź jednym zdaniem?
2: Taka nasza formuła, myślę. Bardzo dobrze się w niej czujemy. No i tak wyszło.
0: Zrobiliście się też łagodni, o tym już zdążyliśmy lekko powiedzieć, ale czy to jest kierunek, do którego, skoro już się przekonaliście i daliście sobie to zrobić, to będzie szerzej eksplorowany w przyszłości, czy na ten moment taki, zobaczymy i jeszcze się okaże?
1: Zobaczymy, jeszcze się okaże, wiesz?
2: Tak, chyba zobaczymy. Na pewno interesuje nas to, żeby już była tutaj mowa o spektrum działań, żeby to faktycznie było takie... Na nowej płycie, żeby faktycznie znalazły się rzeczy i szybkie. Czy będzie duża dysproporcja? Raczej ta mistyka to będzie taki rodzynek.
1: Tak. Wiesz co, my tak mówimy o tej nowej płycie, bo my planujemy wejść do studia w grudniu i już teraz tak naprawdę robimy selekcję numerów, bo mamy ich bardzo dużo generalnie i tak naprawdę sami jeszcze nie do końca nie wiemy, jaki ona będzie miała kształt. Natomiast to jest, tak jak kolega powiedział, pełne spektrum. Nie? My też po prostu nie chcemy zgniuśnieć i robić cały czas tych samych patentów, tych samych numerów smutnych, gdzieś tam poruszać się w tych samych klimatach, bo to jest po prostu nudne. Nie chcemy wychodzić ze strefy komfortu coraz częściej i ta mistyka to jest takim, powiedzmy, że pierwszym krokiem do tego. Czujemy się pewni w tych naszych songwriterskich troszeczkę możliwościach, więc będziemy próbować różnych rzeczy.
0: Czy przyjdzie kiedyś czas na Lochy i Smoki Ensemble w wersji symfonicznej? Skoro tak, no bo wiecie, otwieranie się strefy komfortu i na aranżację, kto wie?
1: Kurde, czemu nie, wiesz? No na pewno jeszcze jakieś lofa, jakieś 8-bit, nie? Tylko czekam na płytę z remiksami, nie? Bez strony i remiksy.
0: No to obawiam się, że musicie sami to ogarnąć wtedy, no. Wiecie, no zaproponować, na fanpage wrzucić, hej, tu macie stemy, tu jest pojedynczo, tu osobno gitara, wszystkie instrumenty, wokal i bawcie się, tak? I potem nagle dostajecie.
1: No to zrobienia.
0: No.
1: Nawet chiptuna już kiedyś robiliśmy paru kawałków naszych, może do tego wrócimy, nie? Tak, no... No tak, generalnie jak najbardziej, wiesz, totalnie nie myślimy o tym już w takich kategoriach, że to musi być jakiś post-hardcore, że to musi być jakieś emo konkretnie, wiesz, to co my kojarzymy z tym terminem, czy to co nam wpasowuje się do tego terminu. Po prostu przynosimy numery, coś tam robimy wspólnie, coś każdy z nas osobno przynosi. Jeżeli to jest coś, co nam zadrga jakąś strunę w duszy, wszystkim zadziała, to po prostu w to idziemy. Nie zastanawiamy się, czy to akurat do nas pasuje, nie?
0: No dobra, ale patrzę na zapowiedziane przez was koncerty, a tam zespół Sztylety, no to dobra, oni też trochę zaczęli zmieniać swoje brzmienie, ale For Example John, którzy się reklamują jako polskie Midwest Emo, no to jednak cały czas ten, powiedzmy, krąg zostaje.
1: No tak, bo nam się, wiesz, też nie jest tak, że jeżeli muzycznie gdzieś tam chcemy iść w inne tematy, to nie uważamy, że to nie może być cały czas pod jakby jedną egidą, nie? To też ja generalnie jestem takiego zdania, że te emo, midwest emo, to są nie dość, że bardzo wytarte już oznaczenia, to jeszcze one są strasznie szerokie tak naprawdę. No to już równie dobrze można powiedzieć, że gramy, wiesz, gracie muzykę gitarową z pazurem, nie? I to naprawdę może znaczyć wszystko. Więc, a inna sprawa, że zazwyczaj z naszego doświadczenia ludzie, którzy gdzieś tam się w kapelkach pod tym emo podpisują, to są dobre mordeczki i nam z nimi jest po prostu bardzo dobrze współpracować. Lubimy też taką muzykę na co dzień słuchać, więc to tutaj jakby w tej kwestii nie ma żadnych zmian.
0: Dobrze, no to ja czekam zatem na następne snippety, na następne zajawki, na następne wieści na temat nadchodzącej płyty. Chociaż ta płyta, jak słyszymy, jest jeszcze w powijakach na ten moment, bo kiedy w grudniu wchodzicie do studia, tak?
1: Tak, w grudniu. No tak gdzieś w połowie grudnia wchodzimy. Tam jeszcze mamy dosłownie jeden koncert, a praktycznie cały ten czas mamy już zaplanowany na to, żeby te kawałki tak dopieścić.
0: No dobrze, no to tak z półtora roku i płyta będzie. Super sprawa. Wiadomo.
1: Dzięki stary za wiarę.
0: No właśnie, wierzę was. No nie zawsze będzie wam zajmować tak długo, jak między pierwszym a następnym wydawnictwem, nie?
1: Jasne.
0: No, na to liczę przynajmniej. A teraz czas na powrót do rocka z pazurem, do rozpędzonej rokomotywy. Moje ulubione wyrażenie, chłopaki. Ostatnio, tak,

0: Arek i Paweł byli ze mną na łączach, a my zagramy od was. Możesz zapytać, to Lochy i Smoki oczywiście. Także dziękuję bardzo.
1: Dzięki, pozdrawiamy.
2: Dzięki,
1: widzimy się na koncertach.
2: Cześć.
0: 17 października, 18 października, dwa najbliższe koncerty Lochów i Smoków. To tym, o tym pamiętajcie, a my słuchamy.

Smile and Wave. Tak zaczyna się nowa płyta Fat Dog, czyli Cancel Me, I'm Tired. Smile and Wave mówiły też pingwiny z Madagaskaru, jeśli ktoś woli takie skojarzenie. No i przyznam wam, że grupę Fat Dog ja troszkę nie kupowałem przy debiucie, że może pojedyncze numery mi się podobały, ale chyba nastąpiło jednak jakieś przesilenie, bo tym razem już nóżka chodzi, skład się też poszerzył, ewidentnie jest większy budżet na realizację, większa odwaga w aranżacjach, bardzo mi się to podoba i wydaje się, że nareszcie brzmi to tak, jak chcieliby brzmieć już wcześniej i no nie wiem, to tutaj nie przesadzałbym, to nie jest przearanżowane, to nie jest zbyt bogate, to jest właśnie tak, jakie powinno być i polecam wam serdecznie Cancel Me, I'm Tired, no chyba, że przeszkadzają wam przekleństwa, no bo tam dużo tego leci, ale jeśli nie, no to był dobry przykład tego, jak ta płyta brzmi. Z tym, że w ten sposób zrobiliśmy krok w stronę muzyki elektronicznej, także ja już wiem, co się tutaj wpasuje. Wpasuje się Airfeeter, którą też, no właśnie, znowu, bardzo dużo jest takich artystów, artystek, których przez pewien czas nie kupowałem, a potem albo zacząłem totalnie, bardzo mi się zaczęli podobać, albo wybrałem się nawet na koncert i tak było w przypadku właśnie Airfeeter. Wygrała na Primaverze, grała na jednej z mniejszych scen, grała w deszczu, w strugach deszczu i ja pamiętam, że stałem tam wtedy w płaszczu przeciwdeszczowym, że wszystko ciekło wszędzie, a ona śpiewała. I chyba tyle wystarczy. Posłuchajmy Favorite.

Oj, nie ukrywam, że Angèle pojawiła się w tej audycji dlatego, że w nowym singlu połączyła siły z Karolem Polaczek, no i z Sebastianem też, ale to akurat nie to mnie tu przyciągnęło, mimo że ten beat jest świetny, to prawda. Ja też, jak może słyszeliście, bo już to w szeregu audycji mówiłem, ogrywam Cyberpunka obecnie, więc gdy widzę taki beat, to jestem za, to po pierwsze, ale po drugie, tak pierwsze, co zwróciło uwagę, to jednak Caroline Polaczek i po pierwsze, mogłaby coś nowego wydać, tak myślę. Po drugie, mogłaby w Polsce wystąpić, na którymś z festiwali, na którym będę najlepiej, ale może i na zagranicznym, czemu nie? Okazuje się, że kiedy pojutrze Primavera zarzuci swoim przyszłorocznym line-upem, świetna sprawa to jest, powiem wam. Gdy chcecie się wybrać na jakiś festiwal i się okazuje, że nie trzeba, powiedzmy, tak partiami dostawać tych wykonawców, że nie ma sytuacji, w której dowiadujecie się,

kto jest headlinerem, nie wiem, dwa tygodnie przed festiwalem, a to się w praktyce openerowej czasami zdarza, tylko jednak jest październik, w sumie początek października, festiwal się odbywa w czerwcu i już wszystko będzie wiadomo. Oczywiście, że jakieś korekty line-upu się zdarzą, no bo ktoś się rozchoruje, ktoś nie dojedzie, ktoś coś tam, wiadomo, to się zdarza, ale ostatecznie jednak no ten główny cały plan zostaje. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Bardzo, bardzo liczę na Fontaine's DC, oczywiście, myślę, że jest to możliwe, ale co jeszcze zobaczymy, są jakieś przecieki, pomysły, że być może Madonna. Zobaczymy, no nie jestem pewien, czy to akurat faktycznie ma rację bytu. Nieważne, Primavera okaże się w poniedziałek, ja się będę tym zachwycał w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, a to jest audycja u chłopaków. Trochę inna, tutaj jesteśmy w pojedynkę, na zmianę ja z Delemem, co sprawia, że gramy muzę, która troszkę bardziej siedzi każdemu z nas w pojedynkę. No i tak, Love Triangle to jest kawałek, który za nami, no i może być to trochę sugestywne, ale w tym przypadku chodzi o artystyczne spotkanie trojga dusz. Tak jest określone to w presnocie. I to prawda, no bo jednak i Angel, i Caroline Polaczek, i Sebastian to są artyści z zupełnie różnym portfolio. No i to jest ostatni singiel przed albumem Instinct od Angel, który ukaże się 16 października, czyli wtedy co Metro i wtedy co Fontaine's. A dzisiaj kończymy za to na cyrku, kończymy na astrocyrku nawet. Tłusty majonez. Nazwa fatalna i ja będę to mówił do samego końca. Przykro mi, panowie, bo lubię tę muzę, ale ta nazwa jest autentycznie fatalna. To jest duet, który tworzy, no niby jazz, ale trochę nie jazz. Oni bardzo dużo improwizują, to prawda, bardzo dużo grają, bardzo dużo wymyślają i w przypadku nowego albumu, no cóż, no singiel, którym mieliśmy taki, po pierwsze, bardzo połamany beat, po drugie, śmiech klauna, który był bardzo creepy, no to jest coś ciekawego, to na pewno, ale zostaniemy przy troszkę bardziej konwencjonalnym minotaurze. Także dziękuję wam bardzo za dzisiaj, słyszymy się w poniedziałek ponownie. Grzegorz Maciąg realizował, Zuza Zielińska wydawała, za moment DJ Bert, a ja nazywam się Adam Smolarek. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił na piwku. Każdą niedzielę w czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkar.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Bacielaj. Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Sprawdźmy, gdzie dziś w nocy jest najcieplej w Europie. Otóż najcieplej będzie w Atenach. Tam temperatura sięgnie 18-19 stopni, co nadaje się idealnie na późne spacery, ale też pewnie na jakieś imprezy, które odbywają się na świeżym powietrzu. Także ciepło będzie w Lizbonie. Od 15 do 17 stopni, w Rzymie nieco cieplej, bo aż 18 stopni, a najchłodniej Skandynawia. Najchłodniej będzie w Oslo 2 od 2 do 4 stopni, także w Sztokholmie równie zimno, więc tam raczej nie zabawimy się. Nie zabawimy się też i w Warszawie, bo raczej ciepło w Warszawie w nocy nie będzie. Także możemy zapomnieć już o imprezach w plenerze. Mam nadzieję, że lato wróci szybko, choć myślę, że to trochę jeszcze potrwa, ale ja już tęsknię za latem.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
7: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia, czwórka.

0: Kluboteka. To jest Kluboteka w czwórce.
1: Po wakacyjnej przerwie wracamy. Kluboteka w każdą sobotę od godziny 20 do 22. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert i grać będę muzykę taneczną, taką, którą ja bardzo lubię. Bardzo dużo disco i bardzo dużo house'u będzie pojawiało się w tej audycji. Dziś także pojawi się gościni Monikson, która jest poznańską DJ-ką, która opowie o imprezie Toytonics, imprezie, która odbędzie się w Warszawie za 2 tygodnie. O tym porozmawiamy. Nie tylko o tym porozmawiamy, porozmawiamy także o występach w klubie KitKat i w ogóle o scenie house'owej, scenie disco w Polsce. Będę grał nowości, pojawi się sporo editów, pojawi się sporo reworków, ale głównie będą to nowe nagrania. Kilka premier dziś, nagrania niepublikowane nigdzie indziej wcześniej. Moja płyta, ulubiona płyta tygodnia. Parę też ciekawych newsów się pojawi. Teraz Didi Sharp Gamble i nagranie Nobody. To będzie Red Soul Rework. Bardzo dobre house'owe nagranie, a później francuska formacja, stara francuska formacja, która w latach 80. odnosiła sukcesy Magazine i Don Quixote, a to będzie także Edith Laidlaw and London and Andy Martinez Maccabi Edith.

Don Quixote i magazyn 60, nagranie, które w roku 1984 odniosło duży sukces na listach przebojów we Francji. Francuski projekt tu w edicie Late London i Andy Martinez Maccabi Edit. To nagranie jest dostępne na Bandcampie. Można je ściągnąć za darmo, jak kilka innych editów z serii Maccabi. Bardzo dobrych editów. Też polecam edit Alcaino, który jest bliższy oryginałowi. Teraz kolejne nagranie, które ukazało się całkiem niedawno. Riba Star i Close Counters, czyli włoski producent mieszkający w Londynie i pochodząca z Tasmanii formacja Close Counters, też obecnie rezydująca w Europie. Ukazała się niedawno epka, która zawiera kilka bardzo dobrych utworów deep house'owych, także nawiązujących do klimatem do muzyki disco. To nagranie, które usłyszymy za chwilę, nazywa się Gearbox, a mam także kilka ciekawych newsów. Otóż, czy można grać bez kasy, jak jest fajna i prestiżowa impreza? Ja uważam, że można. I tak samo uważa Fatboy Slim, czyli Norman Cook, który zdradził, że mimo iż zagrał na festiwalu Glastonbury już ponad 100 razy, a debiutował w roku 86, nigdy nie wziął za to wynagrodzenia. Właśnie, nigdy nie wziął wynagrodzenia. W zamian otrzymuje darmowe wejściówki i możliwość grania kameralnych imprez w nietypowych miejscach. Artysta uważa Glastonbury za wyjątkowe doświadczenie, które nie zostało skażone przez pieniądze. To cytat. I zapowiada, że będzie tam występował, dopóki nie padnie trupem. To też cytat. Czy wystąpi w przyszłym roku? Tego nie wiem. Wiem, że bilety są już w sprzedaży od kilku dni, a w zasadzie pewnie już ich nie ma, bo te bilety rozchodzą się dosłownie w ułamku, no, w ciągu minut. Nawet nie powiem, że w ciągu godzin. A jeśli chodzi o kolejną wiadomość, to Calvin Harris pobił rekord Guinnessa za największy występ DJ-ski w historii. Szkocki producent trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ podczas jego występu w São Paulo podczas karnawału oglądało go 1 600 000 fanów. Artysta powrócił do Brazylii po dłuższej przerwie, no i zaprezentował się w specjalnej koszulce. Na tej koszulce był koszulce piłkarskiej, był napis Calvinho. No i też trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Mówi się o nim, że to jest najbogatszy producent i DJ. Riva Star, Close Counters, nowość, nagranie nazywa się Gearbox. We'll be right back.

Brazylijski producent Moczak, jedna z największych gwiazd na scenie house. Jak gra, to trzeba się przekonać, obserwując jego występy. Naprawdę wyśmienity DJ. Nagranie nazywało się Da Funk, a remix przygotowali Australijczycy z projektu Confidence Man. A już za chwilę nagranie, polskie nagranie, Urbanator, czyli Michał Urbaniak, nieżyjący już polski muzyk, i stworzono kompilację, która jest jemu dedykowana. Nazywa się ta kompilacja Enjoy. No i tu pojawili się artyści reprezentujący m.in. scenę klubową, którzy stworzyli zestaw doskonałych remiksów. Za jeden z nich odpowiada Sebastian Skalski, Seb Skalski, który stworzył utwór Hot Jazz Biscuits. To jest właśnie to nagranie, które słyszymy w tle. Także na płycie znalazły się remiksy Paul Comtela, Enviego, czy też Crime'a, czy Eproma, czy Expo 2000. Bardzo dobre nagranie. Sebastian Skalski powiedział mi, że tworząc ten utwór, tę wersję, inspirował się przede wszystkim francuskim projektem Saint-Germain.

Wielki przebój disco, ale w nowej wersji, dubowej wersji Dominika Thompsona. Polecam jego produkcję, jego edity. To była wersja dubowa, dub flex. Tu słychać te różne efekty dubowe w tym nagraniu. Jest nieco mniej wokalu, jest, jest tutaj mniej przede wszystkim tych śpiewanych fragmentów. To nagranie w roku 76 przeszło niezauważone, ale za sprawą DJ-ów, bo właśnie w latach 70 to DJ-e sprawiali, że nagrania, niezauważone nagrania, ale dobre nagrania stawały się wielkimi przebojami. Wszystko to za sprawą klubowych DJ-ów, którzy zaczęli grać w 76 roku tę płytę The Tramps, oczywiście w wersji oryginalnej, i to sprawiło, że ta płyta w roku 77 stała się wielkim, jednym z największych przebojów epoki disco, a stało się to też między innymi za sprawą tego, że trafiła na kompilację Gorączka Sobotniej Nocy, która wyniosła disco na wyżyny i sprawiła, że disco stało się najpopularniejszym gatunkiem końca lat 70. Jeśli chodzi o newsy, to mam taki ciekawy news. Otóż powstała darmowa aplikacja, Zack Off się nazywa. To Zack, to się odnosi do Marka Zuckerberga. I ta aplikacja za pomocą technologii Bluetooth wykrywa znajdujące się w pobliżu inteligentne okulary, takie jak Ray-Ban Meta czy Snap Spectacles, i ostrzega o użytkowników tej aplikacji o tym, że takie osoby z takimi okularami się znajdują. I otóż zaczęto wprowadzać zakazy używania inteligentnych okularów na różnych imprezach. To jest tak jak z tymi telefonami podczas imprez w Panorama Bar czy w innych miejscach na świecie. Po prostu zakazuje się używania inteligentnych okularów. Nowojorski Basement, to klub bardzo popularny, zakazał też festiwal Body Movements i wiele, wiele innych wydarzeń zakazuje używania właśnie tych okularów, i ta aplikacja ma pomóc w tym. A na koniec najlepsze. Kto stworzył tę aplikację? Aplikację Zack Off, jeszcze raz powiem, polski programista Paweł Szydłowski, i wielkie, wielkie, wielkie brawa. A już teraz, właśnie, już teraz, chyba moje ulubione nagranie, choć za ulubione nagranie, moim ulubionym nagraniem będzie utwór Folkness, który opiera się

na samplach Sky Bregovicia Śpi, kochanie, śpi, ale ja nie mogę tego utworu jeszcze zagrać, chociaż gram go już od co najmniej miesiąca. Mam nadzieję, że niebawem chłopaki pozwolą mi zaprezentować w audycji przynajmniej fragment tego utworu, niewydanego utworu. Dziś mój ulubiony utwór to właśnie to nagranie. Urszula i Kalkomania w remiksie jednego z najbardziej utalentowanych polskich producentów. Producenta, który nagrywa m.in. dla wytwórni The Very Polish Cutouts. I to nagranie, Kalkomania, ten jego remiks ukaże się nakładem The Very Polish Cutouts. To będzie trzypłytowa kompilacja, na której znajdą się taneczne nagrania. Będzie nazywała się The Very Polish Dance. Już ta płyta jest dostępna. Także znajdą się moje nagrania pod trzema różnymi aliasami, ale o tym to powiem w odpowiednim czasie. Płyta jest, można zamawiać na Bandcampie. Urszula, Kalkomania, Alauda już teraz, a później Cristiano Viviano i bardzo ciekawy utwór o ciekawej linii basowej zatytułowany Mastafanka.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Yo, David, sound boy. This is Imadin Aura. Run the track.

original なカフェ。24/7, 24/9, the thing turn up.

0: Starsze nagranie sprzed kilku lat, ale bardzo lubię ten utwór i grywałem go z Christiane Viviano i Masta Funka. Bardzo mi się podoba ta linia basu. Także starym utworem jest ten utwór, który pojawi się za chwilę. Sub Sub, brytyjski projekt, który w roku 91 wydał utwór Space Face. Bardzo lubię wersję oryginalną. Tu słyszymy edit Mike'a Cosforda, a formacja Sub Sub tworzyła muzykę elektroniczną do w zasadzie końca lat 90. aż zdarzył się taki wypadek, że spłonęło muzykom studio nagraniowe i to był ten moment, który sprawił, że formacja elektroniczna, formacja Sub Sub zajęła się tworzeniem zupełnie innej muzyki i stworzyła grupę, która także odniosła sukces, zwłaszcza na scenie alternatywnej. Ta formacja nazywała się Doves, ale jednak teraz przenosimy się do roku 91.
1: My God, it's full of...

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. W weekendy po 22 przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: W studiu czwórki najprawdziwsza diva Laguna Aquapussy. Dzień dobry, cześć.
3: Hello divas. Oh my god, jestem mega podjarana.
1: Działo się w czwórce.
0: Autopromocja.
1: Tak jak my.

0: hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Dziś temperatura minimalna w nocy będzie wynosiła od 2 do 5 stopni, to na południowym wschodzie. Tam też lokalnie możliwe spadki temperatury do zera. No tu będzie dość chłodno w nocy. W centrum 8 stopni. Czy to ciepło, czy nie, ocenicie sami. Dla mnie to jest to zimno. Na północnym wschodzie do 10 stopni, a najcieplej będzie na Półwyspie Helskim. Aż 13 stopni, ale na północy może padać deszcz w Kotlinach Karpackich. Oj, temperatura spadnie do minus 3 stopni.
1: Autopromocja.
2: Szukasz nowej muzyki? Znudziły cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 22. Tylko w czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Siemano, z tej strony BRK.

0: Druga godzina w Klubotece to set, ale także jest ze mną gościni Monik San.
1: Cześć, witajcie.
0: Monika Wygachiewicz. Dzień dobry, bardzo miło Cię widzieć. Przyjechałaś do nas z Poznania.
1: Tak jest, jestem z Poznania teraz, przyjechałam z Poznania.
0: Dobrze, chciałbym się zapytać, bo będziemy razem występowali na jednej imprezie. Impreza jest naprawdę super, ja jestem wielkim fanem tego projektu. Projekt Toytonics i Ty wystąpi na tej imprezie w Warszawie 16 października. W warszawskim klubie Odessa wystąpi ekipa z Toytonics, przede wszystkim Capote, czyli Matias Modica i Stamp Vali. I my. No właśnie.
1: Stamp Vali i Aleksi ze Stamp Vali, tak dokładnie.
0: To może dobrze, zacznijmy od tego, skąd wziął się pomysł na to, żeby ściągnąć Toytonics do Polski?
1: No słuchaj, sama czułam, że w Poznaniu nie do końca, w Polsce nie do końca arena klubowa gdzieś tam odzwierciedla moje zainteresowania klubowe, a że dużo podróżowałam zawsze po świecie, to też odwiedzałam różnego rodzaju festiwale i imprezy, no i któregoś pięknego razu trafiłam na imprezy Toytonics właśnie. Później zdarzyło się, że byłam na ich imprezach w różnych zakątkach, można powiedzieć, Europy i bardzo mi się to spodobało. Uznałam, że to jest coś, czego nie ma nigdzie indziej. Jest to dosyć charakterystyczna sprawa i takie coś, co im się udaje robić, a nie do końca to jest obecne na innych imprezach, chociaż oczywiście otacza nas bardzo dużo świetnych imprez, ale to, co mi się podoba w Toytonics, to to, że potrafią oddać siebie jakby w muzyce, dać na parkiet, na dance floor ludziom to, czego im wiele imprez nie proponuje. Te pozytywne wibracje, które po prostu wysyłają z DJ-ki i to się jakby odczuwa na dance floorze rzeczywiście. Pełen pozytywny.
0: Mnie bardzo cieszy to, że jesteś kolejną reprezentantką i tych dziewczyn DJ-ek jest coraz więcej, choć wciąż moim zdaniem za mało, które sięgają po klimaty disco, klimaty soulful, klimaty house'owe, bardziej melodyjne brzmienia. I

0: Jak ocenisz w ogóle scenę disco w Polsce? Czy ta scena w ogóle ma rację byty, czy dopiero raczkuje? Bo dla mnie to jest tak, że może Warszawa rzeczywiście, w Warszawie można grać takie klimaty, ale nie w całej Polsce.
1: Myślę, to właśnie od tego zaczęłam, że niewiele, wydaje mi się, jest takich miejsc czy imprez, które oddają ten klimat, który krąży wokół disco, disco house'u, ale zaznaczmy, że właśnie undergroundowego. Nie w tej, w tym klimacie mainstreamowym, tanecznym, ale w undergroundzie. Tak, funk, tak. Soulful, przecież z gospelu ile można świetnych wyciągnąć kawałków i wciągnąć je w seta, który nas po prostu pociągnie na parkiecie, będziemy tańczyć. W zasadzie to będzie rave, ale z disco i będziemy się świetnie bawić. Więc właśnie to w Tuitonix mnie urzekło i bardzo chciałam ich ściągnąć na polskie nasze poletko do Polski. Udało mi się to. Namówiłam ich i będą imprezy. Już dwie się odbyły w Poznaniu, były Tuitonix Jamy. Pierwszy raz teraz w Warszawie. Będę miała okazję też na niej zagrać. Nie mogę się doczekać, bo właśnie to jest to, o czym mówisz. Możemy zagrać w końcu jakby te rytmy, które nie są wcale obecne w Polsce na imprezach i nie tak łatwo trafić na takie imprezy, które tak ci dają tylko pozytywny vibe i niosą i właśnie są osadzone w wokalach również.
0: Tak, bo trochę inaczej wygląda za granicą. Miałem teraz okazję być na festiwalu Love International w Tisno i tam grało bardzo wielu DJ-ów, było kilka scen, gdzie grano disco i naprawdę było widać, że ci ludzie, tam byli ludzie z całego świata, z Nowej Zelandii, z Australii, z Argentyny, z skądkolwiek. A oni byli, wiedzieli, po co tam są. Oni znali numery, to był wielki zjazd digerów to był. Ja bym chciał bardzo, żeby tak w Polsce też było, żeby był taki wielki zjazd digerów, żeby ta publika była tak wyedukowana, żeby znała te numery, choć może to jest jakaś taka idea fix. Styl twój DJ-ski, gdybyś miała zdefiniować, to jeszcze jedno pytanie, za chwilę wrócimy do rozmowy, ale jeszcze odpowiedz mi proszę na to pytanie, jak byś zdefiniowała to, co grasz? Jakie masz granice, jeśli chodzi o twoje DJ-owanie?
1: Powiem ci, że jak tak się przyglądam, to myślę, że 70%, 60% to jest właśnie disco, klimaty funkowe, klimaty takie bardzo gdzieś tam charakterystyczne dla tej muzyki undergroundowej, tanecznej, ale też właśnie remiksy, które są, bazują na kawałkach z lat 60., 70., nie boję się też lat 80., też je wplatam, więc to nie jest takie czyste disco lat 70. I kula disco i wszyscy przebierani z afro. Ale jednak rzeczywiście to wszędzie gdzieś tam krąży i do tego wplatam taki disco house gdzieś tam, który jest teraz obecny, teraz powstaje, ale też bardzo dużo diguję, siedzę w sklepach z winylami, kolekcjonuję płyty, szukam i myślę, że ten mój styl to jest taka mega duża mieszanka tego takiego drivingu, właśnie pozytywnych emocji, upliftingu, bardzo dużo disco, ale też właśnie disco house'u. O house'u się nie boję, więc go wplatam. To jest duża mieszanka. No i nie zapominam o funk'u. Funk jest bardzo obecny i gospelu. Bo gospel też.
0: W pełni podzielam twoje zainteresowania. Monikson jest moją gościnią. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz posłuchajmy sobie trochę setu, który nagrałaś dla nas.
1: Tak jest.

0: Słuchamy setu Monikson, która jest moją gościnią dziś w naszym czwórkowym studiu. Rozmawiamy na temat muzyki disco i w związku z tym chciałem cię zapytać. Grałeś ostatnio w berlińskim, legendarnym berlińskim klubie KitKat. Co grałaś?
1: Wiesz co, grałam dokładnie to, co gram, czyli disco, funk, ale bardzo dużo też takich numerów, które pewnie były dosyć zaskakujące dla tej sceny, na której grałam, bo poleciało też kilka takich mocno house'owych, disco-house'owych, drive'ujących numerów, trochę mocniejszych, które rzeczywiście od tego disco trochę się odklejały, ale wszystko było w jednym kanonie utrzymane. Grałam tam B2B z DJ-em berlińskim Jeanem Franem i rzeczywiście świetnie przerzucaliśmy się w tych klimatach około disco, około funkujących, ale też takich mocniejszych, więc parkiet płonął.
0: No, ale miałeś, wiedziałaś, ustaliliście to wcześniej, że będziecie grali disco, czy jakie były twoje wyobrażenia o tym?
1: Wiesz co, no my graliśmy na scenie, która z założenia była około właśnie tak w takich klimatach i tam właśnie przez promotorów zostałam dokładnie na tę scenę zaproszona, więc mniej więcej wiedziałam, że oczekują tego, co gram rzeczywiście, ale nie ustalaliśmy nic, poszliśmy na totalny żywioł, więc nasz set był spontaniczny i myślę, że taki jest właśnie najlepszy. Ja zawsze improwizuję i to się najlepiej sprawdza. Obserwuje się parkiet, czujesz tych ludzi na parkiecie, więc tak, no na nic się nie umawialiśmy, ale wyszło fantastycznie.
0: Jeden na, po jednej płycie graliście?
1: Tak, jeden na jeden. Jeden po jednym.
0: A z winyli grywasz?
1: Z winyli nie grywam, ale kolekcjonuję winyle, bardzo dużo też diguję, jeśli chodzi o winyle, więc winyle to są moi przyjaciele, ale nie gram z winyli.
0: Okej. Ja przy okazji powiem, zapraszam jutro na Day Shift do Monkey Love, gdzie będę grał właśnie z winyli.
1: Super.
0: Rzadko mi się zdarza grywać ostatnio z winyli, ale jutro będę grał, także będzie się trochę działo, a wybierasz się, przyjechałeś do Warszawy, ale jutro, nie, w poniedziałek, lecisz do Lizbony.
1: Tak, lecę.
0: Będziesz grała
1: Lizbony.
0: W Lizbonie?
1: Na razie nie będę grała w Lizbonie, będę grała, niedługo będę grała w jednym barze na Bajo Alto. Niedługo też będzie impreza w Republika da Muzyka, gdzie będę grała, ale tego jeszcze nie mogę zdradzić, gdzie i z kim, ale jeżeli jesienią wybieracie się do Lizbony, to obserwujcie, co będzie się działo w Republika da Muzyka.
0: Okej, a Kiss & Groove, to co to za kolektyw jest?
1: Kiss & Groove to jest mój cykl autorski, który jest obecny w Poznaniu, na dancefloorze poznańskim. Rozpoczęłam go w takiej miejscówce, w takim klubobarze pod Teatrem Polskim, bardzo epickie miejsce, a teraz przeniosło się do w sercu kolektyw, do takiej też bardzo fajnej undergroundowej przestrzeni. No jest to cykl, który właśnie opowiada o tym, o czym ja gram, czyli właśnie disco, funk, no disco house'y, mocniejsze granie też, które gdzieś tam już o trzeciej, drugiej w nocy wszystkich ciągnie i rejwujemy, ale gdzieś tam w tych właśnie, w kanonie disco się osadzamy. Wszyscy tańczą, bawią się bardzo dobrze. Ja stawiam na wolność na parkiecie, bardzo pozytywne emocje, wszyscy mogą być sobą. Na moje imprezy przychodzi bardzo dużo tancerzy. Mogę się pochwalić, że obecni są zawsze, najczęściej przychodzą z teatru, Polskiego Teatru Tańca tancerzy do mnie i to, co robią na parkiecie, to rzeczywiście czasami dumna jestem, że może że daje taką energię, że mogą robić to, co robią na tym parkiecie, więc to mi przyświeca, żeby robić taką społeczność, takie Kiss & Groove Family, które zbiera ludzi wokół trochę innej muzyki niż teraz ta, która jest w głównym nurcie muzyki elektronicznej.
0: A kto ci towarzyszy jeszcze w tym projekcie?
1: W projekcie jako takim nie. Jakby ja jestem

0: jestem tutaj głównodowodzącą całego cyklu, ale dobieram sobie gości, zapraszam gości z różnych miejsc. Teraz niedługo będzie DJ-ka z Lizbony w listopadzie, Szugi. W październiku zaproszę, jeszcze rozmawiam, ale będzie DJ z Berlina, więc staram się, żeby też ciekawi goście byli obecni na Kiss & Groove'ie. Bardzo często też grałam i gram dalej All Nighty, ponieważ bardzo to lubię. Dużo w ogóle gram setów po 5 godzin, to nie jest dla mnie żaden problem. Uwielbiam grać tyle czasu i improwizować i ciągnąć po prostu całą imprezę. Zlatuje mi to w mgnieniu oka, ale kocham to po prostu i bardzo dużo mi radości daje właśnie dawanie ludziom dobrej energii i tego, żeby się czuli wolni, żeby mogli wykrzesać siebie, wyrzucić siebie złą energię tygodnia i być po prostu szczęśliwymi na tym parkiecie słuchać muzyki.
1: A wolisz dzienne imprezy czy nocne?
0: Rana,
1: do późnej.
0: Zwierzęciem nocy. Ja jestem zwierzęciem nocy, mogę grać all night, bardzo lubię nocne imprezy, wtedy mam najwięcej energii. Tak, mogę grać do rana, mogę grać o każdej godzinie. Jak staję za dekami, to przenoszę się w całkiem inny wymiar i rzeczywiście tak, noc to jest najbardziej cool dla mnie czas.
1: Zaraz wrócimy jeszcze do rozmowy, posłuchamy setu i jeszcze przypomnimy, że 16 października w warszawskiej Odeście zagra ekipa Toytonic Jam, Capote i Stamp Valley. Nie rozdamy dzisiaj wyjściówek, ale już możemy zapowiedzieć, że za tydzień połączę się z Krzyśkiem i rozdamy wyjazdy na tę imprezę, więc podkręćmy trochę atmosferę. Dziś nie będzie wyjściówek, ale za tydzień bądźcie czujni, bo będą wyjazdy na imprezę z udziałem Toytonic.

0: Monikson, czyli Monika, jest dziś moją gościnią. Zagramy razem na imprezie 16 października w Odessie, na imprezie Toy Tonix. Dużo czasu spędzasz na wyszukiwaniu muzyki, digowaniu?
1: Bardzo dużo. To jest, myślę, że jedna z moich ulubionych gdzieś tam aktywności wokół DJ-owania.
0: Bo jest dużo różnych metod. Ja czasami rozmawiam na ten temat. Jakie masz metody wyszukiwania? Bo na przykład można tak, najprostsza metoda to nawet ustawienie sobie radaru premier na jakimś tam serwisie streamingowym. To tak można. Można odsłuchiwać playlisty jakichś tam ulubionych DJ-ów. No właśnie, jak to robisz? Ja mam tych metod tak dużo, że już, ja już naprawdę już się gubię w tym
1: no
0: spędzaniu
1: właśnie
0: czasu.
1: No metod pewnie mam dużo też, ale takie najczęstsze to wcale nie jest ustawianie radarów na premiery, czy szukanie gdzieś tam po ulubionych wykonawcach, czy DJ-ach i podpatrywanie, tylko wchodzę w taki po prostu flow swój, grzebania, szukania i przetrzepywania w zasadzie wszystkiego, co się na mojej drodze gdzieś tam przytrafi. Ja bardzo dużo zawsze jak gdzieś jestem w innych krajach, w innych miastach, to zawsze znajduję sklepy z winylami i tam po prostu grzebię bardzo dużo i w muzyce jakby tej najnowszej, elektronicznej, ale też tej starej, w różnych labelach, różnych labelach, różnych wydawnictwach. No oczywiście, że wchodzę na serwisy, które oferują kawałki konkretnej traki, takie na przykład jak Bandcamp czy Tracksource i tam po prostu na Bandcampie jak zacznę grzebać, to grzebię i grzebię i grzebię i grzebię i grzebię grzebie i to, co gdzieś poczuję, złapie mnie za serce, no to się tego przyczepiam. Więc trochę po prostu zaczynam od tego, że szukam i przerzucam ten węgiel.
0: No tak, ale dużo kupujesz, tam digujesz tych numerów na swoje USB, no bo tak możemy powiedzieć, do naszego rekordboxa, tego cyfrowego rekordboxa tygodniowo.
1: Tak, myślę, że sporo. Wiesz, ja lubię też w ogóle muzykę jako taką i różnego rodzaju nośniki, więc gdzieś tam i z płyt czasami zgrywam i wrzucam sobie na USB, kombinuję, jak to zrobić, żeby mieć kawałek, na którym mi zależy, a niekoniecznie jest, jak sam wiesz, zawsze dostępny do kupienia w internecie, więc czasami zgrywam z winyli,
0: tak,
1: a
0: ja
1: z
0: też
1: takich ciekawostek, no to na przykład mam też szpulowe magnetofony w domu i swoje szpule, na które też nagrywam. Nie gram ze szpuli, ale mam takie też nośniki, też się tym bawię. Bardzo lubię z różnych nośników słuchać muzyki sama, więc myślę, że też mnie to fajnie rozwija. Więc jeśli chodzi o muzykę, no jest ona obecna tygodniowo u mnie w bardzo dużej skali.
0: Ja też spędzam bardzo dużo czasu. Nawet jest taki wideo, Clip New Order przyjeżdża kiedyś do Artura Bakera, produkują utwór w studiu w Nowym Jorku i później idą do klubu Dansteria chyba, o którym zresztą Madonna śpiewała ostatnio tam Jelly Bean Benitez, ówczesny jej chłopak, Madonny zresztą, ten omen omen, gra za szpulowca, nowy utwór New Order. Ja spędzam dużo czasu na wyszukiwaniu i może nawet za dużo tego czasu spędzam, wiesz? Dzisiaj rano też kupowałem kawałki. A gdzie cię będzie można usłyszeć w najbliższym czasie?
1: W najbliższym czasie, no to właśnie w Warszawie. Teraz wyjeżdżam do Lizbony i tam będę miała małe wakacje po graniach, więc najszybsze moje granie w Polsce to jest Warszawa właśnie w klubie Odessa, na który oczywiście zapraszamy.
0: Zapraszamy. I jeszcze raz przypomnę, za tydzień będą wjazdy na te imprezy, także bądźcie czujni, słuchajcie kluboteki. A jeśli chodzi o to wyważenie tej roli, tego bycia DJ-em i promotorem właśnie, jak siebie widzisz jako promotorkę, no bo jednak organizujesz imprezy Kiss & Groove, no i to trzeba to zadbać o tę publiczność, tak, o tych swoich ludzi, którzy do ciebie przychodzą, no bo to jest chyba moim zdaniem, to jest podstawa sukcesu, stworzenie własnej społeczności wokół własnej imprezy, bo
1: tak,
0: to jest punkt startowy do dalszych działań.
1: Tak, zgadzam się. No wiesz, Kiss & Groove to jest rzeczywiście cykl, który trochę traktuję jako takie moje dziecko, które się rozwija. Widzę to. Widzę, że familia, cała ta ekipa około Kiss & Groove'owa rośnie. Jest coraz więcej tych ludzi, którzy wracają. Jest taki fam już teraz. I tak, czuję się trochę gospodarzem tych imprez. Czuję się za to odpowiedzialna, za tych gości, których też muszę ogościć. Muszę z nimi pójść na kolację, muszę ich zaczekinować w jakimś hotelu, oprowadzić po mieście, tak? Więc rzeczywiście te takie promotorskie sprawy,
0: tak,
1: też wchodzą bardzo mocno.

0: w klimat cyklu, prowadzenia własnego cyklu.
1: Ale też te relacje z ludźmi, którzy przychodzą na twoje imprezy, to też trzeba utrzymywać te relacje w jakiś sposób tak, żeby tych ludzi ciągle zachęcać do tego, żeby przychodzili.
0: Tak, jasne, no trzeba. No i to jest też taka praca dodatkowa, którą DJ wykonuje wtedy, kiedy ma swój cykl, kiedy właśnie ma swoje imprezy. Musi o to zadbać, jak to jest zakomunikowane, czy to jest w odpowiedni sposób komunikowane, jak ci ludzie też czują się zaopiekowani na tych imprezach, czy czują ten vibe. No, na Kiss & Groove każdy wie, że może czuć się absolutnie wolny na parkiecie i jeżeli ma ochotę robić piruety i wogować albo tańczyć w jakimś swoim własnym stylu, to nie będzie przez nikogo oceniony. Tam raczej widzę, nie wprowadzałam nigdy polityki no policy, ale widzę, że nie robią zdjęć, nie robią wideo, więc to też jest dosyć wyjątkowe dzisiaj, że ludzie nie łapią za te telefony. Czasami się zdarzy, jak dzieją się jakieś naprawdę wyjątkowe sytuacje, tancerze na przykład właśnie z wspomnianego teatru tańca zaczynają robić jakieś w ogóle wspaniałe figury czy formacje, to zdarzy się, że ktoś to nagra na chwilę, ale to są chwile. Nie ma telefonów na parkiecie i uważam, że to jest taki mój osobisty sukces, właśnie budowania tego klimatu, oddawania
1: go. To jest super. A masz jakieś swoje marzenie jako promotorka, DJ-ka?
0: Tak, chciałabym, wiesz, żeby muzyka taneczna nie była kojarzona z mainstreamem, z czymś beznadziejnym, tylko właśnie chciałabym, żeby więcej ludzi zrozumiało, że muzyka taka do tańca, upliftingująca, ciągnąca cię do góry, to jest też muzyka undergroundowa, też wyszukana przez nas, głęboko gdzieś wyciągnięta z tych wydawnictw, z tych płyt i żeby rzeczywiście ludzie odnajdywali, coraz więcej ludzi wokół tego się zbierało i odkrywali, że można świetnie się bawić, uśmiechać, tańczyć i cieszyć na parkiecie. Nie trzeba koniecznie się smucić, tylko rzeczywiście bawić na całego, do samego życiem. Rana, cieszyć życiem i chodzić na rejwy, które są pozytywne, nie?
1: No i tego tobie życzę i sobie też w sumie życzę sobie tego. Chciałbym, żeby tak właśnie było. To jest bardzo ta idealistyczna wizja, znaczy to jest do zrobienia. W zasadzie tak się dzieje. No,
0: tak się dzieje. Tak, jest takich imprez coraz więcej i trzymamy kciuki za to, żeby było ich jeszcze więcej.
1: A taka impreza na pewno będzie 16 października na Wodesie, na imprezie Titanic's Jam, gdzie my zagramy, także będzie na pewno dużo się działo.
0: Zapraszam.
1: Monika, dziękuję ci za wizytę w naszym czwórkowym studiu. Słuchamy jeszcze twojego setu do godziny 22. Monikson była moją gościnią. Ja nazywam się Norbert Bożyn, DJ Ber. Dzięki za dziś.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja.

0: Czwórka. To słychać.
1: Minęła 22.
2: Pogoda.
1: W nocy najcieplej będzie na Półwyspie Helskim, bo aż 13 stopni. Na północy jednakże może padać deszcz, a w Warszawie będzie 8 stopni, na północnym zachodzie od 10 do 12. Całkiem ciepło będzie w Szczecinie i Świnoujściu. A na południowym wschodzie temperatura od 2 do 5 stopni. W Kotlinach Karpackich temperatura może spaść do minus 3. No to jest naprawdę już bardzo, bardzo zimno. Może padać deszcz, mogą być mgły, które będą ograniczały widoczność, zwłaszcza w północno-zachodniej Polsce. Więc jadąc samochodem, uważajcie.
2: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. W każdą niedzielę w Czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkar. Autopromocja.
0: Tak jak my.

0: Podwórka. To słychać. Najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej. Gramy i zaczynamy.
1: Gramy i zaczynamy.

0: Witajcie w sobotniej rozgrzewce w czwórce. Dzisiaj, pomimo soboty, ja podkręcam tempo, bo przed nami nowy sezon Hyrox w Polsce. 8 kilometrów biegu, 8 stacji treningowych i tysiące zawodników i zawodniczek, którzy będą chcieli sprawdzić się podczas tych zawodów hybrydowych. Przyznam wam, że mam do tych zawodów ogromny sentyment. Od kilku sezonów obserwuję tę dyscyplinę z bliska i za każdym razem jestem pod wrażeniem energii, jaka towarzyszy zawodnikom. Nieważne, czy ktoś walczy o podium, czy po raz pierwszy przekracza linię mety. Dzisiaj sprawdzimy, jak przygotować się do startu, jak połączyć bieganie z treningiem siłowym i co zmienia się w regulaminie zawodów. Moimi gośćmi będą zawodnik Witek Chłus oraz Jakub Jandura i Ula Zywer z Hyrox Polska. Nieważne, czy jesteście debiutantami, czy walczycie o swoje PB, dziś każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Rozgrzewka w czwórce. Zaprasza Piotr Galus.
2: Nowy sezon Hyrox zacznie się już w najbliższą sobotę, a my sprawdzimy dziś, jak przygotować się do startu. Bieganie, siła, wytrzymałość, czyli to wszystko, co trzeba połączyć w jednym treningu. Jak to zrobić, żeby na zawodach nie zabrakło nam energii? Moim gościem jest Witek Chłus, zawodnik Hyrox, trener, także model. O tym też pogadamy. Cześć Witek, dzień dobry.
3: Cześć, bardzo mi miło.
2: Słuchaj, tak jadąc na spotkanie z tobą, próbowałem sobie w głowie ułożyć, co u ciebie jest na szczycie tej piramidy, bo często wyświetlasz mi się na treningach, gdzie naprawdę dajesz z siebie wszystko, ale z drugiej strony również widzę cię przy różnych sesjach foto.
3: Ogólnie jakby moja przygoda z jakimkolwiek, wiesz, profesjonalnym zajęciem zaczęła się od branży fitness. Ja bardzo długo byłem trenerem, prowadziłem najpierw gdzieś tam na siłowni jako instruktor, wiadomo, potem prowadziłem długo treningi personalne, potem dopiero gdzieś branża modelingowa się upomniała o mnie i też w sumie dość długo tam pracowałem, ale jakby ja nigdy o to nie zabiegałem. To wyszło do mnie i mówię, czemu nie? Czemu
2: taka hybryda trochę jak sport, o którym dziś będziemy rozmawiali. Ja mam wrażenie, że generalnie aktualnie na świecie wszystko musi być hybrydowe, od samochodów po sport.
3: Wiesz co, no jest trendujące pojęcie hybrydowe jak najbardziej. Czy dobrze? Treningowo wygląda na to, że tak, bo ludzie się rozwijają w wielu kierunkach, w wielu płaszczyznach, więc super.
2: Wiem, że media społecznościowe trochę kłamią, trochę kolorują to, co się dzieje w rzeczywistości. Gdybym miał powiedzieć, co robisz, to powiedziałbym, że ciągle trenujesz. Jak wygląda ten trening przed pierwszym startem sezonu 2026-2027?
3: Wiesz co, no w moim wypadku praktycznie tak. Ja mogę oczywiście powiedzieć o swoim treningu, tylko to też nie chciałbym, żeby na przykład wielu słuchaczy to odebrało tak jeden do jednego, bo faktycznie trochę moje życie się kręci wokół treningu. Ja też mam pracę, swoją pracę, która się gdzieś tam kręci wokół treningu, bo prowadzę i zajęcia grupowe i trenuję też z ludźmi indywidualnie, więc poniekąd też mój trening się wpisuje w to, co robię, w moje zajęcia. Ja nie mam pracy takiej, że siedzę w biurze powiedzmy od 9 do 17.
4: Hybrydowo żyjesz.
3: Tak, dokładnie, więc ja mam powiedzmy na to odpowiednią przestrzeń czasową, więc faktycznie trenuję dużo, bo mogę sobie na to pozwolić. Ktoś, kto ma mniej czasu, no ten trening będzie musiał sobie ułożyć zupełnie inaczej, niezależnie czy się przygotowuje właśnie pod Hyrox czy pod cokolwiek innego. Więc jeżeli już mowa o mnie, tak jak powiedziałeś, ja też swoje social media opieram głównie o content treningowy, więc faktycznie jest tego tam dużo, raczej nie dzielę się zbytnio jakąś tam większą prywatą, więc jeżeli ktoś obserwuje i wchodzi codziennie na te relacje, to faktycznie głównie to, co tam można znaleźć, to są jakieś urywki, wycinki z moich treningów, w czym lubię się dzielić, bo sam też bardzo się inspiruję jakimiś treningami różnych osób ze świata sportu, które obserwuję, więc sam też wrzucam swoje i to też pewnie jest inspiracja dla wielu moich obserwatorów. Natomiast wracając jakby do twojego pytania, jak wyglądają te przygotowania, wszystko zależy od tego, ile tak naprawdę masz czasu, bo u mnie to było tak, że ja swój sezon zeszły skończyłem w Warszawie, czyli w kwietniu i tak naprawdę od kwietnia do startu tego sezonu w Polsce mamy, no powiedzmy, niecałe pół roku. No więc to jest bardzo dużo czasu. Ja sobie tą pracę podzieliłem na takie segmenty, gdzie na początku 3 miesiące skupiłem się na takich troszkę lżejszych treningach, na podciągnięciu tej bazy tlenowej.
2: Co to były dokładnie za treningi? Bieganie, rower, coś lżejszego?
3: Głównie treningi właśnie o takim charakterze wytrzymałościowym, czyli rower, bieganie, praca na tych ergometrach też, które mamy w Hyroxie, czyli narciarz, wioślarz.
2: Może też powiedzmy, po co ta baza tlenowa podczas zawodów hybrydowych, które łączą i dźwiganie, i bieganie?
3: Tak jest, bo generalnie Hyrox, jak jest odbierany głównie poprzez social media, to jako taki wysiłek, który jesteśmy w stanie zamknąć na przestrzeni jakiejś jednej rolki, która trwa na przykład minutę, tak, na Instagramie. No i ludzie to oglądają i widzą tu jakiś przeskok, worek, rzucam piłkę,

0: trochę biegnę i jakby im się wydaje, że to jest taki turbodynamiczny, szybki wysiłek. Natomiast no, realia są takie, że średni czas, powiedzmy tam ukończenia Hyroxa, załóżmy, nie wiem, w formule single, tak, solo, no to jest przynajmniej 1,5 godziny. No czyli mamy...
1: Potwierdzam, to jest mój czas.
0: Dokładnie. Czyli mamy tak naprawdę wysiłek, tak jak bieganie półmaratonu, też 1,5-2 godziny nawet czasem. No i na taki wysiłek się trzeba przygotować. Więc jeżeli nie masz odpowiednio rozwiniętej tej bazy tlenowej, czyli nie, organizm nie jest przygotowany do takiego długotrwałego wysiłku, do generowania odpowiedniej ilości energii przez dłuższy czas, tylko przez, nie wiem, 30 minut, no to po tych 30 minutach wyłącza ci silnik i już wyścig się zamienia w walkę o przetrwanie. Więc Hyrox tak naprawdę to jest, nazwijmy to, ten sport hybrydowy, tak jak to się teraz modnie określa, ale tak naprawdę, jakby się miało to określić, to ma w większości komponenta sportu o charakterze wytrzymałościowym. I tak to trzeba traktować.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Rozgrzewka w czwórce. Zaprasza Piotr Galus.
1: Czy jako zawodnik odczułeś w międzyczasie te unifikacje dywanów, które zostały, wykładzin, które zostały zmienione przy sankach, bo był taki moment, w którym nagle sanki pchało się dużo lżej, a później ta wykładzina stała się trochę gęstsza. Wielu zawodników zwróciło na to uwagę.
0: Pamiętam, że to się zaczęło tam od mistrzostw świata w Chicago bodajże, tam była taka aferka z tym związana, że jedne sledy szły szybciej, drugie trochę wolniej i wtedy zaczęli zwracać na to uwagę. Ja osobiście, wiesz, no ja nie mam też nie wiadomo jak wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o same wyścigi, więc nie miałem wielu okazji, żeby to sprawdzić, ale...
1: Mam wrażenie, że na każdym Hyroxie spotykam cię na scenie, jak tam już kładziesz się, bo musicie wiedzieć, że końcówka i wbiegnięcie na scenę to jest przeważnie turlanie się w nogach prowadzących.
0: Dokładnie, wiesz co, no nie, no od zeszłego sezonu tak, ja startuję tak naprawdę od zeszłego roku.
1: A powiedz mi, wiele osób narzeka na burpisy i to jest taki moment, w którym to ciało pion, poziom i tam nas zaczyna się umieralnia. Przechodzisz to lekką ręką, nogą, głową?
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o burpisy, to była moja pięta achillesowa, bo ja na przykład startując, tak jak startowałem w Warszawie w singlu, no to potem mamy dostęp do tych danych po wyścigu. Możemy sobie zobaczyć średni czas biegu, czas na każdej stacji, jaki nam zajął pokonanie danej stacji, więc to sobie zawsze po wyścigu analizuję, no chcąc prowadzić jakieś korekty, żeby zobaczyć, gdzie było gorzej, gdzie było lepiej i nad czym pracować. No i faktycznie jak spojrzałem na burpisy, to tam ta różnica do tych, powiedzmy, lepszych czasów była dość spora u mnie, więc wiedziałem, że ta stacja będzie wymagała poprawy i tu nie chodzi o technikę, chodzi po prostu o... Znaczy inaczej, o technikę poniekąd też, bo odpowiednia technika daje ci właśnie...
1: Technika nie zabija tak naprawdę na burpisach.
0: Nie, ale technika na burpisach wydaje się, że to jest proste, no padnij, powstań, nic trudnego, ale dostosowanie techniki i odpowiedniej jakby intensywności pracy no pomaga utrzymać właśnie taki rytm na tej stacji. To jest bardzo ważne, żeby nie gubić tego rytmu. No i nad burpisami na przykład bardzo długo pracowałem i bardzo dużo teraz podczas tych przygotowań. No nie wiem, jak będzie na wyścigu, ale treningowo mierzę sobie te czasy, no i widzę, że jest dużo lepiej niż było. No ale zobaczymy, jak będzie na wyścigu, nie?
1: Jeżeli zastanawiacie się, jak pokonać każdą ze stacji, to po prostu warto chyba na takie zawody przyjść, zobaczyć, jak robią to najlepsi, bo rzeczywiście przy samych burpisach są sposoby na to, aby oszczędzać energię, bo ja mam też wrażenie, że zawody hybrydowe są o tym, jak najmniej się zmęczyć i jak oszczędzać energię. Zgodzisz się ze mną?
0: Po angielsku jest takie słowo efficiency i to właśnie chcesz być wydajny, tak, na tym wyścigu, czyli chcesz zrobić go jak najszybciej, jak najlepiej, przy no jak najmniejszym wydatku, znaczy ten wydatek energetyczny będzie zawsze, tak, ale nie chcesz się wystrzelić z tej energii za szybko. To trzeba trenować i dlatego na tych wszystkich stacjach, oprócz tego, że musisz mieć odpowiednio przygotowany ten swój silnik, tą bazę tlenową i tak dalej, technikę, no to też odpowiedni rytm pracy, to wszystko ma potem wpływ na jakość pokonania danej stacji.
1: 7 dni zostało do twojego startu. To będzie odpoczynek, czy jeszcze będziesz trenował? Czy już też taki trening, ale bardzo leciutki na podtrzymanie tego, co wypracowałeś?
0: Ten start w Gdańsku to się ważył do ostatniej chwili u mnie, bo było ryzyko, że ja nie wystartuję, bo się trochę spóźniłem z kupnem biletu i koniec końców wyszło tak, że ja w Gdańsku startuję, ale nie w Formule Pro, tylko w Open, ale solo dalej. więc trochę traktuję ten start jako, powiedzmy, takie wejście w sezon bardziej treningowo, niż że wszystkie przygotowania pod ten termin, wiesz, skupiłem. Bardziej jako taki start o tym priorytecie A, nazwijmy to, traktuję

0: Poznań, który będzie w listopadzie. Jakby tam będzie ten szczyt formy, tak planuję oczywiście, jak wyjdzie, to zobaczymy. Więc tutaj akurat takiego, to się nazywa ten tapering tak zwany, czyli ten tydzień, gdzie schodzimy trochę z objętości, robimy takie szlifowanie tej formy pod ten jeden konkretny dzień wyścigowy. Nie będę tego robił jakoś specjalnie. Akurat mi wypadło, że ten dzień startowy mam w tygodniu, kiedy mam deload, więc zrobię sobie po prostu lżejszy tydzień, wykorzystam to i to start to będzie zwieńczenie, że tak powiem, tego lżejszego tygodnia i tyle. Ale nie mam tak, że akurat pod Gdańsk się przygotowywałem na ten jeden konkretny termin.
1: Dla tych, którzy nie za bardzo wiedzą, o co chodzi w Formule Pro i w formule po prostu nie pro, czyli tak zwanej normalnej, różnica w ciężarach jest, które trzeba podczas zawodów przerzucić. Opowiadasz o tym z wielkim zaangażowaniem. Co jest tym celem, który powoduje, że tak bardzo ci się chce?
0: Generalnie wydaje mi się, że w kontekście przynajmniej sportowym raczej podchodzę dość ambitnie do takich różnych właśnie zabaw, nazwijmy to. I jak wiedziałem, że zrobiłem ten pierwszy wyścig w zeszłym roku, akurat debiutowałem w formule Open Doubles, bardzo fajna formuła na debiut, bo tak jak wspomniałeś, są trochę mniejsze ciężary niż pro, jeszcze możesz to podzielić w parze, więc super przystępna formuła. Jak się wkręcam, no to już gdzieś tam jakiś cel na horyzoncie jest, no bo ja bez celu, ciężko, tak jak mówisz, ciężko mi się aż zaangażować w takim poziomie, jeżeli robiłbym to tak, żeby sobie po prostu startować. Więc mój cel był taki, żeby zrobić sobie tą formułę pro, no i taki cel na razie jeszcze, do którego będę na pewno dążył przez jakiś czas, no to chciałbym złamać godzinę, tak, w tej formule solo pro, co wydaje mi się jest już naprawdę takim bardzo fajnym wynikiem i też nawet jak patrzę na polskich zawodników, to taka czołówka faktycznie łamie już tą godzinę, ale to jest bardzo mało jeszcze zawodników, chociaż to jest młody sport i to się bardzo szybko rozwija, na pewno te czasy będą coraz lepsze i to będzie szło tylko w tę stronę. No w tym roku wątpię, żeby mi się to udało, chociaż przygotowania miałem mocne, ale tu jednak mnie ogranicza to bieganie. Jak mocno bym nie zrobił stacji, po prostu w pewnym momencie, no musisz być na odpowiednio szybkim poziomie biegowym, żeby jednak w tym czasie się zmęczyć. Ale słuchaj, zobaczymy. No tak jak mówię, symulacji nie zrobiłem żadnej, bo nie uważam, żeby to było potrzebne w procesie przygotowań, chyba że faktycznie gdzieś coś, jakąś strategię chcesz sprawdzić. Jak robisz w parze, to może mieć większy sens, bo sobie ćwiczysz wtedy też te przejścia, te transitions, tranzycje na stacjach, tak? Jak robisz solo, no to masz troszeczkę inną strategię. Więc tak naprawdę ten start w Gdańsku, no to będzie taka pierwsza symulacja, nie? Bo oczywiście te ciężary będą niższe, no ale bieganie jest to samo, czas pracy będzie minimalnie krótszy, tak?
1: A ja będę obserwował, będę czekał na scenie. Dzięki Witek za tę solidną dawkę treningowej wiedzy. Mam nadzieję, że zachęciliśmy naszych słuchaczy do aktywnego rozpoczęcia dnia, a może nawet do przygotowań do pierwszych zawodów. Naszym gościem był Witek Hus, zawodnik Hyrox. Dzięki i powodzenia w Gdańsku.
0: Bardzo dziękuję i również powodzenia wszystkim.
2: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. To jest rozgrzewka. W czwórce. O sportową formę dba Piotr Galus.
1: I tak jak wam obiecałem, już teraz ze mną Kuba Jandura, country manager Hyrox Poland. Kubo, gdzie się spotykamy w sezonie 2026-2027?
3: W tym sezonie spotykamy się w 5 miastach, czyli rozpoczynamy naszą zabawę w Gdańsku, później jedziemy do Poznania, potem do Katowic, potem czeka nas Warszawa, oczywiście na PG Narodowym, a kończymy sezon 2026-2027 w tym roku w Krakowie i to jest nowa lokalizacja, która się pojawiła na mapie Hyroxa w Polsce.
1: Wiele miast chciałoby gościć waszą imprezę. Czy to wy decydujecie, gdzie będzie ta impreza? Czy miasto się zgłasza? Jak to wygląda? Bo nie ukrywam, miasto musi mieć specjalną arenę, aby do tej areny ściągnąć zawodników z Polski i z całego świata. Ta selekcja tych miast, na czym ona polega?
3: To rzeczywiście jest miks. Miasta się do nas zgłaszają. Na koniec dnia oczywiście wybór jest po naszej stronie. Jest parę kryterii, które my po prostu musimy z naszej strony spełnić lub miasto, lub dany obiekt i niestety nie ma aż tak wiele obiektów w całej Polsce, które by umożliwiły nam, żeby zorganizować Hyroxa w danym mieście.
1: Taki obiekt musi być duży, przestronny, dobrze napowietrzony, aby zmieściły się w nim te wszystkie stacje i możliwość biegania. Czy masz swoją ulubioną polską arenę?
3: Oj, oczywiście Warszawa. Obiekt, na którym tam startujemy, no to jest oczywiście obiekt PG Narodowy, gdzie też reprezentacja Polski startuje. Ale nie o to chodzi. Chodzi o po prostu wielkość i wymiar całego obiektu. Też już możemy potwierdzić z zeszłych lat, że po prostu wszyscy zawodnicy kochają tam startować, bo tam jest świeże powietrze. powietrze, jest duża przestrzeń, trybuny, no i kto by nie chciał startować tam, gdzie nasi reprezentacji Polski też co dzień działają.
1: Ale z drugiej strony są też zawodnicy, którzy właśnie w Hiroxie doceniają to, że

0: Jesteśmy w hali zamknięci, na nas nie pada i nie wieje i mamy w miarę stałą temperaturę. Tak to wygląda podczas zawodów. Spoglądałem w kalendarz Hyroxa, mówisz 5 imprez, ale z tego co widziałem, one też są wydłużone. Nie 2 dni, są po 3 dni, a nawet 5.
1: Tak, dokładnie. Czyli nasza najkrótsza impreza to będzie 2-dniowa impreza, a najdłuższa 5-dniowa w Warszawie. Docelowo będą to 3 dni w każdym z tych miejsc, tak aby się nam udało wszystkie osoby zmieścić na naszych zawodach.
0: Bardzo popularne przed różnymi maratonami czy też biegami ulicznymi w Polsce są tak zwane shakeout runy, czyli imprezy tuż przed biegiem, gdzie biegacze i biegaczki spotykają się, aby wspólnie spotkać, pobawić, rozgrzać i pobiegać przed głównym startem. Z tego co się orientuję, również w Hyroxie nastąpi pewna zmiana, która będzie trochę imprezowa, ale jednocześnie będą to dalej zawody. Co to takiego będzie?
1: Tak, dokładnie. Już na całym świecie są organizowane Friday Night Relays i my w Polsce także z tym rozpoczynamy, czyli nowy format, pozostający trochę w starym formacie, rozpoczynamy w DAFI Hyrox Katowice, gdzie organizujemy pierwszy raz Friday Night Relays, czyli piątkową nocną sztafetę, która się odbędzie pod specjalną koncepcją świetlną, czyli
0: ciemno, dużo świateł dyskotekowych, głośniejsza muzyka i dobra zabawa, ale cały czas sztafeta.
1: Dokładnie tak jest.
0: Generalnie coś, czego chyba wszyscy oczekiwaliśmy, aby przed tymi głównymi startami trochę się rozluźnić. Kuba, ja już nie mogę się doczekać nowego sezonu. Trzymam kciuki za was i do zobaczenia.
1: Wspaniale, dzięki i do zobaczenia na kolejnym Hyroxie.
2: Rozgrzewka. Rozgrzewka w czwórce.
0: A już teraz razem ze mną Ula Zywer, regionalny dyrektor sportowy Hyrox. Cześć Ula.
3: Cześć, miło mi.
0: Ula, zmiany. Ma być lepiej, bezpieczniej i szybciej, bo chyba o to chodzi w tych wszystkich zmianach, które pojawiają się w zasadach Hyroxa. Czy coś nas szczególnie zaskoczy w nowym sezonie?
3: Czy zaskoczy, to nie wiem. Natomiast tak jak mówisz, stawiamy tutaj na dynamikę tego wyścigu, ale też na bezpieczeństwo i dobrostan tych naszych zawodników. Z takich rzeczy, które najbardziej mogłyby zainteresować naszych słuchaczy i też zawodników, którzy już wcześniej startowali w Hyroxie, to uważajcie kochani, musicie wszystkie stacje kończyć od A do Z, bo za nieukończoną stację grozi wam w tej chwili dyskwalifikacja. To myślę, że taka największa zmiana. Weźmy na przykład stację numer 2 i 3, pchanie i przeciąganie sań. Tutaj mamy 4 odległości do pokonania. Jeżeli jedna z nich, przynajmniej jedna z nich nie zostanie pokonana, to już tutaj wpada nam automatyczna dyskwalifikacja.
0: Czyli nie tyle kara za nieukończenie stacji, dodatkowy czas?
3: To, co dotychczas było rzeczywiście karą czasową, jakąś tam doliczaną, to w tej chwili już jest traktowane trochę bardziej surowo.
0: Co jeszcze możemy, a czego nie możemy robić na torze?
3: No tutaj też warto zajrzeć do tej kategorii rulebooka, która opisuje sprzęt zakazany. Ja wiem, że wy bardzo chcecie się pochwalić tym, co robicie i na torze i poza nim, ale pamiętajcie, że na tor nie możecie ze sobą zabierać żadnego sprzętu nagrywającego, telefonów komórkowych, kamer, które zakładacie na swoje ciała i niestety okularów Meta też nie. To już też mamy na tapecie.
0: Czyli po prostu na trasie jesteśmy zawodnikiem, a nie operatorem kamery. A co do samej trasy, to bardzo często zdarzały się takie sytuacje, zwłaszcza w momencie, kiedy odbywały się starty parami, czyli doubles, że w momencie, kiedy jeden zawodnik pracował, drugi odpoczywał. Tutaj chyba też będą jakieś zmiany.
3: Tak jest, tutaj też jest bardzo duża zmiana, mianowicie taka, że oficjalnie teraz odpoczywać można tylko mając kontakt stopami z podłożem. Nie można już siadać, klękać, no nie można w żaden sposób się wspierać inny niż tylko na własnych stopach.
0: A nie obawiasz się, że wszyscy nagle zaczną wiązać buty?
3: No cóż, jest takie ryzyko, ale będziemy patrzeć na te sznurówki.
0: Słyszałem również, że w miejscu, gdzie odbywa się start, nastąpi delikatna zmiana, bo zdarzały się sytuacje, że zawodnicy czekali, aż pozostali zawodnicy biorący udział w biegu wybiegną, aby móc sobie po nich wybiec i mieć czystą trasę.
3: Zgadza się, tutaj też będziemy pilnować tego, żeby ten przebieg rywalizacji był od A do Z jak najbardziej sprawiedliwy, więc wszyscy ruszają płynnie.
0: Mówi się, że w Hyroxie ubranie jest zbędne. Tak przynajmniej wyglądają materiały, które ogląda się po wyścigu, ale jednak gro zawodników zaczyna swój start w koszulkach i kończy bez. Tutaj też jest jakaś kwestia, o której warto powiedzieć.
3: Pamiętajcie, kochani, że tutaj musicie rozważnie wybierać to, w co się ubieracie, żeby było wam wygodnie, żebyście czuli się komfortowo przede wszystkim. Jeżeli gdzieś tam na trasie zdarzy wam się, że będziecie chcieli tę koszulkę jednak pozbyć się jej, to pilnujcie tego, żeby powędrowała ona do rąk osób, które rzeczywiście później tę koszulkę wam oddadzą.
0: Czyli chodzi ci o to, że jeżeli biegnę w koszulce i chcę ją zdjąć, nie mogę wyrzucić jej w publiczność tak po prostu, tylko legalne będzie to, aby przekazać swoim ludziom czekającym w publiczności taką koszulkę i to jest okej.
3: Tak, to wolno zrobić.
0: No dobra, a co z innymi rzeczami? Jeżeli zdecyduję się wystartować z

0: bukłakiem, czy taki bukłak również mogę przekazać, lub też czy ktoś z rodziny w drugą stronę może mi coś przekazać na tor?
1: Absolutnie nie. Generalnie pomoc zewnętrzna w bardzo ogólnym znaczeniu tego słowa jest niedozwolona. Od razu mówię, pomoc zewnętrzna fizyczna, to znaczy nie można odebrać fizycznie żadnego przedmiotu od publiczności, natomiast jak najbardziej kibiców zachęcamy do tego, żeby krzyczeli, dopingowali. To jest pomoc dozwolona, a wręcz wskazana.
0: Czyli im głośniej, im większe transparenty, tym lepiej, ale nie przekazujemy nic na tor. Tak się zastanawiam, czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy powiedzieć.
1: Ja myślę, że warto, żeby zawodnicy, którzy przygotowują się do tych startów, a pierwszy z nich już za tydzień w Gdańsku, jednak zajrzeli do tego rulebooka, przyjrzeli się temu, jakie niuanse zostały wprowadzone też co do samych zasad wykonywania poszczególnych ćwiczeń, bo tutaj też kilka rzeczy może Was zaskoczyć.
0: Tak, rzeczywiście, przecież na rowingu jest zasada, o której warto powiedzieć.
1: Tu już wchodzimy w takie duże szczegóły, niuanse, ale rzeczywiście warto o tym wspomnieć, że to miejsce, które posadziliście na siedzeniu, zostaje na nim, dopóki nie ukończycie całego dystansu. Nie można przedwcześnie gdzieś tam szykować się już do tego biegu, bo przypominam, za nieukończona stacja grozi dyskwalifikacja.
0: Tak, i to jest ta chyba największa zmiana, dlatego zachęcamy Was do tego, abyście zajrzeli głębiej w zasady, nie wykuli ich na pamięć, ale po prostu przygotowali się mentalnie, aby ten start w Gdańsku i w innych miastach w Polsce po prostu należał do przyjemnych. Naszą gościnią była Urszula Zywer, regionalny dyrektor sportowy HYROX. Dzięki, Ula.
1: Dziękuję.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Czwórka. Posłuchaj, co mamy do powiedzenia.

0: Things. Goście, rozmowy, ciekawostki.
1: Rozmowy, ciekawostki.
2: Przed mikrofonem Weronika Puszkar, a to oznacza, że Marta Hoppe wyskoczyła na urlop. Szczerze mówiąc, bardzo jej zazdroszczę, bo mamy naprawdę piękny początek jesieni.
3: Szanuj zieleń.
2: Wydaje mi się, że będą wam zazdrościć ci wszyscy ludzie, którzy teraz śpią, dlatego że fantastyczny gość za chwilę pojawi się w czwórce, Julia Wizowska, autorka wielu książek, między innymi Zielsko na jesień, Powidełka, soki, syropy, nalewki, i trochę sobie porozmawiamy o tym, co rośnie dookoła nas, co możemy zebrać, z czego zrobić najlepszy syrop, taki syrop, który uleczy każdą przeziębioną i zasmarkaną osobę, bo ja szczerze mówiąc non-stop słyszę, że ktoś ma chrypkę, że kogoś coś łapie i że w ogóle sezon na przeziębienia, czas start.
3: Słuchasz audycji Szan.

0: zieleń w czwórce.
1: A w naszym studiu już Julia Wizowska, autorka wielu książek, m.in. Zielsko na jesień, powidełka, soki, syropy i nalewki. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Myślę sobie o takim produkcie, który kiedyś był w każdym polskim domu i dzisiaj, kiedy wyświetlają mi się takie memy świadczące o tym, czy jesteś dzieckiem lat 90., no to jeżeli nim jesteś, to oznacza, że piłeś kiedyś syrop z cebuli i z cukru.
2: Tak, też byłam tym dzieckiem.
1: Czy tam coś jeszcze było poza syropem, poza cebulą i cukrem?
2: Wiesz co, to zależy od domu, w którym się robiło, bo pamiętam, że czasem się dodawało tymianek jeszcze, jak był w domu. Czasem jakaś tam inna przyprawa, jakiś majeranek, coś tam. Faktycznie tymianek wspierał zdrowie dróg oddechowych, górnych. Cebula też wspierała naturalne procesy obronne organizmu, więc w takim tandemie działały bardzo dobrze.
1: Ale jakie to proste. Dwa składniki. No. Cebula i cukier.
2: W każdym domu są.
1: Tak. Powinny teraz być, chociaż nie wiem, czy teraz są, bo właśnie, przygotowując się do tego programu, od razu gdzieś mi się wyświetliło na jakimś blogu pytanie, czy można jakoś zastąpić ten cukier, no bo przecież my dzisiaj odstawiamy cukier i najlepiej, żeby to był jakiś syrop w wersji light i zero.
2: Wiesz co, no ze wszystkimi syropami jest taki problem, że w środku jest cukier i ja też dostaję bardzo dużo pytań w związku z przepisami, czy da się w syropach zastąpić cukier czymś innym. No i wiesz, pierwsza myśl to, że miodem, ale też nie każdy je miód, część osób ze względów wegańskich, część osób ze względu na to, że to też jest jakaś forma cukru. No i pytanie, czy da się zastąpić? Teoretycznie da się. Ale to będzie coś bardzo nietrwałego, bo cukier działa jako konserwant. W związku z tym, jeżeli chcemy zrobić syrop, wiesz, jesienią na przykład, żeby on przetrwał przez całą zimę i przez całą zimę sięgać po ten syrop, to musi tam być cukier. I też w odpowiednich proporcjach. Musi być dużo tego cukru. Jeżeli eliminujemy ten cukier, no to robimy coś z dnia na dzień. Mhm. Dzisiaj robimy jakiś napar, odwar, pijemy, może jutro jeszcze, ale potem już nie.
1: Czyli to jest kwestia wygody, a tak naprawdę jeżeli zrobimy syrop bez cukru, to on dalej będzie wzmacniał naszą odporność, tylko po prostu no musimy się więcej napracować przy takim syropie, bo będziemy musieli go pewnie robić codziennie?
2: Tak, tak, dokładnie tak. On po prostu się nie zachowa w dłuższej perspektywie, bo nie będzie tam żadnego konserwantu.
1: To nie jest wcale taki zły wariant. Tylko no, trzeba właściwie trzeba mieć czas i trzeba mieć chęci. Powiedziałaś o tych proporcjach, to ja jednak zapytam o ten taki standardowy syrop z cukrem, bo my dzisiaj trochę wracamy do tych starych przepisów i coraz częściej sami chcemy jakoś wykorzystywać to, co wokół nas rośnie, żeby wzmacniać naszą odporność. Mówiłaś, że dużo musi być tego cukru. Mhm.
2: Tak, zazwyczaj takie klasyczne proporcje to 2/3 cukru, jedna część surowca, no właśnie jakiegoś zielarskiego, ziołowego, owocowego.
1: To nas nie uleczy, tylko wzmocni odporność, tak?
2: Tak, to wesprze nasz organizm do naturalnych procesów obronnych, czyli to działa w taki sposób, że nie leczy, natomiast aktywuje nasze ciało, nasz organizm, nasze reakcje obronne w odpowiedzi na jakiś atak patogenów, więc nasza własna armia w środku naszego organizmu mobilizuje się, żeby ten organizm posprzątać z patogenów, obronić się.
1: W takim razie możemy ten syrop pić po prostu profilaktycznie?
2: Też, jak najbardziej.
0: Szanuj zieleń.
3: Szanuj zieleń.
1: Julia Wizowska dzisiaj w naszym studiu, autorka książki Zielsko na jesień, powidełka, soki, syropy i nalewki. I tak sobie z Julią poza anteną też przypominamy, co zawsze znajdowało się w naszym domu, kiedy chciało nam się słodkiego, zjeść coś słodkiego, no i wtedy otwierało się taką szafkę. I co tam było? Tam był właśnie ten syrop, który
2: z cebuli,
1: który właściwie stał chyba przez cały rok i już tak trochę dziwnie wyglądał, ale zawsze można było go jeść i nic tam się złego nie działo. Była herbata granulowana, którą się jadło łyżkami, wibowit oczywiście, no i sople jeszcze, te takie cukierki z choinki, które też już tam leżały kilka lat, ale ostatecznie można było je zjeść.
2: A pamiętasz takie rozpuszczalne soczki?
1: Nie.
2: Nie?
1: Dla dzieci?
2: Znaczy dla dzieci, no teraz to chyba nikomu już by tego nie polecano, ale były w takich saszetkach, takie lemoniatki,
1: tak?
2: Nie, okay. Takie lemoniatki, że dodawało się do wody, ale najlepiej smakowało, jak się zwilżyło palec, wsadziło się do tej saszetki i włożyło palec jakby na język.
1: Do buzi.
2: I to tak pykało na języku.
1: Okej, to może ja tego konkretnie nie kojarzę.

0: kojarzę, ale z tym właśnie tak samo jadłam Wibowic. I takie mam wspomnienia. No ale odnośnie tego syropu z cebuli, o którym my tutaj rozmawiałyśmy, że trochę taką traumę mamy do tego syropu, ale masz na pewno mnóstwo innych przepisów na takie domowe syropy.
1: No tak, najbardziej polecam syrop z owoców bzu czarnego, zwłaszcza, że no to już teraz końcóweczka jest tak naprawdę na zbiory, jeżeli mamy krzewy w ogrodzie albo gdzieś w okolicy.
0: Jak taki syrop się robi?
1: Wiesz co, najprościej jak się da. Tak naprawdę. Ja robię to w taki sposób, że zasypuję najpierw cukrem i to znowuż w tych wspomnianych proporcjach, czyli jedna część owocu, dwie części cukru i zasypuję tak na kilka godzin, żeby owoce puściły sok. Potem zaczynam podgrzewać, dodaję trochę wody, tak mniej więcej szklankę na kilogram. Podgrzewam, owoce puszczają sok, to się gotuje przez, no nie wiem, z godzinkę, 40 minut. A potem dodaję na koniec już, jak wyłączę, dodaję cytryny, jeszcze sok z cytryny, żeby też taki konserwant trochę tam był i też przełamanie smaku, a potem wyciskam przez gazę, żeby nie było tych skórek.
0: I nawet jak opowiadasz, to mam wrażenie, że to smakuje dużo lepiej niż ten syrop z cebuli.
1: No, zdecydowanie, tak.
0: On ostatecznie też nie był taki zły, albo może dzisiaj po prostu mówię tak, bo mam sentyment do tego smaku.
1: Ja mam traumę po nim.
0: Ale jest jeszcze jeden syrop, którego co naprawdę u mnie w domu się nie robiło, ale ty mi o nim wspomniałaś. Syrop z pędów sosny.
1: Tak. Podobnie się robi syrop z pędów sosny. To jest też super syrop na zimę, bo wspiera przy kaszlu, wspiera przy chrypce, przy jakichś zakażeniach dróg oddechowych. O ile sok z owocu bzu czarnego, to raczej działa na system odpornościowy i wspiera ten system, jakby sprawia, że możemy pić jakoś, wiesz, zapobiegawczo, profilaktycznie, bo on naprawdę jest takim przeciwutleniaczem i zapobiega. Wspiera przy tym, żeby zapobiegać.
0: I znowu możemy to bez cukru zrobić, ale no ta sama historia, że wtedy no właściwie każdego dnia?
1: Tak, to już będzie bardziej jakiś taki odwar z suszonych owoców bzu czarnego niż syrop, ale tak, możemy to zrobić jak najbardziej. Zresztą, słuchaj, jeżeli chodzi o ten syrop z pędów sosny, możemy tak samo bez cukru zrobić odwar, ale tutaj bardzo polecam, żeby ten odwar zrobić w jakimś mleku. A jeżeli używamy...
0: I to też się nie zepsuje? Dodajemy mleko, to już mam wrażenie, że za długo to nie postoi.
1: Tak, długo to nie postoi, to robimy na bieżąco i pijemy, póki jest ciepłe. Ale dlaczego robimy w mleku, a nie w gorącej wodzie? Bo chodzi o to, żeby był tłuszcz. W pędach sosny jest dużo żywicy i właśnie ta żywica sprawia, że nasz stan zdrowia się poprawia. I żywica musi się rozpuścić albo w alkoholach, albo w tłuszczach. Więc to mleko bierzemy jak najbardziej tłuste. I w tym mleku gotujemy przez jakieś 25-30 minutek i potem pijemy.
0: No to jeżeli właśnie obudziliście się i czujecie, że coś was bierze, że macie jakąś chrypkę, to macie gotowe przepisy na to, na taki syrop i wydaje mi się, że już w poniedziałek będziecie jak nowonarodzeni. Julia Wizowska dzisiaj jest razem z nami.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.
3: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
0: A my z Julią Wizowską, no właściwie przygotowujemy się na to, co nadchodzi. Mamy początek jesieni, to jest taki czas, że każdy prycha, każdy czuje, że coś go bierze. No i właściwie chcemy też coś z tym wszystkim zrobić i profilaktycznie temu wszystkiemu zapobiec. No i okazuje się, że można to zrobić, wykorzystując jedynie to, co rośnie dookoła nas, nawet jeżeli mieszkamy w mieście. Ale ja jeszcze chciałam wrócić na chwilę do tematu tych syropów i zapytać cię o to, jak bardzo różnią się te wszystkie syropy, o których mówiłyśmy wcześniej, czyli te domowe syropy od tych, które możemy kupić w aptece.
1: Wiesz, no to, że kupujemy w aptece, to jest, ma ten plus, że to jest łatwe i szybkie i gdzieś po drodze do domu możemy wstąpić i kupić. To jest ten plus.
0: Oczywiście mówimy o takich najprostszych lekach.
1: Tak. A minusem jest to, że nie wiemy tak naprawdę, co jest w tych syropach. A jak zerkniemy sobie na skład, to też często się okazuje, że poza owocem i cukrem tam są różne składniki, które niekoniecznie muszą to być. Jakieś polepszacze smaku, barwniki, konserwanty dodatkowe. Plusem własnoręcznie robionych syropów jest to, że wiemy, co tam jest, wiemy, skąd to jest, wiemy, w jaki sposób powstało, w jaki sposób zostało zamknięte w tej butelce. No i

0: No i też to jest darmowe.
1: No i darmowe, tak, dokładnie.
0: To jest duży plus, bo leki są coraz droższe, nawet takie najprostsze na ból gardła. Co możemy zebrać? Czy jesień to jest taki szczególny moment, że naprawdę tych ziół mamy najwięcej dookoła nas?
1: Zależy, o jakiej porze jesieni mówimy, o jakim momencie i gdzie, w którym miejscu. I
0: masz na myśli, w której części Polski?
1: Tak. Jaki jest mikroklimat w danej okolicy i też zależy od tego, jaka była w tym roku, jakie było lato w tym roku, jaki był sezon wegetacyjny. Bo czasem jest tak, że wszystkie zbiory zrobimy we wrześniu, a w październiku już tak naprawdę żadnych owoców nie ma, bo mówię teraz właśnie o owocach. A czasem jest tak, że ten sezon się wydłuża i w październiku jeszcze nawet do początku listopada możemy owoce zbierać. Chociażby właśnie te owoce z bzu czarnego, o których też wcześniej wspominałam, że możemy zrobić z tego syrop. Teraz jeszcze jest końcóweczka, można gdzieś tam uzbierać, póki nadejdą mrozy. Jarzębina też jest do zebrania. To jest bardzo jaskrawa, rzucająca się w oczy. Myślę, że niewiele osób rozpoznaje tą jarzębinę.
0: No ja jarzębinę też kojarzę z dzieciństwem, ale już w żadnym syropie się ta jarzębina u mnie ani w żadnych powidłach, w dżemach się nie pojawiała.
1: Ona ma dosyć specyficzne właściwości fitoterapeutyczne, bo jest moczopędna, więc trochę oczywiście wspiera odporność z racji antocyanów, które zawiera, ale nie jest aż tak popularna w przypadku, wiesz, przeziębień czy jakiegoś takiego osłabienia, więc rzadziej się z tego robi. Raczej się mrozi, robi się dżemy.
0: No właśnie, ale to jak się ją wykorzystuje? No bo co, idziemy, zbieramy jarzębinę i następnie suszymy ją?
1: Należy ją poddać obróbce termicznej, więc albo przemrozić, albo wysuszyć z użyciem wysokiej temperatury. Wtedy ona się pozbywa związków, które mogą być potencjalnie toksyczne. U mnie też w domu się na przykład mówiło, że należy pozostawić jarzębinę na drzewie do pierwszych mrozów. Jak pierwsze przymrozki uderzą, to dopiero wtedy zbieramy. Tu jest takie ryzyko, że konkurujemy z ptakami wtedy i że do tych pierwszych mrozów, zanim dojdzie, no to
0: może
1: już niewiele zostanie. Dokładnie. Więc zbieramy wcześniej, wrzucamy do zamrażarki. Ona też pozbywa się wtedy takiej swojej charakterystycznej cierpkości.
0: Ale też dodajemy coś do niej?
1: No, tradycyjnie. Cukier. Dokładnie, tradycyjnie cukier. Ale no to jest konserwant, no to nic już z tym nie zrobimy.
2: Szanuj zieleń.
3: Szanuj zieleń.
0: Julia Wizowska razem z nami dzisiaj. Chciałam jeszcze porozmawiać z tobą o takich produktach, których nie ma w sklepach, ale być może można je wykorzystać w naszej kuchni. Mam tu na myśli chociażby szyszki.
1: Tak, rozmawiałyśmy
0: chyba
1: o szyszkach.
0: Owoce. Chyba takie można nazwać. Szyszki to owoce?
1: No tak. Sosny. Tak, rozmawiałyśmy o szyszkach, ale o takich szyszkach, wiesz, zielonych, nie? Takich, co są jeszcze mięciutkie. Nie te brązowe, które już są zdrewniałe, tylko właśnie są jeszcze, dopiero zaczynają swoje życie. I możemy je oczywiście zbierać. One też są jadalne. One zawierają sobie dużo, dużo różnych mikroelementów i witamin, które wspierają nasz organizm. Zawierają też żywice, więc smak mają absolutnie żywiczny i wspaniały, taki terpentynowy. I polecam zrobić z tych szyszek dżem, tudzież konfiturę.
0: I my traktujemy je tak samo jak truskawki, z których robimy dżem?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Wrzucić do blendera z dobrym ostrzem, posiekać na drobne kawałki i potem z tego zrobić właśnie taką konfiturę.
0: Jak to smakuje? No to już jest taki smak lasu.
1: Tak, to jest smak lasu, tak. Dobrze to nazwałaś. To jest smak lasu. Jest taki żywiczny, terpentynowy. To jest, wyobraź sobie, że zamykasz oczy, wchodzisz do lasu sosnowego, do takiego boru, w którym czujesz... Jest gorący dzień i czujesz taki zapach żywicy. To jest właśnie to.
0: I później można taki dżem sobie wykorzystać do ciasta na przykład.
1: Mhm, do ciasta, do mięsa, do...
0: Do mięsa nawet.
1: Pewnie, do sera.
0: Okej, okay. No zobaczcie, ile tutaj mamy sposobów na to, jak wykorzystać szyszki, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi po tym, jak skończyliśmy szkołę podstawową i przestaliśmy robić zielniki. A jeszcze korzenie mi przychodzą do głowy.
1: Tak, bo jesień to jest super pora na korzenie, to znaczy jak już zbierzemy owoce i owoce odejdą, jakby sezon na owoce się skończy, to zaczyna się pora na zbiory korzeni.
0: Tylko jakie korzenie masz na myśli?
1: No, na przykład teraz mamy październik, to jest dobry moment na zbiór żywokostu. Jak mamy
0: żywokostu, czyli?
1: A no właśnie, zobacz, czasem jest tak, że w nazwie rośliny kryje się już odpowiedź na co jest. Żywokost, czyli na żywe kości. Mhm. To jest roślina, która odżywia kości i faktycznie ma udowodnione działania.
0: A jak ona wygląda? Ja w ogóle nie kojarzę.
1: To jest dosyć wysoka roślina, która rośnie przy zbiornikach wodnych, ma fioletowe kwiatki, ale zbieramy korzeń. Ten korzeń jest czarny, ale po przekrojeniu jest biały w środku i właśnie ten korzeń wykorzystujemy. Czasem jeszcze liście się bierze, ale w tych liściach jest dużo mniej składników.
0: A co z tym korzeniem robimy?
1: Kroimy na kawałki, wyciągamy za pomocą na przykład gliceryny, substancje właśnie te czynne z korzenia i potem robimy jakieś mazidło. I to mazidło wykorzystujemy przy złamaniach, przy zwichnięciach, przy jakichś takich urazach, w których są poszkodowane kości.
0: Niesamowite. Ale powiedziałeś, że to się znajduje przy zbiornikach z wodą. To znaczy, że my właściwie mamy wiele rzeczy, nawet jeżeli nie mamy własnego ogródka, nie mamy działki, sadu, tylko możemy przejść się właśnie gdzieś nad rzekę czy do lasu i możemy zebrać różnego rodzaju korzenie czy właśnie te szyszki.
1: Dokładnie tak. Nawet w mieście jesteśmy w stanie to zrobić, bo ja często spotykam taki mit, że jak mieszkam w mieście, no to nie mogę zbierać żadnych ziół, żadnych roślin.
2: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
0: Razem z nami Julia Wizowska, autorka książek, m.in. Zielsko na jesień, powidełka, soki, syropy i nalewki. Mam nadzieję, że nie macie jeszcze zaplanowanego całego weekendu, bo my mamy taki plan dla was. Możecie pójść i zbierać to wszystko, co rośnie dookoła. Nawet jeżeli mieszkacie w mieście, to okazuje się, że tych ziół jest całkiem sporo.
1: tak, zdecydowanie. Tylko warto wiedzieć, co szukać, gdzie szukać. No tak, przede wszystkim co szukać, bo ja się śmieję, że nawet na trawniku mamy kilkanaście do kilkudziesięciu różnych roślin, które można w jakiś sposób wykorzystać w kuchni, ale no dla niewprawnego oka to wszystko jest po prostu zielone i no, niczym się nie wyróżnia.
0: Albo jest chwastem.
1: Albo jest chwastem, tak.
0: Albo jest jarzębiną, która po prostu zdobi, ale tyle.
1: Tak. Niewiele też osób wie, że można jeść rośliny, które znamy od dawna, które kojarzymy, wiesz, no choćby tak jak tą jarzębinę, nie? Albo jak tą szyszki sosny. One się gdzieś kojarzą jako rośliny, które rosną obok, ale niekoniecznie jako te, które nadają się do jedzenia. A w mieście jak najbardziej można zbierać. Tylko tak, no wiadomo, nie centralnie na chodnikach, nie centralnie przy drogach, choćby dlatego, że będą zakurzone, będą brudne. Natomiast no, w większości miast mamy jakieś zielone tereny i nie mówię tutaj o takich parkach przystrzyżonych, tylko bardziej dzikich miejscach, gdzie można sobie wybrać się nad rzekę, do jakichś takich zupełnie zapuszczonych, zakrzewionych, zachwaszczonych miejsc, takich wiesz, miejsc ruderalnych czasem.
0: I co tam możemy znaleźć?
1: Ojejku, tam można znaleźć wiele rzeczy. Nie mówiąc już o tym, że no właśnie te jarzębiny, te krzewy. Ja w Warszawie notorycznie zbierałam owoce, kwiaty dzikiego bzu.
0: No to skoro mówisz, że ty w stolicy zbierałaś tyle rzeczy, no to jestem przekonana, że jeżeli ktoś mieszka w mniejszym mieście, to jest tego jeszcze więcej.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Czyli bez? Co jeszcze?
1: No nie mówiąc już o takich roślinach jak, nie wiem, bylica pospolita, bylica piołun, którą się wykorzystuje do piołunówki albo do jakiejś mieszanki ziołowej na trawienie. Wrotycz, który się wykorzystuje kosmetycznie.
0: Jak to wygląda?
1: Wrotycz to jest taka roślinka z małymi, żółtymi kuleczkami, takimi kwiatkami. One wyglądają trochę jak takie monetki i są w skupisku takich żółtych monetek.
0: Mnie się wydaje, że jak ktoś pierwszy raz wybiera się na takie zbiory, to powinien mieć ze sobą jakiś atlas.
1: Tak,
0: albo aplikację.
1: Aha, zdecydowanie. Chociaż te aplikacje są takie trochę zdradzieckie.
0: No bo teraz każdy używa tylko aplikacji do grzybów, więc wiesz, no. Pewnie tamto jakoś tak nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić dobrą aplikację do ziół.
1: To jest pole do popisu, nie? Jak ktoś nas słucha, to niech zrobi. Ale tak, z lasem jak najbardziej i to dobrym, bo ja też zachęcam do tego, że jeżeli naprawdę mamy wątpliwości, czy to jest ta roślina, o którą nam chodzi, to żeby to zostawić, bo niektóre rośliny są dosyć do siebie podobne, a mają zupełnie odwrotne właściwości.
0: Julio, jeszcze chciałam cię na koniec zapytać, jakie zioła wykorzystać na sen? Bo mamy teraz taki czas, że znowu się musimy zrywać z samego rana do pracy, do szkoły, na uczelnię. No i chcielibyśmy przespać spokojnie te 7-8 godzin. Nie zawsze jest to możliwe.
1: To w skrócie powiem, że

0: Wieczorem przed snem napar z lawendy, rano po obudzeniu napar z rozmarynu.
1: Ten napar z rozmarynu to już, żeby się tak przebudzić, tak, rozbudzić?
0: Tak, tak, tak, tak. Sprawić, że nasz mózg zacznie lepiej funkcjonować.
1: I na pewno coś na gorąco. To zdecydowanie sprawia, że lepiej nam się funkcjonuje w ciągu dnia. Julia Widzowska była razem z nami. Autorka książki Zielsko na jesień, powidełka, soki, syropy, nalewki. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo.
2: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
3: Czwórka.online.
4: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
5: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
4: W urzędach były koniaki.
5: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
4: Kobietom rozdawał

Palemento le fajki, zieleń paczki tej podkreśla moje zielone niaki. Wszystkie plotki zwykłem wkładać między benoszłej bajki, ale teraz wiem już czemu on ci daje te lajki. Słuchaczu, poznaj Piotra, mnie i moją ex. Piotrek to dla wielu kobiet jest łakomy konsep.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: czwórka. To słychać.
1: Remixing.

będzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

mi zasnąć. Nadal witany jak brata, nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim. Moja życiowa szansa to nie jest felony. Gada do ciebie Sandman.

jeszcze nie otwieram oczu. Boję się, co zastanę. Południe, wieczór, ranek. Może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo biję gdzieś jego serce.

cierpią, więc znowu w to samo, żam, bo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem, gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test, a i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki, niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni, żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić przez przypadki szczęście, oddać

proste, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnie. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po grząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie

klimat bloków, jolane galaksji z muranów mokotów, przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę proste, dawno doliło, co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą Lacoste i myślał, czemu ten zapach już nie jest jasny, a kiedyś był nim. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kit z tym, od miesięcy czysty, prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy, wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy, bo nie prosiliby mnie tu o pizzy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy, prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki z bloków i artyści, lubię mnie wszystko, tam jestem gdzie bliscy. Rodzina jest wszystkim, poparte w czynach, skutek, przyczyna. Uraza zabija mnie, kłód znów mnie chce, bo to sam nie jestem w grze.

0: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
1: Czy twój menadżer kogoś od was czeka zna?
2: Czy mógłbyś wysłać nam coś charytatywnego?
3: Bo chcemy uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
4: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam? Na imieniny, zaślubiny i rozwody? Film

0: Czy mógłbyś mi zadać? Nie! Czy zwolę na to kogoś mam czaka? Tu
1: Czwórka, Polskie Radio.
2: Czwórka, Polskie Radio.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Gramy w czwórce.

balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą mordą.

na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomki.

0: Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Driving, flying, wanna feel this forever.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę banger, się pośmiejemy do rana.